Od dzieciństwa słyszę, że nic nie osiągnę. Jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, zapierdolna drobne drama, a nie tygiel towarzyskich hype. Zdolna, ale w chuj leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam. W sumie nikt nie wierzył we mnie. Z perspektywy czasu nie wiem, czy to było mi potrzebne. Nie chcę propsów, litości też nie, nienawiść, hejt. Od dziecka żyję z tym niezmiennie. Kłótnie starych w domu, zamykałem się w pokoju, teraz wiem. Ich małżeństwo było niczym z diabłem sojusz. Kto miał im naprawdę pomóc? Jak tu ująć w słowo? Byli młodsi niż ja teraz, a i tak za długo z sobą. Skończyłem edukację, mam fart, nie kwalifikacje. Jebać dyplom, pewnie dawno zgnił gdzieś w sekretariacie. Patrząc, gdzie byłem na starcie i co udało się stworzyć, chyba spoko, jak na kogoś, co miał skończyć kopiąc rowy.

0: Nic nie osiągnę, jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, zapierdolna drobne drama, a nie tygiel towarzyski hype. Zdolna, ale w chuj leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam.
1: Tu Radio Nowy Świat.

0: Sobotni Brzask.
1: Dzień dobry.
2: Jaki zgodny chór.
1: Zgodny chór, no jak co tydzień.
2: Wyspany?
1: Tak so-so ci powiem. Trochę tak, a trochę nie.
2: A państwo? Bo my tak najbardziej prawdziwi, czyli trochę jednak zaspani, ale do godziny 10 na pewno złapiemy kontakt z rzeczywistością.
1: Nie mamy wyjścia.
2: Wiesz co, tak spojrzałam na datę w kalendarzu i nie wiem, jak ten czas takim super ekspresem pędzi. 30 dzień maja, sobota, czyli nasz ostatni majowy brzask.
1: No to prawda, przecież dopiero co była majówka. Dopiero co graliśmy same polskie piosenki 2 maja, a tutaj już... koniec.
2: Mam powiedzieć, że już za rogiem jest listopad,
1: nie,
2: czy to jeszcze nie teraz?
1: Nie, jeszcze nie teraz. Chociaż wytrzymaj do czerwca.
2: Okej, no to tak. Weronika Wawrzkowicz.
1: Patryk Rabiega. I
2: Kuba Strączyński.
1: Kuba Strączyński, który chyba debiutuje w Sobotnim Brzasku, prawda? Tak, macha głową, że tak. Marillion nie debiutuje w Sobotnim Brzasku i chyba wszystkich państwa ucieszy.

0: Pogoda.
1: Ten weekend może się trochę zachmurzyć z większymi przejaśnieniami. Do tego przelotne opady deszczu przemieszczające się od Dolnego Śląska przez centrum na wschód kraju. Po południu w centralnym pasie od Kujaw po Śląsk i Małopolskę także burze. No i temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 21 stopni w centrum do 24 na zachodzie.
2: No to ja nas na chwilę zabieram do Grecji. Lądujemy w Atenach, 27 stopni.
1: To już tak robi się naprawdę upalnie.
2: Na co byś powiedział na Barcelonę jeszcze?
1: Proszę bardzo.
2: Bardzo proszę, 26, teraz 21, no ale słupki rtęci mają jeszcze taką małą wędrówkę do wykonania, więc w najcieplejszym momencie dnia w Barcelonie 26 kresek.

0: 9 minut po 7 jest sobota, 30 dzień maja i dziś obchody.
1: Tak, zróbmy obchody, dookoła stołu tutaj.
0: Zróbmy obchody imienin, o. No to widzisz, jak ładnie połączyłem, ale dlatego, że zobaczyłem już pierwsze imienie i imienie. O Jezus Maria.
1: 7.08, drodzy państwo, tak, budzimy się.
0: Nie, dobrze, za chwilę na piosence idę po kawę, to już jest postanowione. Zobaczyłem pierwsze imię i na nim się zatrzymałem i dlatego tak jakoś nieskładnie to wyszło. Andronik. Dzisiaj między innymi świętuję.
1: I dlatego możemy Androny opowiadać, pleść.
0: Tak, możemy pleść Androny. Ale oprócz Andronika jeszcze Anastazy, Andrzej, Bazylii, Bolemysł, Brodzisław. O mamo, ale to trudne. Muszę nawet sobie zbliżyć komputer. Eksuperancjusz. Eksuperancjusz.
1: No super, eksuperancjusz kołowo.
0: Ekstra, naprawdę. Felix, Ferdynand, Gawin, Jan, Joanna, Mirogniew, Suligniewa, Sulimir, Sulirat, Zyndram i Żanna.
1: To ja bym chciała tego Zyndrama i jeszcze tam było coś, gdzie ból był prawie w imieniu. Boli coś tam. Dobrze
0: Bolemysł.
1: Pamiętam? No to Bolemysł.
0: Bolemysł, ale jeszcze musimy jeszcze Andronika koniecznie i tego eksuperancjusza. O, Zyndarm. Imię pochodzenia germańskiego powstałe ze słów Zind i Rabe, co w tłumaczeniu na język polski oznacza kruka, Rabe. Raczej rzadko spotykane. Wow. Imię to nosił jeden z dowódców polskiego rycerstwa w bitwie pod Grunwaldem. Opatrz, Zyndarm z Maszkowic.
1: No i proszę, 7.10 i widziałeś, będzie pytanie w milionerach i potem zgarniesz milion, może się podzielisz.
0: Oby. Bolemysł. Słowiańskie, staropolskie imię męskie składa się z członu bole. Więcej, lepiej, bardziej. Od przysłowia...
1: Tak.
0: Nie, bo tutaj coś jest dziwne, bo tu jakaś cyrlica też wjechała. Mogło oznaczać ten, który sprawniej od innych myśli. O, to nie ja w tej chwili zdecydowanie.
1: Ja tego nie powiedziałam.
0: Ale ja to powiedziałem, więc... Andronik, imię męskie pochodzenia greckiego, pochodzi od starogreckiego imienia Andronikos, wywodzącego się od słów andros, człowiek, i nike, czyli zwycięstwo, które w złożeniu znaczą zwycięzca. O, czyli widzisz, czyli taki Andronik jest zwycięzcą.
1: No to drodzy państwo, życzę, żebyśmy dzisiaj byli zwycięzcami, niezależnie od tego, jakie wyzwania dzisiaj przed państwem stoją. No i przypominam, że cały czas mamy ochotę puszczać dobrą energię w świat w wersji analogowej, czyli mamy pocztówki zrobione ze zdjęć, czyli z naszych zachwytów przyrodniczych.
0: Z twoich zdjęć, podkreślmy.
1: No, z moich zdjęć, ale mam nadzieję, że one są nasze wspólne, jeżeli chodzi o zachwyty przyrodą, tam są różne... Planujemy serię z robakami, prawda? Musimy to powiedzieć. Insekty, ćmy, motyle, to dopiero przed nami.
0: Z odorkiem zieleniakiem na czele.
1: Tak, specjalnie dla Patryka będzie odorek zieleniak. O nim już państwu kiedyś opowiadaliśmy, ale bardzo nas cieszy, bo dochodzą do nas informacje, że dzięki sobotniemu brzaskowi państwo na przykład rozpoznają już zorzynka rzeżuchowca, a nawet poradzą sobie w dyktandzie ortograficznym przy okazji tego motyla.
0: Także same plusy, mimo że to jest pora naprawdę bardzo brzaskowa, 12 minut po 7, to jeszcze tak tylko rzutem na taśmę, eksuperancjusz wybijający się ponad coś. O, to my się teraz też wybijemy.
1: Hop, trampolina.

0: The Stunning o 7.16 w Radiu Nowy Świat. To co? Opowiadamy Państwu, co dzisiaj przygotowaliśmy?
1: Tak, czas otworzyć nasz radiowy rozkład jazdy i Państwa przynajmniej częściowo przygotować. Mówię częściowo, bo tutaj różne rzeczy się wydarzają, gdzie skręcamy, albo gdzieś tam plan schodzi na dalszy... Plan schodzi

0: do domu kartki pocztowe, tym samym można znaleźć zamiast tylko rachunków, nie daj Boże, jakichś wezwań z ZUS-u czy z sądu, kartkę pocztową z dobrymi intencjami i życzeniami.
1: Na przykład można znaleźć gdzieś pomiędzy rachunkami zakopaną w pościeli łatkę.
0: O tak, bo jest na jednej z kartek łatka, czyli moja czworonożna przyjaciółka, ale może być też państwa. Dobiegnie na tej kartce.
1: Szanowni Państwo, ale oprócz tego, że to, co niespodziewane dobrze smakuje w sobotnim brzasku, to bardzo dobrze smakują też stałe punkty programu, jak na przykład kalendarium muzyczne Mateusza Andruszkiewicza, które pojawi się jeszcze przed ósmą. Ale muzyki w pierwszej godzinie będzie dużo więcej, bo zabierzemy też Państwa do Torunia. Tam trwa przygrywka, festiwal przygrywka, czyli ogólnopolski przegląd dyplomów i egzaminów muzycznych wyższych szkół artystycznych. I mamy tam swojego człowieka, czyli Kacpra Siedleckiego, który krótko podsumuje to, co już wydarzyło się w Toruniu.
0: Po godzinie ósmej nasza pluszowa zbroja, czyli krótko mówiąc zachwyty tygodnia. Co masz dzisiaj?
1: Dzisiaj mam serial.
0: Ja mam kilka filmów.
1: Kilka filmów?
0: Mm-hmm. Nawet nie wiesz, jaka to jest przyjemność odłożyć na chwilę książki na bok i usiąść sobie w domu, no bo tak to będą filmy, które można znaleźć w streamingu i zanurzyć się w kilka kompletnie odmiennych rzeczywistości, pośledzić tę historię, a jednocześnie okazuje się, że i w tobie różne ważne szufladki się otwierają po tych seansach.
1: O proszę. No to dzisiaj będą mieli Państwo dużo poleceń w takim razie filmowych. Będzie oczywiście również przystanek poezja, poezja w prozie brzasku. Poetka czy poeta?
0: Poeta.
1: Poeta. No dobrze. Ostatnio była taka seria poetek, a teraz mamy serię poetów. Równowaga w przyrodzie musi być.
0: Mogę powiedzieć, że to będzie wiersz, który pochodzi z takiej książki, którą już teraz mogę Państwu polecić. Mój przyjaciel wiersz, Jerzego Ilga. I szczerze powiem, że ja bardzo długo byłam na bakier z poezją, czyli raczej proza życia, a proza, jeżeli chodzi oczywiście o literaturę. A formuła tej książki bardzo mi się podoba, bo mamy tam krótki opis poety, wiersz, czasem z małym komentarzem, czasem bez, no i dostajesz dostęp do tak różnych wrażliwości, no i potem się już można zakumplować z niektórymi pisarzami i poetami, więc kontynuować tę znajomość już głębiej i głębiej, ale na taki wstęp dla tych, którzy byli mocno zanurzeni w prozie, chcieliby trochę poezji poczuć, bo chyba właśnie o czucie chodzi, to polecam już teraz tę książkę.
1: A zaraz po poezji proza klimatyczna, proza przyrodnicza. Połączymy się dzisiaj z Klaudią Kowalczyk, która jest w Nowej Soli, bo w ten weekend akcja finałowa tegorocznej edycji akcji Czysta Rzeka. To już ósma edycja tej akcji. No i Klaudia opowie o tym, co się będzie działo, podsumuje to, co udało się w tym roku w ramach tej akcji wykonać. Także już teraz Państwa bardzo, bardzo zapraszamy. Chwilę przed dziewiątą połączymy się z Nową Solą. A po dziewiątej chyba nie będziemy solić.
0: Nie będziemy solić. Cukier chyba też odłożymy na bok, ba nawet po mąkę nie będziemy sięgać. Solwita Kalugina Bułka, blogerka Keto Bułka, tak zwana, o książce Sztuka Zdrowych Wyborów. Podoba mi się to, że Solwita pisze wprost, że to nie będzie i to nie jest książka pod tytułem W 30 dni zmienisz swoje życie, tylko że ona zaprasza do długodystansowego wysiłku, pracy nad sobą, ale przede wszystkim, i to jest mi jakoś bliskie, mówi, że z własnym ciałem się nie walczy, tylko współpracuje. No i przyznaję, że no dobra, powiem to. Czytałam książkę, jadłam czekoladę i jadłam różne bułki, ale patrzyłam na przepisy. O, można zrobić chleb bez mąki. O, można zrobić żelki hibiskusowe. Więc wiedzą Państwo, że czasami jest takie postanowienie, no dobra, to już ostatni dzień takiego śmieciowego jedzenia, więc mam nadzieję, że piątek był takim ostatnim dniem. No i naprawdę garść inspiracji do tego, co można zrobić w kuchni, wyglądają obłędnie i chyba zacznę właśnie od tych bułek i chleba, tam też jest taka bagietka hop-hop chyba, więc hop-hop do kuchni będzie można przygotować.
1: To prawda, chociaż też już Weronice opowiadałem, że mnie jakoś te słodkości z tej książki zatrzymały. i od nich zacząłem, więc...
0: Zepsułam cię, bo to zawsze ja zaczynam od deseru.
1: Zepsułaś mnie, tak, zdecydowanie tak. Także na pewno żelki hibiskusowe w rozmowie po dziewiątej się pojawią. Pojawią się także krótkie zwierzęta.

0: I dziś Reniusis odwiedzi Adama Stasiaka chwilę po premierze najnowszego singla Kiecka. No zakręcona jest ta rozmowa. Zupełnie jak Reni.
1: Zupełnie jak my dzisiaj o poranku.
0: Jak my, tak.
1: Drodzy Państwo.
0: Wszystko się składa.
1: brzask@nowyswiat.online. Można do nas napisać, no i można się odezwać. To jest dla nas zawsze podwójna przyjemność.

0: 26 minut po siódmej. Pan Czarek ma do nas prośbę.
1: Tak.
0: Bo dzisiaj wybiera się na osiemnastkę siostry ciotecznej i tam jest motyw przewodni imprezy Hiszpania. No i szuka pomysłu na outfit. No i tutaj wchodzimy cali na Hiszpania, więc na czerwono, bo to takie ich barwy narodowe. I co? Kastaniety?
1: No ale kobiecie byłoby łatwiej, wiesz? Bo od razu już bym miała jakąś... Myślę, że ty się musisz wykazać, bo to ma być jakieś męskie, hiszpańskie wcielenie.
0: To ja muszę trochę pomyśleć w takim razie, bo to nie jest takie łatwe, więc...
1: Jak to mówi mój tato, myślenie ma kolosalną przyszłość.
0: Bardzo ładne, bardzo ładne.
1: Pozdrawiamy cię, tato, Janie.
0: Kolosalną przyszłość mają przed sobą też absolwenci wyższych szkół artystycznych, a ich festiwal trwa właśnie w Toruniu, festiwal Przygrywka. No i zabierzemy państwa teraz właśnie do Torunia. Kacper Siedlecki jest na miejscu i przygotował dla państwa relację z tego, co już się wydarzyło.

0: Tak właśnie brzmi skomponowany przez jednego z tegorocznych jurorów Tomasza Lewandowskiego sygnał. Sygnał, który powstał na jubileusz dziesięciolecia festiwalu Przygrywka w Toruniu. Festiwalu, który jest przeglądem dyplomów i egzaminów muzycznych wyższych szkół artystycznych w Polsce. Dodajmy, że wśród składu jurorskiego odnajdziemy również Agnieszkę Płoszajską, reżyserkę, Janusza Grzywacza, pianistę i kompozytora, Katarzynę Jamrus, aktorkę, Jerzego Satanowskiego, wybitnego kompozytora oraz dyrektorkę Teatru Muzycznego w Toruniu, Annę Wołek. A przed jury niełatwe zadanie, ponieważ przez 5 minionych dni musiało ono zapoznać się z 15 dyplomami i egzaminami z aż 11 szkół artystycznych. A skoro już jesteśmy przy liczbach, to warto wspomnieć, jak wiele spektakli korzysta z repertuarów znanych nam muzyków polskiej estrady. Jest tak w przypadku Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, którzy w swoim egzaminie wykorzystali twórczość zespołu Happy Set. Tak o doborze piosenek opowiedział mi jeden ze studentów, Maksym Gadka.
1: Współpraca z panem Mateuszem Bierytem to od początku był strzał w dziesiątkę i bardzo szybko znaleźliśmy wspólny język. Materiał tak naprawdę chyba w jedne lub dwa zajęcia wybraliśmy, co nas pociągnęło, co nas skusiło do tego, żeby tak naprawdę musnąć materiał, jakim jest Happy Set, no to wydaje mi się, że prostota, z jaką autor tekstów opowiada o bardzo skomplikowanych uczuciach i tym, że traktowaliśmy to od początku jako jednak mimo wszystko monologi wewnętrzne. Muzyka, mam wrażenie, była jakimś takim dodatkowym elementem, który tak naprawdę dodaje temu wszystkiemu formy, ale skupialiśmy się jednak na kontekście słowa i tego, co ono dla nas znaczy, co ono znaczy dla nas, młodych ludzi. I pomimo tego, że te piosenki zostały napisane już jakiś czas temu, pozostają bardzo, bardzo, bardzo aktualne dziś.
0: Inne popularne źródła to twórczość zespołu Manam czy Kultu, który pojawił się w aż dwóch spektaklach, Bal Kreślarzy Akademii Muzycznej w Łodzi oraz kultowe piosenki Studium Aktorskiego przy Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. O ten drugi tytuł i o wartość tekstów prezentowanych na scenie zapytałem studentkę Marysię Błażewicz.
2: Wydaje mi się, że dlatego, że jest wciąż bardzo aktualny i zawiera naprawdę bardzo ważne tematy dotyczące naszej społeczności polskiej. Jest to genialny tekst do pracy, powiedzenia coś o sobie w sposób niedosłowny, takiego politycznego zdania po naszemu.
0: Wśród polskich muzycznych repertuarów pojawił się jeszcze Wojciech Młynarski, natomiast drugim trendem, jaki zauważyłem, było korzystanie z twórczości zagranicznej. Genialnym tutaj przykładem przeniesienia piosenek Nicka Cave'a jest egzamin zatytułowany Oto Królestwo Akademii Teatralnej w Warszawie. Reżyserkę Annę Srokę-Chryń zapytałem, dlaczego zdecydowała się akurat na album zatytułowany Ballady Morderców.
3: Przede wszystkim dlatego, że to są piosenki bardzo teatralne. One są wręcz napisane dla aktorów, czyli jest świat, który można studiować, który daje też formę, który daje kontekst i gdzie są historie. A chciałam bardzo, żeby oni po prostu spotkali się z czymś, co jest no takim mini monodramem, bo piosenka po prostu jest wielkim wydarzeniem, monodramem, który trwa najczęściej 4,5 minuty, ale jak u Cave'a wiemy, potrafi trwać nawet 8-10 minut. I myślę, że dobrze, że z czymś takim się oni mogli spotkać. Dlatego, że już są duzi. Na trzecim roku ludzie już są duzi i już powinni dostawać zadania, które rozbudzają apetyt i drażnią podniebienie ich aktorskie i wydaje mi się, że tym materiałem ten mój cel osiągnęłam.
0: Oprócz egzaminów z piosenki aktorskiej na przygrywkę przyjechały również dyplomy. Next to Normal, czyli musical świetnie radzący sobie w teatrach muzycznych na całym świecie, również w warszawskiej Syrenie, wzięli na warsztat studenci Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie. Zapytałem ich reżysera Jacka Mikołajczyka, skąd pomysł na akurat ten nietuzinkowy musical?
4: Next to Normal jako dyplom Uniwersytetu Muzycznego to był pomysł studentów. To są studenci, którzy mają zawstydzająco duże doświadczenie jako aktorzy i aktorki już w teatrach musicalowych, bardzo duże doświadczenie, więc szukali dla siebie wyzwań, szukali dla siebie spektaklu, w którym będą mogli zrobić duże role, trudne aktorsko, trudne wokalnie, które też będą odmienne od tego, co robią na co dzień w różnych teatrach muzycznych.
0: Dzisiaj ostatni dzień festiwalu. Wieczorem czeka nas gala finałowa wraz z wręczeniem nagród oraz koncert zatytułowany Od Wisły po Zbrucz, który ma podobno zapowiadać najbliższą premierę Teatru Muzycznego w Toruniu. A ja dodatkowo mogę zaprosić na musicalowe opowieści 3 czerwca, kiedy to zrelacjonuję w szczegółach moją obecność podczas całego festiwalu Przygrywka w Toruniu. Do usłyszenia.
5: Kacper Siedlecki, bardzo, bardzo dziękujemy. Tak z Weroniką chyba stwierdziliśmy, że to chyba też był debiut w Sobotnim Brzasku. Dzisiaj jest Sobotni Brzask debiutantów.
6: A ja bardzo lubię robić coś po raz pierwszy i uważam, że to jest w ogóle recepta na wieczną młodość, żeby nie osiąść w takiej rutynie, że wszystko już się widziało, wszystko się znało, wszystkiego się próbowało, tylko przynajmniej, żeby raz w miesiącu, nie wiem, zapisać się na jakieś zajęcia tańca, jeżeli ktoś nigdy w życiu nie tańczył. Nauczyć się robić na szydełku, no cokolwiek, ja już mówię o takich rzeczach. Mnie na przykład cieszy każdy nowo zidentyfikowany insekt na przykład. Wczoraj, ale to muszę się doszukać, bo już zapomniałam, co to był za taki żuczek się pojawił nowy. Zaraz ci powiem, jak się nazywał, ale muszę znaleźć zdjęcie i podzielę się z państwem, bo te nasze znajomości przecież się... O, jest zdjęcie, zaraz... Mm-hmm. No to ty tutaj poszyj
5: ja
6: troszkę,
5: poszyję. Myślałem, że zagramy piosenkę, ty w tym czasie znajdziesz i wrócimy do
6: ja
5: tego.
6: A ja już mam.
5: Już masz,
6: bo
5: no to
6: był
5: wracamy.
6: Chrząszcz z rodziny Bogatkowatych, miedziak sosnowiec. I zaraz ci pokażę, miedziak jak się na miedziano sosnowie. Błyszczy.
5: O, ale on się błyszczy tak, że jak się przyklei do sosny, to go nie widać?
6: Nie wiem, ponieważ był na tarasie, a nie na sośnie. Mhm. Jeżeli zobaczę go w środowisku naturalnym, to będę mogła ci odpowiedzieć na to bardzo istotne pytanie.
5: No dobrze, to w takim razie ja zagłębiam się w to, jak wygląda miedziak sosnowiec. Tak,
6: tak jest.
5: Miedziak sosnowiec, a Nick Cave wybrzmi teraz. No skoro pojawił się w opowieści Kacpra Siedleckiego, no to musi pojawić się też muzycznie i u nas.

0: Panie Czarku, według czata GPT powinien pan postawić na ogniste kolory, czerwień i czerń, na falbany i zmysłowe kroje. Te falbany są dobre, tak, widzę w tym pana zdecydowanie. Natomiast ja wpadłem na inny pomysł, że może by pan tak się na przykład przebrał za toreadora.
1: O,
0: ja wiem, że Corrida
1: chociaż
0: to nie, jest,
1: nie polecamy dokładnie od
0: tak,
1: razu.
0: Corrida tak. To nie jest coś, czym powinno się chwalić i co promować, chociaż już jest wiele miast w Hiszpanii, które Corridy zakazały. Natomiast ubrać się na toreadora jak najbardziej.
1: Toreadorzy na wybiegi, o. A nie, tam do byków, tylko na wybiegi.
0: Sobotnio brzaskowi torreadorzy, więc jak pan wpisze w wyszukiwarkę strój torreadora, to tam te wszystkie pięknie zdobione kamizelki, kurtki i buty panu wyskoczą, więc voilà, strój gotowy.
1: I jeszcze kastaniety bym dorzuciła i pan wchodzi takim tanecznym krokiem i po prostu...
0: Zostanie pan zauważony, na pewno.
1: A ja, drodzy państwo, chciałam powiedzieć, że możemy dzisiaj stworzyć nową tradycję w Sobotni Brzasku, ponieważ trafił w moje ręce prawdziwy skarb od kuzyna Wojtka. Nieoczekiwanie otrzymałam prawie wszystkie numery magazynu Film z lat 50., które są pięknie oprawione. No i powiem państwu, że będziemy sobie raz na jakiś czas zaglądać tutaj, o czym pisała prasa w latach 50. No ale nawet zauważyliśmy z Patrykiem pewne podobieństwa. Pamiętają państwo historię Migotki? Jeżeli nie, to Patryk przytocz może, bo może ktoś dopiero ją odkryje teraz.
0: Migotka to była historia szczeniaczków, które przyszły na świat w domu jednej z naszych słuchaczek, która od momentu ich narodzin co tydzień wysyłała nam aktualizację systemu, że tak powiem. I dorastaliśmy trochę razem z tymi szczeniaczkami.
1: Powiedzmy,
0: Migotka była jednym z tych szczeniaków, prawda? Który został, dobrze pamiętam, tak.
1: I to było tak, że otwieraliśmy skrzynkę pocztową i było
0: tak.
1: W ogóle te odgłosy, które człowiek wydaje, kiedy widzi szczeniaka, to jednak są nie do podrobienia.
0: No i ten zapach szczeniaczkowy, to też oczywiście przez mail nie uda się tego przekazać, ale czuliśmy to z Weroniką przez te wszystkie miesiące, kiedy ta historia z nami w Sobotnim Brzasku była, więc tak, Migotka jest jednym z tych szczeniaków, która co jakiś czas wpada nam do skrzynki sobotnio-brzaskowej i wtedy wiemy, co tam u niej słychać. No jeśli mama Migotki nas w tej chwili słucha, to poprosimy o aktualizację, jak tam Migotka.
1: Dokładnie, bo my jesteśmy ciekawi, trochę już ją traktujemy jako istotę
0: swoją,
1: z naszej rodziny.
0: Oczywiście.
1: Dokładnie. A mówimy o Migotce, ponieważ w magazynie Film w latach 50. pojawiło się zdjęcie przeuroczego szczeniaka z hasłem: państwo pozwolą, że się przedstawię. Nazywam się Lejek. Oczywiście tylko w filmie, bo w życiu prywatnym zwał mnie Kubusiem. Jak wynika z mojej powierzchowności, jestem niepełnoletnim ostrowłosym wyżłem. Chciałbym dodać, że jestem również tytułowym bohaterem nowego filmu dla dzieci, zatytułowanego Lejek, który to film zrealizowali reżyser Maciej Sieński według własnego scenariusza. Czy nie będziecie mieli nic przeciwko temu, iż w filmie dubbinguje mnie pani Irena Kwiatkowska? No my to nie, to by było to wspaniałe musiało być. No i od redakcji jeszcze taki dopisek, bo oczywiście ten tekst to był od pieska, jak państwo się domyślili. Wydaje nam się, że Lejek jest obiecującą gwiazdą filmową. To też idąc za przykładem jednego z czołowych tygodników ilustrowanych, postanowiliśmy zapoznać naszych czytelników z całą serią zdjęć Lejka, które będziemy zamieszczać co tydzień. Aktorka filmowa to przecież na naszych łamach żadna sensacja. To chleb powszedni, a taki Lejek to ho-ho, więc ho-ho, drodzy państwo, i faktycznie jak się kartkuje dalej kolejne wydania magazynu Film z lat 50., to Lejka można potem zobaczyć w różnych odsłonach. Jak myślę o tym imieniu, to myślę, że to dzieciństwo dla jego opiekunów nie było najłatwiejsze. No. Tak. Ale każdy, kto ma szczeniaka, chyba pamięta, ile razy się biega, za szmatą po mieszkaniu. Ale
0: no
1: są też inne psy tu.
0: Każdy przez to przechodził. To może jest kącik taki z zwierzęcych aktorów.
1: Jest taka rozmowa zresztą w filmie bardzo znanym Eroika ze scenarzystą i reżyserem. Mamy tutaj i Jerzego Stefana Strawińskiego, ale mamy też Andrzeja Munka. I to jest ciekawy podpis pod zdjęciem. Andrzej Munk, prócz umiejętności reżyserowania filmów, zgłębił także technikę reperowania krzeseł. Zdolności te skwapliwie wykorzystuje w ramach tak zwanych zajęć gospodarskich. Przy takim zajęciu dopiero czuję, że jestem coś wart jako jednostka. Mówi z właściwą sobie skromnością, a na drugim zdjęciu można zobaczyć wieczorny spacer z Kajtkiem. Kajtek jest, no powiem to, utytymiamnikiem. Bo...
0: A tak jest podpisane?
1: Nie, to ja już, przepraszam państwa. No ale zobacz, no nie powiedziałbyś, że utyty jest?
0: No taki dobrze odżywiony jamnik.
1: Dobrze, Kajtek dobrze odżywiony jamnik to i ten wieczorny spacer to jest żelazny punkt dziennego programu, ponieważ Munk mieszka w ładnej dzielnicy na Rynku Nowomiejskim w Warszawie, więc spacery te nie są pozbawione uroku, jak to widać na zdjęciu.
0: No to poznaliśmy już Lejka, poznaliśmy Kajtka, następni psi bohaterowie z magazynu Film z lat 50. w kolejnych Brzaskach. Zresztą nie tylko psy, bo tutaj widzę jest skarbnica tematów, artykułów i zdjęć.
1: Zobacz, no, zapowiedź pluszowej zbroi, bo mam tutaj takie zdjęcie z filmu, trudno powiedzieć, jak? Premingera. Okay. Według Bernarda Shawa oraz... co?
0: Widzisz? No. A się ze mnie śmiejesz, jak ja czasami tych imion rano nie potrafię przeczytać.
1: Tak, bo to jest taka święta Joanna w zbroi. Ale zobacz, tu jest, bo ty miałeś kolczugę na naszej sesji zdjęciowej, a tu jest jeszcze taka porządna zbroja i miecze są.
0: No, no to daj mi szansę. No jeszcze myślę, nie jedna sesja zdjęciowa przed nami.

0: Ewa Bem, odhaczona. W sobotnim Brzasku też musi się zawsze pojawić. No, wywołałem hasło migotka i naprawdę dosłownie 3 minuty później w naszym radiowym mailu wylądowały 2 zdjęcia uchachanego od ucha do ucha psa w plecaku pani Haliny na rowerze. Dzień dobry, miło nam, że wciąż jesteśmy w Państwa pamięci. Co słychać u migotki? Ostatnio odblokowaliśmy umiejętność wspólnej jazdy na rowerze. No prawie wspólnej, bo migotka kontroluje sytuację z plecaka.
1: Wspaniałe. U mnie się ta sztuka nie udała, ale jestem dumna, że udaje się sztuka zabawy wchowanego i cały czas nie mogę uwierzyć w to, że pies z takim temperamentem jest w stanie poczekać, aż pójdziesz, schowasz zabawkę i rzucisz hasło chowanego szukaj i wtedy się zaczyna to węszenie i szukanie, więc... Może jeszcze ten rower nam się uda kiedyś.
0: No to u mnie by to nie wyszło, bo jak tylko zabawka jest w moich rękach, to natychmiast jest skakanie i próbowanie wyrwania mi tej zabawki, więc nie, zabawa wchowanego nie. To nie u mnie w domu.
1: No a jeszcze mieliśmy Państwa jedną rzecz zapytać, bo cytowaliśmy te fragmenty z tygodnika Film z lat 50. Można też sięgnąć do mniej zamierzchłej przeszłości. I zaczęliśmy sobie tutaj z Patrykiem wspominać, po jakie gazety jeszcze gdzieś tam wędrowaliśmy do kiosku. Ty wędrowałeś po coś, bo ja pamiętam, że chodziłam po Filipinkę, chodziłam po Świat Młodych. Brawo wtedy było, według moich rodziców, raczej dla niegrzecznych dziewczynek, więc tak oficjalnie to chyba nie czytałam, ale nieoficjalnie to trochę chyba czytałam.
0: Nie, no ja Brawo i Popcorn to obowiązkowo.
1: A Popcorn później też był faktycznie.
0: Był Popcorn, ja nawet bardziej lubiłem Popcorn, bo tam czasami oprócz plakatów były też naklejki.
1: A miałeś jakieś plakaty w pokoju?
0: Coś miałem, ale już nie pamiętam kompletnie.
1: Ja chyba miałam Backstreet Boys, ale wstyd, co?
0: Dlaczego? Co ty?
1: Ale i tak najbardziej chyba żywiołowo śpiewałam Glorię Stefan z dezodorantem w ręku. Gdzieś tam zza szafy wyskakiwałam z układami choreograficznymi.
0: Tę opowieść pamiętam. No a teraz wyskoczy dla Państwa Mateusz Andruszkiewicz. Chyba bez dezodorantu, chyba z profesjonalnym mikrofonem w ręku. Tak mi się coś wydaje.
1: Sprawdźmy to.
2: Dzisiejsze kalendarium będzie trochę stronnicze, bo płyta, od której zaczniemy, nie jest najważniejszym albumem z 30 maja, ale muszę Państwu o niej opowiedzieć. Maja w 2018 roku ukazał się debiutancki mixtape amerykańskiej raperki Thierry The Wack, Wack World. I była to prawdopodobnie najdziwniejsza, albo przynajmniej jedna z dziwniejszych płyt, jakie można było wtedy usłyszeć na rapowym podwórku. Magazyn Mint określił ją tę artystkę w jednym z nagłówków raperką, która wydziwia, a to, co ona wydziwiała w 2018 roku, było w jakimś sensie ikoniczne, bo Thierry The Wack wydała 15-minutowy album złożony z 15 piosenek oprawionych w 15-minutowy teledysk. Cały materiał na YouTubie obejrzało jak dotąd prawie 9 milionów osób. Od malowania paznokci, odsłonięcia zdeformowanej, niejako obitej twarzy przez rolę rozczarowanej, jak się można domyślać, facetami partnerki, rapowanie z błyszczącej, chyba brokatowej, trumny po scenerię z cmentarza dla zwierząt, czy pastelową salę zabaw, czy też siłownię. Cały materiał to eksplozja kolorów i kuriozalnych pomysłów Thierry. Wszystko to, co się tam dzieje się w pewnych operach absurdu, których trzeba się głęboko nawdychać, żeby móc nadążać za jej kreatywną gonitwą i niekończącą się kanonadą coraz to nowych pomysłów. Charakterystyczny dla jej sposób rapowania jest humor i modulacja głosu, która w tym przypadku nie oznacza tylko nałożonych efektów, ale też pewien rodzaj karykaturyzacji, o czym raperka mówiła w wywiadzie dla Billboard. Mianowicie, że kiedyś znudziła się swoim głosem, a te różne maniery zaczęły się jeszcze w szkole, kiedy była klasowym klaunem i lubiła się wygłupiać. Do dziś zresztą wciąż zdarza jej się przedrzeźniać ludzi o specyficznej barwie głosu, co niekoniecznie jest miłe, dlatego robi to, gdy jest sama i ma to też swoje ujście w muzyce. Swoją drogą Thierry The Wack jest definicją klasowego klauna i gdy mówi, że takim była, to wierzę jej na słowo. O czym jeszcze mówi na płycie? Ano opowiada o niezadowoleniu z kariery, przynajmniej wówczas, o tym, że przeczy dobrze bliskim, o byciu sobą, o związku, że chciałaby, żeby wszedł na kolejny etap i w ogóle o związkach różnych, o niezależności, wspomina o nieodpowiedzialnym ojcu, trochę się przechwala, trochę się żali. Na pewno nie pozwala nam się nudzić, oprowadzając nas po swoim świecie, a więc tytułowym Wack World. I chyba dziś można powiedzieć, że ta płyta była dosyć tiktokowa, jako że dostaliśmy prawdziwą bombę dopaminową, w której produkcja i pomysł na numer zmienia się co minutę. They try to rob me, they can't deny me, you can't define me. to rok 2018, kiedy dyskografia Thierry otwarta została z przytupem i doczekała się płytowej kontynuacji w 2024, gdy wyszła jej długo grająca płyta World Wide Wack, ale o tym może innym razem. Dziś jest ważna dla muzyki elektronicznej rocznica, bo związana z kultową wytwórnią Ed Banger, producent Sebastian 15 lat temu wydał swoją debiutancką płytę. Wbrew pozorom można powiązać to z wątkiem rapowym, który zdominował to kalendarium, bo Sebastian zaczynał przygodę z muzyką jako 15-latek i w tamtym okresie produkował dla lokalnych rapowych zespołów. Portfolio z kolejnych lat to z kolei pseudonimy o dalece szerszej rozpoznawalności niż lokalna, czyli Daft Punk, Frank Ocean, Charlotte Gainsbourg i wiele i wielu innych. Tworzył ścieżki dźwiękowe do filmów, muzykę do pokazów Yves Saint Laurent, a w 2011, 30 maja wydał pierwszy w pełni autorski album zatytułowany Toto. Kultowa była okładka tej płyty, na której Sebastian całował samego siebie, co miało być swego rodzaju symbolem spotkania artysty ze swoim ego i relacji z tymże. Obrazek był w czerni i bieli, a więc w zupełnym kontraście do superkolorowego świata Thierry Wack, od której zaczęliśmy to kalendarium i które to Sebastian zamyka. A my słyszymy się za tydzień po 7:00.
0: Mateusz Andruszkiewicz i podróż do muzycznej przeszłości.
1: To ja teraz o przyszłości, która już jutro, czyli wrzenie nowego świata, odsłona majowa. I jutro, drodzy Państwo, spotykamy się z reżyserką, scenarzystką, autorką książek, z Kingą Dębską. I muszę Ci powiedzieć, że jej książka, w której opowiada o sobie, książka Czułe miejsca, bardzo wiele nowych informacji mi dostarczyło, o których nie miałam pojęcia. No i muszę Państwu powiedzieć, że porozmawiamy sobie między innymi o tacie Kingi. Napisała w tej książce, że tato był dla niej zawsze takim punktem odniesienia. Kiedy miała jakieś trudne decyzje do podjęcia, to się zastanawiała, co by tato powiedział, co by zrobił. Tato był architektem i pokazywał jej często budynki i powiedział, że no to po nim zostanie, co zostanie po tobie. To pytanie warto sobie też zadać. I bardzo lubię takie zdanie, które pada w książce Czułe miejsca, że zaskoczenie to najpiękniejsze, co może się wydarzyć. I myślę sobie, że dla wielu ludzi przywiązanych tak bardzo do planów, to może być wręcz wywrotowe, ale też bardzo lubię takie hasło, żeby Bóg nas ratował od pochlebców, bo przed wrogami już się sami jakoś uratujemy i obronimy. I myślę, że to też jest ważne, żeby właśnie pracując w zespole, pracując na planie, słuchać ludzi, dopuszczać też krytykę czy inne zdanie, no bo wiadomo, w jaką stronę mogą nas zaprowadzić jedynie pochlebcy. Nie miałam też pojęcia o tym, jak dużo Kinga pracowała w telewizji też jako dziennikarka, prowadziła wywiady między innymi z Celine Dion, z Bruce'em Springsteenem, któremu podarowała grzybki od mamy, wyobraź sobie, w słoiku.
0: To ciekawe.
1: Miała też bardzo ciekawe spotkania i rozmowy z Leonardem Cohenem. Zresztą nasz radiowy kolega, redaktor Jerzy Sosnowski, był wówczas szefem publicystyki kulturalnej w Telewizji Polskiej, więc tutaj gdzieś też te losy się splatają. Wśród ważnych dla siebie filmów Kinga wymienia między innymi Memento Nolana, Sekrety i kłamstwa i Wszystko o mojej matce. Tutaj oczywiście ostatni film to Almodóvar. No i przytacza też taką historię, kiedy po prostu do Almodóvara się przytuliła, bo poczuła, że po prostu chce to zrobić. No ale nie miałam też pojęcia i może jutro to Kindze zaproponuję, że kiedy różnie bywało, jeżeli chodzi o drogę filmową, to myślała nawet o wstawianiu tiramisu do kawiarni. Podobno jest mistrzynią, jeżeli chodzi o tiramisu. Ja bym z przyjemnością skosztowała. No to zapytamy Pawła ze Zwrzenia Świata, czy może nie potrzebują też deserów.
0: Tiramisu od Kingi Dębskiej. No myślę, że miałoby wzięcie.
1: A no powiem jeszcze jedną historię. Nie zdradzę, to ja jutro zapytam o to Kingę, ale Jiří Mencel też się pojawi w tej historii, bo Kinga przecież studiowała w czeskiej szkole filmowej, w słynnej FAMU. No i tam był taki bardzo ciekawy telefon z dziekanatu, kiedy pana Jiřího Mencla zapraszano, żeby został wykładowcą. Zgodził się, ale potem tę zgodę odwołał. Dlaczego, państwo się dowiedzą. A zapytana też kiedyś przez kogo, z jakim aktorem chciałaby się spotkać na planie, wymieniła aktora, którego bardzo lubię, Javiera Bardem, więc trzymam mocno kciuki, żeby do takiej współpracy doszło, bo zarówno Kingę Dębską, jak i Javiera Bardem bardzo lubię, więc ciekawa jestem wyników takiej współpracy.
0: To może kiedyś Javier Bardem we Wrzeniu Nowego Świata.
1: O, Tak, wybiegając. No tak, w zasadzie trzeba odważnie składać życzenia.
0: Moja babcia zawsze powtarzała, próba nie strzelba.
1: Okej.
0: Dwie minuty do ósmej, czyli kończymy pierwszą godzinę sobotniego Brzasku, kończymy ją w dżungli. Najnowszy singiel The Jungle, za chwilę nowa płyta, a w listopadzie koncert w Łodzi. Także mogą państwo polować na bilety.

0: czym jest era renifera oraz jak pisać abstrakcyjne teksty. Już dziś, po 9:00, w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowie...
1: Reniusis, zapraszam na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
2: Sobotni brzask.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Co to się wydarzyło?
4: To przez panią Karinę z Zakopanego, która do nas napisała. Dzień dobry, kochani, mówicie o psach, a ja mam kota Rudolfa, który daje łapę, przybija piątkę, aportuje oraz uważaj, skacze przez obręcz. Ja mam nadzieję, że tam nie ma ognia przy tej obręczy, bo od razu jakiś taki cyrkowy, wiesz,
3: taki
4: obrazek tygrys, mi przed oczami.
3: Taki tygrys przelatujący przez obręcz. Tak, też moja wyobraźnia podpowiedziała mi taki obraz. No tak, rzeczywiście, dodajmy też kotom to, co kocie. Chociaż to, jak przeczytałaś ten opis, to od razu sobie pomyślałem, że Rudolf to jest chyba taki kot, który marzy, żeby być psem. Tak jak mój pies na przykład marzy, żeby być kotem.
4: No dobrze, że dodałeś, bo tutaj już liczyłam na bunt kocich opiekunów, zalałyby nas maile.
3: Nie. Ja absolutnie też jestem za kotami, szczególnie za takimi, które się wychowują z psami. Taka międzygatunkowa wymiana energii to jest naprawdę coś wspaniałego. Przez kilka lat miałem i psa, i kota, i to była szorstka przyjaźń, przyznaję, ale to była przyjaźń.
4: To jeszcze oddajmy kruszwicy, złotawce, wszystko, co złotawe, bo napisała do nas pani Agnieszka, która śpieszy na rehabilitację. Przy okazji pisze, że szczerze i z głębi serca nie poleca łamać nogi. Przesyła nam serdeczne uściski i zdjęcia. No i na pierwszym zdjęciu mamy przepiękną kruszwicę, złotawkę. Proszę sobie wpisać do wyszukiwarki, bo wiem, że dostępu do naszej skrzynki państwo nie mają, ale kruszwica, złotawka piękna. Faktycznie ta zieleń i taki blask, jaki od niej bije, jest niezwykły.
3: Tak.
4: No i mamy też, ta kruszwica została spotkana na spacerze w Uniejowie. No a na zdjęciu numer 2 dzisiejszy brzask, a więc dostajemy do brzaskowego programu również brzask w formie wizualnej. Bardzo dziękujemy.
3: Weronika Wawrzkowicz,
4: Patryk Rabiega
3: i Kuba Strączyński. Jesteśmy z państwem do 10:00.

0: Pogoda.
1: W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu przemieszczające się od Dolnego Śląska przez centrum na wschód kraju, a po południu w centralnym pasie od Kujaw po Śląsk i Małopolskę burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 21 stopni w centrum do 24 na zachodzie.
2: To pomyślałam, że teraz zabiorę nas do San Sebastian. No i powiem ci, że świetna pogoda na takie łazikowanie, bo teraz jeszcze trochę chmur, ale te chmury za chwilę znikną, bo pojawi się więcej słońca. Teraz 18 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia 19, więc na takie spokojne łazikowanie ekstra.
1: I bez deszczu?
2: Bez deszczu.
1: No to kto w San Sebastian, czy generalnie na północy Hiszpanii, na przykład w kraju Basków właśnie, to wygrał los na loterii, bo tam pogoda jest bardzo, bardzo kapryśna. A w Rio, wbrew temu, co za chwilę państwo usłyszą, 24 stopnie i pełne słońce.

0: 14 minut po 8, no to czas na pluszową zbroję, czyli nasze zachwyty tygodnia. Zacznij, bo jestem bardzo ciekaw tych twoich filmowych zachwytów.
1: No to muszę państwu powiedzieć, że nadrabiałam zaległości, ponieważ nie mogłam być na miejscu w ramach Millennium Docs Against Gravity, a teraz mamy tę wersję online'ową, więc każdy, kto nie dotarł z różnych względów, może usiąść na własnej kanapie. Oczywiście nie wszystkie filmy z repertuaru tego, który był w kinach, są, ale zdecydowana większość tak. To zacznę od filmu, przy którym dostałam takiego ataku głupawki, który mnie dawno nie dopadł, mimo że ostatecznie jest to film bardzo smutne, ale jest taka jedna scena, przy której musiałam się naprawdę zatrzymać, wyjść, wyśmiać się i wrócić na kanapę, bo po prostu, ale kocham takie momenty. Typowy sytuacyjniak, natomiast sam film, no właśnie, z jednej strony momenty bardzo zabawne, a z drugiej bardzo smutne. To jest film Lombard Łukasza Kowalskiego, w reżyserii Łukasza Kowalskiego. No i patrzymy na ekranie na panią Jolę i pana Wiesława, którzy są parą. Parą, że tak powiem, w życiu, ale też parą w biznesie. Akcja dzieje się w Bytomiu, który pamiętam chociażby z festiwalu Po Drodze. Czy widziałeś ten film?
0: Widziałem ten film, tak.
1: A proszę, no i się uśmiechasz. Więc film, który naprawdę...
0: Bo tak, bo naprawdę można tę sytuację, że trzeba zrobić pauzę, wyśmiać się i wrócić do filmu. A tak, wiem, o czym mówisz, tak.
1: No i mamy tam, drodzy państwo, oprócz pani Joli i pana Wieśka, trójkę pracowników i to jest w ogóle najprawdopodobniej największy lombard w Europie. Z tego, co pamiętam, 70 tysięcy przedmiotów. Więc proszę sobie w ogóle wyobrazić taką przestrzeń i tam znajdziecie wszystko. Są kożuchy, są kurtki, są obrazy, są czajniki, są żelazka. Ba, pewnego dnia przychodzi nawet pan, który ma do sprzedania ząb mamuta. I proszę mnie nie pytać, co to za ząb mamuta, po prostu trzeba film zobaczyć.

wolności w wielu momentach. Mamy też pracowniczki, które między sobą opowiadają sobie o związkach, no, które są, powiem tak, dalekie od szczęśliwych relacji. Mm-hmm. Dokładnie tak. No ale poruszające i bardzo wzruszające jest to, że pani Jola, mimo że ten biznes... No kompletnie nie wychodzi na swoje. Ten moment, kiedy pod koniec tygodnia pan Wiesiek rozdaje tak po stówce każdemu, a ludzie mają do utrzymania rodziny, no jest tragikomiczny wręcz momentami, ale jednocześnie, kiedy tam przychodzą na przykład osoby, czy w kryzysie w bezdomności, czy takie, no, którym naprawdę grunt się usuwa spod stóp, no to pani Jola mówi, pan tam weźmie miotłę, zamiecie, dostanie pan za to jakieś pieniądze, ale najpierw to pan ciepły żurek zje. I ona przychodzi do niego z tą ciepłą zupą, z bułką i wie, ma świadomość, że często być może to będzie jedyny ciepły posiłek, który ten człowiek zje w ciągu dnia. No i muszę ci powiedzieć, że no właśnie ten film pokazuje taką rzeczywistość, na którą na przykład wiele osób, myślę, z Warszawy żyjących w jakiejś bańce jest zamknięta, bo ja czasami wręcz nawet miałam wrażenie, że ten film trochę wygląda jak z lat 90., a to nie są lata 90. Nie jest to też rok, nie wiem, 2024 czy 2025, ale już zdecydowanie jesteśmy po roku 2000, więc też taki moment jakby zatrzymania w czasie. Nie chcę państwu za dużo zdradzać, tak żeby nie odbierać przyjemności odkrywania całej tej historii, ale jest w tym filmie bardzo dużo prawdy, czułości, no i takiego tragikomizmu życia, kiedy, no właśnie, często te przedmioty są jeszcze jakimś tam łącznikiem z jakimś światem, być może lepszym, no ale też no widzimy taką totalną beznadzieję, niemoc i takie życie, które jest skoncentrowane z dnia na dzień, chociaż są takie momenty, kiedy oni odzyskują energię, kiedy no, szukają też różnych pomysłów promocyjnych na ten biznes i organizują taki festyn, który naprawdę w miejscu, w którym na co dzień nic się nie dzieje w takiej dzielnicy, jest wydarzeniem. Co się dzieje, no to państwo już będą musieli sprawdzić, ale oglądałam też taki blog o ludziach i zwierzętach. To są takie bloki, w których państwo mogą zobaczyć kilka filmów krótkometrażowych i jest między innymi taki tytuł Legacy. No i bardzo smutna jest to historia konia takiego wystawowego, czempiona. W ogóle dowiedziałam się z tego filmu, że istnieją też linie lotnicze pierwszej klasy, które przywożą same konie i można w ogóle dzięki temu filmowi wejść tam do środka z kamerą. Tam bardzo mało słów pada, ale pomyślałam sobie, że jako ludzie naprawdę miałam taki w ogóle bunt przez całe oglądanie tego filmu, bo ten koń w ciągu miesiąca latał do różnych miejsc świata. Umówmy się, że loty dla zwierzęcia raczej nie są komfortowe. Jest to huk, są to ogromne przeciążenia. No i cały czas był na tych wystawach. Nie było ani jednego ujęcia, kiedy on mógłby sobie w takim szaleńczym galopie na przykład gdzieś w przestrzeni pobiec, tylko były bieżnie takie specjalne, luksusowe, rzecz jasna dla koni, no ale to była ta forma ruchu. No i tak naprawdę widzisz, jak wielki biznes jest skoncentrowany wokół takich zwierząt, wystawy, nagrody, specjalne linie lotnicze, a myślę, że szczęście i taki dobrobyt tego zwierzęcia no jest utrzymywane, oczywiście ma pięknie wyglądać, no bo ma wygrywać, ale konie, które kojarzą mi się z absolutną wolnością, no właśnie z galopem, z tą powiewającą grzywą, no takich ujęć w tym filmie na pewno nie zobaczycie. Kolejny film, który szybciutko chcę polecić, to jest opowieść o fantastycznym fotografie, którego znają państwo między innymi z fotografii z przekroju, Wojciech Plewiński, który jako 90-kilkulatek wyrusza w sentymentalną podróż śladami swoich fotografii, odwiedza kluczowe dla swojej kariery miejsca. Podróżuje między innymi ze swoim synem, odtwarza też niektóre zdjęcia, jest na przykład taka sesja z Krystyną Zachwatowicz, czyli z małżonką Andrzeja Wajdy. No i też bardzo ciekawa jest taka cała sesja zdjęć autoportretów, takich nagich autoportretów, które pan Wojciech sobie wykonywał. Świetna i w ogóle jestem pod wrażeniem energii tego człowieka. Patrzysz na niego i on cały czas jest w ruchu. To by można było sfotografować. A to, a zobacz, a może to spróbuję. Pływa sobie z taką łódeczką, takim kanu w zasadzie z swoim synem, ze swoim psem. Tam też pies jest taki wtulony, wpatrzony w niego. Z jednej strony absolutnie fantastyczna, sentymentalna podróż, jeżeli chodzi o fotografie, o błędne portrety i też ta jednak fotografia czarno-biała z

0: tym ziarnem. To jest coś, co przy dzisiejszych możliwościach cyfrowych naprawdę jest nie do podrobienia, bo właśnie w tej takiej, no właśnie, nawet nie powiem nieidealności, bo te zdjęcia są fantastyczne, tylko przy tym ziarnie, że jest jakaś historia, jest w tych zdjęciach tajemnica. Proszę nie siadać, tak nazywa się ten film, który opowiada o Wojciechu Plewińskim w reżyserii Piotra Małeckiego. I ostatni film, który dzisiaj chciałam Państwu polecić, to jest film Amazomania, czyli taka wyprawa do serca Amazonii, no, po której bardzo dużo myśli się o stosunku białego człowieka do tych kultur pierwszych narodów. A tutaj jest bardzo ciekawy zabieg, bo w 1996 roku brazylijski urzędnik i szwedzki dziennikarz wyruszają w głąb Amazonii, bo chcą spotkać żyjące z dala od cywilizacji plemię Korubo. Dochodzi do pierwszego kontaktu, no i te nagrania z tej wyprawy stają się sensacją, bo świat do tej pory nawet nie wiedział często o istnieniu tych mieszkańców. No i dekady później ten materiał powraca, więc mamy też archiwalne nagrania i szwedzki dziennikarz wraca do tej społeczności po 30 latach i Korubo domagają się odszkodowania i żądają też prawa do opowiedzenia własnej historii. I powiem ci, że naprawdę niesamowite jest to, kiedy patrzysz na ludzi nagi, którzy faktycznie nie mają kontaktu z cywilizacją i ci ludzie właśnie z tego zachodu wymierzają cały czas tę kamerę w człowieka i mówi im ten lokalny też przewodnik, że słuchajcie, dla nich to jest tak jak strzelanie bronią. I ci fotografowie są w jakimś totalnym amoku. Tam w ogóle nie ma chęci spotkania człowieka z człowiekiem, tylko chcę, jakbyś widział takich współczesnych paparazzi, którzy chcą sprzedać temat do gazety. No, bardzo jest to poruszające, też oburzające, tylko trzeba to zobaczyć w takim, no, spojrzeć na to w ogóle z boku, jak bardzo chcą tych mieszkańców, ta wyższościowość, to jest też coś, co jest bardzo mocne. Więc Amazomania to jest tylko kilka filmów. Polecam zresztą Państwu, bo tam są różne opcje, można sobie jeden bilet, dwa, trzy. Te pakiety są idealne, więc ja mam jeszcze chyba z 10 filmów w swoim pakiecie do wykorzystania. Wow. Więc trzeba się śpieszyć, bo z tego co pamiętam, do początku czerwca jest szansa na oglądanie filmów online. Program jest przebogaty, więc zawsze przed można sobie w programie mniej więcej przeczytać, o czym opowiada film. A to wejście do różnych światów w formie dokumentalnej, są też animacje. Jest taki blog Sytuacje Graniczne. Jest między innymi świetna animacja reżyserki, która opowiada o sobie, o swojej chorobie. Sama nie wiem się nazywa. Trochę taka próba odnalezienia się w różnych procedurach medycznych i świetne jest to, kiedy ta zanimowany ludzik cały czas mówi, jakim pani jest, a robię animację. A, animację, bo ja jako anestezjolog i taki, wiesz, gadający ludki. Świetny, 10-minutowy film, jak się okazuje, również w 10 minut można opowiedzieć świetną historię.
1: Chociaż to jest zawsze najtrudniejsze, takie skompresowanie historii, którą można by było w filmie fabularnym opowiedzieć, nie wiem, w półtorej godziny do 10 minut. To ja zawsze podziwiam twórców filmów krótkometrażowych, że mają właśnie ograniczony czas na opowiedzenie historii. Moja filmowa historia za kilka minut, tak?
0: Ja tylko powiem, że ta głupawka w Lombardzie dopadła mnie przy scenie, kiedy przychodzi pan naprawiać kran. Więc jak państwo będą oglądać, to możecie sprawdzić, czy to tylko ja miałam taki głupi dzień, że głupawka się odpaliła, czy po prostu ta scena jest, no, do kwadratu śmieszna.
1: A jak, tak jeszcze a propos Lombardu, bo pamiętam, że jak ten film był w kinach, to później bardzo popularne stały się wycieczki do tego prawdziwego Lombardu w Bytomiu. No, wcale się nie dziwię, że widzowie chcieli poznać i uścisnąć ręce tym głównym bohaterom.
0: Jak to może ten biznes zaczął prosperować w końcu.
1: No właśnie, niestety nie sprawdziłem. Przed chwilą upadł kilka lat temu, także nie ma już Lombardu. Z filmu Lombard.
0: No to, drodzy państwo, pewne historie są już tylko zatrzymane w kadrze i koniecznie trzeba je zobaczyć.

0: pluszowej zbroi ciąg dalszy. Ode mnie dzisiaj będzie polecenie serialowe. To jest taki serial lekki, łatwy, przyjemny i bardzo śmieszny. Potrzebne są takie w życiu zdecydowanie. Rooster, tak jest zatytułowany. Głównym bohaterem jest Greg Russo, pisarz, twórca takiej bestsellerowej serii książek o roosterze. Tak nazywa się wymyślony przez niego bohater, stąd tytuł całego serialu. No i główny bohater, Greg, przyjeżdża na uniwersytet z gościnnym wykładem i podczas tego spotkania zostaje namówiony przez rektora, by objąć pisarską rezydenturę i przez rok prowadzić zajęcia ze studentami. Zajęcia z kreatywnego pisarstwa, to podkreślę, co u wielu wywołuje konsternację, bo ta jego seria książek o roosterze, no, delikatnie mówiąc, nie jest literaturą z najwyższej półki. Niektórzy by powiedzieli, że to są takie czytadła, no ale bestsellerowe, więc jest to pisarz rozpoznawalny, przynajmniej ten serialowy oczywiście. Na tym samym uniwersytecie wykłada córka Grega, która ostatnio stała się bohaterką pewnego obyczajowego skandalu i o której plotkuje cała uczelnia. No i pojawienie się na kampusie jej ojca, najpierw na gościnnych występach, a później jako etatowego pracownika, sprawy nie ułatwia. Wręcz przeciwnie. Zwrotów akcji takich pełnych humoru jest naprawdę mnóstwo w tym serialu i to są takie bardzo pogodne i ciepłe sytuacje. To jest generalnie takie dość ciepłe kino, choć o sprawach ważnych i poważnych. Oczywiście te poważne wątki są gdzieś w tle całej tej historii, ale również się pojawiają, bo są i problemy rodzicielskie, jest i samotność, jest zdrada i próba wybaczenia, jest zagubienie w świecie rówieśników, to jeśli chodzi o wątki studenckie. No i w tym wszystkim jest właśnie ten główny bohater, czyli Greg Russo, który też sam próbuje się poskładać po bardzo trudnym rozwodzie i trochę udaje, że wszystko gra i że wszystko jest wspaniale i że on już sobie z tym poradził, że już nic nie czuje do byłej żony. No, nie do końca jest to prawda. W głównej roli Steve Carell, czyli specjalista od ról komediowych, no i naprawdę jest fantastyczny. Zresztą ma też bardzo dobry kontakt ze studentami, bo oczywiście początkowo wszyscy patrzą na niego krzywym okiem. Naprawdę ten pisarz będzie nas uczył tego, jak dobrze pisać. Tam nawet jest taka jedna uczennica, taka wojująca feministka, która przychodzi z naręczem jego książek i ma zaznaczone wszystkie fragmenty w jego książkach, w których według niej źle się odnosił do kobiet i źle opisywał kobiety. I nawet na jednej stronie w zasadzie cała strona jest zakreślona na kolorowo. No nawet ona po pewnym czasie zmienia zdanie o roosterze, bo studenci w pewnym momencie na tego swojego nowego wykładowcę zaczynają mówić rooster, czyli używając nazwy tego literackiego bohatera, którego stworzył. Także polecam Państwu bardzo serdecznie, bo to jest mimo wielu poważnych wątków naprawdę bardzo pozytywny serial, także gdyby Państwo potrzebowali oderwania się od rzeczywistości i uśmiechu, to serial Rooster to jest zdecydowanie dobrym adresem. Krótki, bo raptem 10 odcinków, także idealny na weekend. Tak jak wspomniałem, Steve Carell w głównej roli, także to jest już gwarant tego, że śmiechu będzie co nie miara. No naprawdę, teraz jak o tym myślę, tych wątków takich też pobocznych, które z taką główną historią nie mają nic wspólnego, jest mnóstwo w tym serialu i wbrew pozorom wszystkie się ze sobą łączą. Jest też bardzo ciekawa postać rektora tego uniwersytetu, który no jest już tak grubo po 70 i jest takim zapalonym sportowcem, który stara się być w formie, stara się utrzymać zdrowie. Ale jest w tym wszystkim niestety bardzo komiczny, bo siłownia kilka razy dziennie, przy domu wybudowana sauna, w której też spędza z zegarkiem w ręku odpowiednią ilość czasu, bo tak gdzieś wyczytał w internecie, że już teraz nie pamiętam, ale nie wiem, chyba to jest 15 albo 20 minut i on te 20 minut bite siedzi w tej saunie i jeśli coś chce się załatwić z rektorem między 12 a 13, to trzeba pojechać do niego do domu, do sauny, bo on wtedy siedzi w saunie i naprawdę są spotkania z rektorem uniwersytetu w saunie.
1: Ale indeks się może rozpuścić.
0: Indeks się rozpuszcza, tak, i niektórzy nie wytrzymują tych 20 minut w saunie i on wtedy uważa, że taka osoba jest mięczakiem i że nic z niej już dobrego nie będzie, więc osoba, która wymyśliła scenariusz do tego filmu, chapeau bas, bo wątków takich humorystycznych i bardzo ciekawych postaci jest od groma. Także Rooster znajdą Państwo na jednej z dużych platform streamingowych, także bardzo, bardzo polecam.
1: Ale Patryk, zobacz, żadne książki dzisiaj. To jest wyjątek.
0: No, to jest wyjątek, ale ostatnio...
1: Targi książki Państwo dzisiaj mają, to nadrobicie sami.
0: I dużo z tych książek, które ostatnio Państwu polecaliśmy, na pewno na targach książki w Warszawie Państwo znajdą, więc jeśli czują Państwo jakiś niedosyt albo coś, to Stadion Narodowy w Warszawie się poleca.
1: Ja tam będę też dzisiaj krążyć, więc możemy przybić piątkę.
0: Będzie można spotkać Weronikę.

0: Etta James o 8:40 w Radiu Nowy Świat.
1: To ja na dzisiaj, drodzy Państwo, tak jak wspominałam o poranku z książki Mój przyjaciel wiersz, którą stworzył Jerzy Ilk, wybrałam sobie wiersz poety szwedzkiego Larsa Gustafssona. Jak napisał...
0: Janek Janczy lubi to.
1: O, no faktycznie. I jak napisał Jerzy Ilk, Lars Gustafsson dla wielu był największym odkryciem Festiwalu Miłosza w maju 2011 roku. Jego wiersze rewelacyjnie przełożone przez Zbigniewa Kruszyńskiego zachwyciły nie tylko tłumnie zgromadzoną w Kościele Bożego Ciała publiczność, ale także Wisławę Szymborską, która autentycznie nimi poruszona poleciła jak najszybciej je wydać. Udało się to zrealizować rok później. W Znaku ukazał się tom Dziwne drobne przedmioty. No i warto jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że w 2016 roku Lars Gustafsson został uhonorowany Nagrodą Literacką imienia Zbigniewa Herberta za, cytuję, zaskakujące połączenie przejrzystości, prostoty i tajemnicy. Tak brzmiało uzasadnienie jury. Laureat, którego członek jury Michael Kruger określił jako najjaśniejszy umysł w ciemnych lasach Szwecji, niestety zmarł na miesiąc przed uroczystością wręczenia nagrody. No i powiem ci, że Lars Gustafsson jest chyba jedynym autorem, który w tym tomie występuje dwukrotnie. Ja mam problem, który z wierszy wybrać, więc zadecyduj po tytule. Czy czytamy dzisiaj elegię dla zagubionych i zapomnianych przedmiotów, czy czytamy elegię na śmierć Labradora?
0: Elegia na śmierć Labradora.
1: Jest to przepiękny wiersz, który zresztą wysyłam wszystkim przyjaciołom, którzy tracą zwierzaka, więc czytamy. Tutaj może w środku lata się zdarzyć kilka dni, kiedy nagle jest jesień. Kosy na drzewach śpiewają wyraźniej. Głazy w wodzie stoją z determinacją. Coś wiedzą. Zawsze wiedziały. My też to wiemy i nas nie zachwyca. W takie wieczory w drodze powrotnej w łódce stawałeś na dziobie bez ruchu, skupiony, śledząc zapachy płynące nad wodą. Czytałeś wieczór. Słabą stróżkę dymu z jakiegoś ogrodu, naleśnik smażony 3 kilometry stąd, borsuka, który w tym samym zmierzchu stał gdzieś i węszył tak samo. Nasza przyjaźń była naturalnie kompromisem. Żyliśmy razem w dwóch różnych światach. Mój, pośród liter, tekst biegnie przez życie, twój, wśród zapachów. Miałeś umiejętności, dla których oddałbym wiele. Umiałeś pokazać, jak uczucia zapał, nienawiść, miłość przebiegają przez ciebie niby fala, od nosa po ogon. Nie umiałeś nigdy pogodzić się z tym, że księżyc jest faktem. Przy pełni głośno żaliłeś się na to. Byłeś lepszym gnostykiem niż ja i skutkiem tego żyłeś zawsze w raju. Lubiłeś chwytać motyle w biegu i zjadać je, co odstręczało wielu. Mnie się to podobało. Dlaczego nie mogłem przyswoić sobie wiedzy, a drzwi? Pod zamkniętymi drzwiami kładłeś się i spałeś pewny, że prędzej czy później przyjdzie ktoś i otworzy. To ty miałeś rację. Ja się myliłem. Zastanawiam się teraz, gdy długa, milcząca przyjaźń minęła na zawsze, czy było może coś takiego, czym ja imponowałem tobie. Święte przekonanie, że to ja wywołuję burzę z piorunami, pomińmy, bo było pomyłką. Myślę, że moja pewność, iż piłka istnieje tak, że gdy leży ukryta za sofą, jakoś dawała ci wyobrażenie o moim świecie. W moim świecie prawie wszystko leżało ukryte za czymś innym. Nazywałem cię psem. Zastanawiam się, czy ty uważałeś mnie za większego, bardziej hałaśliwego psa, czy za coś innego, niepoznawalnego, coś, co jest tym, czym jest, istnieje tak, jak istnieje, gwizdanie w parku nocą, do którego nauczyłeś się wracać na dobrą sprawę, nie wiedząc, do czego wracasz. O tobie, o tym, kim byłeś, ja nie wiedziałem więcej. Można by rzec, z obiektywnego punktu widzenia byliśmy dwoma organizmami. Dwa z tych miejsc, gdzie wszechświat splata się w węzeł, krótkotrwałe, złożone struktury białka, które muszą komplikować się bardziej, aby przeżyć. Aż kiedyś wszystko pęknie i będzie znowu proste. Węzeł rozwiązany i zagadka też. Byłeś pytaniem skierowanym do innego pytania. Jedno nie miało odpowiedzi na drugie.

0: No to czas na cykl klimatyczny i dziś, tak jak zapowiadaliśmy, na żywo z Nowej Soli, gdzie trwa finałowa akcja tegorocznej operacji Czysta Rzeka. Na miejscu mamy swojego człowieka, Klaudia Kowalczyk. Dzień dobry, cześć, witaj.
1: Dzień dobry, ćwierka, prawda? Słychać trochę?
0: Słychać, tak oczywiście.
2: Jest. Płynie rzeka, to niech popłynie nasza rozmowa. Opowiadaj, kto na miejscu i jak czysta jest ta rzeka koło was?
1: Ze mną jest Iza Sałamacha z operacji Czysta Rzeka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No to właśnie, jak czysta jest ta rzeka tu, gdzie my jesteśmy?
3: No jak patrzymy na rzekę, to wygląda całkiem dobrze. Tutaj śmieci pływających nie widać na pewno. Gorzej pewnie by było, gdybyśmy zaczęli mierzyć jakąś czystość, przejrzystość i co tam zawiera, jakie elementy chemiczne, no ale dzisiaj jest pięknie i naprawdę można powiedzieć, że jesteśmy w pięknym miejscu i będziemy kończyć naszą 8. edycję operacji Czysta Rzeka.
1: Zapachowo też można taką rzekę sprawdzać, zmierzyć to, co w niej jest?
3: No na pewno, zapach będzie świadczył o tym, czy coś tam się dzieje, na pewno jakieś różnego rodzaju zakwity i tak dalej. Możemy poprzez zapach tutaj rozpoznać, to jest na pewno sygnał alarmujący, więc jak mówimy o tym, czy jesteśmy bacznymi obserwatorami przyrody, to jeśli byśmy mieli patrzeć na wodę i w trosce o nią, to rzeczywiście zapach powinien zwrócić naszą uwagę.
1: A jak w tym roku, jeśli chodzi o operację Czysta Rzeka, wygląda czystość naszych rzek? Co udało się wyciągnąć i ile tego było?
3: No w operacji Czysta Rzeka w tym roku mieliśmy wyjątkowo inaczej niż do tej pory, bo jak zrobiliśmy analizę tej 8. edycji, to rzeczywiście znowu była rekordowa, bo zebraliśmy ponad 800 ton śmieci, ponad 42 tysiące ludzi dziś w tym roku było z nami wiosną, no i ponad 1300 akcji. To jest naprawdę ogrom zaangażowania, siły, pracy, wiele dni spędzonych na łonie natury i też to jest jakby ten pozytywny aspekt, to, że ludzie wyszli na zewnątrz, byli ze sobą wspólnie, zjednoczyli się wspólnymi siłami, no i zebrali z łona natury właśnie te ogromne ilości śmieci. W operacji Czysta Rzeka my sprzątamy właśnie te odpady, więc możemy powiedzieć o tym zanieczyszczeniu od tej strony, więc jakby na tych rzekach byliśmy częściowo, jeśli to były spływy kajakowe, to sprzątaliśmy z poziomu rzeki, ale najczęściej sprzątaliśmy nad brzegami czy w miejscowościach, które są położone nad rzekami, ale powiedziałam, że ta różnica w tym roku jest taka, że w tym roku bardzo byliśmy obecni również w miejscowościach, miastach, wsiach, czyli w centrum, niekoniecznie nad wodą. Byliśmy oczywiście też nad jeziorami, bo to też podobna liczba uczestników brała udział w akcjach i nad rzeką, i nad jeziorami, ale bardzo dużo ludzi poszło też do lasu, właściwie w każde miejsce, gdzie te śmieci są. No i się okazuje, że te śmieci są, no skoro mamy 800 ton z jednej edycji, z jednej wiosny, no to jest to znowu ogromna liczba. I zastanawiam się właśnie, co może się zmienić, żebyśmy w końcu wyszli i nie było tych śmieci. No ale wciąż jest ta potrzeba i będziemy co wiosnę i na wiosnę też na 9. edycję już Państwu zapowiadamy, że na pewno się będziemy uruchamiać i wtedy będziemy sprawdzać, czy kaucja działa.
1: Uprzedziłaś trochę moje pytanie, bo weszliście do centrów miasta, ja chciałam zapytać, czy my jesteśmy aż takimi strasznymi śmieciuchami, żeby co roku bić rekordy?
3: To trudno jest mi powiedzieć, czy to tak jest, no bo to jest tak, że nasza akcja rośnie w siłę i jak jest więcej ludzi zaangażowanych, to wiadomo, że jest więcej rąk do pracy i więcej tych śmieci wyłowimy. To jest też tak, że jak mamy więcej miejsc, no to ludzie szukają kolejnych miejsc, gdzie te śmieci są, bo czasem miejscowości są po prostu czyste już. Są takie ekopatrole nasze operacyjne, które mówią, okej, dobra, u nas jest już czysto, posprzątamy sąsiednią miejscowość, sąsiednią wioskę.
1: Wróćmy do samych rzek. Rzek, które pokazują nam coraz więcej, no bo susza powoduje to, że my tej rzeki na przykład tutaj nad Odrą widzimy nieco więcej niż podejrzewam było, gdyby troszkę nam popadało. No właśnie, miałyśmy dzisiaj siedzieć w strugach deszczu, a to tylko taki kapuśniaczek.
3: No właśnie, to jakby z punktu widzenia takiego, że nie lubimy za bardzo deszczu, jeśli wypoczywamy na łonie natury, to z punktu widzenia przyrodniczego, no tego deszczu brak. No tego deszczu brak, rzeczywiście nie mamy czegoś takiego, że te deszcze padają intensywnie. Znaczy są oczywiście te nagłe zrywy, takie kiedy mamy ulewy, no to są właśnie te anomalie, na które nie jesteśmy przygotowani, a dzieją się w związku ze zmianami klimatu, więc tego deszczu na pewno mamy za mało. Ta zima nas trochę tak, trochę tego śniegu właśnie było i tak nam się wydawało, że to jest super, że to zabezpieczy nas i tej suszy nie będzie, a jednak już w marcu mówiliśmy o tym, że mamy suszę hydrologiczną, no i ta susza się pogłębia. Mamy niski poziom wód, mamy, to widać na rzekach i tutaj nawet jak siedzimy, to spójrz na tamten brzeg, tam jest taka łacha i oczywiście ten poziom rzeki mógłby być znacznie wyższy, gdyby tej wody było po prostu więcej. No i no to widać. widać. Widać też w przyrodzie, widać w roślinności, która jest bujna lub nie, i po trawie, która jest sucha, tak.
1: I po pożarach, które też nas trapią.
3: No zdecydowanie. Teraz mamy taką sytuację, że co chwilę słyszymy o jakimś pożarze i to słyszymy w miejscach, których wydawałoby się, że one nie dotyczą nas, tak? Takie zagrożenie pożarowe właśnie. Więc tu trzeba być bardzo ostrożnym w kontekście tego, że te pożary gdzieś tam są jakąś naturalną rzeczą, która się może wydarzyć, ale też, żebyśmy my jako ludzie nie przyczyniali się do tego dodatkowo, czyli te śmieci na przykład, które pozostawiamy, czy na przykład idziemy biwakować, to też trzeba po prostu na to zwrócić uwagę, żeby to robić ostrożnie, żeby nie dodatkowo nie wzmagać tego zagrożenia pożarniczego. Także mamy sporo tych zagrożeń, jeśli chodzi o wodę, o rzeki, a i pamiętajmy o tym, że w operacji Czysta Rzeka jesteśmy po to, żeby mówić o tej wodzie, żeby o nią dbać, no bo to jakby jest, mówimy o tym, że to jest krwiobieg naszej planety, ale bez wody, jako my ludzie, nie możemy żyć, więc tutaj dla nas ta czystość rzeki i to, że ta woda jest nam niezbędna do życia, no będzie zawsze najważniejsze. No i ważne będzie też to, żebyśmy wychodzili w te miejsca, bo zbliża nam się pora taka, gdzie będziemy chcieli i lgnęli do wody. Więc te miejsca chcielibyśmy, żeby pozostały czyste, więc je będziemy odwiedzać i znowu sprzątać. Więc to, co zrobiliśmy na wiosnę, te 800 ton, to proszę bardzo, zadbajmy o to, że ta praca nie weszła na marne.
4: Nie wrzucajmy ich z powrotem, proszę. Żebyśmy wreszcie nie mieli co robić. No a co dzisiaj właśnie w tej nowej soli?
3: No dzisiaj symbolicznie spotykamy się nad Odrą, więc to też jest taki znak, że no, Odra jest po katastrofie ekologicznej, więc jesteśmy w symbolicznym miejscu, zupełnie z daleka odkąd tego Bugu, gdzie mieliśmy akcję finałową. Jesteśmy na zupełnie innej rzece, też ogromnej, ale już bardzo mocno też zinfrastrukturyzowanej, można powiedzieć. Ale tu też przyrodniczo się dzieje bardzo dużo, bardzo trzeba dbać o ten zakątek, więc my dzisiaj mamy na przykład spływ kajakowy połączony ze sprzątaniem, ale jest ten spływ z ornitologiem, z panem Łukaszem, który opowie o tym, co tutaj widzimy. Będziemy ponoć widzieć i kanie, i bielika, więc naprawdę będzie fantastycznie pod tym kątem. No i oczywiście, jak coś znajdzie, wpadnie w nasze ręce, jeśli chodzi o śmieci, to na pewno to zabierzemy. Oprócz tego mamy taką tradycyjną akcję sprzątania, że tak powiem, na nogach. Będziemy nad brzegiem Odry tutaj w nowej soli sprzątać. No i są jeszcze atrakcje związane właśnie z wodą, bo ta woda jest przecież dla nas istotna, ale także pod kątem rozrywkowym będą atrakcje i rejsy, i flyboard, i będą edukacyjne tutaj rzeczy ekologiczne, też pod kątem takim artystycznym, ale też edukacyjnie warsztaty będą się odbywały tutaj z organizacjami, które działają tutaj w regionie, bo dzisiaj tutaj jesteśmy też we współpracy z Fundacją Nakręceni i dzięki Stowarzyszeniu Sołtysów Ziemi Lubuskiej, bo przecież Lubuskie dzisiaj nas gości, także zapraszamy do nas tutaj nad Odrę, do portu w Nowej Soli. Jest naprawdę przyjemnie, jeżeli ktoś jeszcze nie ma planów na sobotę, jest gdzieś w okolicy, a może ktoś zechce przyjechać trochę więcej kilometrów, żeby być z nami, to zapraszamy. To jest ostatnia okazja w tym roku, żeby z operacją Czysta Rzeka, ze sztabem głównym, z ludźmi, którzy są z nami, którzy są zaangażowani, spotkać się tutaj. Zawsze jest to fantastyczne wydarzenie, jest niesamowita energia, niezależnie od pogody, bo w Drohiczynie nas przywitała cztery pory roku, bo mieliśmy i śnieg, i grad, i słońce, a tutaj mamy piękne słońce od początku i na pewno będą też ludzie i na pewno będzie dobrze i będziemy mieli poczucie sprawczości dobrze zrobionej roboty.
4: A kto nie może, to zapraszam od razu na poniedziałek do poranka, gdzie postaram się choć trochę zrelacjonować, no właśnie, ciekawe, co znajdziemy w tej rzece. Może sobie jakiś skuter znajdę. Dziękuję. Iza Sałamacha, Operacja Czysta Rzeka. Będziemy poszukiwać pojazdu dla mnie dzisiaj tutaj w rzece. Powiem, co się sobie odnowimy.
0: Oby nie, tego ci nie życzymy.
4: A chcielibyście coś z rzeki? Ja na przykład myślę, do odnowienia, bo te rzeczy się nadają do
0: ja bym chciał odnowienia, wiecie. Ja bym chciał czystą wodę, po prostu.
2: Ja bym chciała, żeby ta rzeka zaczęła z czystą kartą i żeby ona się już nie zabrudziła.
4: Tego no sobie. I niektórzy też postulowali czystą wodę i wiecie, jak to się kończy. Dobrego dnia.
0: Wszystkiego dobrego. Klaudia Kowalczyk i Iza Sałamacha, rzeczniczka operacji Czysta Rzeka. Nowa Sól to jest to miejsce, gdzie płyną wszystkie czyste rzeki. Miejmy nadzieję, że czyste rzeki w Polsce. 4 minuty do 9:00 to jest The Cardigans.

0: Proszę Państwa, mieliśmy już Gucia, mieliśmy Maję, czekamy na Tekle, Filipa i Aleksandra.
1: A czekamy my, Kuba Jędras i Maria Zamachowska. To my w Koncercie Życzeń przywitamy się z Państwem już dziś po godzinie 10.
0: Już nie studnia, już nie jaskinia.
1: A studio Radia Nowy Świat, które oglądać będzie można w transmisji dostępnej po zalogowaniu na stronie nowyświat.online.
0: No, tak jest.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia. Sobotni Brzask.
2: Dzień dobry.
3: Jak w klasie.
2: Jak w klasie. Chociaż to twoje wejście o 8, no ale byłaś rozkojarzona, to już wiemy.
3: I ja po prostu czytałam wiadomości od
2: też państwa. Też jak w klasie, bo też nie wszyscy uczniowie są przecież tacy pilni i skoncentrowani. Też się zdarzają tacy rozkojarzeni.
3: Miałam pasek.
2: Ja też.
3: Na świadectwie. I byłam grzeczna i skoncentrowana.
2: No dobrze, grzeczna i skoncentrowana.
3: Dlatego teraz muszę się zdekoncentrować, bo nie można być całe życie grzecznym, nie? Więc odreagowuję.
2: Dobrze, w Sobotnim Brzasku.
3: Tak.
2: Weronika Wawrzkowicz.
3: Patryk Rabiega.
2: I Kuba Strużyński.
3: Strączyński.
2: Strączyński? Pomyliłem, na sam koniec. Brawo ja. Minuta po 9:00. Grajmy lepiej, żebym już może nic nie poplątał.
3: Ale ja też pomyliłam za pierwszym razem, a ale dlatego, zobacz, że Kuba jest chyba przyzwyczajony, że mu przekręcają nazwisko.
2: No, dlatego, że Kuba debiutuje, będzie częściej się pojawiał w Sobotnim Brzasku, to sobie wbije do głowy, jak ma na nazwisko.

0: Pogoda.
1: W dzień zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Możliwe są także przelotne opady deszczu, przemieszczające się od Dolnego Śląska przez centrum na wschód kraju, a po południu w centralnym pasie od Kujaw po Śląsk i Małopolskę burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 21 w centrum do 24 na zachodzie.
2: To ja na chwilę nas zabiorę do Francji, a tutaj ostrzeżenie przed bardzo wysokimi temperaturami i faktycznie dzisiaj w Paryżu 33 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Jutro już przyjdzie ochłodzenie, 22 stopnie, w poniedziałek 26, a pod koniec tygodnia nawet 18 w piątek, więc ta dzisiejsza temperatura to taki prawdziwy wyskok słupków rtęci. 33 stopnie w Paryżu.
1: Ciekawe, czy te upały zmierzają w naszą stronę. We Francji to już wcale nie tak daleko.
2: Ja mam nadzieję, że nie. Jak gdyby można było złożyć zamówienie, 23 stopnie, byłaby to idealna temperatura do życia, ale wiem, że ilu Polaków, tyle różnych zdań, więc raczej byśmy się nie dogadali, więc dobrze, tak, że ktoś inny decyduje.
1: Może tak ciut więcej, 25 chociaż.
2: No wiedziałam, że tak będzie. Kuba, ile byś chciał maksymalnie?
1: No tak 30, nie. Musisz tam powiedzieć na ucho, bo chyba tak nie 20.
2: O,
1: czyli Kuba jeszcze mniej. Czyli to z tych chłodnolubnych. No dobrze, no trudno. Muszę z tym żyć jakoś.

0: St. Paul and the Broken Bones. Jeszcze tak, zanim usiądziemy do śniadania. O.
1: Dokładnie tak. Drodzy Państwo, ja jeszcze przypomnę, że jutro mam nadzieję, że wspólnie, przynajmniej z częścią z Państwa zjemy śniadanie, wspólnie z Kingą Dembską, reżyserką. Na pewno porozmawiamy o filmie, który, jak sama Kinga powiedziała, przyniósł jej taką bardzo dużą widoczność. Myślę o filmie Moje córki krowy na ekranie Agata Kulesza, Gabrysia Muskała. Marcin Dorociński, który zresztą sam chciał zagrać. Nie wiem, czy wiesz, kto miał grać rolę Marcina Dorocińskiego.
0: No, oczywiście, że nie wiem.
1: Arek Jakubik. I Arek
0: naprawdę
1: powiedział, że nie, on nie będzie grał takiej roli, takiego, no bo ten Marcin Dorociński w tym filmie, no nie gra takiego najmądrzejszego człowieka.
0: No, to prawda, no ale co?
1: Tak.
0: No, to rola jak rola, no.
1: Dokładnie, więc o tym filmie na pewno porozmawiamy, tym bardziej, że on będzie punktem wyjścia do takiej bardzo szczerej rozmowy, że czasem film może też przesunąć w czasie żałobę, że z jednej strony stało też za nim być może takie właśnie pragnienie spotkania się z rodzicami na planie, którzy oczywiście byli już aktorami, to nie, rodzice już nie żyli, ale jednocześnie piękna opowieść o też Marianie Dziędzielu. Uwielbiam tego aktora i nie jestem oczywiście odosobniona. Ten film był pokazywany nie tylko oczywiście w Polsce, ale też na całym świecie i niesamowite jest to, jak wiele kobiet często podchodziło potem po seansie, niezależnie na jakiej szerokości czy długości geograficznej, mówiło, to ja na przykład jestem tą Martą, czyli jedną z tych sióstr, która przez lata brała na siebie zbyt dużo, więc na pewno ten film się pojawi, ale też bardzo bym chciała porozmawiać o spektaklu Pogo na podstawie książki, świetnej książki. Kuba Sieczko napisał tekst o, no właśnie, pracy w pogotowiu ratunkowym. I z perspektywy człowieka, który jeździ i zagląda do wielu domów w Polsce, ten obraz naszego kraju też jest bardzo, bardzo przejmujący. Marcin Hycnar wcielił się w tę postać na scenie teatralnej, więc również o teatrze, nie tylko o filmie będziemy rozmawiać. Ciekawe są też wyznania, o czym nie wiedziałam, że Kinga też miała na swoim koncie współpracę z Patrykiem Wegą, no i to była szkoła przetrwania. Szczegóły jutro, to co działo się na tamtym planie, no też jest, myślę, że warte do opowiedzenia i na pewno porozmawiamy trochę o tej czeskiej szkole filmowej, o FAMU, która była dla Kingi Dembskiej takim oderwaniem się od polskiego smuteczku. O, tak to nazwała. Oczywiście po przyjeździe do Polski pewnie było jej jeszcze trudniej, bo trzeba było wejść w środowisko, w którym się nie funkcjonowało, bo było się poza krajem. Więc wątków na pewno nam nie zabraknie. Ja przyznaję, że dzisiaj dzisiejsze popołudnie spędzę na czymś, co się nazywa sztuką selekcji, czyli z tego oceanu spróbuję zrobić rzekę chociaż, a potem pewnie strumyczek, który nam się w godzinie zmieści, to
0: no
1: jest
0: właśnie,
1: zawsze najtrudniejsze.
0: Chciałem właśnie powiedzieć, jak wspomniałeś, że wątków wam nie zabraknie, to miałem właśnie, taka myśl od razu mi przyszła do głowy, że wam czasu nie zabrakło, bo ta godzina to chyba troszeczkę za mało na taką osobowość jak Kinga Dembska, ale bardzo, bardzo Państwu polecamy jutro Wrzenie Świata, Wrzenie Nowego Świata. Kinga Dembska będzie gościnią Weroniki.

0: Książce, to jest takie zdanie, które powinno trafić do wszystkich, że z ciałem nie powinno się walczyć, tylko z ciałem powinno się współpracować. Powiedzmy dla tych, którzy być może jeszcze nie znają twojej historii, bardzo dziękuję ci za szczerość, bo ona przemawia. Powiedziałeś, że ciało w momencie, kiedy byłaś bardzo obciążona pracą, opowiesz nam, co robiłaś i w jakim stresie, no to ciało robiło to, co robi najlepiej w warunkach zagrożenia, czyli magazynowało. Więc jak zaczęłaś współpracować z ciałem i opróżniać te zbiory magazynowe, które utrudniały ci na pewno na co dzień życie?
1: Ojej, kiedyś nie miałam tej właśnie świadomości i nie dokonywałam. Bardzo mi się spodobało, jak przed chwilą powiedziałaś, sztuki selekcji. Świetne tak. To było. Więc moją, nie miałam selekcji, po prostu to, co zrobiłam sobie, to postawiłam się na ostatnim miejscu na liście moich priorytetów. Byłam tak zafascynowana pracą, karierą, budowaniem siebie, co też no nie dziwię się, bo jestem z takiego środowiska, miałam bardzo trudne dzieciństwo, więc była chęć udowodnienia wszystkim, że jestem najlepsza, no więc bardzo dużo zdrowia mnie to kosztowało, brak snu, a nieregularne posiłki, jeżeli chodzi o jedzenie, to tak naprawdę nie miałam świadomości, co mnie buduje, a co mnie rujnuje. Wysoki poziom kortyzolu, brak snu, to zawsze powtarzam, że nieprzespana noc to dzień spędzony w lodówce, więc to wszystko tak naprawdę mnie dotyczyło. Te zdrowe wybory, to ja ich nie wykonywałam, bo ja nawet nie wiedziałam, że to jest tak bardzo ważne, bo wiadomo, w korpoświecie to moimi ludźmi byli bohaterzy, znaczy moimi bohaterami był właśnie mój szef, który twierdził, o ja tylko 4-3 godziny śpię, ale za chwilę lądował w szpitalu, bo jakiś atak serca czy coś, nie? W moim przypadku też tak było, ja miałam 33 lata, stan przedzawałowy, otyłość, ważyłam ponad 132 kg, nie wiem ile dokładnie, bo po prostu bałam się wchodzić na wagę. Te zdjęcia, które są do zobaczenia czy na moim Instagramie, Facebooku, czy też w moich książkach, to nie są zdjęcia z mojego najgorszego czasu. To jest otyłość, to jest naprawdę bardzo trudna choroba. Nie tylko ciała, ale też właśnie duszy, umysłu, postrzegania siebie, więc właśnie to wydarzenie, gdy ja w wieku 33 lat, młoda dziewczyna, nagle po prostu nie mogę wstać z łóżka. Zaczęło mi się, moje zdrowie się upomniało o siebie, bo to jest też tak, że jeżeli nie znajdziemy czasu na nasze zdrowie, to zdecydowanie nasze ciało i nasze zdrowie znajdzie dla nas czas na chorowanie. To był dla mnie sygnał, który mnie zastanowił. I wtedy właśnie zaczęła się dokładnie 7 stycznia 2020 roku pomyślałam sobie, spróbuję tej diety ketogenicznej. No niby tyle tłuszczu, no najwyżej już te 5 kilo przytyję. No trudno. Spróbowałam. I dzisiaj jestem w zupełnie innym miejscu.
0: Bardzo mi się podoba to, o czym piszesz, nawet sobie chyba takie komunikaty zawieszę w sypialni. Czego nie dośpisz w nocy, dojesz w dzień, bo to jest święta prawda. Ile ty na przykład śpisz? Bo pokazujesz też, jak ważny jest sen dla równowagi hormonalnej i często ludzie wręcz zakatowują się na siłowni, czyli znowu wprowadzają ciało w stan stresu, kortyzol i się dziwią, że nie chudną. To ile ty na przykład śpisz regularnie, żeby potem te hormony były w równowadze i żebyśmy byli tym, co wchłaniamy, a niekoniecznie jemy, bo jelita z kolei nie są też sprawne, jeżeli jesteśmy wyczerpani.
1: Tak. Właśnie sprawdzam sobie na zegarku, ile spałam dzisiaj, bo ja jestem człowiek analiza. Kocham wykresy, to jest zboczenie zawodowe, ale naprawdę ja po prostu kocham słupki, KPI-e i te sprawy, to jest moje życie, więc tak samo jest w moim zdrowiu, więc ja tutaj bardzo analizuję różne rzeczy. Minimum 7,5 godziny, ale czasem zdarza się, że jest tego mniej. Na przykład teraz zrezygnowałam z porannych lotów, bo ja i tak zawsze wstaję już o 4, bo się denerwuję. Bo wtedy nie mogę spać, bo u mnie to jest bardzo ten sen. wrażliwy, więc naprawdę muszę mieć odpowiednie warunki do spania i też muszę się odpowiednio przygotować do snu, ale tak 7 godzin, no to powinniśmy spać. Jeżeli ktoś nie wysypia się, jeżeli ktoś śpi mniej, to nie tylko zdrowie, wygląd traci na

0: braku snu. I badania wykazują, że też niedostatki we śnie są kancerogenne, że to jest po prostu brak snu bardzo źle na nas wpływa, brak regeneracji. I też właśnie jeżeli chodzi o wysiłek fizyczny, to jest bardzo sytuacja podobna, bo można robić cardio, biegać, siłownia, wszystko to robię. Ale właśnie teraz wprowadziłam sobie spacery też właśnie po to, żeby zrobić jakiś ruch, ale nie, żeby mi ten kortyzol nie wybijał do góry i dzięki temu też właśnie poprawia mi się sen. Sen jest ważny, 7 godzin, 8 godzin. Moja średnia w tym roku już właśnie podskoczyła do góry, bo ja cały czas jakieś nowe elementy biohackingu wprowadzam do mojego życia. Próbuję różnego rodzaju gadżety, suplementy, no i właśnie testuję, sprawdzam, co działa, co nie działa i dzisiaj cieszę się o wiele lepszym snem niż kiedyś.
1: To przejdźmy do konkretów, takich konkretów jedzeniowych, bo w twojej książce też są przepisy, też są propozycje tego, co można zjeść. I zaczniemy od końca, czyli od deserów. Ja tutaj przejmę rolę Weroniki, która jest tutaj naszą ambasadorką wszystkiego, co słodkie. Bardzo mi się podoba to zdanie z twojej książki. Czasem masz ochotę na coś słodkiego? Nie ma sensu z tym walczyć. Lepiej zrobić to mądrze. To jak mądrze zrobić deser, żeby był zdrowy po prostu?
0: Bardzo mi się podoba, że zaczynamy... jakiś biegasz tutaj mnie wyprzedzał, przepraszam. Bardzo się cieszę, że zaczynamy właśnie od tego tematu, bo dzisiaj prowadziłam też live'a na ten temat z taką grupą, którą prowadzę i tematem przewodnim właśnie było to, że największe nieporozumienie dotyczące słodyczy nie polega na tym, że je jesz, tylko na tym, z czego są zrobione. Więc tak, mamy mnóstwo zamienników cukru. Nie wszystkie są zdrowe. Więc wybierajmy mądrze, co stosujemy. Erytrytol, ksylitol są ok. Stevia, monk fruit, lukuma mniej znana. No to jest naprawdę, to nie będzie podnosiło nam poziomu cukru we krwi. To bardzo fajnie, oczywiście w odpowiednich ilościach, no bo tutaj wiecie, w nadmiarze to i woda może zaszkodzić poważnie, więc co wybieramy? Jeżeli ktoś chce zrobić sobie deser niskokaloryczny, no, który również się zmieści tutaj w makroketogenicznym, znaczy w całym dniu, no to są propozycje na zdrowe serniki, można z nabiałem, można z jogurtem kokosowym sobie zrobić, kto jak tam sobie po prostu lubi. Bo też od razu powiem, że keto to nie jest jedzenie mięsa, ale to też można być wega, tylko żeby dobrze to zbilansować. No jest naprawdę mnóstwo opcji, tylko trzeba po prostu pomyśleć, jak tutaj parę rzeczy sobie zastąpić. Więc w moich książkach jest, w każdej z moich książek, bo to już jest właśnie Sztuka Zdrowych Wyborów, to jest trzecia pozycja, jest mnóstwo przepisów, przez które ja zawsze się śmieję, nie zgnijesz w kuchni. I teraz tak, każdy myśli, o, ona kocha gotować. A ja wam powiem, nie, ja kocham jeść. A gotować, to ja po prostu lubię, żeby było szybko, ale żeby było pysznie. I żeby było fajnie i kolorowo, i ładnie, i odżywczo. Więc da się, da się.
1: To jeszcze sprzedaj nam w takim razie przepis na żelki hibiskusowe.
0: Słuchajcie, wczoraj robiłam malinowe, właśnie trafiły na profil. Też ten sam, właśnie ta sama reguła, zasada. Mamy, bo właśnie są różnego rodzaju galaretki dostępne na rynku, które są bardzo często dosładzane różnymi substancjami, których nie chcemy. Albo kolorowane różnymi substancjami, których nie chcemy. Więc mając herbatę hibiskus, zaparzamy ją. Dodajemy dobrej jakości żelatynę. Ja teraz używam zresztą w mojej marce Glowness. Jest żelatyna grass-fed, czyli wołowa żelatyna top. Top żelująca. Dosypujemy żelatynę, dosypujemy sobie ulubiony słodzik, kto co lubi. Czy stewie, czy po prostu coś innego. Fig do foremek, fig do lodówki. No i gotowe. Prosta sprawa, naprawdę. Takie żelki dobrze zażelują się już w ciągu pół godziny do godziny, więc jest to świetny substytut takich żelek, które mogą nam zrujnować poziom glukozy po prostu i rozwalić nam dzień. A takie żelki to jest po prostu spoko, bardzo fajna opcja na diecie, ale dla wszystkich ludzi świadomych swojego zdrowia i dbających o siebie po prostu. No,
2: no to słuchaj, to ja tylko jeszcze sobie zapisałam, że będę testować brownie z cukinii, naleśniki z serka wiejskiego, gofry z masła z nerkowców, sernik baskijski z parmezanem i gorgonzolą, brzmi jak rozpusta po prostu, pianki kawowe, ale taka propozycja na przykład na teraz, gdyby państwo mieli ochotę, to może na finał bułki twarogowe. Wyglądają przepysznie, ani grama mąki. To jest trudne do zrobienia, czy szybko działamy?
0: Wszystko, te bułki to się zrobi szybciej niż trzeba byłoby iść sobie do piekarni czy do sklepu. Wszystko do jednej miski, bzykamy blenderem, bo blender robi bzyk, stąd też to moje powiedzonko. I więc formujemy bułeczki do piekarnika na, nie wiem, 50 minut i naprawdę to jest świetny zamiennik pieczywa. Są przepisy na bagietki, na przykład zapiekanki, no kurczę, no kocham zapiekanki, a na keto, czy właśnie na diecie niskowęglowodanowej można zjeść zdrowe, fajne bagietki, które nie zawierają za dużo węglowodanów, czyli super opcja też dla cukrzyków. No i dla każdego, kto myśli o sobie, o swoim zdrowiu, więc polecam.
2: Słuchaj, tego jeszcze nie było. Nie mieliśmy na spacerze z tą kamizelką obciążeniową, jedząc śniadania. Ja polecam też państwu lekturę, bo bardzo ciekawy jest wątek dotyczący chociażby rezystyny, czyli hormonu, który pokazuje, że nasz układ metaboliczny potrzebuje czasu, żeby się przystosować i żeby się za szybko, drodzy państwo, zmieniając swoje przyzwyczajenia, nie zniechęcać. To naprawdę jest długi proces i o tym też nasza gościni pisze szczerze. Bardzo ci dziękujemy za to spotkanie. To ile jeszcze treningu przed tobą?
0: A nie, no to jest tylko spacer. Ja jeszcze na siłowni idę dzisiaj zrobić plecy i klatkę, bo wczoraj były nogi.
1: Okej, dobrze, to uznajemy, że też będziemy na tej siłowni razem z tobą w takim razie.
0: No, ja trzymam was za słowo. Trzeba się, słuchajcie, ruch to zdrowie. Sztuka zdrowych wyborów. Sztuka selekcji. No i tym zakończmy. Życzę wam wszystkim miłego dnia, słonecznego, promiennego, no i radości, uśmiechu, pozytywnej energii. Buziaki, pa, pa.
2: Pozdrawiamy,
1: bardzo dziękujemy. Solwita Kalugina-Bułka, znana jako Keto Bułka, była razem z nami.

0: Placebo o 9:33. Za chwilę Adam Stasiak, Krótkie Zwierzenia i jego gościni Reni Jusis, ale mamy dla Państwa jeszcze zaproszenie do Świdwina. Między 12 a 14 czerwca odbędzie się tam 57. Ogólnopolski Festiwal Literacki. Jak patrzę na listę gości tegorocznych, to naprawdę górna literacka półka. Będzie m.in. Tomasz Stawiszyński, Eliza Kącka, Mikołaj Grynberg, Katarzyna Surmiak-Domańska, Zygmunt Miłoszewski, także naprawdę...
1: Wspaniali goście.
0: Wspaniali goście, także zapraszamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Świdwin, 12-14 czerwca, Ogólnopolski Festiwal Literacki imienia Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej. A teraz już Adam Stasiak i Reni Jusis.
2: Krótkie zwierzenia.
0: Nie mogłeś piosenkę zagrać.

0: malutkie zwierzenia.
1: Dzisiaj jest z nami Reni Jusis. Cześć, jak się dzisiaj czujesz?
2: No, upalnie powiedziałabym.
1: Powiedz mi proszę, czym jest era renifera?
2: To już było jakiś czas temu, muszę teraz się cofnąć, o co mi wtedy chodziło. W sumie teraz mamy mnóstwo różnych er i to jest dosyć popularne i tak dzielimy rozdziały w swoim życiu, a wtedy trochę muszę pozmyślać, bo to było na tyle dawno, że nie pamiętam może tej pierwszej myśli. Mój tato nie przypadał za moim imieniem i nie mówił do mnie Renato i jego ksywka dla mnie to był właśnie Renifer. I myślę, że gdzieś tam to miał być trochę żart i trochę nawiązanie właśnie do mojej ksywki i taka próba też stawiania na siebie, bo myślę, że to, co robimy, wymaga dużej odwagi, wielkiej wiary. I w ogóle ostatnio przeczytałam takie zdanie, że sztuka to akt wiary i zgadzam się z tym. I w ogóle ten proces twórczy, czasami mam wrażenie, że idę na kolanach na pielgrzymkę. I czasami jak dzwoni do mnie moja menedżerka, mówię, nie mogę gadać, jestem na pielgrzymce. Co prawda nigdy nie byłam na pielgrzymce. Ale tak to sobie wyobrażam, że jest to czasami bardzo trudny taki okres w naszym życiu i musimy w to my musimy w to wierzyć. I nikt tej wiary, na przykład chwaląc nam, dając jakieś pozytywne opinie, nie wzmocni. To musi wypływać z nas samych.
1: Jesteś mistrzynią pisania abstrakcyjnych tekstów. Powiedz mi, czy to przychodzi ci z trudem, czy tak się po prostu dzieje?
2: A to ciekawa refleksja. Ja swoje teksty postrzegam jako, nie wiem, no znam bardziej abstrakcyjnych twórców, ale myślę, że ja szukam cały czas swojego języka. Mój język ewoluuje. Inaczej pisałam dekadę temu, inaczej pisałam na płytach, gdzie były ballady. Teraz się bawię z językiem i również bardzo lubię zapraszać do współpracy innych twórców. Ostatnio współpracuję na przykład z takim raperem z Trójmiasta, młodym SMF-em, bo strasznie podobają mi się jego porównania i lubimy się przerzucać. Nawet wczoraj mieliśmy taki długi ciąg wiadomości, przerzucać się różnymi spostrzeżeniami, komentować to. I chyba ja po prostu bardzo lubię jego poczucie humoru i dlatego lubię też z nim pracować. I robimy również nowe piosenki na moją nową płytę, więc kiedyś chciałam pisać tylko sama, a dzisiaj uważam, że dzielenie się z kimś procesem twórczym jest jak wymiana energii, jest jak spotkanie towarzyskie i mniej mnie to frustruje. Lubię pracować w zespole, chociaż takie najbardziej osobiste piosenki nadal piszę sama i taka na przykład jest ta moja ostatnia piosenka Kiecka. Jest piosenka, którą napisałam bardzo szybko, bardzo dużo płacząc, ale jakby wiedziałam, że ten utwór ma być totalnie osobisty i tym utworem nie mogę się z nikim podzielić.
1: I czy twoja nadchodząca płyta będzie cała, taka jak Kiecka, czy więcej będzie tam raczej współpracy, dzielenia się energią artystyczną?
2: Właśnie moja nowa płyta jest tak eklektyczna. Zastanawiam się, czy świat jest na to gotowy, bo każdy utwór jest inny, każdy utwór jest z innym producentem. Raz piszę sama, raz piszę właśnie z przyjaciółką, raz piszę z młodym SMF-em. To wszystko zależy od pogody, dnia, nastroju, a tak naprawdę od emocji, które chcę zawrzeć. I na przykład Stilo napisałam z Maćkiem Zakliczyńskim i to wyglądało tak, że ja napisałam prawie cały tekst, ale na końcu jeszcze mu wysłałam i zapytałam się, co ty o tym myślisz? I on napisał kodę. I to był ten moment Stilo, było miło. Co się tam wydarzyło? Zostaje w Stilo. I to właśnie chodzi o czasami takie spojrzenie z boku i wtedy następuje synergia i ten utwór jeszcze dostaje nowego kontekstu albo skrzydeł. I myślę, że tak samo jest też z teledyskami, że kiedy piosenka dostaje obraz, staje się jeszcze bardziej kompletna i możemy tutaj mówić o jeszcze takiej bogatszej narracji.
1: Za chwilę dalszy ciąg programu.

0: Malutkie zwierzenia, ciąg dalszy.
1: Wracamy do rozmowy z Reni Jusis. Czy masz jakiś przepis, jak napisać na przykład dobry top line?
2: Nie, to jest chyba coś, co leży poza moimi umiejętnościami, żeby się po prostu tak skupić i nastawić. Raczej piszę w ten sposób piosenki, że jest jakiś punkt zapalny, na przykład scena z filmie i ja już nie mogę dalej tego filmu oglądać, ja już muszę pójść i rozwinąć to zdanie. Ostatnio oglądałam Kryminał Agaty Christie i tam padło takie zdanie, młoda dziewczyna mówiła do swojej matki, dlaczego jesteś taka niesnośna? A ona powiedziała, odkąd twój ojciec odszedł, nie zachwyca mnie już świat. I ja już wiedziałam, że ja muszę wyjść z tego pokoju, wyryczeć się i napisać o tym piosenkę, bo to jest zdanie, które mnie tak dotknęło i tak zarezonowało ze mną. Więc tu chyba chodzi w moim przypadku o ten moment zapalny, że widzę jakąś scenę, albo słyszę jakieś zdanie, albo jakieś zdanie przychodzi mi do głowy, które jest początkiem wodospadu. I wtedy w sumie już nie licytuję, nie zastanawiam się, czy to będzie chwytliwe, czy nie, tylko po prostu staram się wyrazić te emocje i wyrazić siebie, dlatego też jeden gatunek nigdy mi nie wystarcza i jakiś tam styl muzyczny nie jest celem samym w sobie, tylko wybieram to jak techniki, jak narzędzia, które mogą mi pozwolić przekazać emocje.
1: Czyli tworzenie ma też dla ciebie funkcję terapeutyczną.
2: Ma, ale ja uważam, że ja nie mam legitymacji, żeby się sama terapeutyzować i bardziej mnie to traumatyzuje niż terapeutyzuje, serio. I po każdej takiej piosence chodzę, wiesz, długo do tyłu i myślę sobie, że to nie jest takie dla mnie dobre. Ile jeszcze to wytrzymam, bo to mnie na tyle w środku sami rozdziera, że potem trudno mi się z tym rozstać, ponieważ ta piosenka wchodzi ci też w głowę. A takie rozdrawywanie ran, no nie przynosi nic dobrego, więc to jest bardzo trudne, nie umiem jeszcze znaleźć tego balansu i śmieję się, że tyle lat uprawiam ten zawód i ciągle się jakby zmagam z tymi samymi problemami, czyli to samo się dzieje po koncercie, gdzie wychodzisz i jest taki duży pik emocji i jest ten feedback z drugiej strony i potem wracasz do hotelu, gdzie jesteś totalnie sam, w totalnej ciszy i nie wiesz, co z tym zrobić, więc różnie to bywa i taki okres po napisaniu piosenki jest dla mnie czasami bardzo trudny. No chyba, że ta piosenka mówi o imprezie, no to nie. Ale takich piosenek ostatnio jest mniej u mnie.
1: To jaki masz sposób na taki powrót do siebie? Albo po piosence, albo po koncercie?
2: Myślę, że chyba najzdrowsza jest w moim wypadku pisanie. Na przykład przeznaczam sobie teraz pół roku na pisanie i to jest ten pół roku mojej, w cudzysłowie oczywiście, terapii lub traumatyzowania się. A później kończę to, odcinam się i próbuję żyć normalne życie, bo inaczej bym chyba, to tak jak z hipnozy, bym nie wyszła i bym w niej dalej tkwiła, więc potrzebna jest taka decyzja, że kończę pisać i teraz jest ten czas, kiedy na przykład tylko siedzę w studio albo jeżdżę na koncerty, jeżdżę na wakacje, jakieś weekendy. Trudne jest dla mnie rozciąganie tego w czasie i nie mogłabym pisać cały czas, ale nie chcę się tutaj porównywać, ale pisarze robią podobnie, że wyjeżdżają gdzieś, piszą książkę i wracają. Albo aktor, który wchodzi w grę. Zresztą jak wiele historii słyszeliśmy, że trudno było mu wyjść z roli aktorowi, więc to jest dla mnie chyba takie najprostsze, żeby po prostu określić sobie jakiś czas, który przeznaczam na te intensywne pisanie, a potem po prostu zajmować się takimi rzeczami jak koncerty, jak właśnie praca w studio i to jest dla mnie dużo, dużo łatwiejsze.
1: Jak przetrwać w showbiznesie?
2: Jak trwać? To jest ciekawe. Też nie mogę powiedzieć, że jestem obecna cały czas. Mi się wydaje, że raz na jakiś czas po prostu wracam. Z drugiej strony wielu też muzyków, z którymi rozmawiam, ma takie przeświadczenie, że my jesteśmy cały czas, a czas gramy koncerty, tylko nie zawsze o nas słychać i to też jest okej. Bardzo dużo się na pewno zmienia. Zmienia się rynek, zmieniają się zasady, więc być może to jest o przystosowywaniu się, a może właśnie z drugiej strony o robieniu swojego pomysłu konsekwentnie i bez oglądania się na innych. Trudno mi to teraz podsumować, ale chyba zawsze byłam za tym, żeby robić swoje i po prostu być uważnym, czy ktoś się jeszcze z tym identyfikuje, czy nie. Natomiast wierzę, tak, z jednej strony mam takie przekonanie, że nic dwa razy się nie zdarza i trudno jest czasami ścigać się ze samym sobą, bo jeśli osiągniesz duży sukces, to potem jest presja czy otoczenia, czy nawet sam sobie robisz taką presję, żeby to powtórzyć, więc trudno zakładać, że coś się dwa razy wydarzy. A z drugiej strony wierzę też, że jeśli ktoś ma ochotę się cały czas rozwijać i uczyć i jest ciekawy świata, ja na przykład staram się co parę dni słuchać jakąś nową płytę, poznawać nowych wykonawców, na przykład te nowe narzędzia bardzo mi w tym pomagają, bo kiedyś to było naprawdę skomplikowane. Ja musiałam do Berlina jeździć po ciekawe płyty. Sama sobie bardzo cenię ten dostęp do muzyki dzisiaj. Chociaż też znam muzyków, którzy właśnie z założenia nie słuchają nowej muzyki i chcą być w tym swoim świecie i zamykają się i uważam, że to też nie jest głupi pomysł. Więc tak naprawdę co osoba, to historia. I chyba jedyne, co mi przychodzi na podsumowanie tego wątku, to żeby być wiernym sobie.
1: Nowy singiel Kiecka, nowy album. Czy będzie też nowa trasa?
2: Tak, mam nadzieję, że po premierze płyty wyruszę w trasę, ale na razie jeszcze zastanawiam się, czy to będzie jesienią, czy wiosną. Wolę wcześniej też pracować singlami, bo dzisiaj właśnie ze względu na streamingi, na social media, ta ilość tych singli jest potrzebna, żeby rzeczywiście zaistnieć i żeby to było promowane. Składam nowy skład koncertowy i na jesień będziemy gotowi.
1: No to w takim razie trzymamy kciuki za powodzenie na jesieni, a ja bardzo dziękuję Ci za obecność. Naszą gościnią była Reliusis.
2: Dziękuję.
1: Do usłyszenia.

0: Hello, I love you, ale my już powoli mówimy...
1: To było do mnie?
0: Goodbye. Oczywiście.
1: Ta przerwa była za długa. Ta nie, sekunda trwała jakoś, za długo.
0: Chciałem jakoś błyskotliwie powiedzieć, ale jedyne, co mi przyszło do głowy, to oczywiście.
1: Kuba Jędras do nas dołączył. Kuba, czyli szef fanklubu Macieja Siembiedy.
2: Dzień dobry.
1: Miałam okazję Dzień się dobry. Spotkać i przyznaję ci, że dopiero zaczyna się, zresztą dość zabawnie było, kiedy się przyznałam prowadząc spotkanie, że dopiero od upiora zaczynam przygodę z Maciejem Siembiedą i było takie a ja mówię, ale nadrabiam, intensywnie nadrabiam.
2: A to dopiero początek, bo będzie jeszcze film, ale nie na podstawie upiora, i będzie serial, także wiesz...
1: Historia, ale chyba się zgodzisz, że lepiej zacząć od książek, bo wtedy jesteś też trochę takim reżyserem
2: Oczywiście,
1: castingu i
2: tak.
1: sobie wyświetlasz
2: Oczywiście, że tak. I tak zrobiłem w przypadku na przykład projekt Hail Mary Andy'ego Weira. Film w kinach. Bardzo dobry film.
0: Bardzo dobry.
2: Ale przeczytawszy wcześniej książkę, to naprawdę książka jest fantastyczna.
0: No właśnie tak słyszałem. Nie czytałem książki, widziałem film i film mi się bardzo, bardzo podobał. I nawet miałem przez moment taką myśl, żeby sięgnąć po książkę, no ale ta moja półka wstydu jest już tak pokaźna, że na razie odłożyłem ten pomysł.
2: Świeci się na czerwono.
0: Na święte nigdy tak, i to już od dłuższego czasu.
1: To ja jeszcze państwu zdradzę taką głupotkę, ale my się składamy z głupotek i z rzeczy ważnych i z filmów, że Kuba Jędras ma niesamowitą bluzę, ponieważ w bocznej kieszeni bluzy ma coś, czego jeszcze w bluzach nie widziałam, i to na stałe przymocowane. No, no opowiedz państwu. Państwo nie widzą w radiu.
2: Pokaż państwu. To jest na stałe przymocowana szmatka do okularów albo komórki, albo obiektywu foto, co natychmiast wychwyciła.
0: No, tak. Aż ten, ten XXI wiek. Nawet po prostu szmatki już na stałe są w bluzach.
2: Ja czekam na taką bluzę zaszyte. Z widelcem na przykład.
1: A co byś miał ochotę zjeść?
2: Cokolwiek, bo jestem na lekkiej diecie teraz. W jednej widelec, w drugiej nóż i można tak
3: w drugiej sobie... W drugiej zmywarka, moim zdaniem.
2: I jeszcze w kapturze łyżka na przykład.
1: Pomysły no przyszłości tak, zostawiamy.
0: Dla wszystkich producentów odzieży tutaj były podpowiedzi.
1: My już uciekamy szybko.
0: My już uciekamy szybko. Weronika Waszkowicz.
1: Patryk Rabiega.
0: I Kuba...
1: Strączyński.
0: Bardzo ładnie. 3+.

0: Jak żyły nasze babcie, prababcie i poprzednie pokolenia kobiet urodzone na wsiach? Sprawdziła to Antonina Tosiek, poświęcając im książkę Przepraszam za brzydkie pismo. Pamiętniki wiejskich kobiet. Autorka będzie gościnią przedmowy po 18. Zapytam o dzienniki bohaterek, po które sięgnęła pisarka, a które między 1933 a 1995 rokiem zostały zgłoszone do konkursów pamiętnikarskich. To na ich podstawie powstała książka, obraz osobistych doświadczeń kobiet, które nigdy nie zabrały głosu w przestrzeni publicznej, a mimo to ich głos jest słyszalny. Do usłyszenia na antenie i do zobaczenia na naszym radiowym YouTubie. Katarzyna Oklińska.
1: Dzień dobry, minęła godzina 10:00, to Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. Jest kolejne zatrzymanie w związku z serią fałszywych alarmów dotyczących polityków i środowisk opozycyjnych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński rano poinformował o 5 osobie w rękach policji. 3 z nich mają już zasądzony areszt. Intensywne prace policji trwają, planowane są kolejne zatrzymania. Tak przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji. Komenda Stołeczna Policji podała przed paroma minutami bliższe szczegóły. To 29-letni mieszkaniec z powiatu Otwockiego. Jest on podejrzany o wykonanie 18 maja 2 połączeń telefonicznych na numer alarmowy z nieprawdziwą informacją o bombie w siedzibie jednej ze stacji telewizyjnych. Mężczyzna przyznał się do winy. Policjanci zabezpieczyli 2 telefony komórkowe oraz komputer. Sąd już przychylił się do wniosku o aresztowanie podejrzanego. Pozytywna wiadomość w sprawie walki z pożarem lasu na Mazowszu. Strażacy mogą mówić o sukcesie. Pożar przestał się rozprzestrzeniać, ale nadal w ogniu jest około 300 hektarów terenu. Walkę z żywiołem prowadzi ponad 1000 strażaków. To już drugi tak wielki pożar w ostatnich tygodniach po pożarze na Roztoczu. Zwraca uwagę szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska.
2: Służby leśne nie mają wątpliwości, że pożar rozpoczął się w lesie prywatnym, a potem zajął tereny, hektary lasów państwowych. I w tym zakresie oczywiście ta część lasów państwowych to największa część z tych 300 hektarów. Po dokończeniu akcji gaszenia leśnicy oczywiście będą przeprowadzać bardzo szczegółową inwentaryzację, na podstawie której podejmiemy decyzję, co dalej z tym obszarem zrobić. Będzie ten obszar na pewno monitorowany w najbliższych dniach i tygodniach i na tej podstawie służby leśne będą podejmować dalsze decyzje.
1: Przypomnijmy, las płonie w powiatach wołomińskim i mińskim. Zamknięta pozostaje droga krajowa numer 50. Jest porozumienie Węgier z Unią Europejską. Chodzi o odblokowanie zamrożonych funduszy. Premier Peter Motyor poinformował, że do Budapesztu może trafić ponad 16 miliardów euro, czyli równowartość około 13% węgierskiego PKB. Porozumienie osiągnęto po rozmowach z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Bruksela uzależniała wypłatę od konkretnych zmian na Węgrzech, tak mówi Ursula von der Leyen. Uzgodniliśmy konkretne mechanizmy, które mają zagwarantować skuteczniejszą walkę z korupcją i problemami praworządności. Węgry zobowiązały się do wzmocnienia urzędu odpowiedzialnego za kontrolę uczciwości życia publicznego, tak aby skuteczniej wykrywać i zwalczać korupcję oraz konflikty interesów. Zmiany obejmą także prawo dotyczące zamówień publicznych, by ograniczyć nadużycia i lepiej chronić pieniądze podatników. Reformy mają również zmniejszyć ryzyko politycznego zawłaszczania instytucji państwa. Odblokowanie funduszy było jedną z głównych obietnic wyborczych Petera Motyora. Węgierski rząd ma czas do końca sierpnia na złożenie formalnego wniosku o wypłatę pieniędzy. I jeszcze wiadomość ważna dla kierowców jadących autostradą do A1 w kierunku Gdańska. W okolicach Kopanina w Kujawsko-Pomorskim trasa została zablokowana po tym, jak ciężarówka wjechała w tymczasowe bariery na remontowanym odcinku. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Dokładnie to jest odcinek pomiędzy węzłem Toruń Południe a punktem poboru opłat w Nowej Wsi. Utrudnienia na autostradzie A1 mogą potrwać kilka godzin. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Po mojej prawej stronie siedzi Kuba Jędras.
1: Po mojej prawej stronie nikt nie siedzi, ale po lewej mojej stronie siedzi Maria Zamachowska.
0: No ale bo to... Tak, ale pozwolę sobie nie zgodzić. No bo po prawej stronie twojej siedzi właściwie Kuba Strączyński.
1: O, bardziej Kuba siedzi tak bardziej en face, bym powiedział. Kuba odpowiada za nasze dźwięczki dzisiaj.
0: Tak.
1: Połączenia różne też.
0: Tak, i jest jeszcze z nami Marta Boroń, która odbiera telefony od państwa. I teraz przechodzimy do najważniejszych informacji tej audycji.
1: Konkrety.
0: Tak, jak się z nami skomunikować? Kuba.
1: Można do nas zadzwonić oczywiście pod numer telefonu 224 280 280 niezmiennie.
0: Zgadza się. Jak również słać można maile na adres kropka... Aha, dzień dobry.
1: Adres kropka, dzień dobry.
0: Wróć. koncert.życzeń@nowyswiat.online.
1: Tak.
0: No i tak się składa, że życzenia już spływają. Te życzenia są nieco takie z włoskich stron, ale ja nie miałam z tym nic wspólnego. Do tego jeszcze przejdziemy, ale...
1: Pierwsze życzenie będzie
0: właśnie.
1: Nie z włoskich stron.
0: No właśnie.
1: Pierwsze życzenia są od mamy, która jest w delegacji w Nowej Soli, dla syna Franka. Piękna, prawda? Piękna dedykacja.
0: Bardzo.
1: Wyobraź sobie, że jest to piosenka, myślę, dość popularna w ostatnim czasie. Bardzo duże rzesze osób ją lubią, więc myślę, że miło Państwo spędzą najbliższe minuty. Dla Franka z Olsztyna, od mamy w delegacji w Nowej Soli, Another Love, Tom Odell.

0: No i my tutaj zamilkliśmy nieco w studiu.
1: Do ostatniej nutki słuchaliśmy w skupieniu.
0: Tak, no właśnie w skupieniu i państwo podejrzewam, mam nadzieję, bądź nie, nie wiem, mogą nam dać państwo tym znać, też byli skupieni. Ale jeśli są na przykład państwo skupieni na jakimś ekranie, to można na tym ekranie włączyć też nas.
1: My czasami będziemy na tym ekranie skupieni, to nie znaczy, że się zacięło.
0: Tak.
1: Trzeba wtedy poczekać kilka sekund.
0: Tak.
1: I się
0: tak.
1: Ruszymy.
0: Jesteśmy widzialni, widoczni w naszej tutaj mini radiowej telewizji na stronie naszego radia. Dostępna jest transmisja po zalogowaniu się.
1: Tak jest. A pan Irek jeszcze tutaj nam wyjaśnił, że biorąc pod uwagę, że stół jest prawie okrągły, to prawie, no tak.
0: Prawie.
1: Ma wiele krągłości ten stół. To Maria siedzi zarówno po lewej, jak i po prawej stronie Kuby.
0: A, i to jest bardzo sprytne z pana strony.
1: To jest bardzo sprytne, ale z drugiej strony to można odnieść do wszystkich sytuacji na całym świecie, prawda?
0: No już tak i nie, no bo jak stół masz kwadratowy czy prostokątny, to już nie jest tak proste.
1: No tak, ale jak Poznań, do Poznania w lewo, to równie dobrze możesz iść w prawo, tylko będzie trochę dalej, prawda?
0: No tak.
1: No właśnie.
0: Ale dojdziesz no w końcu. Właśnie. Tylko będziesz może potrzebował większych środków transportu. Nie wchodźmy.
1: Nie tam, wchodźmy na ten stół.
0: Bo mamy życzenie od państwa. Pani Anna wysłała wiadomość o godzinie 8:50. I ta wiadomość jest długa, więc ja postaram się ją nieco skrócić i streścić. Otóż pani Anna pisze, że za pośrednictwem naszego radia chciałaby pozdrowić męża swojego Kubę, z którym 3 dni temu obchodzili 20. rocznicę ślubu. I z tej okazji, z okazji tej 20. rocznicy została porwana pani Anna przez męża swojego do Neapolu. Neapolu, coś się jest jeszcze wcześniej. Neapolu i Amalfi, dziękuję, z którego właśnie pisze pani Anna. Mężu, to jest do pana. Im dłużej idziemy razem przez życie, tym więcej różnych kolorów, definicji ma dla mnie szczęście, miłość i udany związek. I choć czasem kipi, to po latach cenimy, chcemy i umiemy dogadać się bez słów i choć wcale nie jest to takie oczywiste, to mega ogarniamy to życie. Mężu, dziękuję ci za twoją cierpliwość, zrozumienie, wsparcie i motywację, którą dajesz mi każdego dnia, za wspólne, mądre wychowywanie dzieci, które wyszło nam rewelacyjnie. Za to, że akceptujesz moje wszystkie głupie pomysły i nigdy nie muszę przy tobie nikogo udawać. Życzę nam jeszcze wielu wspólnych lat, cudownych podróży, górskich wędrówek, koncertów, spotkań, wieczorów przy lampce wina, wzruszeń, radości i miłości, żebyśmy jak do tej pory zawsze umieli patrzeć w tym samym kierunku. I love you do bólu.
1: To piękny list miłosny w ogóle.
0: Piękny.
1: Już w kategorii epistolarnej, tak. Takiej klasycznej, prawda?
0: Tak.
1: Widzielibyśmy.
0: Miałam skracać,
1: na pergaminie.
0: Nie wyszło. Pani Ania podpisuje, że jest oczywiście patronką. No i zostając w tym cudownym klimacie, który towarzyszy pani Annie od środy, bardzo prosi o piosenkę Sara Perché Ti Amo.

0: Mocne słowa padły tutaj właśnie na tak zwanym poza anteniu, że jest to najlepsza piosenka w koncercie życzeń, jakiej można sobie życzyć.
1: No jedna, nie chcę tutaj dyskredytować rzeczywiście innych, bo może zmienię zdanie za 7-8 minut na przykład.
0: Istnieje takie prawdopodobieństwo. Tak. Zobaczymy, co pani Teresa wrzuci dalej do tego worka muzycznego. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Miło z państwem rozmawiać, pani Marysiu i pan Kubie.
1: Dzień dobry.
2: Pan Kubo.
0: Dzień dobry.
2: Jestem trochę zdenerwowana, ale no nie zawsze się przez radio rozmawia.
0: No jasne.
2: No więc ja dzwonię w takiej sprawie, że w zeszłym tygodniu byłam na spotkaniu licealnym z naszej klasy, rocznik matury 74, więc proszę sobie policzyć. To była 4C, 5 liceum w Łodzi. Mhm. Impreza była związana z naszymi urodzinami okrągłymi. Jedni mieli w zeszłym roku, jedni mieli w tym roku, ale po prostu świętowaliśmy. I muszę pochwalić, że na 25 osób w klasie było nas 17.
1: Piękny wynik.
2: Więc to duży, piękny wynik. I nie było to spotkanie dziadków, powiem brzydko, pierdziaszków, tylko ludzi, młodych duchów. Z pasją, zainteresowaniami, rowery, narty, żądni wrażeń i poznawania świata. I bardzo im dziękuję za to spotkanie, bo było wesoło, wspomnieniowo, oglądaliśmy zdjęcia, a ten się kochał w tym, a tamta w tamtym. No, niektóre miłości przetrwały, niektóre nie, ale było naprawdę wspaniale. I chciałabym całej klasie życzyć, żeby dalej nam się chciało chcieć. Szczególne podziękowania dla Marysi, Gosi i Waldka, organizatorów tego spotkania. A muszę powiedzieć, że ja musiałam pojechać 300 kilometrów do tej Łodzi. I nie żałuję, naprawdę nie żałuję.
1: No, coś pięknego. Ja myślę, że państwo się tam umówili, że widzimy się za rok. To na 100%.
2: Tak, oczywiście, że oni, powiem tak, oni się spotykają trochę częściej niż ja. No tak, wyszło, że jestem trochę dalej, ale nie zmienia to faktu, że będę się starała dalej spotykać, bo to nakręca taką energię pozytywną dla nas, że nie tylko marudzimy, ale cieszymy się z dnia codziennego, cieszymy się z tego, że jeszcze możemy i czujemy się młodo. I chyba o to chodzi, prawda?
1: Czymże jest 300 kilometrów wobec właśnie takiego pokładu emocji, wzruszeń i radości, prawda?
0: Zdecydowanie, zwłaszcza
2: tak.
0: Raz w roku.
2: No to naprawdę, to nie jest czarowanie, ale my naprawdę się świetnie bawiliśmy. No, uśmialiśmy się i no, życzę wszystkim, którzy czasami się zastanawiają, czy na takie spotkanie pojechać, czy nie, bo po co, nie widziałem się, ale to jest jednak ważne dla siebie i dla innych też.
1: Ja policzyłem tak szybko, że było państwa 70,8% całej klasy, więc to jest naprawdę świetny wynik.
2: Ta klasa była matematyczno-fizyczna.
1: Tak. O, no to bardzo dobrze, że policzyłem. Zresztą wy pewnie też już to policzyliście dawno. Pani Tereso, jaki tak, utwór zadedykujemy?
2: Właśnie zapomniałam o piosence, a to jest takie ważne. Piosenka Queenów, Friends Will Be Friends.
1: A, właściwa piosenka na właściwym miejscu, w właściwym czasie.
0: Tak jest.
1: Bardzo dziękujemy pani Tereso.
2: Pozdrowienia dla pani Marysi. Pani Marysia kręci tak włosy jak moja siostra. Też od dzieciństwa takie loczki sobie kręciła, jak myślała, rozmyślała.
0: Ja mam teorię, że to jest genetyczne.
2: Tak zauważyłam dzisiaj.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam też.
2: Dla całej grupy. Dziękuję.

0: Kącik włoski?
1: Kącik troskiego język włoski tutaj się poszerza, rozszerza i łokciami wręcz przepycha.
0: I pączkuje.
1: Tak, ale my jesteśmy od tego, żeby pączkowały rośliny z wielu różnych miejsc
0: tak, tego
1: świata.
0: Żeby państwo się nie przejadły. Tak. Włoskie potrawy dzisiaj.
1: W związku z czym?
0: Teraz będzie polska potrawa, ale to już powiem dlaczego. Pisze do nas pani Marika. Bardzo prosi o przekazanie życzeń dla wspaniałych rodziców Ireny i Darka, którzy wychowali panią Marikę i jej brata. Zdaje się, że na porządnych ludzi w nawiasie. Jesteśmy przekonani o tym. A już od 2011 roku tworzą rodzinę zastępczą dla Szymona z zespołem Downa, a od paru lat dla pewnej Julii. Dzisiaj, proszę państwa, wypada Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. I z tej okazji życzenia, aby dobro, które dajecie innym każdego dnia, wracało do was ze zdwojoną siłą. Dziękuję za wasze ogromne serca, miłość i odwagę. Jestem z was bardzo dumna i kocham was całym sercem. Tak pisze do swoich rodziców Ireny i Darka pani Marika. No i prosi o piosenkę, którą ja też darzę ogromnym sentymentem. To jest piosenka zespołu Kobranocka. Kocham cię jak Irlandię.

0: Teraz mieliśmy powrót do czasów.
1: Do czasów tak
0: dalszych zwanych. I dalekich. Kuba śpiewał. Kto słyszał, ten wie. No nie, tu zdania są pomylone. Niektórzy na przykład przedłużają patronat,
1: no
0: albo podbijają patronat.
1: Tak, tutaj na patronajcie, że ten licznik zaczął nawet nie tyle minuta po minucie, tylko tak zaczął wariować.
0: Musimy po prostu piosenki grać takie, żebyś mógł sobie tutaj popodśpiewywać. To jest tajna informacja dla państwa. A my przechodzimy do życzeń dalszych. Pani Aleksandra pisze, i to jest, przypominam, przypadek. Dzień dobry. To nie jest przypadek. Razem z przyjaciółmi jesteśmy na wspólnych wakacjach. Gdzie?
1: We Włoszech!
0: No jasne. Pewnie właśnie jemy śniadanie w uroczym gaju oliwnym. Ja cię. Chciałabym, żeby wszyscy z nich wiedzieli, jak bardzo jestem za nich wdzięczna i że nie chciałabym tu być z nikim innym. Jakby tego było mało, to za dwa dni mój narzeczony ma 26 urodziny. Jest moim najlepszym przyjacielem i miłością, dla której się żyje. Dlatego dla uświetnienia w tej chwili proszę o piosenkę Si Sara Albano and Rumina Power. No i cóż?
1: No i pięknie, ale dodam jeszcze tylko, że narzeczony będzie miał urodziny w dniu dziecka. To jest dopiero.
0: To jest...
1: Koincydencja?
0: I think
1: Czy
0: not.
1: Plan?

0: Nie wiem jak państwo, ale my zdecydowanie przenieśliśmy się do tego gaju oliwnego tam. Proszę nakryć do nas.
1: Tak, dzisiaj jesteśmy bardzo, jak to było? Punto it.
0: Punto it.
1: Czyli kropka it, czyli kropka it, tak, czy... włoski.
0: Włoski adres internetowy punto tak. it. To jest podtytuł dzisiejszego koncertu życzeń, ale żeby, prawda, było troszkę kolorowo, to mamy również inne propozycje. Pani Katarzyna przychodzi z taką.
1: Halo, halo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Pani Katarzyno, skąd pani do nas dzwoni?
2: Dzwonię z brzegu na Opolszczyźnie.
1: Super. Proszę powiedzieć, jakie życzenia i dla kogo pani ma? Rodzina, przyjaciele? Tak. Może dla siebie? Może dla kogoś innego?
2: No, tym razem dla syna, Filipa, który w środę skończył 11 lat. I chciałam mu życzyć mnóstwa uśmiechu każdego dnia. Niech każdy dzień będzie pełen świetnej zabawy, żeby ruszył zdrowo i był zawsze tak wspaniałym człowiekiem, jakim jest. Piękne. I żeby szedł z głową uniesioną wysoko i realizował swoje cele. I tu jeszcze mąż Tomasz chciał coś powiedzieć.
3: Tak. Wszystkiego dobrego życzę. Mojemu synowi i radiu.
2: Tak, radiu.
1: O, tu też bardzo dziękujemy.
0: Bardzo
1: oczywiście.
0: Dziękujemy.
1: Czy państwo, wszyscy państwo w domu słuchają Radia Nowy Świat?
2: Tak, od rana do wieczora.
1: Oj,
0: bardzo nas to cieszy.
2: U nas jest tylko Radio Nowy Świat. Nie ma innego radia.
1: I nawet Filip słucha?
3: Cały czas jesteśmy online.
2: Tak.
1: I Filip też słucha? Też się garnie do słuchania naszego
2: tak.
1: radia? O,
2: tak,
1: no
2: tak.
1: Takiego Filip słuchacza rozumiem. To mieć
0: bardzo
1: super.
0: Dziękujemy za przekazywanie takich, takich nauk. To cóż, dołączamy się do życzeń. Ściskamy
1: tak
0: państwa bardzo. No i gramy. A co gramy?
1: I skąd ten wybór?
2: Michaela Jacksona, Billie Jean. A to dlatego, że Filip zaciekle ćwiczy moonwalk.
1: No tak.
2: Więc dlatego ta piosenka dla niego.
1: No tak.
2: A idzie mu całkiem dobrze.
1: O, no to świetnie. To Filip teraz na środek pokoju. My włączamy muzykę, a
0: państwo rejestrują.
1: Państwo rejestrują i nam przysyłają tak. potem, jak idą postępy.
3: Musicie sobie to państwo wyobrazić, jak on to robi.
0: Dobrze, to kiedyś, jak już osiągnie Filip poziom znakomitości, to poprosimy o sygnał.
1: Super, a tymczasem będziemy roztańczeni z moonwalkowym krokiem Billie Jean, Michael Jackson, a państwa serdecznie, serdecznie pozdrawiamy.
3: Dziękujemy.
2: Dziękujemy, pozdrawiamy. Do usłyszenia.

0: Billie Jean. Ach, to było coś.
1: Mam nadzieję, że moonwalk się udał.
0: Tak. Tak. I że starczyło pokoju, prawda?
1: Tak.
0: No chyba, że w Amfiladzie to można dłużej wtedy.
1: Tak, tak. No tak w kółku, albo po kuchni po prostu dookoła.
0: Tak, tak. Mhm. No też tak. Rzeczywiście. Metraż, mam nadzieję, pozwolił na to. No a teraz mamy życzenia od pana Michała. Ogromne uznania dla żony pana Michała, Magdy, która jest, uwaga, bohaterką.
1: No wiadomo. W domu
0: pana Michała i pani Magdy. Cały zeszły tydzień spędziłem w delegacji. Oczywiście nie było to łatwe, ale tak naprawdę ciężko to miała ona, zajmując się naszymi dwoma małymi synkami, i za to chcę jej bardzo podziękować. Zwłaszcza dlatego, że niestety jutro muszę znowu wyjechać. I teraz cytuję pana Michała nadal. Więc Madziu, dziękuję ci, że dajesz radę znieść te momenty burzy i naporu i odbijemy sobie to wszystko już niedługo na wakacjach. Nie wiem, czy postawić na nutę symbolizującą obecny trud, czy przyszły luz, więc pozostawiam wybór piosenki redaktorom. No i decyzja zapadła. Będą Beatlesi. Hard Day's Night.

0: efekty specjalne. Przepraszam.
1: Nie, proszę.
0: Ja chciałam powiedzieć efekty specjalne tutaj.
1: Bo państwo nas dzisiaj tutaj rozpieszczają i zresztą wszystkich słuchaczy, bo mamy i Queen, i Beatlesów, i przecież włoskie, no i Michael Jackson, no i Kobranocka. Mm-hmm.
0: A to dopiero pierwsza godzina.
1: Warto słuchać koncertu życzeń zdecydowanie. Wspomniałem tutaj poza anteniu o Marcinie. O Marcinie z Luksemburga. No i proszę, mamy mail od Marcina. Cześć, Radyjko. Marcin oczywiście w towarzystwie, jak zwykle z Dorotą i Guciem, do nas tak. Piszą, że właśnie wracają z wakacyjnego marzenia każdego sześciolatka, czyli z Legolandu w Billund w Danii, gdzie nasycili się oczy kreatywnością, a poziom kortyzolu kolejkami górskimi. Portfele opróżnione, ale każdy wraca z dużym pudełkiem klocków. Teraz tylko trzeba trochę wolnego, żeby to poskładać. No i będzie bitwa o miejsce do składania na dywanie, rzecz jasna. Jak jeszcze dołożymy moonwalk na tym dywanie, to już w ogóle nie będzie miejsca. Piszą do nas Dorota, Marcin i Gucio, że pomyśleli, że chcieliby zadedykować dynamiczną piosenkę wszystkim około sześciolatkom, które też marzą o dwóch dniach dosłownie tarzania się w klockach. No i cóż to za piosenka?
0: Jedyny tytuł, jaki może być, czyli...
1: Believer. Tunezyjskiej grupy Myrat?
0: Tak mi się wydaje. Mm-hmm. Sprawdźmy to, proponuję. I ściskamy was standardowo.

0: No i na guciowe trio, tak zwane z Luksemburga, można zawsze liczyć, jeśli chodzi o pazur.
1: Tak, i był tam ten tunezyjski sznycik. Wyczuliśmy to.
0: Tak, tak.
1: Rzeczywiście. Dużo u nas dzisiaj było fajnych, świetnych przebojów, ale Marta pisze, że te włoskie starocie są najlepsze. Dają kopa na podbiegach, szczególnie kiedy Londyn przypomina Neapol, a nie zimne, deszczowe miasto. Zagrajcie coś jeszcze z tej półki dla wszystkich, którzy się dobrze bawią w sobotni poranek przy radiu, pisze pani Marta. No i do tego dołączymy tutaj naszego niezawodnego Krzysztofa.
0: Bo to się to tutaj nic nie jest zaplanowane, a jednak wychodzi w ten sposób właśnie.
1: Tak, i Krzysztof napisał, że no, widzę, że oboje jesteśmy zachwyceni wyborami włoskimi, ale widać nie tylko my.
0: To bardzo mnie cieszy tak. I w ogóle nie dziwi.
1: Tak, i jeszcze Maria wspomniała o tym utworze, który zaraz wybrzmi, a ja tańczę zachwycony, niezmiennie. Więc Krzysztof, Krzysztof poprosił z dedykacją dla nas i oczywiście wszystkich patronów utwór, który wszyscy pięknie znamy, więc śpiewamy i tańczymy.
0: I słyszymy się po 11:00.

0: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Na początek najnowsze informacje o przebiegu walki strażaków z potężnym pożarem lasu na Mazowszu. Na szczęście ogień się już nie rozprzestrzenia, ale walka trwa, mówił wojewoda mazowiecki Mariusz Czankowski.
1: Mamy zaangażowanych ponad 1200, prawie 1300 strażaków i 335 pojazdów. To tylko mówimy o pojazdach PSP i OSP. Dodatkowo inne służby, policja i też służby lasów państwowych. No i też 120 WOT-owców, którzy są tutaj też od rana, żeby wspierać radzenie sobie z tą sytuacją pożarową. 3 śmigłowce na teraz, plus będą dochodzić sukcesywnie w ciągu dnia kolejne, przede wszystkim Black Hawk i być może dromadery.
0: Strażacy przyznają, że na razie trudno oszacować, jak długo jeszcze potrwa akcja. Na pewno pomoże im w gaszeniu pożaru deszcz, ale spodziewany jest też silny wiatr, a to będzie utrudnieniem. 67-letnia polska turystka zginęła w słowackim raju. Do zdarzenia doszło w uczęszczanym wąwozie Piecki. Horska Zachranna Służba wczoraj po południu otrzymała informację o zaginięciu kobiety. Polka rano odłączyła się od grupy, z którą przyjechała do słowackiego raju. Bała się przejść trasą, na której jest sporo drewnianych i metalowych schodków oraz drabin, a także łańcuchy asekuracyjne. Kobieta postanowiła się wycofać, choć jest to szlak jednokierunkowy. Reszta grupy poszła dalej. Później okazało się, że nie ma z nią kontaktu. Słowaccy ratownicy prowadzili poszukiwania wraz ze specjalnie szkolonymi psami. Ciało kobiety znaleźli na stromej ścianie wąwozu w rejonie wielkiego wodospadu. Zmieniamy temat. Te słowa Radosława Sikorskiego wywołały oburzenie polityków PiS. Wicepremier, minister spraw zagranicznych odpowiadał na pytanie o krytykę prezydenta w kwestii polsko-brytyjskiego traktatu dotyczącego bezpieczeństwa. Sikorski przypominał o blokowaniu przez Karola Nawrockiego na przykład nominacji ambasadorskich czy sędziowskich oraz awansów w służbach mundurowych.
2: Przypominam, był już taki prezydent, który uzurpował sobie prawo do podejmowania decyzji, które nie leżały w jego kompetencjach. Prezydent jako pasażer samolotu rządowego nie decyduje o tym, jak pilotować tym samolotem. Ale był już prezydent, którego proszono, mimo że nie miał takich kompetencji, o zgodę na wybranie lotniska zapasowego. I on tej decyzji na czas nie podjął. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło. I prosiłbym prezydenta Nawrockiego, żeby nie szedł tą drogą.
0: Rzecznik PiS Radosław Fogiel ocenił te słowa jako cynizm, chamstwo i bezczelność. Sikorski odpowiedział w mediach społecznościowych. Jeśli ktoś uważa, że mijam się z prawdą, zachęcam do złożenia pozwu. Aż przypominam, że już dwa razy prawomocnie wygrałem z konfabulacjami Kaczyńskiego. Przenosimy się za ocean, ale to też kwestia procedur. Sąd w Waszyngtonie nakazał usunięcie nazwiska prezydenta Donalda Trumpa z fasady Kennedy Center. W CNN dziennikarz Terry Moran wyjaśniał. On myślał, że jak jest prezydentem, to może sobie po prostu dostać nazwę instytucji, a sąd powiedział, że nie. Centrum Kennedy'ego zostało nazwane tak przez kongres po przejściu odpowiednich procedur, a jeśli chcesz zmienić jego nazwę, to zwróć się z tym do kongresu. Donald Trump nazwał decyzję sądu szokującą, stwierdził, że sędzia powinien się za siebie wstydzić, zapowiedział, że w kwestii zmiany nazwy zwróci się do kongresu. Kennedy Center to centrum koncertowe. Przed rokiem Trump zmienił jego zarząd, a ten dokonał właśnie zmiany nazwy instytucji. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: No, jak Elvis pięknie zaśpiewa to.
1: To zaśpiewa pięknie. Blue Hawaii.
0: Kubę Jędrasa tutaj tak wystawiłam.
1: Tak, wystawiłam, Maria, tak. Bo ja tu się już skupiłem, żeby wyjaśnić, dlaczego to Blue Hawaii.
0: Ale poczekaj. Zaraz przejdziemy do Blue Hawaii. Po kolei miało być. Jest nowa godzina audycji. Musimy się przedstawić. Musimy przypomnieć.
1: Jest 11:06.
0: Tak.
1: W studiu jest po mojej... Ustaliliśmy już, że zarówno prawej, jak i lewej stronie Maria Zamachowska.
0: Podobnie Kuba Jędras, jest też Kuba Strączyński, Marta Boroń odbiera tak telefony. Jest. No i dodzwonić się do nas można następująco.
1: Tak, można się następująco.
0: Następująco. Wybierając tak. Następujący numer.
1: 224-280-280.
0: Bezbłędnie.
1: No i można też napisać do nas, wybierając odpowiednie przyciski na klawiaturze.
0: I teraz uwaga. koncert.życzeń@nowyświat.online.
1: Wyłącznie w tej kombinacji, proszę Państwa.
0: Wyłącznie.
1: Proszę nie robić czeskich błędów.
0: I nie dodawać polskich znaków.
1: Tak. I właśnie tak może się do nas. I teraz powiemy, dlaczego Elvis Presley był.
0: Tak.
1: Pani Patrycja do nas napisała. Pani Patrycja, która zresztą tutaj podkreśla, że na bieżąco informuje nas o naszej historii miłosnej. No oczywiście pani Patrycji z tą drugą połówką.
0: Tak.
1: Pomogliście mi już podczas pierwszej dedykacji. Gdyby nie wy, być może nie byłoby tego happy endu. Dlatego dziś chciałam zadedykować utwór Blue Hawaii mojemu już mężowi, Michałowi, najwspanialszemu człowiekowi, na którego zawsze mogę liczyć, z którym mogę tworzyć najpiękniejsze wspomnienia i z którym każdego dnia przekonuję się, jak wielkim szczęściem jest tworzyć własną rodzinę. Państwo, Patrycja i Michał powiedzieli sobie tak 9 maja, na świeżutko. Na podczas ślubnych przysiąg obiecali sobie I promise to love you tender and never have a suspicious mind and from this day I promise to be your hunk, a hunk of burning love.
0: To piękna sklejka.
1: No i tak, i to Blue Hawaii, które się już na zawsze będzie kojarzyć z podróżą poślubną w raju na ziemi. Maui, Oahu i Big Island, czyli całe Hawaje. No i są podziękowania dla nas, dla Radia Nowy Świat, za to, że jesteśmy od samego początku tej historii. Dostaliśmy zdjęcie ze ślubu.
0: Mm-hmm.
1: No i cóż...
0: Jest Elvis.
1: Jest Elvis, tak.
0: Jest Elvis.
1: Tak jest. Pozdrowienia dla wszystkich zakochanych, którzy właśnie piszą swoją własną opowieść. Przepiękne życzenia. A ja się wzruszyłem, że jesteśmy częścią tej całej historii.
0: Też mnie to bardzo, bardzo cieszy i zapraszamy. My tutaj łączymy wiele osób i rzeczy, ale na przykład łączymy się też telefonicznie
1: tak
0: czasami.
1: Jest.
0: I to jest ten moment z panią Kaliną. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Ja jestem z Zakopanego i chciałabym powiedzieć, podzielić się radością, że jutro rano będę już w Bolonii, a potem w Rimini i jeszcze w San Marino z moim mężem. I chciałam mu życzyć wspaniałego wyjazdu razem ze mną, żeby nam się jak zwykle dobrze ten wyjazd układał, bo lubimy sobie takie wycieczki robić. I byliśmy na Sycylii w 2015 roku i tam motywem przewodnim naszej wyprawy była piosenka Azzurro.
0: Mm-hmm.
2: I chciałabym dlatego teraz jemu ją zadedykować.
1: Ale pięknie się pani wpisuje w nasz włoski
0: tak.
1: Kierunek.
2: No dokładnie, właśnie to, tak sobie pomyślałam, że się właśnie świetnie wpisuje we włoski kierunek. Nawet pomyślałam sobie, że skoro już były dwie włoskie piosenki, to już pewnie mnie nie wybierzecie na dzisiejszą audycję.
0: Nie, dzisiejsza.
2: Ale okazało się, że jednak inaczej. Bardzo jestem z tego powodu szczęśliwa.
1: Pani Kalino, życzymy wspaniałej wyprawy w takim razie. No i żeby tak. w tym Rimini ten Adriatyk był Azzurro, czyli błękitny.
2: Azzurro. Na pewno będzie Azzurro, tylko jeszcze będzie w temperaturze polskiego Bałtyku latem, bo będzie miał około 19 stopni. A nie, to i tak będzie więcej niż Bałtyk latem.
1: No to i tak będzie pięknie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się tam
2: pięknie.
1: Pomoczyć troszeczkę. A życzymy też tego błękitu u góry także, żeby było słońce.
2: No bo ja jeszcze mamy błękitne oczy.
1: No matko, to już Azzurro po prostu kompletne.
0: Azzurro kompleto.
2: Oczywiście.
1: Azzurro kompleto. Pani Kalino, bardzo dziękujemy. Jeszcze raz życzymy
2: Dziękuję
1: wspaniałej
2: również.
1: Podróży i wszyscy sobie posłuchamy teraz o tym błękicie.
2: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.

0: No teraz to się musi udać, ta wyprawa do Rimini, San Marino, no i wcześniej do Bolonii.
1: Zwłaszcza, że to jest taka, no nie powiem, że marszowa, ale taka zagrzewająca do drogi tak, melodia i
0: tak,
1: rytm.
0: Tak, zdecydowanie. Także na ten podjazd do San Marino w sam raz. Albo podejście może, kto wie. Natomiast tutaj sobie skojarzyliśmy z Marią w przerwie, znaczy w przerwie, w trakcie piosenki.
1: Na tak zwanym poza.
0: No bo tak się zastanawialiśmy, skąd u nas to takie uwielbienie do tych włoskich piosenek.
1: No.
0: No i wyszło na to, że królowa Bona jest
1: odpowiedzialna,
0: bo sprowadziła do nas ziemniaka, a dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Ziemniaka. Mm. To wszystko się pięknie łączy.
1: I przypadek?
0: Nie przypadek. Ja z dzieciństwa pamiętam taką książkę, taka książka była na półce u nas w domu, 1000 potraw z ziemniaka.
1: Mm.
0: Na 1000 sposobów można.
1: No widzisz.
0: Wszystko można z ziemniaka zrobić, moja droga.
1: Gorący ziemniak na przykład, zimny ziemniak. Aczkolwiek zimny ziemniak to jest taka dyskusyjna kwestia moim zdaniem. Ja dosyć niedawno byłam w Niemczech i oni tam bardzo lubią tak zwany kartofel salat i ja troszkę...
0: Nie tolerujesz?
1: No właśnie jakoś tak, takie mam poczucie, że tutaj jestem bardziej z Polski do Włoski bardziej niż niemiecki.
0: Mm-hmm. No zdecydowanie ziemniaki na ciepło. Chociaż nie, patrz, są też tak przecież taka babka ziemniaczana na zimno. No, czemu nie?
1: Hola, zaraz do tego wrócimy.
0: Zaraz do tego wrócimy.
1: Musimy porozprawiać się na poza anteniu, a w tak zwanym międzyczasie między ziemniakiem a ziemniakiem życzenia mamy.
0: No bo przecież zbliża się 1 czerwca.
1: No dokładnie, skąd wiedziałeś?
0: Bo mam kalendarz.
1: Pan Arek pisze, z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka chciałbym życzyć Juleczce oraz wszystkim słuchającym dzieciom i jeszcze bardziej dorosłym, aby dziecięca radość nigdy ich nie opuszczała. Juleczko, kocham cię mocno i proszę o utwór The Doors, Love Me Two Times. Od Arka. No i co?
0: No, myślę, że ci, którzy są beneficjentami Dnia Dziecka, nie wszyscy znają. Tak? My wszyscy?
1: No tak.
0: No dobrze, będę pamiętał. Nie wszyscy znają The Doors, więc drogie dzieci, jeżeli nas słuchacie, to teraz będzie wielki zespół The Doors i może się zarazicie miłością do tegoż. The Doors, Love Me Two Times.
1: Od Arka.

0: I my o tych ziemniakach tutaj, tak, a w międzyczasie
1: zagadaliśmy o ziemniakach.
0: Dorsi pukali. No i teraz jest taka sytuacja, w której możemy porozmawiać z panem Pawłem. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry, witajcie.
0: Cześć, dzień dobry, witaj. Jak się masz?
2: Hej. Wspaniale mam się, że mogłem się do was dodzwonić w bardzo, bardzo fajnej sprawie, bo moja kuzynka, jak to na Mazowszu się mówi, siostra cioteczna.
1: Tak, przerabialiśmy to we wtorek.
2: Co?
1: Przerabialiśmy to we wtorek z profesor Moniką Kresą, tak.
2: Czyli dobrze mówię?
1: Dobrze, tak. Chyba.
2: No to mówię właśnie, że moja siostra cioteczna, a wasza patronka, Justyna, obchodzi 60. urodziny. Nawet nie wiem, kiedy to się wydarzyło, bo jeszcze niedawno wygłupialiśmy się, robiliśmy jakieś rzeczy, a ona już ma wnuczkę Melę i świętuje 60. urodziny. No i oczywiście zapomniałem, bo to było 29. I tak pomyślałem, że skoro słucha radia Nowy Świat, no to zadzwonię, złożę jej życzenia i jakąś piosenkę zamówię dla niej. Justynko, wszystkiego najlepszego. Bądź zdrowa, uśmiechnięta i realizuj swoje marzenia. Wszystkiego dobrego.
1: No piękne życzenia, piękny jubileusz. No i jeszcze myślę, że jeszcze zostanie wybaczone to lekkie spóźnienie.
0: Bo to w oktawie.
2: No moja chyba babcia, tak, jak na takiej antenie.
0: To moja babcia mówi, że jak jest w oktawie, to jeszcze w ogóle nie ma się o co złościć.
1: O.
2: Tak, nasz wujek Marian też to powiedział. Podobno, że oktawa to nic złego.
0: Tak.
1: To rzeczywiście nie ma się
2: no
1: o co...
2: No i co, opuścicie jej piosenkę?
0: Rzecz jasna. Oczywiście. A powiesz jaką?
2: Słuchajcie, to też historia. Zastanawiałem się właśnie, bo jechałem ci do pracy na rowerze, jaką jej tu piosenkę zamówić. Dawno, dawno temu kupiłem jej na urodziny płytę Céline Dion. Nie wiem, jaki to był tytuł. Coś tam, ta piosenka Pocket Me Mon Cor. Ta da ta da da da da da
1: da da da da. A to znamy, tak. Znamy, tak.
2: No, chyba nawet to jest Pocket Me Mon Cor, ta piosenka się nazywa. I wiedziałem, że jej się wtedy to bardzo podobało i wobec tego taką piosenkę zamówiłem, chociaż nie wstrzeliłem się w te włoskie rytmy, choć bardzo są mi bliskie. Czyli coś francuskiego, bo Francuzi też chyba ziemniaki lubią, jakieś tam różne dziwne rzeczy z nich wyrabiają, także wszystko jest tutaj jak należy.
0: Super, my jesteśmy otwarci, bardzo dziękujemy i życzenia przekazujemy.
2: Justyna, całuję, wszystkiego dobrego.
0: Tak, a my się słyszymy tu przy okazji, zaprosimy jeszcze państwa na jutrzejsze wrzenie Nowego Świata w kawiarni. Wrzenie Świata, skąd, nie wiem, czy obecnie dzwonisz, ale gdzie można cię spotkać.
2: Tak. Właśnie we Wrzeniu Świata jestem i zapraszam również jutro Kinga Dębska, jutro Weronika Wawrzkowicz, także wszyscy, którzy są zainteresowani, zapraszam do Wrzenia, a jeżeli nie, to słuchajcie w Radiu Nowy Świat.
1: Tak jest, dziękujemy drogi Pawle. Największe, najmocniejsze życzenie dla Justyny. I Mario, przeczytaj tytuł, proszę.
0: Je t'aime encore.
1: Céline Dion.
2: O, Tymonko. Taki tytuł, no nawet nie wiedział. Dobra, całuję, dzięki wam, pozdrawiam.
1: Ściskamy.
2: Pa.
3: Ici l'automne chasse un été de pluie.

0: My tutaj niby cały czas rozmawiamy o ziemniakach, ale ja nie wiem, bo mi nie umknęło to, jak pani Celina się tutaj, no wydarła to może z brzydkie słowo, ale mam same dobre rzeczy na myśli. Tak,
1: Wydarła pary, pozytywnie.
0: Gwizdek, parę w gwizdek.
1: Tak.
0: Tak, tak się mówi. No tak, dziękujemy Pawle.
1: Dziękujemy bardzo Pawle. My natomiast jeszcze troszkę o ziemniakach, bo ja tutaj palnąłem jakąś głupotę, ale to rozpowszechniłem taki mit panujący gdzieś tam, że ziemniaki sprowadziła królowa Bona do nas.
0: Teraz jingle. Blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl
1: Otóż zostały sprowadzone z Ameryki Południowej, z rejonu Andów, pisze nam pan Marek i rzeczywiście to sprawdziliśmy. Królowa Bona sprowadziła do Polski tak zwaną włoszczyznę, czyli inne warzywa. Natomiast ziemniaki zaczęto, przybyły do Polski troszkę później i zaczęto je uprawiać w późniejszym czasie, dopiero w XVIII wieku de facto były na taką większą skalę uprawianą.
0: A nie mówiłam?
1: No właśnie, właśnie.
0: Tak się umówiliśmy, że tak
1: będzie. Tak się umówiliśmy, że Maria będzie mówić, a nie mówiłam i wtedy wyjdzie na to, że przynajmniej połowa z nas nie miała w głowie tych głupot, które tak właśnie wyartykułowałem.
0: Ale słuchaj, bo ja tak tutaj sobie myślę, że my się zastanawiamy, skąd przybyły ziemniaki, skąd przybyła włoszczyzna, ale mamy też przecież bardzo aktualnego i współczesnego pana Tomasza na linii. Skąd pan, panie Tomaszu, przybywa do nas?
2: Dzień dobry, witam serdecznie redaktorstwo w całości i za konsoletą, i za mikrofonami, i za telefonami. Ja dzwonię do państwa z Oławy, tradycyjnie z Oławy. Zakochani jesteśmy w waszym radiu rodzinnie, domowo. Okazji jest bardzo wiele. Ja tak postaram się bardzo szybko, bo to czas antenowy jest bezcenny. Najważniejsza okazja to jest taka no, beznadziejnie tradycyjna, bo moja najukochańsza żona jutro ma swoje kolejne 18 urodziny i to jest taki powód chyba pierwotny, ale ja już się wybierałem do państwa z telefonem wielokrotnie, żeby się pochwalić, że szczęście potrafi wracać, bo mieliśmy straszny ubiegły rok, kiedy odszedł od nas i kot, i pies. I teraz jesteśmy znowu w komplecie. Jest z nami i kot, i pies, i kupa hałasu, radości, szumu, brudu, takiego brudu, którego brakowało. Mm-hmm. I co ja mogę jeszcze powiedzieć?
1: Wszystko wróciło na swoje tory.
2: Wszystko wróciło na swoje tory, a oprócz tego chciałem powiedzieć, że państwo jesteście tym radiem, dzięki któremu moja żona w ogóle dowiedziała się, czym jest radio i że radia można po prostu słuchać i nie widzieć kogoś. I autentycznie jest. Tak, jesteście jedynym radiem, którego słucha i chyba jedynym radiem, którego słuchała, bo po śmierci dawnej stacji radiowej, której już, jak mówi pan Wojtek, nie ma, słucha tylko was jako radia. Jesteście dla niej całym radiem świata.
1: No pięknie.
2: No tak, tak to wygląda, no, dokładnie.
1: Duża odpowiedzialność na nas
2: tak
1: spoczywa.
2: Tak, tak, zdecydowanie, ale to pan nadredaktor Mann kiedyś powiedział, że dobry redaktor to jest taki, który czuje odpowiedzialność za to, co mówi po drugiej stronie mikrofonu do tych, którzy są po tamtej stronie. I państwo jesteście za to odpowiedzialni, za to was kochamy, naprawdę.
1: Oj, bardzo dziękujemy.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy i oczywiście przyłączamy się do wszystkich życzeń. Dla małżonki szczególnie.
0: Tak.
1: Bo to już jutro.
0: Proszę uściskać.
2: To już jutro, tak. To znaczy, niestety jutro będziemy obchodzić to osobno, bo akurat no, tak wyszło, że nie mogę być w domu, więc idealnie się składa, że jestem dzisiaj.
1: No to dzisiaj wszyscy razem, łącznie z nami.
2: Tak, zdecydowanie. Tak, zdecydowanie.
1: W naszym ogromnym radionowo-światowym gronie.
2: Co wybraliśmy z tych propozycji?
0: No oczywiście do tańczenia Roxanne.
2: Ojej, no to rewelacyjnie. Bo to jest, jeżeli to jest wersja z Moulin Rouge, to jest ukochany, tak, to jest ukochany film mojej żony, powiem tylko, to jest film, który oglądamy, znaczy moja żona dostała ode mnie płytę i to był błąd, bo tak mniej więcej raz na miesiąc włącza tą płytę, bierze paczkę chusteczek do nosa i przetyka kanaliki łzowe i to taki jest standard, że no albo robi to sama, albo ze mną, albo czasem przyjedzie jakaś koleżanka i to jest taki rytuał łzawienia co miesiąc, czasem co kwartał, różnie. No powiem szczerze, wkopałem się z tą płytą okrutnie, ale utwór jest wart tego.
1: A swoją drogą wyszedł panu przez przypadek pan fantastyczny neologizm oznaczający chusteczki do wzruszeń, czyli płaczka chusteczek.
2: No cóż, tutaj państwo jesteście... Tak. Ja również dziękuję w takim razie. Pozdrawiam gorąco i serdecznie.
1: Wyjmujemy chusteczki i słuchamy w takim razie.

0: Cóż to za energia.
1: Cóż za finał.
0: I my teraz przez, bo to wszystko, co się działo w Moulin Rouge, co się działo gdzie? W Paryżu.
1: Ale... Zbyt długo się zastanawiałem.
0: Zbyt długo trwała ta sekunda, już dzisiaj to gdzieś słyszeliśmy.
1: Tak.
0: Tak czy inaczej. To było argentyńskie tango wykonane rzekomo w Paryżu, ale my nie zapominamy, po co tutaj się dzisiaj zebraliśmy. Punto it, czyli kącik troski o język włoski, kontynuujemy.
1: Tak jest. Dzisiaj napisała do nas także pani Bożena, no, że pięknie gramy, dziękujemy, ale to przecież zasługa naszych słuchaczy. Wzniecamy wspomnienia z Włoch i tęsknotę za wiecznym miastem, które kochać nas uczy kto? Olaf Kwapis i Beata Grabarczyk, oczywiście w czwartkowe wieczory. No i pani Bożena poprosiła nas o utwór Roma Roma w wykonaniu Antonello Venditti'ego wersji live, rzecz jasna.
0: Tak, maszyna losująca spełniła tę prośbę.
1: Przenosimy się do Rzymu.

0: No i to niepodważalnie była wersja live tej piosenki.
1: Tak.
0: Gdzie chodziło o Roma, Roma, Roma. Nie rola, rola, rola, jak się zastanawialiśmy tutaj przez chwilę.
1: Przez chwileczkę.
0: A przez chwileczkę tylko. No i cóż, i czekamy, prawdę mówiąc, na odbranie telefonu przez słuchacza, w związku z czym zanim słuchacz odbierze telefon, to może zajrzyjmy jeszcze do skrzynki mailowej?
1: Tak, możemy zajrzeć, oczywiście, że tak. Mamy tutaj mnóstwo życzeń. Przepraszamy oczywiście, że nie jesteśmy w stanie wszystkich zrealizować muzycznie, ale są życzenia... Na przykład...
0: To na przykład na górze, to znaczy od pana Maćka.
1: Od pana Maćka. Pan Maciek się martwi, że jeszcze nie słyszał w tym roku słowika na przykład.
0: No ja rozumiem.
1: A w minionych latach były. A ty jak? No uważasz, były słowiki?
0: No tak, oczywiście, bo słowiki śpiewają, a ja cały czas słyszę śpiew ptaków. Wiem, że nie tylko słowiki śpiewają. Proszę mnie nie łapać za słówka.
1: Skowronki też bardzo ładnie śpiewają wiosną. Ale wszystkim słowikom z wyrazem zazdrości dla tych, którzy słowiki jednak słyszą, to do ciebie, Maria, bo ty słyszysz te słowiki. Pan Maciej dedykuje Sound of Silence Simon and Garfunkel. No, też klasyka. Bardzo się cieszymy, że jeszcze raz będziemy mogli posłuchać tej piosenki.
0: Tak. Tak, i 3-4 troszkę na wyciszenie.
1: Tak.

0: No i to jest ten moment, w którym my milczeliśmy w studiu i rzeczywiście zrobiło się nieco ciszej. Co państwo jeszcze tego nie wiedzą, ale to wszystko się zaraz wyjaśni, było nam potrzebne, bo teraz połączyliśmy się z Frankiem. Franku, dzień dobry.
1: Cześć, Franku.
2: Dzień dobry.
0: Cześć. Co tam u ciebie słychać, powiedz?
2: Dobrze żyje się.
0: Dobrze się żyje.
1: Co porabiasz dzisiaj?
2: A dzisiaj siedzę w domu i nic nie robię i to jest fajne.
0: To jest bardzo fajne. A powiedz mi, co robisz, jak nic nie robisz? Wiem, że to jest trochę podchwytliwe pytanie, bo się nic nie robi, ale jednak zawsze coś się trochę robi.
1: Być może myślisz o czymś więcej.
2: Leżę, albo oglądam jakiś serial, albo czytam z tą książkę, albo jem śniadanie.
0: Okej, to już jest jakiś zestaw.
1: No dobrze, ale zadzwoniłeś do nas, więc pewnie masz jakieś życzenia.
2: Mam życzenia dla wszystkich dzieci z okazji Dnia Dziecka.
1: O, Bosko. Pięknie, że myślisz o innych także. Jak będziesz spędzał Dzień Dziecka? Chyba nie ma normalnych zajęć w szkole, prawda?
2: Nie, w domu będę spędzał.
1: Aha.
0: Fajasko.
1: No dobrze.
0: No i macie jakieś plany?
2: Nie.
0: Nie. Rozumiem, że to będzie luźny Dzień Dziecka z nic nie robieniem.
1: Podobnie jak sobota poprzedzająca. Dzień Dziecka.
0: Jako, że mamy tutaj dzisiaj trochę poszerzony kącik troski o język włoski, to jest tak zwane dolce far niente.
1: Tak jest.
0: Czyli słodkie nic nie robienie. A powiedz proszę tylko jeszcze, co my tutaj dzisiaj od ciebie usłyszymy. Ja trochę wiem, ale jestem ciekawa skąd i co to, bo nie znam. Nie znałam.
2: Z playlisty mojego taty, a tata ma to z Radia Nowy Świat. Dokładniej to nie wiem. A nie, właściwie nie wiem skąd to wygląda, ale ma.
1: No dobrze, to powiesz nam, co to jest?
2: To jest piosenka, nawet nie wiem, jak powiedzieć to nazwę, więc nie powiem.
0: Personal Attention, pomogę ci.
2: No, Personal Attention, o.
0: No dobrze. No to brzmisz trochę bardziej tak, jakbyś był w takiej teraz raczej fazie leżenia na leżaku albo bujaniu się na fotelu bujanym, ale zachęcam ciebie i wszystkich do poskakania trochę.
1: Może zaraz podskoczysz na tym fotelu.
2: Może.
0: To uściski.
1: Tego ci życzymy, bo to koncert życzeń w końcu. I dziękujemy ci za życzenia dla wszystkich dzieci także.
0: Tak.
1: Bo w każdym z nas jest dziecko. Dziękujemy. Trzymaj się.
0: Do usłyszenia.

Dziękuję.

0: No i co państwo na to? Jestem ciekawa, ale rozgrzewaliśmy się długo, więc już teraz nikt się nie może wykręcić tym, że byliśmy nieprzygotowani.
1: No tak, to wszystko prawda. Dzisiaj było bardzo włosko. Mówię było, bo już powoli się z państwem żegnamy. No i cóż, liczyłaś, Mario, ile tych włoskich utworów dzisiaj było?
0: Nie liczyłam, ale...
1: 3, 4, 5? Więcej niż 3, prawda? Ze 4
0: na
1: były.
0: Na oko moje to tak z 5 właśnie.
1: I państwo cały czas nam przesyłają nowe propozycje tych włoskich utworów.
0: Tak, i tutaj musieliśmy podjąć tak zwaną męską decyzję lub po prostu twardą decyzję, bo została zaproponowana przez panią Martę piosenka O Sole Mio w wykonaniu Luciano Pavarottiego i bardzo chcieliśmy to zrobić, ale niestety obostrzenia czasowe zmusiły nas do zmiany tej propozycji, ale będzie ona równie włoska, wręcz nosi tytuł L'Italiano.
1: Wow, to bardzo włosko.
0: Wszyscy będziemy mogli sobie razem z Toto Cotugno pośpiewać i dziękujemy pani Kamili za tę propozycję, a pani Kamila w dodatku nas pozdrawia i miłego weekendu życzę wszystkim.
1: No to my też życzymy wszystkim państwu miłego weekendu. Ten weekend dla niektórych będzie troszkę dłuższy, bo Dzień Dziecka 1 czerwca. Więc no, tak jak wspomniałem wcześniej, wszyscy jesteśmy dziećmi, więc wszyscy się tym cieszmy. Oczywiście.
0: Dużo ziemniaków na Dzień Dziecka.
1: Dużo ziemniaków, także dużo frytek. I bardzo, bardzo państwu dziękujemy za to, że dzisiaj z nami byliście. Jak zwykle to jest ogromna radość.
0: Zgadzam się. Pozytywnie naładowana ja, Maria Zamachowska.
1: I pozytywnie rozemocjonowany Jakub Jędras.
0: Tak, oraz Kuba Strączyński i Marta Boroń. I dziękujemy i do usłyszenia.

0: Przed nami kolejne wrzenie Nowego Świata. Niedzielne przedpołudnie spędzi z nami Kinga Dębska, reżyserka, scenarzystka, autorka książek. Porozmawiamy o filmach na wielkim ekranie i najmniejszych seansach, które ruszają w głowie podczas czytania. Przyjrzymy się dowodzeniu na planie i kamerze, która działa jak rentgen. Istotne będą język emocji i język obrazu. Porozmawiamy też o ludziach, z którymi dobrze się milczy. Spotykamy się już jutro o godzinie 10. Z całego serca zapraszam do wrzenia świata, Weronika Wawrzkowicz.
1: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Trwa wymiana wiadomości między Teheranem a Waszyngtonem, ale porozumienie nie zostało sfinalizowane. Tak informuje Ismail Baghaei, rzecznik irańskiego MSZ. Prezydent USA Donald Trump sugerował wcześniej, że decyzja w sprawie umowy z Iranem zapadnie jeszcze w piątek. Wczoraj w Białym Domu doszło do spotkania, po którym spodziewano się nowych informacji, a tymczasem wiadomo tyle, że spotkanie trwało 2 godziny. Szef Pentagonu Pete Hegseth podczas rozmów w Singapurze z kolei przypomniał, że Donald Trump nie zgodzi się na niekorzystną umowę. Każda umowa, jeśli zostanie zawarta, będzie dobra. Rano miałem okazję rozmawiać z prezydentem. Chciał, abym powtórzył, że jest cierpliwy w dążeniu do tego, by Ameryka, podejmując się tego historycznego przedsięwzięcia, zawarła dobrą umowę. Wczoraj Trump ponownie postawił Iranowi 4-punktowe ultimatum, stwierdzając, że otwarcie cieśniny Ormuz będzie możliwe tylko wtedy, gdy Teheran zrezygnuje z ambicji nuklearnych. Rzecznik irańskiego MSZ twierdzi z kolei, że na tym etapie negocjacje w ogóle nie dotyczą kwestii programu jądrowego. Przenosimy się do kraju. Minister Obrony Narodowej z wizytą w Hucie Stalowa Wola, to w związku z podpisaniem kolejnych umów na produkcję sprzętu dla wojska. Koniec maja to jest ostateczny termin na rozliczenie się z kłamstwem na temat programu SAFE, mówił podczas uroczystości wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Bo nas się, jak tutaj jesteśmy, mnie, panią minister Sobkowiak, ministra Domańskiego, Gołotę, straszy się więzienie. Prokurator, powiem wam wszystkim, ja jestem polskim ministrem obrony narodowej. Mnie się przestraszyć i zastraszyć nie da. Powiem więcej. Mówią do mnie, będziesz siedział. Dziś w oślej ławce siedzi prezydent Nawrocki, siedzi PiS i Konfederacja. Bo nie chcieli budowy silnej i bezpiecznej Polski.
1: W sumie podpisanych zostało dziś 29 umów, m.in. na dostawę kilkuset tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Wartość kontraktu finansowanego ze środków programu SAFE przekracza 13 miliardów netto. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapewnia, że to nie koniec zatrzymań w sprawie fałszywych alarmów dotyczących osób ze środowiska prawicy. Jak już informowaliśmy, już 5 osób znalazło się w rękach policji. Komenda Stołeczna podała, że funkcjonariusze Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw zatrzymali 29-latka z powiatu otwockiego. Mężczyzna miał dzwonić na numer alarmowy, informując o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej ze stacji telewizyjnych. To działo się 2 tygodnie temu. Teraz 29-latek jest już aresztowany, przyznał się do zarzucanych mu czynów. Policja zabezpieczyła jego telefony komórkowe oraz komputer. Ponad 800 ton śmieci zebrali wiosną wolontariusze z polskich rzek, jezior oraz lasów. Dziś w Nowej Soli w województwie lubuskim odbywa się podsumowanie 8. edycji operacji Czysta Rzeka. W trasę Odrą wyruszyły już ekipy kajakowe, które posprzątają wybrzeże, a wkrótce pozostali wolontariusze zajmą się brzegiem i okolicami.
3: W tym roku bardzo byliśmy obecni również w miejscowościach, miastach, wsiach, czyli w centrum, niekoniecznie nad wodą. Ale bardzo dużo ludzi poszło też do lasu, właściwie w każde miejsce, gdzie te śmieci są. No i się okazuje, że te śmieci są, no skoro mamy 800 ton z jednej edycji, z jednej wiosny, no to jest to znowu ogromna liczba. I zastanawiam się właśnie, co może się zmienić, żebyśmy w końcu wyszli i nie było tych śmieci. No ale wciąż jest ta potrzeba i będziemy co wiosnę i na wiosnę też na 9. edycję już Państwu zapowiadamy, że na pewno się będziemy uruchamiać.
1: Mówiła Radio Nowy Świat Izabela Sałamacha z operacji Czysta Rzeka. Przyszłoroczny termin akcji jeszcze nie został ujawniony, ale przyłączyć się w Nowej Soli można jeszcze dziś, do tegorocznej, do godzin popołudniowych. To był serwis Radio Nowy Świat.

0: Deliberatorium.
1: Dzień dobry Państwu, jest sobota, 30 dzień maja, 12.07, Beata Grabarczyk i Kuba Strączyński. Witamy Państwa w Deliberatorium. No dziś dużo o prezydencie będzie, tak jakoś wyszło, ale podobno jak prezydent jest na antenie, to wtedy w socialach wywala wszystkie bezpieczniki. No zobaczymy jak to będzie. Zapraszam Państwa do pisania i do komentowania pod hashtagiem Deliberatorium na Pluskaju, a także zapraszam na mój adres mailowy beata.grabarczyk@nowyswiat.online. Tam będę czekała na Państwa wpisy, oceny, komentarze i co Państwu przyjdzie do głowy. No i teraz od razu szybciutko przepraszam, przywitam moich rozmówców dzisiejszych, którzy dzisiaj zdalnie, ale za to z kamerkami, jak mnie mam, więc mogę Panów przywitać serdecznie. Otóż są z nami dzisiaj Przemysław Szubartowicz, Polsat News Polityka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Walenciak, Tygodnik Przegląd. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I Mikołaj Wójcik, czyli analityk spraw politycznych, tematów politycznych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: No dobrze, panowie, to zacznijmy od prezydenta, bo prezydent miał dużo atrakcyjnych wystąpień w tym tygodniu, takich, że aż, użyję słowa kolokwialnego, wkurzył Władysława Kosiniaka-Kamysza. Słychać było w serwisie, jak Władysław Kosiniak-Kamysz się zdenerwował, ale już od kilku dni jest w takim nastroju ewidentnie bojowym i na przykład sugeruje, że może Pałac Prezydencki nauczyłby się słuchać albo odnajdywać dokumenty, które do pałacu są wysyłane. A to wszystko dlatego, że prezydent strasznie się pożalił na to, że w ogóle nie wiedział, co jest w traktacie polsko-brytyjskim, że nie dostał tych dokumentów, a nawet powiedział coś takiego, że byłoby dobrze, gdyby rząd nawet nie informował, tylko mówił prezydentowi, co jest w tym traktacie. Ja sobie od razu pomyślałam, to prezydent nie umie przeczytać traktatu, jak dostanie, albo jego koledzy przyboczni, bo to było trochę głupio. Później się okazało oczywiście, że prezydent ten traktat dostał. Co więcej, był na spotkaniu z Keirem Starmerem i tam sprawa tego traktatu, jako że miał być w przyszłości bliskiej podpisany, była poruszana. Wszystkie dokumenty dotarły, no tylko jak zwykle gdzieś się w Pałacu Prezydenckim zagubiły. No a ponadto prezydent zapowiedział, no też nie do końca, ale że zastanowi się, czy by przypadkiem nie odebrać orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu za to, że ten ochrzcił jeden z pułków bojowych imieniem UPA. No i tu znowu się podniosła wrzawa i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, pan prezydent całymi tygodniami potrafi milczeć. Na przykład milczał w sprawie wojsk, które zabrali Amerykanie, czy też nie wysłali na rotację Amerykanie. Po czym, jak zaczyna mówić, to człowiek się nie może otrząsnąć z wrażenia. No i już politycy zaczynają sugerować, że po tylu miesiącach rządzenia, a mamy właściwie rok od wyborów, czyli prezydent został zaprzysiężony w sierpniu, czyli czerwiec, lipiec, no to 2 miesiące, czyli 10 miesięcy prezydent jest na stanowisku. I jednak pewnych rzeczy się nie nauczył. Z czego to wynika? Znaczy, nie wiem, czy to otoczenie prezydenta tak działa, znaczy trochę mam wrażenie, że panowie z otoczenia prezydenta postanowili mu, tak jak kiedyś Trumpowi pewnych rzeczy jego otoczenie nie dawało do podpisania, to tutaj też chyba prezydentowi nie dają do przeczytania. Czy może ja się mylę? I zaczniemy od pana Przemysław Szubartowicz. Bardzo proszę, panie Przemysławie.
2: Bardzo dziękuję za wyróżnienie. Mogę obalić złudzenia. Będzie mi bardzo miło, żeby to zrobić, dlatego że oczywiście w pani przedmowie pobrzmiewa taki rodzaj, powiedziałbym, wrażenia, może założenia, że pan prezydent i Pałac Prezydencki funkcjonują w logice pana prezydenta i Pałacu Prezydenckiego, czyli krótko mówiąc prezydentury jako funkcji w państwie, która no, spełnia określone wymogi, czyli na przykład nie jest zaangażowana ściśle partyjnie, nie jest zaangażowana ściśle politycznie, nie jest częścią polaryzacji, nie jest częścią sporu politycznego, a to jest po prostu nieprawda. To znaczy trzeba zrozumieć funkcję istnienia w części kadencji, tej części, która trwa, Karola Nawrockiego, żeby w ogóle można było komentować rzeczywistość. To nie jest prezydentura nastawiona na opiekę nad państwem albo na sprawy państwowe, czy też powiedziałbym, no, fundamenty demokracji liberalnej, albo jakiejkolwiek demokracji, bo przymiotnik zawsze jest niepotrzebny, chociaż chodzi mi o nazwę systemu, w jakim funkcjonowaliśmy przez wiele lat. Pan prezydent Karol Nawrocki, jego otoczenie pochodzące z Prawa i Sprawiedliwości, to są oczywiście politycy, którzy grają w grę. Grają w grę z Donaldem Tuskiem i grają w grę z rządem. To nie jest tak, że prezydent nie wiedział nic o tym podpisywaniu i o tej właśnie umowie. Prezydent to wszystko wiedział, tak samo jak wiedział w innych sprawach i jego otoczenie też doskonale wiedziało w innych sprawach wszystko, co trzeba było wiedzieć i zawsze byli informowani o poszczególnych kwestiach. Nie było takiej sytuacji, żeby nie byli informowani i to nawet nie jest kwestia wiary bądź niewiary, tylko są na to dowody. No wystarczy przytoczyć w różnych momentach to, co działo się właśnie na linii prezydent BBN rząd. No, zawsze był tam zastępca szefa BBN-u, niekoniecznie pan Sławomir Cenckiewicz, który brał udział w poszczególnych spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa na przykład. Więc to oczywiście trzeba wyłączyć. Chodzi o to, że żyjemy w logice politycznego sporu i pan prezydent Nawrocki moim zdaniem jest po prostu politykiem, który zamierza być ośrodkiem opozycyjnym względem władzy Donalda Tuska i ośrodkiem, który będzie jednocześnie w jakimś sensie budował być może strukturę sukcesyjną, jeśli chodzi o polską prawicę. Jeśli nawet nie teraz, no bo wiadomo, że do wyborów się nie da tego zrobić, to z pewnością po wyborach, jeśli będzie możliwość stworzenia koalicji prawicowej, to pan prezydent będzie chciał być tym, który tę koalicję, powiedzmy, otoczy pewnym parasolem, względnie będzie szukał porozumienia dla tego, żeby się Jarosław Kaczyński mógł dogadać z Grzegorzem Braunem, pod na przykład pozorem niedogadywania się Kaczyńskiego z Braunem, tylko ludzi Kaczyńskiego z ludźmi Brauna. No, taka jest polityka i ta polityka wchodzi właśnie w takie sfery. Więc jeżeli słyszymy, że wszystko już podlega polaryzacji, to trzeba się z tym zgodzić. Tak, wszystko podlega polaryzacji i nie ma dziedziny wyłączonej z tej polaryzacji. I pan prezydent Nawrocki jest elementem tej polaryzacji. Jeżeli to zrozumiemy, będzie nam łatwiej przyjąć do wiadomości wszystkie, że tak powiem, poszczególne działania. No i działanie dotyczące traktatu polsko-brytyjskiego, również działanie dotyczące Orła Białego dla Zełenskiego, to wszędzie ma te odpryski, te momenty, te elementy polaryzacyjne. Jedno zdanie tylko o tym Orle. Kłopot polega na tym, że cała klasa polityczna zareagowała w sposób jednoznaczny. Tylko oczywiście liczą się akcenty, jedni bardziej, drudzy mniej. I między tymi akcentami będzie wojna polityczna. To znaczy, czy trzeba bardziej zareagować na Zełenskiego jego działania, czy to działanie konkretnie jedno, czy trzeba łagodniej, zachowując w pamięci to, że jednak mamy do czynienia z agresją rosyjską i mamy do czynienia ze sprawą delikatną. I jeżeli mogę jeszcze jedno zdanie, to ogólnie chciałbym powiedzieć, że w tej sytuacji politycznej wszelkie marzenia pięknoduchów, a ja do nich przez długi czas należałem, że uda się zbudować pewien rodzaj wyrwy, no, która będzie miała kilka punktów w swoim otoczeniu, no, poza polaryzacyjnych, nie uda się. Uważam, że do wyborów będziemy świadkami, no, wszystkiego, co najgorsze w polityce. Krótko mówiąc, będziemy świadkami silnej i coraz silniejszej wojny, a jednocześnie będzie ballada o tym, jak to Putin zaraz na nas napadnie, jak to bezpieczeństwo jest najważniejsze, jak to zgoda narodowa i wspólnota musi przetrwać. Tylko, że to są wszystko pozory, więc myślę, że moja odpowiedź jest taka.
1: No, ja muszę panu powiedzieć, że ja to naiwna jestem. Mnie się cały czas wydaje, że jak ktoś zostaje prezydentem, to jednak powinien myśleć o całej Polsce, a nie o kawałku. No i jakoś nie mogę się cały czas zgodzić z tym, że wychodzi prezydent i po prostu wkłada kij w szprychy i mówi nie, bo ja sobie tak nie życzę, bo ja to ja, bo ja jestem prezydentem i jak coś podpisuję, to znaczy, że podejmuję decyzję. Mnie się podobał taki wykład Radosława Sikorskiego, który tłumaczył prezydentowi zresztą po raz kolejny, jaka jest rola prezydenta według naszej konstytucji. No ale nasz pan prezydent chyba konstytucję to nie tak jak Biblię, nie trzyma jej pod poduszką, tylko gdzieś w koszu chyba na śmieci, bo trudno z tym, no to trudno dostrzec konstytucyjne działania w tym, co prezydent czasami robi i czasami mówi. No to może Robert teraz.
0: No bo trudno dostrzec te konstytucyjne działania, dlatego że on działa i nie mówię tutaj o strategii, tylko mówię o sposobie zachowania, jak kibol. Kibol się rozpycha i nie martwi się przepisami, bo tym się nie kieruje, tylko kieruje się tym, ile może się rozepchać, prawda? I to jest sposób funkcjonowania króla Nawrockiego. Rozpychamy się. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ten świat establishmentu, go tak nazwijmy, chociaż do tego establishmentu też bym zaliczył przecież czołówkę PiSu, jest światem wrogim. On nie wyszedł z tego postrzegania i on walczy. On z nimi walczy, zresztą zapowiedział to na samym początku, że będzie walczył z Donaldem.

0: że no jest przeciwny, że jest taki twardziel. To jest dla znacznej części społeczeństwa taka fajna oferta. I on pokazuje, że jest z tego młodszego pokolenia, czyli ten kebab, bejsbolówka, prawda, tutaj to jest to
1: Ćwiczenia
0: młode
1: tam.
0: ćwiczenia, prawda, więc on jest inny. I nie ma tutaj żadnych takich intelektualnych przemyśleń. No postawmy go obok Komorowskiego, czy obok Tadeusza Mazowieckiego, obok Geremka, no to będzie wyglądał śmiesznie. No, więc to jest zupełnie inna formacja. Więc tak musimy na to patrzeć. W moim przekonaniu traci na tym. Jeżeli popatrzymy na sondaże, one tak z miesiąca na miesiąc, kwartału na kwartał są dla Nawrockiego coraz gorsze. Więc on, wychodząc jakby z tej linii, że jest prezydentem niektórych Polaków, nie spełnia roli tego arbitra, powoduje, że jego poparcie dla niego spada i poziom zaufania dla niego spada. W tej chwili, o ile pamiętam, te najnowsze badania CBOS, to jest 46 do
1: 48.
0: 44. 48 do
1: Do 30
0: 44.
1: chyba 8, wiesz?
0: No, ale to już jest zdecydowanie mniej, bo przecież grubo miał ponad
1: Tak,
0: 50%
1: tak.
0: przez wiele, wiele miesięcy, a teraz to się kończy. No bo dlatego też, że jest amatorem w wielkim stopniu w polityce. To jest taki i zderza się w sprawach, w których zderza się, idzie na zderzenia i przegrywa te zderzenia, bo nie przygotował. I teraz ciekawa rzecz, to jest do zastanowienia się. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili też nad tym, bo to jest ciekawe. Otóż miał kilka niemądrych wystąpień Nawrocki w ostatnio, czyli sprawa tego traktatu polsko-brytyjskiego, czy sprawa konstytucji, kiedy on mówi, że róbmy swoją konstytucję. No i wiadomo, że to jest skazane na porażkę, ale może czasami warto zderzyć się i przegrać, bo on z tym sposobem demonstruje, że jest przeciwko obecnej Polsce, że chce innej Polski. Więc dla grupy Polaków, którym obecna Polska z wielu względów nie odpowiada, którzy czują się w niej pokrzywdzeni, trochę gorzej, taki zawodnik, który jest takim quasi-rewolucjonistą, może się podobać, prawda? Więc tu bym rozważył ten wątek. I jeszcze ostatnia rzecz. Otóż to jest polityk bardzo silnie zideologizowany. To też powinniśmy mieć świadomość. Więc ta wojna z establishmentem jest częścią jego takiego trzonu, bardzo silnego trzonu ideologicznego. I ta miłość do MAGA, do Trumpa, do skrajnej amerykańskiej prawicy, która chce narzucać Europie swoje porządki, o czym też warto porozmawiać. Przecież no, ten kongres, który magowski, który był w Rzeszowie przed wyborami, to wszystko pokazuje, że on jest no, złączony więzami, które takimi ideologicznymi światowej prawicy, mamy taki komintern światowej prawicy, który chce rozwalić to, co mamy, rozwalić nasz świat, nasz zachodni świat, nasz unijny świat. To jest wróg dla niej ideologiczny i wszystko, co się można u niego uderzyć, to jest dobre. No a sami się wspomagają oczywiście, no wiadomo, komintern się wspomaga. Tak, takie to widzę z lotu ptaka, spostrzeżenia są
1: To
0: moje.
1: za chwilę oddam głos Mikołajowi. Jak znam Mikołaja, to ty powiesz o skuteczności, znaczy co to przynosi w polityce. No to ja, nawiązując do tego, co mówił Robert, czyli do tych badań CBOS-u, mam porównanie tego, jak wypadali poszczególni prezydenci w badaniach dotyczących zaufania. No Aleksander Kwaśniewski, no to miał 65-75% i miał ponadpartyjne właściwie zaufanie przez obie kadencje, aż to było zaskakujące, że to w miarę tak równo szło. Bronisław Komorowski miał po prostu arcywysokie na poziomie, na początku poparcie, bo to było rzędu 70-80%. Andrzej Duda 50-55%. No i teraz ci prezydenci, którzy mieli niższe poczucie, czy niższe zaufanie Polaków do siebie na początku kadencji, to jest Lech Kaczyński od 40 do 50% i Lech Wałęsa od 35 do 45. No to Mikołaj, to teraz ty.
2: Dobrze. To, i, i, no.

0: Najpierw jedno zdanie podsumowania tego, co przytoczyłaś przed chwilą. Jest jedna rzecz spójna dla Aleksandra Kwaśniewskiego, Bronisława Komorowskiego czy Andrzeja Dudy, która nie jest spójna z Karolem Nawrockim. Oni wszyscy, gdzieś tam oczywiście, jak to w każdym wyścigu prezydenckim, wybór jest owocem polaryzacji, bo mieliśmy przecież drugie tury. Z jednym wyjątkiem roku 2004, kiedy Aleksander Kwaśniewski wygrał w pierwszej turze, ale tam też była ta polaryzacja bardzo widoczna, czyli kandydat wygrywa wybory prezydenckie w efekcie polaryzacji i stara się lepiej czy gorzej, bardziej czy mniej udolnie, bardziej czy mniej udając, pokazać, że jest prezydentem wszystkich Polaków, to co pan Przemysław na początku mówił. Otóż Karol Nawrocki nie udaje. Więc te porównywania jego do wszystkich poprzedników tracą trochę rację bytu, bo on gra w innej grze. Nomen omen Poloniusz w Hamlecie Szekspira, kiedy Hamlet udaje obłąkanego, posługuje się słynnym cytatem, który wszyscy znamy, w tym szaleństwie jest metoda. Więc jaką metodę ma Karol Nawrocki? Moim zdaniem, i tu się w pewnym sensie nie zgadzam z panem Przemysławem, Karol Nawrocki nie jest elementem polaryzacji. On chce stworzyć nową polaryzację. On widzi, że polaryzacja, która była między Kaczyńskim i Tuskiem, jest nieszczera. Ona nie przemawia do młodszego pokolenia, bo ona jest budowana jeszcze, ma swoje korzenie w czasach przed trzecią RP. I doskonałym przykładem tego była ostatnia awantura wokół powołania pierwszego prezesa Sądu
1: Tak jest, o
0: Najwyższego.
1: tym za chwilę też porozmawiamy.
0: Karol Nawrocki od początku konsekwentnie mówił, że powołuje sędziego Kapińskiego, mimo wystąpienia prezesa Kaczyńskiego, co dla niektórych komentatorów było już, no że teraz to już, no mógł se uważać, co uważa, ale ponieważ najpierw Cęckiewicz, jego przyjaciel, a potem Jarosław Kaczyński powiedzieli, że no way, Kapiński nie może być, to Nawrocki ulegnie. Nie uległ, ale nie uległ nie dlatego, że jest taki silny charakterologicznie i pokazał się tak jak Andrzej Duda przy słynnych wetach do ustaw
1: Sądowe.
0: sądowych. Dla Karola Nawrockiego polaryzacja, w której występuje osoba Lecha Wałęsy, ma przestać istnieć. On buduje nowy front polaryzacyjny. I ten front polaryzacyjny niestety bardzo wpisują się dwa wydarzenia, o których rozmawiamy dzisiaj. Po pierwsze, traktat z Wielką Brytanią. Przecież na Boga nie chodzi o żadne zapisy traktatu z Wielką Brytanią. Nie chodzi nawet o wielką światową politykę. Chodzi o to, że to jest kolejny raz, kiedy prezydent, jak to przypominając słynny cytat do redaktora Półchłopka, słucha się prezydenta. On cały czas domaga się, że rząd ma się go
1: Tak.
0: słuchać, rząd ma się konsultować, rząd ma na kolanach przynieść projekt traktatu i łaskawie zapytać pana prezydenta, czy wolno dalej nad tym traktatem pracować. Tak długo, jak tego nie będzie, a wiemy, że tego nie będzie, to tak długo prezydent będzie ustawiał tutaj tą polaryzację. Rząd mnie oszukuje, rząd mnie nie pokazuje. Rząd mówi, ale jak to? Przecież mówiliśmy, wysyłaliśmy. Nie, to nieprawda, tak nie było. To jest absolutne iście w zaparte. Po to, żeby pokazywać tą linię polaryzacyjną. To nie o to chodzi, że wy będziecie wysyłać jakieś pisma, że będziecie urzędnikom mówić. Wy macie przyjść do prezydenta, bo ja jestem prezydentem i macie zapytać mnie, czy macie to robić dalej. I to jest jedna rzecz.
1: Ja przepraszam,
0: I kto to.
1: wejdę ci w słowo. Takie pytanie dodatkowe, ale to nie ogranicza mu, no właśnie, funkcjonowania politycznego, nie ogranicza mu dostępu do takiej części wyborców, która może by mu się przydała do czegoś?
0: Moim zdaniem nie. Oczywiście zobaczymy, jaki będzie efekt tego. Ja na razie mówię o tym, jaką metodę widzę po tym niemal roku bycia prezydentem. No jutro będzie
1: Rocznica
0: rocznica
1: wyborów.
0: wygrania przez Karola Nawrockiego wyborów. Oczywiście objął urząd później, ale od momentu, kiedy wygrał wybory, on tą linię bardzo czytelnie rysuje. Nie wszyscy chcą ją przyjąć do wiadomości, natomiast ona jest bardzo czytelna i niestety bardzo konsekwentna. W to również wchodzi sprawa prezydenta Zełenskiego. No, wszyscy jesteśmy oburzeni tym, co zrobił prezydent Zełenski, tak? No, Aleksander Kwaśniewski, którego wywiad czytałem przed chwilą na Onecie dzisiaj, on też jest oburzony, no ale co mówi? No, nie dajmy się tym fatalnym błędem prezydenta Zełenskiego zmieść z tej drogi idącej do pojednania idącej do tego, żeby Ukraina wchodziła do Unii Europejskiej z czasem, bo wygrywa na tym tylko Rosja. Karol Nawrocki ma to gdzieś, bo on już patrzy, że mówi tak, ja rzucę najmocniejszą rzecz, jaką można. Odbiorę Zełenskiemu order Orła Białego. No nikomu jeszcze w historii nie odebrano orderu Orła Białego. Fakt, mamy trochę związane ręce prawem, nie możemy odebrać orderu Orła Białego Katarzynie Wielkiej, nie możemy odebrać różnym autorom Targowicy, czy nawet wspominanemu wczoraj przez Roberta Biedronia Benito Mussoliniemu, bo to jest inny order. Możemy odbierać tylko te ordery, które po pierwsze dotyczą żyjących, a po drugie zostały nadane w trzeciej RP, ale to byłby precedens. Precedens, do którego potrzebna jest kontrasygnata premiera.
1: No
0: łatwo
1: właśnie.
0: Sobie wyobrazić sytuację, że jak prezydent się skonsultuje z kapitułą orderu Orła Białego, w którym siedzi pani Romaszewska, profesor Roszkowski i kilka innych osób, wiadomo z jakiej bajki, to raczej decyzja będzie pozytywna. I teraz co? Donald Tusk musi podpisać kontrasygnatę. Podpisze? No to raczej na forum międzynarodowym to będzie słaba sytuacja, tym bardziej, że jednak Wołodymyr Zełenski nie dostał tego orderu jako wybitny prezydent sąsiedniego państwa, tylko jako przedstawiciel narodu ukraińskiego, który walczy w tej wojnie i krew przelewa za to, żeby również nas Rosjanie nie zaatakowali.
1: Tak jest.
0: W związku z czym Donald Tusk nie będzie miał dobrego wyjścia. Czyli dokładnie, idealnie wpisze się w tą strategię polaryzacyjną Karola Nawrockiego, który powie, patrzcie, ja jestem wiarygodny. Ja faktycznie Ukraińców stawiam pod ścianą. A taki Tusk z Sikorskim, no dobra, coś tam pogadali, co, wyślą jakąś notę, ambasadora wezwą, o Boże, Boże, no żeby się ktoś nie wystraszył przypadkiem. Do tej pory przecież, przypomnę jeszcze inną wypowiedź prezydenta, ambasador Rosji urzęduje w Warszawie.
1: Tak, a ambasador Rumunii na przykład wyleciał właśnie z...
0: Ja już dawno mówiłem, żeby zerwać stosunki dyplomatyczne z Rosją. To jest metoda na budowanie tej nowej polaryzacji, która niestety, której efekty mogą być porażające i straszne, bo przykład sejfu też pokazał, że my burzymy ostatnie tak naprawdę punkty, w których istniała zgoda narodowa, zgoda klasy politycznej. Dzisiaj, jeśli ona istnieje, to zawsze pojawia się jakieś ale, a jak wiadomo w dialektyce, co przed ale nie ma znaczenia, ważniejsze jest to, co po tym ale następuje.
2: Jeśli mogę jedno zdanie,
1: bardzo
2: bo redaktor się do mnie, pan Mikołaj się do mnie odniósł, więc ja tylko powiem, że ja tutaj się zgadzam, tu nie ma sporu, to znaczy to, że Karol Nawrocki buduje nową polaryzację, czyli ja wspomniałem o tym, mówiąc o sukcesji, że on oczywiście chce zastąpić polaryzację Kaczyński-Tusk polaryzacją Nawrocki-reszta świata, to znaczy reszta świata, który pozostał, jeśli chodzi o drugą połowę Polski, to raczej jest po prostu próba przejęcia w ogóle takiej optyki, w której on będzie zarządzał kryzysami i je prowokował. No bo rzeczywiście jest tak, że wszystkie działania, łącznie z orderem Orła Białego, no są prowokacją i są wyzwaniem politycznym dla strony przeciwnej. To nie chodzi o to, że wszyscy się oburzymy albo wypowiemy jakieś zdanie. Ktoś jeden powie, że no trzeba to twardo zrobić, ktoś inny powie, no nie musimy być tacy nadwrażliwi. Różnie to bywa, ale generalnie wszyscy są niezadowoleni, nazywają to, co zrobił Zełenski, głupotą z polskiego punktu widzenia. Natomiast oczywiście, że tak będzie to rozegrane, że trzeba będzie postawić Tuska czy drugą stronę w trudnej sytuacji. A co wy na to? To samo było w przypadku Safe, przecież to samo było w każdym innym przypadku, który ma powodować, no, że tak powiem, skomplikowaną sytuację strony przeciwnej. To jest moim zdaniem zaplanowane, że to jest strategia, to jasne, że to jest budowane w porozumieniu z obozem, czy z ludźmi obozu politycznego, którzy znają się na PR-ze i znają się na mechanice politycznej. I w tym kontekście przywołany Aleksander Kwaśniewski, który mówi, no dobrze, Zełenski popełnił głupotę, ale nie powinniśmy wylewać dziecka z kąpielą, ta reakcja jest nadmiarowa, to jest głos ze starego świata, którego już nie ma. To jest głos polityka, który widział politykę no nieco szerzej, bardziej strategicznie. To jest głos ze świata, kiedy republikaninem nie był Donald Trump, tylko nie wiem, no George Bush albo Ronald Reagan na przykład. To jest głos ze świata, kiedy trzymała się kondycja demokracji na instytucjach, na fundamentach demokratycznych, kiedy jednak coś z symboliki, symbolicznego rozgrywania polityki istniało. Dzisiaj nie ma tego. Dzisiaj jest emocja, dzisiaj jest podburzanie, dzisiaj są niskie instynkty. Co do tego wątku antyelitarnego albo takiego właśnie, że to prezydent stawia się w pozycji, nie wiem, rzecznika jakiegoś ludu, no to widzę, że to i lewica, i prawica próbują rozgrywać na zasadzie pewnego fantazmatu, że oto jest dzisiaj nowa polaryzacja góra-dół i ten dół domaga się jakiegoś nowego reprezentanta, jakiegoś nowego, powiedzmy, rzecznika. Jeśli Jarosław Kaczyński był rzecznikiem ludu, czy na takiego się kreował, dając 500+, no bo mówił, ja będę teraz rzecznikiem tych, którzy są wykluczeni z procesu transformacji, no to Karol Nawrocki być może będzie chciał być reprezentantem bądź rzecznikiem ludu, który rzekomo jest pogardzany przez elity. Tylko, że oczywiście pytanie, czym jest ta pogarda, czy to nie jest fantazmat lewicowo-prawicowy, czy to nie jest w ogóle nowa konstrukcja, powiedzmy, debaty w mediach społecznościowych, bo szczerze mówiąc, jeżeli elitą ma być, nie wiem, aktorka znana, która wpisze coś na Facebooku, a niekoniecznie, nie wiem, powiedzmy, Władysław Kosiniak-Kamysz, który jest politykiem obecnego establishmentu, który jest, no nie wiem, chyba postrzegany jako dość koncyliacyjny, próbujący szukać zgody człowiek, który nie ma takiego krewkiego, emocjonalnego stosunku do rzeczywistości, no to tutaj bym dyskutował, ale to jest w ogóle moim zdaniem na osobną dyskusję. Ostatnio przeprowadziłem taką rozmowę w Polsat News z profesorem Radosławem Markowskim, który jest emblematycznie umieszczany na wszystkich możliwych zdjęciach, gdzie jest napisane lud kontra elity, bądź pogarda ludu. No on tłumaczył oczywiście, jak on to widzi, że on niczym nie gardzi i nikim nie gardzi, ani ludem, ani stosunkiem do ludu, ani pracą ludu nie gardzi i tak dalej, tylko po prostu cytuje badania, no które są takie, jakie są i on musi je opowiadać jako socjolog, a to, że ktoś w jego mowie ciała widzi jakieś zachowania, no to zdaje się, że po prostu jest to projekcja jego własnych problemów z ludem. Ale to jest osobna rzecz. Uważam, że kreowanie narracji w tym świecie będzie też ważne i myślę, że to ta elity kontra lud to jest próba zbudowania właśnie takiej nowej polaryzacji. Patrzcie, tam są jakieś elity stare, komunistyczne, postkomunistyczne, postliberalne, postzachodnie, a my jesteśmy MAGA, my jesteśmy Donald Trump, my mamy dwie płcie, my będziemy przywracali stary porządek, porządny, taki wzięty właśnie z ludu, rozumienie świata ma być inne, nie ma klimatu, który by nam zagrażał, leczyć się można, no gdzie tam chcecie, nie potrzeba wszystkiego słuchać, naukowcy kłamią, big techy kłamią, big pharma kłamie, jesteśmy tutaj po to, żeby wam przypomnieć, że są pewne żelazne, konserwatywne, takie surowe zasady. To jest po prostu pewien typ, no powiedziałbym, nowego populizmu, który się w tym świecie dzieje i my go obserwujemy. Z drugiej strony są pogubione liberalne elity, stare, typu Aleksander Kwaśniewski, który chciałby mówić, kochani, kochani, nie możemy tak, musimy dbać przecież o to, że walczymy, aby giedrojciowska wizja Ukrainy przetrwała, bo jak Ukraina padnie, to Rosja będzie bliżej, a jak będzie bliżej, to nas zje, a jak nas zje, to nas nie będzie i żaden Trump nam nie pomoże. Ten głos przebija się do przekonanych, to znaczy do tych, którzy są w tej Polsce, no, która niekoniecznie podziela wrażliwość, emocjonalność prezydenta Nawrockiego. Żyjemy w okropnych czasach, gdzie nie ma dialogu między jedną a drugą grupą polaryzacyjną, tylko jest, no nie wiem jak to nazwać, no ja to nazywam omłotami politycznymi, ale może trzeba byłoby nazwać to po prostu inaczej. Jest coś z nudy, to znaczy znudziła się w świecie cieplarniana demokracja, no i albo będzie totalny kryzys, który to zresetuje, albo będzie wojna, albo będzie tak, że na przykład twarda prawica w Polsce, ta grupa prawicowa weźmie władzę, będzie porozumienie od Kaczyńskiego, Nawrockiego, Brauna, Mentzena i Bosaka i oni się dogadają, będą mieli prezydenta i pokażą swoją wizję Polski, swoją wizję rządzenia, tak? A tamci inni będą siedzieć w więzieniu albo będą ścigani jak Zbigniew Ziobro. To jest prawdopodobnie czas właśnie czegoś takiego, a nie czas Aleksandra Kwaśniewskiego, który wraca ze Starego Świata i mówi, kochani, pomyślmy logicznie, myślmy o interesie państwa, myślmy o, no, jakby przyszłości, o strategii, o tym, jak taktycznie to rozegrać, bądźmy mądrzy. No, wydaje mi się, że to jest wołanie na puszczy, bardzo szlachetne, wspaniałe, właśnie z dawnego świata, za którym możemy tęsknić, ale to się już, no, nie przebija. Przebija się, nie, nie, przebija nie, się no. Po prostu głos innego typu.
3: No dobrze, Robert. Ja mogę, uderz w stół, a nożyce się odezwą, więc ja jak te nożyce? Otóż uważam, że nie masz, Przemku, w tej sprawie racji.
2: No wspaniale. Wreszcie jest
1: mamy dyskusję.
3: Wreszcie się cieszysz, dobrze. Otóż dzisiaj pocałunek Trumpa w europejskiej polityce jest pocałunkiem śmierci. Ludzie, słucha, owszem, jest grupa ludzi, która się zachwyca chamstwem Trumpa, jego głupotą i stara się zachowywać tak jak oni, ale ona przegrywa wybory, przegrywa. To jest mniejszość i nie sądzę, że będzie to większość. Ludzie są po prostu mądrzy. Ja w swojej masie uważam, że Polacy, ludzie, Europejczycy są racjonalni, racjonalnie patrzą na świat. I oczywiście część daje się ponieść rozmaitym głupim wypowiedziom i prymitywnym, ale to jest tylko część. I tutaj mówienie Kwaśniewskiego, sposób jego argumentacji w moim przekonaniu zdecydowanie bardziej przemawia do wyborców niż mówienie Nawrockiego. No to jest bez porównania w ogóle. I to widać. No to jestem o tym głęboko przekonany.
1: Ale może to w naszej bańce.
3: Widać
1: co
3: też w sondażach. On oczywiście może się przebić, on jest efektowny, takie gadanie Trumpa czy gadanie Nawrockiego, takie w ogóle grożenie, ale człowiek jak się chwilę zastanowi, to przecież to są bzdury kompletne. No, przykład Ukrainy jest taki tu klasyczny. Nie pamiętamy już Pawliwki. Rok 2003, kiedy prezydent Kwaśniewski razem z prezydentem Kuczmą wspólnie razem potępili terror UPA i morderstwa UPA. I było to otwarcie, potężne otwarcie na to, byśmy no, wspólnie jakoś te rany coś z tym zrobili i otworzyli nowy rozdział w stosunkach polsko-ukraińskich, bo oczywiście pamięć Wołynia jest absolutnie dla nas, dla Polaków jest nieodzowna, my nie możemy o tym zapomnieć. No ale ja się pytam, co się zdarzyło później, w następnych latach? Gdzie był nasz MSZ? Gdzie byli ministrowie spraw zagranicznych? Czym zajmowała się polska polityka zagraniczna? Czym zajmowali się ambasadorowie w Kijowie? Ta cała masa. Mamy miliony na promocję polskiej kultury, polskiego punktu widzenia i te miliony są przeznaczane na rozmaite instytuty. No i co one wyprodukowały? Czy dotarliśmy do Ukraińców z naszym, przedstawiliśmy im nasz punkt widzenia, czy też nie? Ten czas między rokiem 2003 a 2026 z tego punktu widzenia jest czasem straconym, przemarnowanym. Jacek Czaputowicz tak chętnie wymądrza się, opowiada tutaj, wszystkim łatki przykleja. A ja się zapytam, panie ministrze Jacku Czaputowiczu, co pan zrobił w czasie w sprawie stosunków polsko-ukraińskich? Iluś ambasadorów mieliśmy. Zapytajmy ich, co oni zrobili? Więc możemy się oczywiście słusznie oburzać na zachowanie Żeleńskiego i to, że grochem o ścianę, że oni nie chcą w ogóle zrozumieć naszego myślenia. No ale zapytajmy się też siebie, no, czy pracowaliśmy nad Ukraińcami, czy za łatwo się pogodziliśmy, albo też za łatwo ich potępiliśmy tak z góry, z buta, co też uniemożliwia jakikolwiek dialog i próbę docierania. I
2: jeśli tutaj pozwolisz, to bo chciałem odpowiedzieć na to, co powiedziałeś, bo to jest ciekawe. Oczywiście ja wiem, że ta tęsknota za tym, że głos Aleksandra Kwaśniewskiego rozsądny jest trafiający do przekonania wyborca.
1: No a ja nie wiem, czy to nie tylko w naszej bańce trafiający jest ten głos.
2: Ale chciałem zwrócić uwagę, że jak się wyjdzie poza bańkę, to trzeba zobaczyć, co się dzieje w Alternatywie dla Niemiec w Niemczech i trzeba zobaczyć, co się dzieje w ugrupowaniu Marine Le Pen we Francji. Trzeba zobaczyć, że to nie dotyczy, to co ja powiedziałem, nie dotyczy tego, powiedzmy, no, że Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska ma poparcie na poziomie 30-paru% plus Lewica kilka procent i to daje rzeczywiście połowę społeczeństwa, która myśli inaczej, tylko na to trzeba spojrzeć z perspektywy nie Donalda Trumpa, który rzeczywiście miał chwilę, kiedy mógł opowiadać swoje rzeczy i ten zachwyt populistyczny się przewinął przez świat, a dzisiaj to już gaśnie nieco, bo Trump też słabnie w Stanach Zjednoczonych. Mnie chodzi o sposób w ogóle podejścia do debaty publicznej i podejścia mentalnego, społecznego do pewnych kwestii. To nie są reprezentanci polityczni, ale jeżeli widzimy AfD, jeżeli widzimy Marine Le Pen, jeżeli widzimy, że oczywiście nie we wszystkich krajach ta populistyczna prawica wygrywa, to widzimy pewną zmianę społeczną. I jedno zdanie, jeśli w wyborach 27 roku, a wszystkie sondaże na razie to pokazują, wygra prawica, trójgłowa, która będzie mogła rządzić, ponieważ dzisiaj ani Koalicja Obywatelska, ani upadłe Centrum, tam czy tam Trzecia Droga, ani Lewica, to wszystko jak się doda, to nie daje możliwości przedłużenia władzy Donaldowi Tuskowi i jego kolegom, to będzie tak, że tamci się będą w stanie dogadać i stworzyć większość razem z Karolem Nawrockim i to będzie to, o czym ja mówię, to znaczy to będzie emanacja polityczna dokładnie tego zjawiska, o którym mówię. A czy to będzie większość, czy mniejszość, czy Kwaśniewski przekona przekonanych? Okej, no może przekona, może umiarkowanych wyborców przekona. Jeżeli miałby przekonywać, to apelowałbym tylko o to, żeby przekonywał tych, którzy są na emigracji wewnętrznej. A moim zdaniem strona tak zwana liberalna, czy lewicowa, czy demokratyczna w dużej części jest zniechęcona, nieaktywna, bo hipermobilizacja, co pokazał Kraków, jest po stronie prawicowej i tej drugiej. I po prostu to tak wygląda.
3: Nie masz racji w jednej podstawowej sprawie. Ja tylko skończę.
1: Jedno zdanie i musimy kończyć.
3: Więc muszę dokończyć. Więc czym innym są sprawy partyjne, czym innym są sprawy rozmowy społeczeństwa, które funkcjonuje jak funkcjonuje. I słabość obecnego establishmentu wynika z tego, że po prostu jest słaby. Nie wynika z tego, że nie ma racji. Jest po prostu słaby. Ludzie chcą racjonalnie rozmawiać, uważają, że rozmowa jest w kategorii interesów, a nie w kategorii emocji. No, jak się zastanowią, jest mądrzejsza, jest bardziej wartościowa. No tylko, że z jednej strony masz Nawrockiego i prawicę, a z drugiej strony nie masz nic. Masz Miszalskiego, czyli pana nikt, który nie potrafi wejść
2: masz rację,
3: i się zderzyć.
2: Tu się zgadzam,
3: i to
2: tak.
3: jest problem
2: tylko
3: podstawowy.
2: Tylko oczywiście to jest odwieczny spór, czy głowa...
3: To jest problem koalicji i to jest problem lewicy, no koalicji przede wszystkim, że tam po prostu masz urzędników, aparatczyków, którzy nie potrafią wejść, nie potrafią rozmawiać i nie potrafią ani być mądrzy, ani być ciekawi. No, to
2: powiem
3: jest
2: tylko, że jest po stronie tej monowładza, bo jest jedna osoba, która to może robić, no a powinno być 10 takich no osób, właśnie. Jeżeli chcą przekonywać społeczeństwo.
1: No i to jest ten
2: klasyczny spór. Czy ryba psuje się od głowy,
1: dobrze,
2: czy głowa psuje się
1: kochani,
2: od ryby?
1: Kochani, bo prawie cały program przegadaliśmy. Przeczytam kilka wpisów naszych słuchaczy i przejdziemy do jeszcze jednego tematu, który sobie wybiorę z tej dużej puli, którą wam przesłałam. Slawiur pisze tak, ponawiam apel o referendum o odwołanie Naćpana, a nikt mu nie przeczytał założeń traktatu o współpracy z Wielką Brytanią, a w kancelarii rezydenta chyba 800 osób, w radach i w salonikach. Chyba, że Naćpan na siłce cały czas i snusy odbierają rozum. Straszny szkodnik, straszny. Pani Magdalena, Bater realizuje program rozwalania państwa, jak na Warchoła z DNA Kibola przystało, tylko Polski szkoda. Tadeusz Nawrocki powoli wypycha Kaczyńskiego, to jest kolejny lider prawicy. Wero, Pałac Prezydencki to przede wszystkim gra z nami, obywatelami i ta gra nazywa się, no i tu nie mogę przytoczyć, ale was załatwię. Zasady jak w patologicznym związku, jedna strona silniejsza z władzą i wymuszonym autorytetem, druga strona w pełni posłuszna, grzeczna i pięknie załatwiona. Choose your fighter. Pan Wiesław twierdzi, że na gadanie o Nawrockim szkoda czasów i nerwów. Koniak jest, każdy widzi. Na co Tredwe dodaje, że to jest koń z amerykańskiej UNRY. Wero, drugiego kwacha już nie będzie, a szkoda z jego plusami i minusami. Slawiur, święta prawda, Naćpan nie jest elementem polaryzacji, on sobie uzurpuje nomen omen prawo do bycia nowym zapalnikiem nowej polaryzacji, a wróg jest jeden, Donald Tusk i jego rząd. Czyli reasumując, nasz prezydent jest iście antypolski. Cóż tu jeszcze? No dobrze, to teraz jeszcze maile, bo jeszcze są maile. Pani Anna, któryś z panów powiedział przed chwilą, że prezydent raz po raz przegrywa te starcia. No i niby tak jest, ale nic z tego nie wynika, bo przecież wszyscy wiedzą, jaki mamy system w Polsce i jaką rolę pełni w nim prezydent, a jednak nic nie idzie do przodu. Prezydent wetuje ważne z perspektywy społecznej ustawy, traktuje rząd i premiera jak swoich podwładnych, a siebie jak króla szlak. trafia. No tego określenia szlak trafia użył też taki właśnie zimnokwisty, wydawałoby się tak. Władysław Kosiniak-Kamysz. A pan Cezary z kolei pyta, ja powiem szczerze, że nie wiem nic na ten temat. Mam prośbę o komentarz dzisiejszych gości dotyczący kwoty, za którą podobno zorganizowano wystawę o Andrzeju Wajdzie w Senacie. Wystawa jest zamknięta dla zwykłego Kowalskiego, a budżet z kasy państwowej na organizację tej wystawy wyniósł finalnie 130 tysięcy złotych brutto. Czy państwo nie uważają, że to jest jakiś skandal? Powiem panu tak, panie Cezary, nie wiemy, czy ta wystawa na przykład nie wyjedzie i nie będzie pokazywana też w kraju, bo to tak często bywa. Jak na wystawy, to 130 tysięcy, no z punktu widzenia nas, śmiertelników, to są pieniądze gigantyczne, ale jak na wystawę, to nie są za bardzo duże, a poza tym mam wrażenie, że jak się bardzo uprzemy, to tam wycieczki są do parlamentu i można też spróbować na taką wycieczkę dostać i tę wystawę sobie obejrzeć. I jeszcze mam jeden bardzo ciekawy wpis, który został mi przysłany przez naszego przyjaciela Daniela. Otóż wpis niejakiego Michała Poryckiego. Tyle tylko, że Komintern miał jasny przekaz i konkretne propozycje, co nam dziś proponuje międzynarodówka prawicy. Władze ludu pod wodzą najbogatszych Amerykanów, w ogóle najbogatszych ludzi na świecie i to takich ztechnokratyzowanych, którzy liczą tylko na to, że będą rządzić światem w sposób absolutnie nie zważającym na innych ludzi. No a propos zważania na ludzi, no to Sejm przyjął tę ustawę o, no nazwijmy to, związkach partnerskich, bo to jest o osobie najwyższej i tam warunkach pożycia. No, długa nazwa i w ogóle masakryczna. No więc wracając do tej ustawy, ustawa została przyjęta i to jest tak, pan prezydent się skarży, że nie dali mu przeczytać traktatu, więc on nie wie, czy go podpisze. A w przypadku ustawy, no już sam z siebie jej nie przeczytał, a już mówi, że tej ustawy nie podpisze, bo ona jest, bo on by mógł rozmawiać o związkach partnerskich, ale gdyby te przepisy nie były ideologiczne. Proszę mi powiedzieć, co jest ideologicznego w przepisach, że dwoje ludzi może zawrzeć nawet nie ślub, tylko stanąć przed notariuszem i podpisać taką umowę, że na przykład pozwalają na to, żeby ta druga osoba dowiadywała się u lekarza o jego stan życia. Albo, że ponieważ mieszkają razem i tworzą wspólny majątek, no to, że jedna osoba po drugiej dziedziczy. Co jest tym ideologicznego? I zaczniemy od Mikołaja, bo Mikołaj miał dzisiaj najmniej głosu.
0: Tak. Ja tylko powiem tak, że to nie jest inny temat od tego, o którym żeśmy już rozmawiali.
1: W pewnym sensie tak.
0: Oczywiście, że Karol Nawrocki zawetuje tą ustawę i w ogóle nie będzie wchodził gdzieś w jej niuanse. Powie tylko, że po prostu jego zdaniem, a reakcje na przykład klubu Lewicy na uchwalenie tej ustawy argumentują jego argumentację. Dla środowisk liberalnych, które chcą zniszczyć zdrową tkankę polskiego społeczeństwa, której istotą jest małżeństwo i rodzina, to jest tylko pierwszy krok, w związku z czym nie możemy pozwolić na to, żeby ten pierwszy krok prezydent Rzeczpospolitej, który stoi na straży konstytucji małżeństwa i rodziny, podpisał, w związku z czym niestety on musi go zawetować. I to jest znowu kamyczek do ogródka, o którym tutaj rozmawialiśmy, drugiej strony, bo druga strona wciąż udaje, że jak doprowadzimy do jakiegoś kompromisu, to z naszej strony na bank będzie zgniły, bo my się narazimy już wszystkim. Będzie to trwało 2 lata i w końcu przyjmiemy taką ustawę, że już prezydent prawie ją podpisze. No to jeśli prezydent ją podpisze, to i tak to nie będzie nasz sukces, a jak jej nie podpisze, to i tak będzie nasza porażka. To może trzeba było jednak pójść na ostro, zrobić normalną ustawę, zrobić ją w ciągu kilku miesięcy, a potem opowiadać tylko, że prezydent na to nie pozwolił, bo on i tak na to nie pozwoli.
1: Tylko na ostro się nie dało, bo PSL.
0: Oj, to trzeba było spróbować.
1: No przecież tak, to prawda, że lepiej spróbować, to prawda.
0: Można zgłosić projekt poselski. W projekcie poselskim nie ma czegoś takiego jak dyscyplina koalicyjna. PSL mógłby być przeciw, okej, okay,
1: może być podzielony,
0: przyjęta, ale dla takiej lewicy, czy dla dużej części koalicji obywatelskiej byłby to argument do elektoratu, że oni zrobili wszystko. A tak tego argumentu nie mają, zrobili mało, a i tak to mało zostanie im brutalnie
2: odebrane. Ten argument, że to tylko prawica ma kłopot z tym, jest no, trochę właśnie taki na wyrost, bo prawda jest taka, że to w łonie samej koalicji rządzącej są problemy, no tak. Jest duży nacisk konserwatywny i oczywiście uważam, że szukanie kompromisu byłoby lepsze z punktu widzenia drobnymi kroczkami dochodzenia do pewnych rozwiązań, natomiast zrzucanie bomby i tak nie przyniesie żadnego rezultatu. To jest kwestia wyboru, czy idziemy jako politycy, którzy rządzą, bo to oni sobie powinni na takie pytanie odpowiedzieć, na twardo, czy idziemy na miękko, szukając kompromisu. Wydaje mi się, że kompromis musiał być szukany ze względu na bardzo zróżnicowany jednak, wbrew pozorom, powiedzmy, polityczny segment koalicji rządzącej. Tylko jedno zdanie. A propos prawicy, bo zdumiewa mnie, że polska prawica, patrząc na prawicę zachodnią, nie jest w stanie przyswoić na przykład takiej wiedzy, że sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych w administracji Donalda Trumpa żyje w związku małżeńskim z mężczyzną, jeszcze wychowują razem dzieci. Albo że szefowa AfD żyje w związku z kobietą i też wychowują dzieci. No więc to jest właśnie ta różnica między prawicą, taką nawet silnie populistyczną zachodnią, a prawicą polską, która zupełnie, powiedziałbym, zatrzymała się w dawnych czasach, kiedy nie można było w ogóle podejmować na tej prawicy konserwatywnej żadnego dialogu z rzeczywistością. No tam wydaje się, że gdzieś na świecie dialog z rzeczywistością został podjęty i już w ogóle kwestia związków partnerskich, bo małżeństwa to jest oczywiście wciąż problematyczne dla wielu segmentów społecznych, ale związki partnerskie nie stanowią dla konserwatysty zachodniego problemu, a już te przykłady, które podałem, pokazują, że nawet głębiej w to wchodzi, bo po prostu ci ludzie na prawicy potrafią tworzyć tego typu związki. Więc myślę, że... Ale Polska może jest nieco inna, ma inną specyfikę i te obawy prawicowe, czy te powiedziałbym tak, takie właśnie no, kłopoty wewnętrzne, żeby to przyswoić, biorą się z czego innego.
1: Tak, bo Polska ja jest bardziej kołtuńska. Robert.
3: Nie, wiesz, kołtuńska jest na pewno, ale z drugiej strony jestem w 100% przekonany, że gdyby się okazało, że jeden z liderów prawicy żyje w związku z mężczyzną, to też by mu to wybaczyli, bo by powiedzieli...
1: No oczywiście, no, że tak. No.
3: Tak to jest, no, ale robi to tak, nie narzuca się i w ogóle, a poza tym my jesteśmy w ogóle otwarci i też nas to nie gorszy. Także nie. Natomiast słuchajcie, ale my w tym momencie, chcąc nie chcąc, rozmawiając o ustawie o związkach partnerskich, cofamy się do 1 czerwca, cofamy się rok, cofamy się do tego wydarzenia, w którym minimalnie miejmy tego świadomość, Rafał Trzaskowski przegrał z Karolem Nawrockim. Bo to był ten powód między innymi tej porażki. Otóż no, przecież trzeba było taką ustawę zrobić od razu, po przejęciu władzy. Wtedy PSL przecież by się nie przeciwstawił, nie powiedziałby, no my jesteśmy przeciw i my wychodzimy z tego rządu. Przecież oni chcieli wtedy rządzić, inny był nastrój społeczny. To był czas, kiedy trzeba było te wszystkie ustawy, mniej lub bardziej, no, że tak powiem, dyskusyjne, przepchnąć, przegłosować i rzucić Dudzie na biurko, tak zresztą zapowiadano. Wówczas Tusk i Trzaskowski rok temu mieliby inną sytuację. Wtedy by mówili, my chcemy coś zrobić, ale proszę bardzo, prawica nas blokuje. Czy chcecie ludu Polski, by blokowała nas w dalszym ciągu? A oni przez ten rok nie robili nic. No więc ten 24 rocznik był wielkim rozczarowaniem. Za to z tego powodu, że koalicja nie robi nic. No i w związku z tym pajęczno odjechało. Ja liczyłem głosy, to przepraszam, że wracam do tego czasu, ale no nie możemy uciec od tamtego dnia sprzed roku.
1: Musimy
3: liczyłem
1: kończyć.
3: Głosy. W październiku 23 partie koalicyjne miały 11,5 miliona głosów, a Trzaskowski dostał 10 milionów z kawałkiem. koalicja straciła ponad milion głosów. No, coś zadecydowało, prawda?
1: Kończymy. Słuchajcie, tylko przeczytam jeszcze dwa wpisy naszych słuchaczy. Pani Dorota pisze: modus operandi Nawrockiego, osiłkowatość, przemocowość, manosfera, polska wersja Giliadu. Niedługo prawica zacznie rozdawać czerwoną pigułkę w ramach kampanii wyborczej. Tempa, propaganda i algorytmy pomogą im śpiewająco wygrać. I pan Wiesław Nawrocki ustawy nie podpisze, bo jest sprzeczna z ideologią putinowskiego rozsądnego konserwatyzmu, który ma obowiązywać w Polsce. Bardzo panom i państwu dziękuję. Dzisiaj byli z nami Przemysław Szubartowicz, Robert Walenciak i Mikołaj Wójcik. Ja się żegnam z państwem do poniedziałku, a Kuba Strączyński zostaje z państwem jeszcze na długie godziny. Dobrego weekendu i do usłyszenia.
0: Wzajemnie.
1: Dziękuję.
3: Do usłyszenia. Dziękuję.
4: Jak żyły nasze babcie, prababcie i poprzednie pokolenia kobiet urodzone na wsiach? Sprawdziła to Antonina Tosiek, poświęcając im książkę Przepraszam za brzydkie pismo – Pamiętniki wiejskich kobiet. Autorka będzie gościnią przedmowy po 18. Zapytam o dzienniki bohaterek, po które sięgnęła pisarka, a które między 1933 a 1995 rokiem zostały zgłoszone do konkursów pamiętnikarskich. To na ich podstawie powstała książka, obraz osobistych doświadczeń kobiet, które nigdy nie zabrały głosu w przestrzeni publicznej, a mimo to ich głos jest słyszalny. Do usłyszenia na antenie i do zobaczenia na naszym radiowym YouTubie. Katarzyna Oklińska.
5: Minęła 13, to Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. MSZ w Kijowie zabiera głos w kwestii, która wywołała w Polsce oburzenie. Decyzja w sprawie nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA nie była wymierzona w Polaków. Tak zapewnia rzecznik ministerstwa Heurochii Tychy. W komunikacie ukraińskiego MSZ czytamy, że resort dostrzega gwałtowną reakcję w Polsce i ocenia, że jest to przykre, bo przez ostatnie półtora roku nastąpił postęp w rozwiązywaniu kwestii problematycznych. Między innymi wznowiono proces poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar na terenie Ukrainy. Dyskusja o przeszłości powinna mieć charakter merytoryczny i opierać się na wiarygodnych źródłach. Nasza historia potwierdza, że na sporach między Ukraińcami a Polakami korzysta wyłącznie Moskwa. Tak napisał rzecznik ukraińskiego MSZ. Przypomnijmy, w Polsce decyzja Zełenskiego jest krytykowana ponad podziałami. Premier Donald Tusk ocenił ją jako niepokojącą. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że jest ona niedopuszczalna. Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że Zełenskiemu powinien zostać odebrany Order Orła Białego. Pożar 300 hektarów lasu w powiatach wołomińskim i mińskim na Mazowszu na szczęście się już nie rozprzestrzenia. W walce z żywiołem bierze udział ponad 1200 strażaków, mówi zastępca komendanta wojewódzkiego PSP, starszy brygadier Waldemar Wysowski.
6: Sytuacja od wczoraj jest dość stabilna, ale też dynamiczna. Reagujemy na bieżąco. Generalnie rzecz ujmując, jest tak, że nasze działania sprowadzają się do gaszenia zarzewi ognia, które pojawiają się, szczególnie na obrzeżu owodu pożaru, które do tej pory mamy i widzimy. Chcemy oczywiście iść w kierunku takim, aby robić dodatkowe przecinki, szczególnie, że od strony północnej jest ryzyko, że pożar rozprzestrzeni się może na taki las jak Młodnik. W związku z tym tutaj skierujemy te nasze siły i środki.
5: Dziś planowane są też zrzuty wody z powietrza na miejscu strażaków. Wspomagają m.in. policyjne śmigłowce. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski dziękował okolicznym mieszkańcom za wsparcie wszystkich służb.
7: 240 strażaków spało tutaj w pobliskiej szkole. Od wczoraj w zasadzie lokalna społeczność, koła gospodyń wiejskich przygotowują dla druhów i dla strażaków jedzenie, wsparcie, pomoc, zabezpieczenie tak, żeby ta rotacyjność i ta zmianowość była zachowana. No i przede wszystkim, żeby strażacy mogli chwilę odpocząć i dalej wrócić do akcji. Niesamowite jest zaangażowanie też lokalnych przedsiębiorców, bo też pokazuje, jak tego rodzaju sytuacje potrafią zjednoczyć ludzi.
5: Strażacy przyznają, że na razie trudno przewidzieć, jak długo jeszcze potrwa gaszenie pożaru lasu na północny wschód od Warszawy. Policja natomiast przypomina, że w związku z tym zagrożeniem całkowicie wyłączony z ruchu jest fragment drogi krajowej nr 50 między Łochowem a Stanisławowem. Pionierski studencki festiwal filmów słowiańskich w Warszawie coraz bliżej. Od 5 do 7 czerwca będą prezentowane produkcje młodych, bardzo zdolnych twórców. Takiego filmowego święta jeszcze nie było.
8: Można zobaczyć 16 filmów z takich krajów jak Słowenia, Słowacja, Serbia, Czechy, Polska, Chorwacja, Bułgaria. Wybraliśmy spośród niemal 600 zgłoszeń 16 najlepszych filmów, które będą prezentowane w kinie Wisła w piątek, sobotę oraz niedzielę. 5 filmów na każdy blok filmowy, krótkie metraże.
5: Mówił Maciej Karczewski, aktor, przedstawiciel Fundacji Horyzont Sztuki, która organizuje Studencki Festiwal Filmów Słowiańskich. Ostatniego dnia poznamy werdykt jury, które przyzna nagrody w kategoriach najlepszy film i najlepsze zdjęcia, a Radio Nowy Świat jest patronem tego wydarzenia. A na koniec serwisu jeszcze rzut oka na to, co dzieje się na kortach w Paryżu. Trwa trzeci set w rywalizacji Maji Chwalińskiej z Marią Sakkari. Polka jest jedną z największych rewelacji tegorocznego turnieju Rolanda Garrosa. Już wcześniej pokonała dwie o wiele wyżej notowane rywalki. Zerkamy, jaki jest aktualny wynik. W pierwszym secie Greczynka była lepsza, wygrała 6-1. W drugim Polka wygrała z Greczynką 6-3. No, trwa trzeci set i Maja Chwalińska wygrywa 4-1. Zatem trzymamy kciuki. To był serwis Radio Nowy Świat.

0: Serca Bitem.
1: A witają się z Państwem Kuba Strączyński, Olga Bobienko i D'Angelo.

0: D'Angelo, a pan Jerzy napisał, że dzisiaj bit w deszczowej aurze, napisał w grupie patronów, więc gdyby się chcieli państwo odhaczyć, przywitać, to oczywiście do tego zachęcam, ale także do na przykład pocztówek, bo może gdzieś jest to słoneczna aura. Nie wiem, czy muzycznie będzie pasowało bardziej do deszczu, czy do słońca. To już chyba odbiór zostawię państwu, w razie czego olga.bobienko@nowyświat.online. Tutaj przy tej skrzynce czekam. A jeżeli chodzi o D'Angelo, to oczywiście napisał Untitled jako hołd dla Prince'a, ale sam utwór stał się jednym z symboli przełomu tysiącleci i całego ruchu neo-soulu. Jego wpływy zresztą słychać dziś nie tylko w R&B, ale także w muzyce hip-hopowej, jazzowej, w muzyce alternatywnej. Mówię o tym nieprzypadkowo, bo w tych klimatach świetnie odnajduje się Loyal Carner, który pięknie opowiada o rodzinie, pięknie opowiada o relacjach i o emocjach. I na jego drugim albumie jest utwór List wdzięczności do jego mamy, który to szczególnie wybrzmiewa w tym tygodniu.
1: I hope this doesn't come as a surprise. But I've fallen for a woman from the skies. And she be truer than the eyes, truer than the prize. And you can see it when you look into her eyes. Deep blue like the flicker of the flame before it dies. But this ain't dying, it's rising. Like that big round orange on horizon. I know it means I'm not about as much. But listen, I get moving out as such. Just moving half my clothes, maybe out of stuff. Out the south, out the house, never out of touch. Trust, I don't think I said it loud enough. I'm out the south, out the house, never out of touch. Trust, out of sight, never out of mind. Out the light, never out of line. Just another night running out of time. Let it shine like we're living in a pantomime. She's not behind me, you're behind you. But beside we and beside too. But behind these little lines true that I scribble in a book, think she idolized you. So one night I'll be saying I do to a girl that can read my mind too. With little Ryan sat in a white suit and my own baby Jean sat to his right too. I had a dream and it came true. And I can only blame you. Shit, I can only blame you. I guess you came through.
0: Dear Jean, czyli utwór otwierający album Not Waving But Drowning. Jest na nim też takie piękne zamknięcie, czyli kawałek Dear Ben, który to z kolei jest listem jego mamy do niego samego. Drogi Benie, no właśnie, bo to pseudonim, bo Loyal Carner to pseudonim powstały z zabawy dwuczłonowym nazwiskiem artysty, czyli Benjamina Coyla Larnera. Ja jestem wielką fanką takiej zabawy, bo bardzo mi się podoba też forma Bolga Obienko. Kuba się uśmiechnął, więc mamy to. I moim zdaniem to też robi robotę, a czy Ben robi robotę również na żywo, to akurat można się dzisiaj przekonać, bo gra na Orange Warsaw Festival i na pewno nie zabraknie tam nowego albumu, a w tej audycji nie zabraknie tytułowego utworu z tego nowego albumu.
1: Echo. Cześć. Yeah, a blue whale. Tattooed on my arm. Keep you out of the light. Put your lips on my palm. Put your hand on my forehead. Fall asleep in your bed. Speak under your breath. But I hear what you all said. Used to be scared to be dead. Used to be scared to be undressed in the presence of less. Give it more, my guess. Beautiful new red dress. I'm truly a mess in the presence of yes. Of lust and life, letters of trusted times, undefined. Somehow you blow my mind. Hope in humankind. Yeah, you give me hope in humankind. Yeah, hope. Yeah, in humankind. Yeah, but a human's kind. I don't know, but I hope so. I hope so, but I don't know. Some days that I can't cope, broken, I can't get close. Can't get in a chokehold, trying to let go of the things that I can't control. Can't get low, get back to the soul, back to the guy that

Trochę spróbuję zagłuszyć te syreny, bo jeżeli ktoś z Państwa prowadzi samochód, to wiem, że to nie jest najprzyjemniejsze jechać teraz i myśleć, że gdzieś ktoś za nami i trzeba uważać. Tak czy siak, relacje rodzinne wracają w twórczości Loyla Carnera bardzo często. Tak jak ten ubiegłoroczny album orbituje również wokół tematu, chociaż już z perspektywy bycia ojcem, a nie chłopaka wychowującego się bez tego ojcowskiego wzoru. Dużo się po tej premierze przewijało takich opinii, że jest to najbardziej dojrzały materiał w jego karierze. No a jeszcze w tym utworze Hopefully towarzyszył mu Benjamin Zephaniah, czyli poeta, pisarz związany i opowiadający wiele o Londynie. I w związku z tym w tym Londynie zostaniemy, bo tak o tym swoim rodzinnym mieście opowiada Ama.

wybrzmiewa w jej twórczości. Podobnie moim zdaniem działa Venby, która przebojem weszła na brytyjską scenę. Dzięki połączeniu drum and bassu z historiami brzmiącymi jak takie rozmowy ze znajomymi. Tutaj będzie to opowieść o tym, że to nie był jej dzień, kiedy się wybrała do konkretnego sklepu i próbowała robić zakupy. No, nie jej dzień. Feeling a bit bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Got a taxi up there, a man was bumping out Lewis Capaldi. It's that one song, that one song, that gets you in.

Not My Day i Venby, która swoją drogą przed chwilą tutaj wyrecytowała, lekko przyrapowała, że wolałaby słuchać Louisa Capaldiego, który swoją drogą wczoraj w Warszawie również grał. No a jak już pewnie zdążyli Państwo zauważyć po moich wyborach muzycznych do Serca Beatem, to jestem fanką tego spoken rapu, czyli takiego łączenia rytmicznego rapowania z jakimś mówieniem, opowiadaniem, bo nie zawsze można mówić o tym jako stricte poezji. No i Venby udowadnia, że nawet o tym najgorszym dniu można opowiedzieć z przymrużeniem oka, że inspiracją do kolejnego kawałka była kradzież portfela. No to teraz zanurzymy się w kolejnej historii, tym razem od pewnego Dublińczyka.

Hypnotic Pickpocket to tytuł tego singla z listopada ubiegłego roku od Reggie'ego Snowa, któremu też towarzyszyła tutaj Miso Extra, brytyjsko-japońska wokalistka i producentka. Sam Snow opisywał ten utwór jako inspirowany prawdziwą sytuacją, kiedy został okradziony z portfela i zamiast pisać o samym zdarzeniu, skupił się na tym uczuciu dezorientacji i takiego dziwnego transu, które przyszły chwilę później. Jeśli o transie albo o zawieszeniu myślimy pod kątem odczuwania muzyki, no to do tego świetnie nadaje się ten kawałek od Lil Silver.

Making Sense, Lil Silva, czyli powrót Lil Silvy w 2018 roku do działalności solowej po kilkuletniej przerwy. No i chyba to jeden z najbardziej emocjonalnych utworów w jego katalogu. Jest on zresztą z tego pokolenia producentów, które całkowicie odmieniło brzmienie brytyjskiej elektroniki po erze dubstepu i to między innymi on właśnie upodobał sobie to połączenie klubowej energii z soulem, jazzem i introspekcją i chyba podobnie French Kiwi Juice.

Debiutancki album FKJ-a ukazał się w 2017 roku i szybko stał się jednym z najważniejszych wydawnictw sceny new jazzowej i takiej sceny chillowej elektroniki, może tak można by było to nazwać. Francuski producent potwierdził wtedy, że potrafi łączyć jazz, elektronikę i soul bez utraty lekkości. I na tej scenie wiele się wydarzyło od tamtego czasu, ale na przykład kilkanaście dni temu dostaliśmy efekt współpracy Tali Blair i Joe Godarda, czyli Dreams.

Joe Goddard od lat porusza się gdzieś pomiędzy elektroniką, house'em i popem, zresztą Hot Chip, więc to swoje robi. I tutaj akurat pozostawia po sobie przede wszystkim takie poczucie lekkości, ale nie powiem, żeby kolejny pan lubował się w jasnych produkcjach, raczej tak nie jest, a jego nowy singiel, drugi już, zapowiadający nowy album, ma w sobie jednak mimo wszystko więcej energii niż mroku, więc w tym się też zanurzmy.

Because I Don't Know zapowiada album Different When It's Silent, który ukaże się tego lata. Dziś wydaje się, że Tricky jest bardziej zainteresowany budowaniem nastroju niż rytmu i ten kierunek było już słychać ponad dekadę temu na albumie False Idols. I właśnie z tej płyty pochodzi kolejny utwór na naszej playliście. Utwór nagrany wspólnie z Peterem Silbermanem zespołu The Antlers.

I tak nam Chiki właśnie zapowiedział pewien mrok, w który państwa wciągnę, chociaż no, jest przed 14 w sobotę, ale ostatnimi czasy zanurzyłam się w świecie skandynawskich kryminałów, a właściwie wróciłam do tego skandynawskiego kryminału w związku z tym, że była premiera serialu o Harrym Hule i w tymże serialu pojawia się soundtrack przygotowany przez Nicka Cave'a i nie wiem, czy się tu państwo zgodzą, ale soundtracki serialowe i filmowe potrafią pięknie budować to napięcie i pięknie przypominać o utworach, o których może czasami zapomnieliśmy. I to będzie właśnie jeden z nich.

Może trochę przesadziłam mówiąc, my zapomnieliśmy, bo to nie tak, że wszyscy zapomnieliśmy o tym utworze. Oczywiście o nim pamiętamy, Keep the Streets Empty for Me od Fever Ray z jej debiutanckiego albumu, ale serial Harry Hula po prostu przypomniał mi w niesamowity sposób o tym kawałku. Ten kawałek zresztą ma ponad 46 milionów odtworzeń w serwisach streamingowych, także... To nie tak, że jest rzeczywiście zapomniane, tu się kajam, to taki skrót myślowy. Natomiast tak jak wspomniałam, za tą ścieżkę dźwiękową odpowiadał Nick Cave i tam obok Fever Ray znalazło się Faithless, jest mnóstwo świetnych utworów, a także kolejny utwór, czyli projekt Davida Eugene'a Edwardsa, muzyka, która od lat łączy folk, amerykanę, muzykę gotycką i duchowość, a jego interpretacja Ain't No Sunshine Billa Withersa jest... sami państwo posłuchają. Ain't no sunshine when she's gone.

Ain't No Sunshine, Woven Hand, czyli ta wersja już, no, interpretacja ciężka, mroczna, ale dosadna. I ona też tak wybrzmiewa w tej scenie, w której się pojawia w tym serialu. Niewykluczone, że o tym serialu też będę opowiadała w mięcie do popkultury. No ale to już w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu też oczywiście będzie tutaj Paweł Sołtysa. My się usłyszymy za 2 tygodnie w Serca Bitem. A już tym zakończeniem będzie utwór otwierający album Holy Fire od Fallsów, w którym to wykorzystane jest nagranie głosu Adriana Streeta, czyli legendarnego walijskiego wrestlera, który dekady temu świadomie burzył stereotypy męskości. Jest to odpowiednie moim zdaniem zakończenie dzisiejszej podróży przez lód, ciepło i trochę mroku. Kłaniamy się i dziękujemy bardzo. Kuba Strączyński, Olga Bobienko. Do usłyszenia.

0: Minęła 14, to Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Były łzy wzruszenia, no i trudno się dziwić, bo to sukces ogromny. Tak właśnie wyglądały ostatnie sekundy meczu Maji Chwalińskiej z Greczynką Marią Sakkari w trzeciej rundzie turnieju Roland Garrosa w Paryżu. Chwalińska, tak. Pokonała właśnie w trzeciej rundzie wyżej notowaną rywalkę. Mecz Sakkari zakończył się wynikiem 1-6, 6-3, 6-2. I to były te łzy. Maja Chwalińska, no właśnie. Maja Chwalińska to nazwisko cały świat tenisowy będzie się musiał nauczyć poprawnie wymawiać. Polka nie była w stanie ukryć łez. Nie ma wątpliwości, że jest największą niespodzianką tego turnieju. W 1/8 finału zagra z Diane Perry albo Amandą Anisimową. Zmieniamy temat. To już piąta osoba w rękach policji w związku z serią fałszywych alarmów dotyczących osób ze środowiska prawicy. Stołeczna policja zatrzymała 29-latka z powiatu otwockiego. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów.
1: Został zatrzymany w miejscu zamieszkania. Mężczyzna jest podejrzany o to, że w dniu 18 maja wykonał dwa razy telefon na numer 112, numer alarmowy, informując o podłożonym ładunku w gmachu jednej z telewizji.
0: Mówił w TVP Info podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Co kierowało podejrzanym? Tego policja nie ujawnia.
1: Na temat motywacji mężczyzny ja nie mogę się wypowiadać. Natomiast mężczyzna, pamiętajmy, przyznał się do zarzucanego czynu. Stąd i decyzja, i prokuratury, i wniosek, do którego się przychylił sąd, nie pozostają wątpliwości.
0: Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że planowane są w tej sprawie kolejne zatrzymania. Premier Benjamin Netanyahu potwierdza, że siły izraelskie weszły w głąb Libanu. Nasze wojska przekroczyły Litani. Działamy również w Bejrucie. Na całym froncie uderzamy w Hezbollah, oświadczył Netanyahu. O skutkach tych działań informuje strona libańska. Wśród ofiar jest m.in. 15 dzieci. Z kolei organizacja Lekarze Bez Granic podaje, że w izraelskich atakach zginęło już 9 pracowników medycznych, a rannych zostało 50, mówi dr Mina Naguib z misji w Libanie. Mamy do czynienia z atakami na pracowników ochrony zdrowia oraz z zabójstwami ratowników medycznych ze służb cywilnych. Z pewnością jest to ogromna tragedia dla rodzin i bliskich tych osób, ale także dla całej społeczności. Należy jednak zwrócić uwagę na zwielokrotniony efekt. To jest napędzanie spirali śmierci. Zabijając personel medyczny, ograniczasz jego zdolność do opieki nad innymi pacjentami, ratowania ich, reanimowania w przyszłości. Teoretycznie w tym regionie obowiązuje rozejm, a jednocześnie izraelscy i libańscy doradcy wojskowi prowadzą nową rundę rozmów w USA. A na koniec Niemcy i bardzo nietypowe zdjęcie z fotoradaru. Starsza kobieta poruszająca się przy pomocy balkonika znalazła się w nieodpowiednim miejscu i nieodpowiednim czasie albo z innego punktu widzenia w bardzo odpowiednim. Dzięki niej kierowca uniknie kary za przekroczenie prędkości. Do tych wydarzeń doszło w Nadrenii Północnej Westfalii. Fotoradar zrobił zdjęcie w momencie, kiedy przejeżdżająca furgonetka przekroczyła dozwoloną prędkość. Kierowca jechał 42 km na godzinę, a ograniczenie wynosiło 30 km. Jednak w momencie, kiedy fotoradar się uruchomił, obok przechodziła starsza pani z balkonikiem, weszła w kadr i zasłoniła rejestrację samochodu. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: jamma jamma wilikajo jamma dala worldwide jamma wilikajo.
1: To kontynuacja projektu, o którym po raz pierwszy wspomniałem na początku tego miesiąca, projektu, do którego doprowadziła australijska wytwórnia Music in Exile, za sprawą której pod koniec 2024 roku na jednej z greckich wysp w studiu nagraniowym spotkało się ze sobą sześciu artystów z sześciu krajów, czyli Senegalu, Burkiny Faso, Mali, Francji, Wielkiej Brytanii i Australii. I z tego wspólnego pobytu powstał cały album zatytułowany Jutna w języku Wolof, a więc najbardziej popularnym języku w Senegalu. To słowo oznacza najwyższy czas i w kontekście tego albumu chodzi o najwyższy czas, żeby ludzie się zjednoczyli i w ten sposób doprowadzili do pokoju na świecie. I takim symbolicznym wyrazem tego apelu jest właśnie ta płyta, która łączy w sobie różne kraje i różne kontynenty, a także różne gatunki, bo jak sami zaangażowani w ten projekt muzycy podkreślają, to nie jest muzyka afrykańska, tylko muzyka globalna, złożona i wielowarstwowa, dlatego na tym wydawnictwie oprócz zachodnioafrykańskich instrumentów, takich jak koran, goni czy dżembe, słychać również wpływy londyńskiej sceny jazzowej, czy syntezatory i gitary elektryczne. Przed chwilą wybrzmiał singiel Stand Up, a cała płyta ma ukazać się już 19 czerwca. To jest program Muzyka nie tylko z Afryki. Ja nazywam się Mikołaj Kierski, a swój nowy album w ostatnich tygodniach zapowiedział też mający gańskie korzenie K-Slice, który również w swojej muzyce miesza wpływy zachodnioafrykańskie z innymi gatunkami.

Sporo zamieszania wywołał w ostatnich tygodniach Kay Slice, mieszkający w Amsterdamie producent, który w styczniu i w marcu podzielił się ze światem singlami, w których gościnnie wystąpiły prawdziwe gwiazdy, czyli Pat Thomas i Giedu Blay Amboley. To oczywiście nie mogło przejść bez echa i wypatrywałem wieści o następnych krokach tego artysty. Niedawno okazało się, że były to podchody pod ogłoszenie jego kolejnego albumu. Płyta I Take You High Life ma ukazać się pod koniec września. Przed chwilą kolejne dwa single zapowiadające ten album. Tym razem już bez żadnych gości, ale klimat tych kompozycji pozostaje ten sam. To znaczy wychodzimy od zachodnioafrykańskich gatunków, takich jak afrobeat czy tytułowy High Life, ale dokładamy do tego jeszcze soul i hip-hop. A przed nami teraz kolejna międzykontynentalna współpraca. Połączenie, mam wrażenie, bardzo nieoczywiste, czyli kenijsko-norweskie.

Verstappt w jednym z utworów z ich wspólnego albumu Ngomani, opublikowanego jeszcze pod koniec stycznia tego roku. Obydwoje to artyści właściwie bardzo wszechstronni. Ona to kenijska artystka najbardziej znana z bycia jedną z najważniejszych współczesnych afrykańskich bębniarek, ale gra także na gitarze, śpiewa i komponuje piosenki. On z kolei jest norweskim interdyscyplinarnym muzykiem, który w przeszłości tworzył zarówno w nurcie elektroakustycznych improwizacji, jak i elektropopu. Tutaj zdecydowanie bliżej mu do tej drugiej z wymienionych odsłon, bo ta wspólna płyta stworzona z Kasivą Mutuą brzmi przede wszystkim jak niezwykle żywe wydawnictwo afropopowe. Czas na zmianę kontynentu i zupełną też zmianę brzmienia. Gatunek, do którego już wielokrotnie w programie się w przeszłości odnosiłem, czyli latynoska folktronika, nazywana też czasami andyjskim downtempo lub slow house'em, albo też z przekąsem poncho house'em. To takie odniesienie niestety do tego, jak w ciągu ostatniej dekady gatunek ten i cała jego stylistyka została zawłaszczona przez osoby mające niewiele wspólnego z Ameryką Łacińską, i w tym kontekście dość problematyczną według mnie postacią jest producent używający pseudonimu El Buo, bo jest on przecież czołowym przedstawicielem tej muzyki i pomagał ją rozpropagować na całym świecie, ale jest też Brytyjczykiem, z czego wielu jego fanów nie zdaje sobie nawet sprawy. Mieszka obecnie we Francji, konkretnie w Tuluzie, gdzie podjął współpracę z Aluminium Guerrero, argentyńską wokalistką, z którą stworzył czteroutworowe wydawnictwo Patagonia.

klasyczny właściwie przykład andyjskiego slow house'u, ale nie mogło być inaczej, skoro zaangażowani w ten utwór byli czołowi przedstawiciele tego gatunku, czyli z jednej strony Brytyjczyk El Búho, a z drugiej Chilijczyk Rodrigo Gallardo, który dołożył do tego utworu sprzed chwili nie tylko swój charakterystyczny głos, ale również dźwięki gitary charango. Jego występ w tej piosence miał jednak miejsce wyłącznie w charakterze gościa, natomiast drugą obok El Búho autorką tej muzyki jest argentyńska artystka Alumine Guerrero. Pochodzi z samego południa tego kraju i zapewne dlatego to wydawnictwo dedykowane jest Patagonii. A z samego czubka kontynentu południowoamerykańskiego przeniesiemy się teraz dokładnie na drugą północną stronę. Do Kolumbii zabiorą nas członkowie zespołu Los Gaiteros de San Jacinto, legendarnej grupy z karaibskiego wybrzeża kraju, która rozpoczęła swoją działalność w latach 40. poprzedniego wieku.

Urodzona w San Francisco, ale mająca korzenie meksykańskie, Cecilia Cassandra Peña Gouveia, znana jako La Doña, i jej najnowszy album Corrientes. Sporo bardzo wartościowych gości na tym albumie, m.in. skład Son Rompe Pera czy grupa Rumba All Stars, ale moją uwagę zwróciła obecność zespołu Los Gaiteros de San Jacinto, bo dawno nie miałem okazji słyszeć ich twórczości, a pamiętam doskonale zarówno ich dokonania, jak i wybitne remiksy ich twórczości, w tym te autorstwa mistrza przerabiania utworów legend kolumbijskiej muzyki tradycyjnej, czyli Serero. Carla Anita, tak zatytułowana jest piosenka sprzed chwili. Proszę docenić, że oparłem się pokusie wybrania z tego wydawnictwa utworów z marimbą, ale w zeszłym tygodniu mieliśmy solidną dawkę tego przepięknego instrumentu, więc dziś muzyka z wybrzeża Kolumbii w trochę innej odsłonie. Można tu było wychwycić także domieszkę kumbi. A propos kumbi, wysłuchamy teraz najnowszego singla Lido Pimienty, który w głównej mierze opiera się właśnie na tym gatunku.

Bardzo szybko z nowym albumem powróci Lido Pimienta, kolumbijska artystka od lat związana z Kanadą. W zeszłym roku opublikowała płytę La Bellesa, płytę zaskakującą, bo to była pozycja, która odnosiła się przede wszystkim do muzyki klasycznej, ale to był taki manifest artystki, która postanowiła udowodnić, że Latynosi także mogą stworzyć muzykę w tym nurcie. Natomiast teraz Lido Pimienta zdaje się powraca do swoich korzeni. Na lipiec zapowiedziano jej kolejną płytę, którą zapowiada słyszany przed chwilą singiel Toxica i po pierwsze tutaj już ewidentnie piosenkowy format tego utworu, a po drugie kumbia, więc środowisko, z którego Lido Pimienta poniekąd się wywodzi. Rzuciłem okiem na tracklistę albumu Caribenia i tam bardzo ciekawa sprawa, bo w jednym z utworów gościnnie zaśpiewa nie kto inny jak Nelly Furtado. No to przed nami trzecia z rzędu przedstawicielka latynoskiej diaspory mieszkająca w Ameryce Północnej, tym razem Argentynka Sofia Rey, mieszkająca w Nowym Jorku, wokalistka, kompozytorka i producentka, która na początku kwietnia wydała swój najnowszy album Antonima, na którym ponownie podjęła próbę połączenia południowoamerykańskiego folkloru z jazzem, eksperymentalnym popem i muzyką elektroniczną.

Prawie wszystkie utwory na najnowszej płycie Sophie Ray są efektem współpracy z zaproszonymi artystkami, wśród których znajdziemy tak interesujące postaci jak Kubanka Daimé Arocena czy pochodząca z Gwatemali Gaby Moreno, a za nami z kolei utwór El Mundo Es Redondo, gdzie zaśpiewała Argentynka Charo Bogarin. Dwa skojarzenia bardzo szybko przyszły mi do głowy, słuchając tej piosenki. Po pierwsze twórczość muzykolożki i poetki Ledy Valladares, a po drugie działalność założonego w latach 60. chóru Corocom Chela Alapi, który był pierwszym chórem założonym przez rdzennych mieszkańców w całej Ameryce Łacińskiej. Podobnie jak Leda Valladares, Sophia Ray i Charo Bogarin starają się podtrzymywać tradycję argentyńskiego folku, co wpisuje się również w założenia stojące za powstaniem Corocom Chela Alapi. A przed nami tymczasem nie tak często spotykana w programie sytuacja, to znaczy dwa z rzędu utwory, które skupiają się na eksperymentach z europejskimi gatunkami folkowymi. Zaczynamy od Portugalii i najnowszego singla Anny Luis Caiano.

0: fim de semana folga, férias e feriados, fim de semana folga, férias e feriados, fim de semana folga, férias e feriados, fim de semana folga, férias e feriados.
1: Uma Vida a Menos, najnowsza propozycja autorstwa Anne-Louis Cayano, utwór na przecięciu awangardowego popu, muzyki elektronicznej i przede wszystkim portugalskiego folku. To zapowiedź drugiego albumu tej artystki, który ma ukazać się pod koniec tego roku. Za wiele szczegółów dotyczących tego wydawnictwa jeszcze nie mamy, ale już możemy wychwycić nowe elementy pojawiające się w brzmieniu Portugalii, w tym m.in. użycie dźwięków pianina. A druga propozycja z Europy to już Francja, chociaż członkinie duetu Kokana pewnie wolałyby, żebym powiedział, Oksytania, czyli region, który historycznie obejmuje przede wszystkim część południowej Francji, ale zahacza również delikatnie o terytoria Hiszpanii i Włoch oraz o Monako.

0: lasami stać.
1: Bęben strunowy, zwany też tamburynem bearneńskim, to właśnie ten instrument stoi w centrum najnowszej płyty duetu Kokana. Niewiele ma on jednak wspólnego ze znanym nam tamburynem, bo jest to rodzaj całkiem sporej, podłużnej cytry skrzynkowej. O tym, jak ważny jest ten instrument dla artystek tworzących skład Kokana, niech świadczy też fakt, że zajmuje on centralne miejsce na okładce tego wspomnianego nowego albumu, który jest niezwykle wartościową fuzją awangardy i folku okraszoną użyciem języka oksytańskiego. A na sam koniec wracamy do Ameryki Południowej. Słyszany dziś wcześniej kolumbijski skład Los Gaiteros de San Jacinto przypomniał mi o innych gaiteros z tego kraju, czyli Los Gaiteros de Ovejas, których twórczość również swego czasu stała się podstawą do remiksów osadzonych w świecie muzyki elektronicznej. Jedna z takich elektronicznych wersji, która szczególnie utkwiła mi w pamięci, to ta z 2018 roku autorstwa pochodzącego z Bogoty producenta o pseudonimie Villa Marea, i to właśnie ona zamknie ten odcinek programu. To jest audycja Muzyka nie tylko z Afryki. Ja nazywam się Mikołaj Kierski. Bardzo Państwu dziękuję.

0: Minęła 15, to Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. To historyczny dzień w procesie modernizacji polskiej armii. Tak w Hucie Stalowa Wola mówił szef MON. W ramach programu SAFE podpisano tam dziś 29 umów na kwotę 78 miliardów złotych. I to pomimo tego, że nie brakowało polityków, którzy rządowi rzucali kłody pod nogi, podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Wszyscy ci, którzy nie chcieli tych 60 miliardów dla polskich zakładów zbrojeniowych, dla miejsc pracy, oni nie są anonimowi. To są posłowie PiSu i Konfederacji i pan prezydent Nawrocki wraz z całym zespołem. Mówię o tym wprost, bo nie wolno dłużej milczeć. 30 maja to jest absolutnie przełomowy dzień dla budowy zdolności Wojska Polskiego. Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów na taką masę sprzętu wojskowego, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność polskiego.
0: Minister obrony skrytykował jednocześnie poprzedni rząd, zarzucając mu bezczynność w kwestii wdrażania uchwały o Narodowej Rezerwie Amunicyjnej i braki w przygotowaniu krajowych zdolności produkcyjnych kluczowego kalibru 155 mm. Podpisany dziś kontrakt dotyczy m.in. właśnie setek tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej. Jego wartość to ponad 13 miliardów złotych dla wszystkich spółek PGZ Amunicja. New York Times ujawnia szczegóły dotyczące ułaskawienia Pola Walczaka przez prezydenta Donalda Trumpa. Walczak to biznesmen skazany za przestępstwa podatkowe. Gazeta zwraca uwagę na jego związki, jego i jego matki, z ruchem MAGA oraz samym prezydentem. Krótko przed decyzją o ułaskawieniu matka Walczaka spotkała się z Trumpem na wystawnej kolacji w Mar-a-Lago. Wniosek dotyczył nie tylko przestępstw popełnionych przez samego Walczaka, ale także działalności politycznej właśnie jego matki. We wniosku w dokumencie syn przypominał, że zbierała ona miliony dolarów na kampanię Trumpa i innych polityków republikańskich, zauważa New York Times. Wciąż nie ma pewności, czy piłkarska reprezentacja Iranu zostanie wpuszczona do USA na Mistrzostwa Świata, mimo iż wywalczyła awans. Zawodnicy nadal nie mają wiz, mówi Mehdi Mohammad Nabi, wiceprezes Irańskiej Federacji Piłkarskiej, zaznaczając, że jest to nie fair. Wysłaliśmy do FIFA e-mail z prośbą o ogłoszenie rezultatów rozmów i żeby to się stało tak szybko, jak to możliwe. Chcemy bowiem wiedzieć, kiedy dokładnie zostaną nam wydane wizy, ponieważ jednocześnie potrzebujemy dokumentów meksykańskich, pozwalających na wielokrotny wjazd do obu krajów, zarówno do USA, jak i Meksyku. Otrzymaliśmy odpowiedź, że administracja powinna zakończyć ten proces w najbliższym tygodniu. Tak przedstawiciel Irańskiej Federacji mówił w Turcji. Piłkarze tej reprezentacji rozegrali tam towarzyski mecz z Gambią. Wygrali 3-1. Wiadomo, że w związku z wojną USA z Iranem drużyna musiała przenieść swoją bazę do Tijuany w Meksyku, mimo iż wszystkie 3 mecze fazy grupowej ma rozegrać w Stanach Zjednoczonych. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: stulecie dziwów.
1: Dzień dobry Państwu, Jerzy Sosnowski przy mikrofonie i Kuba Strączyński za sterami naszej maszynerii. Zapraszają Państwa jak co tydzień do podróży w czasie.

0: To bodaj pierwsze nagranie Karin Stanek, a my w roku 1932 byliśmy ze stuleciem dziwów trzykrotnie. W marcu 1962 ukazała się rewelacyjna i rewolucyjna opowieść dla dzieci Wiktora Woroszylskiego Cyryl, gdzie jesteś, o której rozmawialiśmy w październiku 2024. Również w marcu i to precyzyjnie 18 marca podpisano porozumienie ze Wią, w wyniku którego Algieria stała się niepodległym państwem. Audycję na ten temat nadaliśmy w maju 2024, a 11 dni przed dzisiaj omawianą datą rozpoczął się drugi Sobór Watykański, o czym mówiliśmy w styczniu też roku 2024. O tym ostatnim wydarzeniu wspomina prasa z 15 października, ale nie tylko oczywiście. Szczegóły Kacper Siedlecki.
1: Dziennik Polski to krakowska popołudniówka, z którą współpracowali wybitni dziennikarze. Dość powiedzieć, że w niedzielno-poniedziałkowym numerze z 14 i 15 października 1962 roku felietony opublikowali na jednej stronie Juliusz Kedreński, Bruno Miecugow i Adam Holanek. Gazeta, podobnie jak popularny w Polsce centralnej Ekspres Wieczorny, zamieszczała niekiedy jawnie bulwarowe doniesienia. Jedno z nich znajdujemy na stronie drugiej, obok informacji o zjeździe brytyjskiej partii konserwatywnej, czy o wyjeździe ministra spraw zagranicznych Niemiec Zachodnich, Gerharda Schrödera, do Waszyngtonu. Czytam. Nowy Jork. Nowojorski antykwariusz Mr. Winston został wyrwany z głębokiego snu przez włamywacza, który wtargnął do jego sklepu. Mr. Winston uzbroił się w jedną ze starych szabel kawaleryjskich z wojny secesyjnej i śmiało zaatakował włamywacza. Ten jednak zerwał ze ściany średniowieczny miecz. Pojedynek zakończył się energiczną interwencją pani Winston, która ogłuszyła złodzieja uderzeniem buzdygana. Sięgnijmy jednak po poważniejsze wiadomości. Polski Sejm poparł memorandum Izby Ludowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej sprzeciwiającej się dążeniom Niemiec Zachodnich do uzyskania broni atomowej. Prezydium Sejmu przyznaje pośrednio, że chodzi o rozmieszczenie na terenie Niemiec rakiet pod kontrolą NATO. Ale pomysły takie, zacytujmy, nie zmieniają faktu, że najzacieklejsi wrogowie pokoju, niemieccy militaryści i odwetowcy, mogliby współdecydować o użyciu broni masowego rażenia. Na stronie drugiej czytamy, że stan zdrowia ofiar katastrofy pod Moszczenicą, które przebywają w szpitalach, stopniowo się poprawia. Prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz powołał komisję rządową do ustalenia jej przyczyn. Chodzi o jedną z największych katastrof w dziejach polskich kolei, która miała miejsce 5 dni wcześniej. Na wykolejone wagony pociągu relacji Gliwice-Warszawa najechał rozpędzony ekspres Warszawa-Wiedeń. Z kolei w Watykanie rozpoczęły się obrady drugiego Soboru Watykańskiego. Papież Jan XXIII przyjął w kaplicy Sykstyńskiej dziennikarzy, aby podkreślić w ten sposób znaczenie, jakie przywiązuje do roli i zadań prasy. Natomiast amerykańska Komisja Energii Atomowej podała, że Stany Zjednoczone zamierzają w najbliższą niedzielę lub w poniedziałek dokonać kolejnej eksplozji nuklearnej na dużej wysokości. Niebezpieczne doświadczenie przeprowadzone będzie nad wyspą Johnston na Pacyfiku. Dziś wiemy, że będzie to zakończone awarią rakiety test Bluegill w ramach operacji Fishbowl. Niepokojące efekty tych eksperymentów przyspieszą podpisanie przez USA, Wielką Brytanię i Związek Radziecki układu o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą w sierpniu przyszłego 1963 roku. Dziękuję.
0: Mówił Kacper Siedlecki. Wspomniane na końcu amerykańskie testy nuklearne na orbicie usmażyły przypadkiem pierwszego satelita komunikacyjnego Telstar, który, gdy jeszcze działał, dał tytuł nagraniu zespołu The Tornadoes.

0: Patron Marek nas poprawia, że Dziennik Polski ukazywał się rano, więc nie był popołudniówką, ale wiadomości takie jak ta o buzdyganie zdecydowanie wskazują na konwencję czerwonej prasy jeszcze przedwojennej. Tymczasem 15 października 62 samolot szpiegowski U-2 dostarcza zdjęcia wskazujące już jednoznacznie, że odkryte przez Amerykanów w sierpniu dziwne budowle na Kubie to budowane stanowiska dla rakiet średniego zasięgu. Tak zaczął się tak zwany kryzys kubański, o którym zgodził się porozmawiać dr Piotr Łaciński, politolog z Uniwersytetu Civitas. Witam pana.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Musimy chyba zacząć od tego, że Fidel Castro, który objął władzę na Kubie w wyniku rewolucji w 59 roku, miał w 62 roku powód, żeby uważać USA za państwo wrogie. Choć 3 lata wcześniej to właśnie USA jako pierwsze uznały rewolucyjny rząd Kuby. Tak. Co tam się po drodze stało?
1: Co się stało? No, trzeba by zajrzeć w głowy przywódców rewolucji kubańskiej, czyli Fidela, no i jego towarzyszy, ale nie tylko, można by sięgnąć głębiej do historii stosunków kubańsko-amerykańskich. Przy czym, no nie wiem, czy mamy na to czas, żeby sięgać
0: w telegraficznym skrócie.
1: Aż do XVIII wieku.
0: Nie, bo, to chyba nie.
1: A to jednym zdaniem tylko.
0: Dobra.
1: Chodzi o to, że Amerykanie już zaraz po tym, kiedy zbudowali dla siebie nowe państwo, czyli założono Stany Zjednoczone, w kręgach elit amerykańskich całkiem bardzo wcześnie powstał pomysł, czy też idea, żeby przyłączyć również Kubę. Ta opcja całkiem poważnie była przez członków elit amerykańskich podnoszona, przy czym uznano wtedy, że no, Kuba hiszpańska oczywiście jeszcze wtedy, prędzej czy później stanie się satelitą co najmniej amerykańską, a być może przyłączymy ją do Unii. Mówię o tym dlatego, że to ma wpływ na to, co się wydarzy w 62 roku i w ogóle co się dzieje współcześnie, do dzisiaj. Ta sytuacja, ten pomysł bardzo poważnie wybrzmiał w końcu XIX wieku, na początku XX, kiedy powstała Republika Kuby. Przecież dzięki komu Kuba stała się niepodległym państwem? Dzięki Stanom Zjednoczonym, które zaangażowały się po stronie powstańców kubańskich przeciwko Madrytowi, czyli przeciwko panowaniu hiszpańskiemu na tej wyspie. A zatem Amerykanie i wtedy całkiem poważnie rozważano już, znaczy zastanawiano się nad tym, co zrobić z tym nowym państwem, który tutaj powstanie całkiem blisko. Największa wyspa na Karaibach, 90 mil od Florydy. I odezwały się znowu te same pomysły. No, była opcja całkiem poważnie rozważana, żeby zachęcić Kubańczyków, żeby przyłączyli się do Stanów Zjednoczonych, do Unii, jako kolejny stan. Przy czym no, kubańskie wcześni politycy kubańscy odrzucili ten pomysł. Natomiast w Stanach Zjednoczonych był on całkiem poważnie rozważany. No więc skoro Kuba chce być samodzielna, no to kontrolujmy ją. Napiszmy konstytucję. Do konstytucji wstawiamy poprawkę Plata, jednego z senatorów, która gwarantowała przez 30 ponad lat w zasadzie pełną kontrolę Stanów Zjednoczonych nad wieloma funkcjami, które państwo kubańskie wykonywało, czy które każde państwo wykonuje, między innymi polityka zagraniczna, handel, kontrola handlu, no i gwarantowanie porządku wewnętrznego również w tym państwie było na mocy tej współpracy, specjalnego statusu Stanów Zjednoczonych na Kubie. Wtedy też zgodzono się z tym, że Kubańczycy się zgodzili z tym, że na terytorium Kuby powstanie baza morska amerykańska na 100 lat, czyli baza w Guantanamo. A zatem te specjalne związki, specyficzne, między dwoma sąsiednimi państwami, o wyraźnej asymetrii oczywiście potencjału, one istniały od zarania niepodległości Kuby.
0: I potem, bo musimy dojechać do 1962
1: tak,
0: roku,
1: ale już
0: powiedzmy, że póki Amerykanie liczyli, że Castro będzie po prostu respektował te umowy, to było dobrze, ale się okazało, że to nie działa.
1: To znaczy, Castro w pewnym sensie właśnie jego idea skonstruowania nowej Kuby opierała się właśnie na tym wyzwoleniu od tej zależności od Stanów Zjednoczonych. Przy czym w dużej mierze było to przedsięwzięcie bardzo, powiedziałbym, problematyczne, bo jeszcze tylko dodam, że w przededniu zwycięstwa rewolucji, w końcu lat 50., Kuba była państwem bardzo zamerykanizowanym pod względem kulturowym. Również. Moim zdaniem do tej pory jest. O czym jakby zapominamy. To jest takie najbardziej kulturowo zbliżone państwo latynoamerykańskie w całej Ameryce Łacińskiej. Otóż Kuba w przededniu zwycięstwa rewolucji była krajem, gdzie ilość lodówek, samochodów, telewizorów na powiedzmy 100 tysięcy mieszkańców była wyższa niż w wielu pozostałych krajach latynoamerykańskich. Może za wyjątkiem Argentyny. Nie porównujmy już tego do PRL-u ówczesnego. Czyli co chcę powiedzieć? Że mimo wielkich nierówności społecznych, które to państwo oczywiście generowało, system społeczny w tym państwie, to wskaźniki jakości życia na Kubie nie były takie złe. Oczywiście, że były biedy, obszary biedy, ale gdybyśmy to porównali z Haiti, z Dominikaną,

0: sposób. Chodziło o przywrócenie konstytucji z 1940 roku, która tam po drodze w tym systemie politycznym kubańskim została zapomniana. Czy chodziło po prostu o taką rewolucję, pucz, powiedzmy sobie szczerze, bo to był pucz zbrojny, no, która miała przywrócić zasady demokracji, starą konstytucję oraz jednak już proponowano pewne zmiany oczywiście społeczne, reformy. Przy czym, no, jeżeli w ograniczonym zakresie, no to nie musiały one nikomu przeszkadzać.
1: No tak, tylko że tam były interesy dużych firm amerykańskich i to zdaje się pomysł nacjonalizacji wywołał interwencję w Zatoce Świnnej nieudaną. I to jest właśnie ciekawe, bo pan mówi o tym, że przywrócenie konstytucji i tak dalej, a w 62 Castro, no, jest już człowiekiem Chruszczowa, przynajmniej takie robi to wrażenie.
0: Tak, tak, tak.
1: To znaczy, co się stało?
0: To znaczy, nie tyle z człowiekiem Chruszczowa, co Castro wyobrażał sobie w ten sposób, że Chruszczow będzie jego człowiekiem. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi.
1: No bo otóż, to jakby ogon chciał machać psem.
0: No bo to tak właśnie wyglądało. Tylko że przekonali się szybko Kubańczycy, że tak nie jest. Aha. I otóż rzeczywiście duża determinacja i taki woluntaryzm w przeprowadzaniu tych zmian politycznych na Kubie doprowadził do tego, że do bardzo szybkiej eskalacji reform, no, zmian gospodarczych. Zaczęło się od telefonów w ogóle. Pierwsze, co zrobiono, to znacjonalizowano telekomunikację, znaczy telefony, usługi telefoniczne, które dostarczała amerykańska spółka. To jeszcze nie było tak bardzo bolesne. No ale później Kubańczycy zaczęli przeprowadzać reformę rolną. I to już dotknęło amerykańskie korporacje. Później Amerykanie już zaczynali robić pewne kontrkubańskie posunięcia. Ograniczali kwoty zakupu cukru kubańskiego. Też dodam tylko tyle, że ta zmiana w polityce tego nowego rządu rewolucyjnego była na tyle, o tyle, powiedziałbym, no jednak nieprzemyślana, zbyt gwałtowna, że no mniej więcej 90% obrotów handlowych kubańskich przed rewolucją to były obroty ze Stanami Zjednoczonymi. No więc jeżeli zmieniamy model, to musimy być na to przygotowani. A logika zimnej wojny wskazywała, że jedynym chętnym do pomocy będzie blok wschodni, a przede wszystkim Związek Radziecki. Przy czym tutaj też, żeby to tło odpowiednio naświetlić, Kubańczycy zrobili niechciany prezent Moskwie. Świat ten jałtańsko-poczdamski był podzielony. Strefy wpływów w Europie były wyraźnie określone. To wiemy oczywiście, po której stronie byliśmy my. Węgrzy próbowali się wydobyć, to skończyło się tak, jak się skończyło. Natomiast było jasne, że Ameryka Łacińska, w zasadzie cała półkula zachodnia, to jest strefa wpływów Stanów Zjednoczonych. I Sowieci nie mieli w ogóle nawet pomysłu na to, żeby cokolwiek tutaj zmieniać.
1: Dostają nagle wyspę na talerzu, no, 160 kilometrów od Florydy.
0: Mało tego. Komunistyczne partie w państwach latynoamerykańskich, które funkcjonowały czasami legalnie, czasami nie, w tym okresie zimnej wojny, one miały wyraźny zakaz robienia jakichkolwiek rewolucji, jakichkolwiek zamętów tego typu, więc to nie było na rękę, cała ta eskapada i Fidela i jego ludzi, przejęcie władzy i później, no, zaostrzenie stosunków ze Stanami Zjednoczonymi i zwrócenie się o pomoc do Moskwy, bo to o to chodziło, było dla Sowietów pewnego rodzaju kłopotem, przynajmniej do 61 roku. No później zdecydowano się na pomoc.
1: Z biegiem okoliczności ten okres, przełom lat 50-tych, 60-tych, to w Ameryce, a to wkrótce

w Europie moda na muzykę latynoamerykańską. Wtedy się zaczyna. No i od tego momentu już do końca audycji właśnie takie utwory będą nam towarzyszyć. Na początek urodzony w Dominikanie, ale działający w Nowym Jorku, Johnny Pacheco i przebój Akujeje.

0: Przypominam, że z doktorem Piotrem Łacińskim rozmawiam dzisiaj o kryzysie kubańskim, październik 1962. Jako się rzekło, no, Chruszczow decyduje się umieścić na Kubie rakiety, no bo to się mówiło, że to taki zakotwiczony geologicznie lotniskowiec jest tam w gruncie rzeczy sowiecki. Sprawa zostaje dostrzeżona przez samoloty U-2. I Kennedy, no, orientuje się, że po raz pierwszy, jak rozumiem, w okresie zimnej wojny, już nie bombowce, które muszą z terenu Sowietu dolecieć na Amerykę, ale rakietami, więc dosyć szybko, może być pokryte, jeśli dobrze pamiętam mapę, jakieś 80% Stanów Zjednoczonych z Waszyngtonem właśnie.
1: Mniej.
0: Może 70%. No, bez tego Seattle i tej północno-zachodniej części. I teraz przez tydzień nie ma w ogóle żadnych wiadomości, o ile wiem. To jest jakby embargo na tę wiadomość, a Kennedy naradza się ze swoim gabinetem, z McNamarą, Robertem, między innymi sekretarzem obrony, co z tym fantem zrobić. I wśród pomysłów rozmaitych jest ponowna próba inwazji, tak jak w Zatoce Świń, ale rozumiem, że wnioski z Zatoki Świń były takie, że to nie będzie takie proste. Jest rozważana, zdaje się, pomysł, żeby w ogóle nic nie zrobić, że w gruncie rzeczy to tak niewiele zmienia, że machnijmy na to ręką, ale na relatywnie dość ostrą odpowiedź decyduje się Kennedy, mianowicie po tygodniu ogłasza, że będzie blokada morska. No i zaczyna się gorąco. Dlaczego taki wybór? A dlaczego nie machnął ręką, że to jest w gruncie rzeczy, to niewiele zmienia w równowadze sił między mocarstwami?
1: Można odpowiedzieć na to w ten sposób, że oczywiście Amerykanie są zaskoczeni. Wiedzą już od przynajmniej roku, że armia kubańska się wzmacnia. Cała ta rewolucja jest bardzo zmilitaryzowana. Przecież do tej pory społeczeństwo kubańskie żyje w takim fermencie, mniej lub bardziej właśnie wzmożeniu mobilizacyjno-militarnym.
0: No, a sam Fidel Castro to większość zdjęć to w mundurze.
1: Oczywiście, Raul tak samo. No, wszyscy wielcy dowódcy tej rewolucji byli przede wszystkim właśnie partyzantami. Więc Amerykanie o tym wiedzą. Natomiast odkrycie tego, że instalowane są wyrzutnie rakiet średniego i krótkiego zasięgu na Kubie, rzeczywiście zaskakuje Amerykanów. To jest jasne. No bo następuje przełamanie tej umowy niepisanej, zimnowojennej. No, my wam nie wchodzimy na pewien obszar, a wy nam. A możemy się ścierać w Azji, na przykład w niektórych miejscach w Afryce. No ale świat jest podzielony. A tutaj to jest nasze podwórko. Doktryna Monroe przecież amerykańska obowiązuje, to znaczy według Amerykanów obowiązuje. Tutaj nikt nie miał zamiaru tego zmieniać. Podkreślę jeszcze raz to, że dobrze, że pan wspomniał, bo ja o tym nie zdążyłem powiedzieć, że oczywiście w międzyczasie nastąpił nieudany desant w Zatoce Świń, czyli kubańscy kontrrewolucjoniści mieli jakby obalić rewolucjonistów, przywrócić stary porządek. No może z jakimiś modyfikacjami. To CIA zorganizowało, to jest wiadome. Kennedy obiecał wsparcie lotnicze, nie dotrzymał słowa. A bez tego trudno, jak wiadomo, przeprowadzić operację morską bez wsparcia lotniczego. Mało tego, Amerykanów zaskoczyło chyba też to, że sprawność tych sił zbrojnych rewolucyjnych plus jednak zachowanie ludności, bo oni liczyli na to, że sam desant wywoła ferment na Kubie antykastrowski. Nie wywołał, wręcz przeciwnie. Wywołał mobilizację wokół nowego rządu, więc to już były niepokojące objawy. Poza tym to amerykańskie przekonanie o tym, że wystarczy zlikwidować jakby górę, ideologa, przywódcę, tak, który odbija się czkawką dzisiaj w myśleniu amerykańskiej administracji, jak wiemy. Te próby zamachu na Fidela Castro, no to po pierwsze, no były nieudane, ale ta wiara w to, że wystarczy zlikwidować ten symbol i już wszystko się zmieni. To chyba to było przesadzone myślenie. Takie trochę na wyrost. W każdym razie, okej. O co chodzi? Ernesto Che Guevara jedzie do Moskwy i on jest, to nazwisko po raz pierwszy tutaj pada, ale to też można by cały rozdział poświęcić. On jest głównym rzecznikiem proszenia, zwracania się o pomoc ze strony Związku Radzieckiego. I to pomoc jakiego rodzaju? No, rakiety średniego i dużego zasięgu, które mogą przenosić broń jądrową. I tutaj muszę to podkreślić z całą mocą. My nie wiemy, czy tam znajdowała się broń jądrowa. Z tego, do czego ja dotarłem, to nawet jeżeli istniały składy ładunków jądrowych na Kubie wtedy, to były one przeznaczone do... To były to taktycznej wielkości broń jądrowa. No, tutaj nie będziemy wchodzić w analizę tego, czy to jest dużo, czy mało. Mówimy o broni jądrowej.
0: Nie do zniszczenia Waszyngtonu na przykład.
1: Absolutnie nie do ataku na Stany Zjednoczone. Ta broń była przeznaczona, tutaj wspomnienia są i nawet chyba jakichś kubańskich tam dysydentów. Te rakiety w zamyśle mogły być użyte w przypadku pełnoskalowej inwazji amerykańskiej na Kubę, już dokonanej przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. Ewentualnie przeciwko siłom morskim amerykańskim, tej armadzie desantowej. Aha. Powiedz, manifestujemy, mamy broń jądrową, niszczymy tam kilkanaście okrętów czy statków, no i wiadomo, że dajemy znać, że mamy takie zdolności. Więc rakiety, wyrzutnie są instalowane, rakiety płyną, przy czym, jak mówię, nie mamy pewności, że one były uzbrojone w broń jądrową. No żeby, no, zważmy to, żeby utrzymać w gotowości głowice jądrowe, to nie jest taka prosta rzecz. I trzeba mieć odpowiednią infrastrukturę i zdolności do tego. Tego się nie robi w ciągu kilku tygodni. Nawet, podejrzewam. Więc, ale mimo tego Amerykanie są oczywiście tym bardzo zaskoczeni. Nie liczyli się z tym. Nie spodziewali się tego. Mimo, że myślę, że Chruszczow podejmując tę propozycję, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Kubańczyków, popełnił błąd, który często popełniają politycy, którzy kierują się swoją własną intuicją jedynie. A mianowicie uznał Kennedy'ego za prezydenta słabego. To wiemy o tym, że to nic tutaj odkrywczego nie mówię. Młodego, niedoświadczonego, być może jeszcze pogrążonego w jakichś nałogach, o których nie będę tutaj wspominał. Więc dlaczego nie? Dlaczego tego nie zrobić?
0: Ale z tego, co pan mówi, to pogłębia to takie moje wrażenie, że cała ta afera z października 62 była oparta na całej masie nie tylko blefów, bo to oczywiste, ale w ogóle nieporozumień i niedomówień. Bo tak, płyną rakiety, które może mają broń jądrową, mają głowice jądrowe, a może nie. Dalej nie wiadomo, jakie jest stanowisko Rosji tak naprawdę, bo wstrząsnęło mnie, kiedy przygotowując się do audycji odkryłem, że jeśli chodzi o pierwszą z dwóch propozycji ugodowych Chruszczowa, to nikt w Stanach nie był pewien, czy to Chruszczow w ogóle napisał. Oni to dostali w ogóle bokiem, że tak powiem. Spotkania odbywają się w jakiejś restauracji chińskiej w Waszyngtonie. Nie ma oficjalnych rozmów. Ja trochę rozumiem, że jednym z powodów, z wyników tego wszystkiego był założony czerwony telefon, żeby było wiadomo, kto do kogo dzwoni, bo tam się zrobił jakiś taki szum informacyjny i nie było wiadomo w ogóle, co jest w grze i jak daleko można się posunąć w związku z tym.
1: No i to jest właśnie, i to jest jakby najgorszy element tej sytuacji. Ta największa niewiadoma i to, że brakowało kanałów komunikacji. Musimy sobie wyobrazić, jak wyglądał świat na początku lat 60. i możliwości, prawda, realia zimnej wojny, które w dużej mierze odcinały kanały komunikacyjne. No dzisiaj wiemy, są różne wspomnienia związane z tym, jak ten kryzys został rozwiązany, że rzeczywiście odgrywały tutaj rolę w nawiązywaniu tych kontaktów różne osoby spoza no, tych elit politycznych, decydentów, a więc jacyś agenci, którzy nagle, znaczy dziennikarze, którzy się okazywali agentami albo mającymi kontakty z takimi służbami, z innymi, czy z jakiegoś, czy ludzie spoza tego kręgu, CIA z jednej strony, z drugiej KGB, ale według oficjalnej wersji, takiej biblijnej powiedzmy, jednak, i to jest, o tym się zapomina, albo nie podkreślamy tego dzisiaj, główną rolę do nawiązania kontaktu i prezentowania swoich pozycji odegrała Rada Bezpieczeństwa ONZ i pośrednictwo sekretarza generalnego Birmańczyka U Thanta, który odegrał niezwykle ważną rolę w pośredniczeniu tutaj w kontaktach. To on jakby wymusił na obu przywódcach, na Kennedym, żeby jednak wstrzymać na chwilę blokadę, i poprosił również oficjalnie Chruszczowa o to, żeby te statki się zatrzymały. Żeby była chwila na namysł. I propozycje rozwiązania tego kryzysu oficjalnie, dokumenty są dostępne, przecież to już nic tajnego, polegało na tym, że obie strony wymieniały się pismami na forum, znaczy bezpośrednimi pismami, ale komentowanymi na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zapominamy o tym. Czyli jednak ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych, odegrała tutaj pewną rolę. No bo nie było innych kanałów. Nikt się nie chciał przyznać, że takie kanały istnieją.
0: To miłe, że... No nie chcę być złośliwy i nie powiem, że jedyny raz, ale w każdym razie, że zdarzało się, że ONZ działało rzeczywiście zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Złapmy po tym oddech. Kolejny utwór rozsławi za 8 lat Santana, ale to nie on, tylko Tito Puente, Amerykanin pochodzenia portorykańskiego, skomponował i nagrał jako pierwszy. Oje Comova.

0: Tito Puente, a przypominam, że naszym gościem jest dr Piotr Łaciński z Uniwersytetu Civitas, z którym rozmawiamy o kryzysie kubańskim w 1962 roku. Jeszcze nim, jak to się mówi przez analogię do pokera, Chruszczow mrugnął pierwszy przy tej serii blefów z obu stron, to był taki moment, przygotowując się do audycji, znalazłem 27 października, sobota, jakoby wtedy byliśmy najbliżej od odpalenia wojny pełnoskalowej, wojny jądrowej między Związkiem Radzieckim i USA, o ile ktoś nie blefował, bo ja nie jestem do końca pewien, czy oni byli przygotowani w ogóle na taki bieg wydarzeń. Mianowicie, nad Kubą zostaje zestrzelony samolot U-2 i Amerykanie uważają, że Kubańczycy nie byliby w stanie, że to jest dowód na obecność wojsk sowieckich tam. A potem sowiecki okręt podwodny zostaje zmuszony do wynurzenia się przez siły morskie USA, te, które blokują dostęp do wyspy. One tam obrzucają go ćwiczebnymi bombami głębinowymi, tylko że dowódca okrętu jakoby nie wie, że to są ładunki ćwiczebne. Może to potraktować serio, a podobno miał na pokładzie pociski z głowicami jądrowymi i mógł jednoosobowo rozpętać taką wojnę. Jak rozmawialiśmy przed audycją, to pan wyraził sceptycyzm do tej wersji wydarzeń.
1: Tak, to znaczy...
0: Znaczy YouTube naprawdę zestrzelono, to nie ma wątpliwości.
1: To raz. I naprawdę doszło do incydentu z radziecką łodzią podwodną. Przy czym, czy to był tak dramatyczny przebieg tego incydentu, tego nie wiem. Nie dotarłem tutaj do żadnych oficjalnych wskazówek. Specjaliści, którzy się zajmują tymi kwestiami, twierdzą, że okręt podwodny tego typu, o który chodzi, oczywiście on sam nie miał wyrzutni rakietowych z odpowiednim uzbrojeniem, natomiast dysponował wyrzutniami torped i jedna z nich mogła być uzbrojona właśnie w taki taktyczny, niewielki ładunek jądrowy. Okej, z tym się mogę zgodzić, natomiast te okręty ponoć również miały bardzo duże trudności z nawiązaniem łączności z Moskwą, ponieważ musiały to robić jedynie w wynurzeniu. A że tak długo znajdowały się na tym patrolu właśnie obserwującym sytuację w rejonie Morza Karaibskiego, że musiały się wynurzyć, ale zanim tego nie zrobiły, no to nie wiedziano na pokładzie tego okrętu, co się dzieje. I teraz, czy kapitan miał rozkaz taki, że w przypadku jakiegokolwiek aktu wrogiego ze strony przeciwnika od razu działać w sposób, no tak, powiedziałbym, zdecydowany, że używamy przeciwko flocie amerykańskiej torpedy z bronią jądrową, no tutaj ja tego nie wiem i powiem szczerze, nie sądzę. Nie sądzę, żeby tak było, ale kto wie. Kto wie, no cała... Tutaj wspomniał pan, że obie strony do jakiegoś momentu blefowały, prawda, do jakiegoś stopnia, ale jednak trzeba powiedzieć, że tak. Pierwsi postawili w stan gotowości Wojska Układu Warszawskiego, oczywiście Sowieci. To był chyba 17 października, już po wypowiedzi zapowiadającej blokadę Kuby. Kennedy'ego, kiedy jeszcze w ogóle nie wskazał daty i sposobu. Tylko wspomniano, że coś tu się dzieje niedobrego wokół Kuby, więc Moskwa postawiła w stan gotowości wojska, Amerykanie również w odpowiedzi to zrobili. No to już jest przecież niebezpieczna sytuacja. Ja nie przypominam sobie, żeby w tej długiej historii zimnej wojny taka sytuacja nastąpiła kiedykolwiek. A takie kryzysy były przecież wokół Berlina. Tutaj kwestia obecności rakiet średniego zasięgu amerykańskich w Turcji też już nie powiedzieliśmy o tym. Tutaj. Dlaczego Chruszczow się zdecydował? No bo to w jakiejś mierze była odpowiedź na to, że Amerykanie mieli rakiety średniego zasięgu w Turcji. Przy czym tutaj też jest trochę paradoksalna trochę sytuacja, nieporozumienie. Ponoć Kennedy nie wiedział o tym, że te rakiety jeszcze tam są, a decyzja o tym, żeby je wycofać, zapadła jeszcze przed kryzysem. Ponieważ były przestarzałe, niepotrzebne w tym momencie, instalowane już lepsze w RFN.
0: Czyli to wycofanie rakiet z Turcji było...
1: Tak, następstwem ugody.
0: Następstwem ugody, ale tak naprawdę było zdecydowane wcześniej, czyli Kennedy po niskich kosztach, że tak powiem, ustępował w tym punkcie.
1: Zgadza się. Mhm.
0: Ja tylko jeszcze chciałem zacytować z list Fidela Castro, który wypłynął, w którym moim zdaniem Castro wzywa wprost Moskwę do zniszczenia USA. Pisał tak. Uważam, że agresywność imperialistów jest niezwykle niebezpieczna, jeśli faktycznie dokonają brutalnego aktu inwazji na Kubę, naruszając prawo międzynarodowe i moralność, to byłby moment, by na zawsze wyeliminować takie zagrożenie poprzez akt wyraźnej i uzasadnionej obrony, bez względu na to, jak surowe i straszne byłoby to rozwiązanie. No to by dosyć krwawo to brzmi.
1: Tak, to jeżeli odczytamy to dosłownie i jednoznacznie, no to rzeczywiście to zdecydowanie, to zacietrzewienie rewolucyjne przywódców kubańskich tutaj jest bardzo mocno widoczne. Przyznaję tutaj, że można to tak interpretować. No, Che Guevara w swoich wypowiedziach dla prasy, ale już po kryzysie mówił, że socjalizm wart jest wielu ofiar, milionów ofiar. Znaczy, zwycięstwo socjalizmu warte jest, znaczy nie szkodzi, jeśli zostaną one poniesione, te ofiary, więc to ideologiczne takie zdecydowane poglądy tutaj przywódców kubańskich, trzeba przyznać, że one były autentyczne. I świadczy o tym również to, że po takim, a nie innym rozwiązaniu tego kryzysu, czyli polegającym na tym, generalnie rzecz mówiąc, że Amerykanie się zobowiązali, że nie będą
0: atakować Kuby. Ten.
1: Tak, Sowieci zdecydowali, że wycofają ten sprzęt, który Amerykanie nazywają ofensywnym, bo dla Chruszczowa to był sprzęt, uzbrojenie defensywne, bo oni chcieli bronić Kuby. I tutaj też kolejny taki przytyk do tych narracji i w polityce, prawda? To samo określenie, czy ten sam desygnat może powodować zupełnie inne rozumienie jego roli w polityce międzynarodowej. Bo tutaj trzeba przyznać, że do końca obie strony się trzymały tych dwóch rozróżnień. Ale... Amerykanie mówili o ofensywnej broni, a Sowieci mówili o defensywnej.
0: Czyli Amerykanie deklarują, nie zaatakujemy Kuby, Rosjanie zabierają swój sprzęt wskazany przez Amerykanów. I co na to, bo pan zaczął mówić, co na to władze
1: No
0: Kuby?
1: Niestety Kubańczycy są bardzo niezadowoleni. To powoduje wielką frustrację w rządzie kubańskim, ówczesnym. Mało tego, te stosunki kubańsko-radzieckie zostają zamrożone i takie schłodzone, powiedziałbym, aż do 1968 roku, do sierpnia. Ja myślę, że tutaj nasi słuchacze wiedzą, o co chodzi i co się wtedy wydarzyło.
0: I Kuba popiera inwazję na Czechosłowację.
1: Ale jest zadowolona z tego, co pokazał Breżniew i jego doktryna. A mianowicie oto Związek Radziecki pokazał, że potrafi interweniować wtedy, kiedy potrzeba ratować
0: socjalizm.
1: Dokładnie. I dopiero po 68 roku, no lata 70. to już jest wzorcowa współpraca kubańsko-radziecka aż do upadku Związku Radzieckiego. Kubańczycy jeszcze w tym okresie takiego, kiedy czują się oszukani po prostu, bo to trzeba powiedzieć wprost. Nad ich głowami się porozumiano. To też bardzo boli. No ludzi z takim dużym ego, jakim miał Fidel Castro. Więc Kubańczycy wprowadzają własną strategię zapewniania sobie bezpieczeństwa, czyli tak zwaną strategię kontynentalną. Popierają wszelkiego rodzaju ruchy rewolucyjne na kontynencie latynoamerykańskim, które w mniejszym lub większym stopniu mają kopiować drogę ruchu 26 lipca, na którego czele stał Fidel Castro, czyli który zdobył władzę na Kubie.
0: I chociaż Castro już nie żyje, to rozumiem, tu tak na minutę odpowiedź, rozumiem, że ta sprawa jest jakby niedomknięta, także tam się dalej gotuje cały czas.
1: No znaczy, już dzisiaj to się raczej właśnie słabo gotuje, bo są problemy z gotowaniem na Kubie. Gotuje się o tyle, czy sprawa jest niedomknięta, przede wszystkim w sensie sankcji i blokady amerykańskiej. Otóż trzeba wiedzieć, pamiętać o tym, że rząd rewolucyjny kubański przez dziesięciolecia uzasadniał swoją politykę zagraniczną i wewnętrzną, na użytek wewnętrzny, wobec własnych obywateli, polityką amerykańską wobec Kuby, czyli blokadą. To wzmożenie, mobilizacja społeczna, uzasadnianie trudności. Przecież to, co Kubańczycy przeżyli w latach 90., to są potworne rzeczy, co przeżywają dzisiaj. Również, więc to zawsze było tłumaczone tą amerykańską blokadą, która tak mocno tutaj wpływa na te nieszczęścia i niedole Kubańczyków.
0: Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Naszym gościem był dr Piotr Łaciński, politolog i podróżnik z Uniwersytetu Civitas. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: A na koniec jeden z polskich śladów mody na muzykę latynoską z roku 62. Natasza Zylska i Sam by nie tańczył samby. A żegnają się z państwem Kacper Siedlecki, Kuba Strączyński i Jerzy Sosnowski.

0: Jak żyły nasze babcie, prababcie i poprzednie pokolenia kobiet urodzone na wsiach? Sprawdziła to Antonina Tosiek, poświęcając im książkę Przepraszam za brzydkie pismo. Pamiętniki wiejskich kobiet. Autorka będzie gościnią przedmowy po 18. Zapytam o dzienniki bohaterek, po które sięgnęła pisarka, a które między 1933 a 1995 rokiem zostały zgłoszone do konkursów pamiętnikarskich. To na ich podstawie powstała książka, obraz osobistych doświadczeń kobiet, które nigdy nie zabrały głosu w przestrzeni publicznej, a mimo to ich głos jest słyszalny. Do usłyszenia na antenie i do zobaczenia na naszym radiowym YouTubie. Katarzyna Oklińska.
1: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Pożar lasów w województwie mazowieckim jest opanowany, przyznają strażacy, ale wiele zależy od warunków pogodowych. Trudno powiedzieć, jak długo jeszcze potrwa walka z żywiołem w powiecie wołomińskim i mińskim, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
2: Tak naprawdę może dzisiaj na koniec dnia będziemy w stanie coś bliżej powiedzieć. Sytuacja jest cały czas pod kątem pogodowym dynamiczna. No mamy zapowiedzi burzy z wiatrem. Z jednej strony deszcz, który może pomóc, z drugiej strony podmuchy wiatru, które mogą w niektórych miejscach te zarzewia pożaru wzniecić na nowo. Choć mamy, to trzeba podkreślić, obszar tego pożaru jest dzisiaj zabezpieczony i zamknięty.
1: Na miejscu pracuje ponad 1000 strażaków, jest też ponad 100 policjantów, którzy zabezpieczają teren, a to oznacza m.in. utrudnienia dla kierowców, przypomina Robert Frąckowiak, zastępca komendanta stołecznego policji.
3: Cały czas droga krajowa numer 50 jest zablokowana, także ona będzie cały czas zablokowana do czasu zakończenia czynności przez Straż Pożarną.
1: Wyłączony z ruchu fragment drogi krajowej numer 50 to odcinek między Łochowem a Stanisławowem. Zwrot w czeskiej polityce. Premier Andrzej Babisz ogłosił, że rząd nie będzie się już zajmował ustawą medialną, której projekt przedstawił minister kultury Otto Klempisz. To dlatego, że do projektu zgłoszono aż 400 uwag. Szykowane nowe prawo budzi kontrowersje. Opozycja i dziennikarze publicznych mediów obawiają się, że zmiany będą oznaczać podporządkowanie niezależnych redakcji rządowi. I choć projekt ministra kultury przepadł, to nie oznacza, że Babisz wycofuje się z pomysłu. 400 uwag to by oznaczało niekończącą się serię dywagacji nad każdą z nich, a teraz nie będziecie mieli czego krytykować, bo nie zmienimy ustawy medialnej, tylko budżet. Wszystko pozostaje, tylko pieniądze nie będą brane od ludzi czy firm, a z budżetu. Rządząca koalicja doszła do wniosku, iż nie ma potrzeby zmiany całego systemu w celu zniesienia abonamentu, ale czeskie media publiczne będą zdane na to, co przekaże im rząd. Lada moment powinniśmy się dowiedzieć, z kim w 1/8 finału turnieju Rolanda Garrosa zagra Maja Chwalińska. Trwa mecz Diane Pearl Amanda Anisimowa. Jego zwyciężczyni będzie rywalką Polki. Chwalińska jest bez wątpienia największą rewelacją turnieju. Dziś po raz trzeci wygrała z dużo wyżej notowaną zawodniczką. Tym razem pokonała Greczynkę Marię Sakari 1-6, 6-3, 6-2. Oczywiście od razu pojawiają się porównania do Iggy Świątek. Tuż po meczu jeszcze na korcie padło pytanie o tę, jak dotąd, bardziej znaną polską tenisistkę. Can you tell us more about the relation between... Czy możesz nam powiedzieć więcej o waszych relacjach? Czy była dla ciebie inspiracją? You mean Iga? Iga, yeah. Tak, znam ją odkąd miałyśmy po 10 lat. Zdecydowanie mamy długą wspólną historię. To jest wielka mistrzyni, jest ogromną inspiracją dla nas wszystkich w Polsce. Na pewno wspaniale jest mieć taką zawodniczkę z tego samego kraju co ja. Zdecydowanie jest ogromną inspiracją dla nas wszystkich. To teraz trzymamy kciuki za obie zawodniczki. Iga Świątek w 1/8 turnieju w Paryżu zagra jutro z Ukrainką Martą Kostiuk. To był serwis Radia Nowy Świat.

Muzyka współgra z pogodą w Warszawie. Nisko zawieszone chmury, duszna aura, ciemność, wiatr. A w studiu Kuba Strączyński i Kinga Krasuska kłaniamy się nisko i czule oznajmiamy, że przejmujemy antenę do godziny 18:00.

Myślę, że do kawy na balkonie lub spaceru lub wypoczywania na kanapie, jak znalazł, chyba słychać szum i właśnie robi się przeciąg i być może uderzy okno zaraz. Uwaga, uwaga. Tak, nie zdążyłam, przepraszam bardzo. Zaraz tutaj zrobię porządek, ale nie było czym oddychać, proszę mi wierzyć. Amerykański pianista jazzowy Emmett Cohen z wczoraj wydanej płyty Universal Truth, no to na deser jeszcze szczypta klasyki.

Ach, ten rytm. Dziś za sprawą Magdy Danaj na mojej facebookowej stronie Kinga Krasuska Bliżej Dźwięku zastanawiamy się, czy lepiej być niewolnikiem rytmu czy algorytmu. Ja myślę, że odpowiedź jest oczywista, ale ustosunkować się można w komentarzu, do czego zachęcam. Dziękuję za dotychczasowe wiadomości, zdjęcia, ślady obecności. Przypomnę również adres mailowy kinga.krasuska@nowyswiat.online. Za nami standard z lat 30. w wykonaniu Mary Kay Play i Roberta De Niro. Temat Hollywood podtrzymamy jeszcze w tym utworze.

Na Facebooku widzę, że Polska i Europa słuchają nas, i Kraków, i Mazury, i Poznań, i Góry Sowie, i Olsztyn, i Białystok, i Teneryfa, i Sardynia. A ja wciąż uparcie zachęcam, byśmy pozostali mentalnie, muzycznie za oceanem. Niepostrzeżenie przenieśliśmy się do roku 79 za sprawą płyty The Long Run, na której znalazł się jeden z największych przebojów grupy Eagles.

Pan Robert pisze między wierszami, że jest skazany na rytm, wybiera rytm zamiast algorytmu, gdyż jest perkusistą. To tak w nawiązaniu do facebookowego posta z dziś. Jest nas więcej, bosko, i cieszę się, że są wśród słuchaczy również muzycy. Uśmiecham się. Twórczość Jess Cornelius, którą usłyszeliśmy przed chwilą, uruchamia we mnie podobne wibracje, jak czyni to Sharon Van Etten. Bardzo to mocne momentami dla mnie, tak subiektywnie zupełnie. Widzę, że jakiś ptak chce się dołączyć do prowadzenia audycji. Wcześniej frontmanka zespołu Teeth and Tongue, dziś działająca pod swoim imieniem i nazwiskiem Jess Cornelius, przypomnę, od roku 2017, kiedy wydała pierwszy singiel. Na swoim koncie ma dwie płyty długo grające. Zaczynamy chronologicznie od pierwszej wydanej 6 lat temu.

Jazz Cornelius. Po wydaniu pierwszej płyty Distance została szybko dostrzeżona i zaproszona do nagrywania w Kalifornii, co oznaczało rozłąkę z rodziną, która przebywała w Nowej Zelandii. Niestety ta rozłąka nie przetrwała próby i był to bardzo trudny dla jazz moment. Na bazie tych doświadczeń powstała kolejna płyta, Caretaking, wydana 2 lata temu. Bogatsza brzmieniowo, ale też dużo bardziej głęboka. Jak czytamy w jednej z recenzji, to poszukujący indie rock, równie ostry co kojące.

Uwielbiam taki rodzaj gitarowego grania. Mam wrażenie, że gitara śpiewa wtedy. Tytuł piosenki To the Desert przypomniał mi o filmie, który obejrzałam lata temu, a na samo wspomnienie ciągle wstrzymuję oddech. Chyba mamy małą pomyłkę. Ja widzę, że dzisiaj dużo chochlików. Uda nam się wrócić do wcześniejszego utworu, bo on nam dziwnie zniknął z playlisty i nie wiem, czy to jest zasługa kogoś z zewnątrz, bo już taką miałam raz sytuację. Nie byłam przeszczęśliwa z tego powodu wtedy. I zawsze powtarzam w takich sytuacjach, że powinnam mieć gotową wypowiedź na tego typu sytuacje. Zastanawiam się, czy w ogóle jesteśmy w stanie wrócić do tego utworu. Jesteśmy. Dobrze, Kuba kiwa głową, a ja się cieszę. Film. Teraz muzyka filmowa, drodzy Państwo.

Muzyka do filmu Kwiat pustyni. Zarówno film, a jeszcze bardziej książka są godne polecenia. Potrzebna i ważna treść dla świadomości ogółu. Kwieciste motywy dalej gościć będą na naszej antenie.

Słuchacz Mirosław złożył zawiadomienie do dyrekcji Radia Nowy Świat, że nie zapanowałam nad strzelającym oknem. No, w trakcie wejścia miałam do wyboru wstać i łapać albo uprzedzić i cóż, niestety wybrałam to drugie. Kajam się, ale ja myślę, że natura chciała mi pomóc, żeby dodać trochę wspomnianego rytmu, energii do tych moich audycji w zwolnionym tempie, które tak kocham. Natura oraz nasza konsoleta to tak, żebyśmy zarówno my w studiu, jak i państwo się nie nudzili. Duet z Australii wciąż na naszej antenie, Magnified Desire.

To się musiało tak skończyć wycieczką w przeszłość, to mam na myśli. Gatunek Nowa Fala króluje teraz za sprawą A Flock of Seagulls, kapeli założonej w 80 roku. Jej lata świetności przypadają na tę pierwszą dekadę działalności. Natomiast zespół nigdy oficjalnie się nie rozpadł. Okresowo koncertował, a jej założyciel w wieku 71 lat wydał jeszcze krążek, 2 lata temu dokładnie. Jednak największą przyjemność moim zdaniem sprawia powracanie do pierwszych 4 albumów grupy.

0: Jak żyły nasze babcie, prababcie i poprzednie pokolenia kobiet urodzone na wsiach? Sprawdziła to Antonina Tosiek, poświęcając im książkę Przepraszam za brzydkie pismo. Pamiętniki wiejskich kobiet. Autorka będzie gościnią przedmowy po 18. Zapytam o dzienniki bohaterek, po które sięgnęła pisarka, a które między 1933 a 1995 rokiem zostały zgłoszone do konkursów pamiętnikarskich. To na ich podstawie powstała książka, obraz osobistych doświadczeń kobiet, które nigdy nie zabrały głosu w przestrzeni publicznej, a mimo to ich głos jest słyszalny. Do usłyszenia na antenie i do zobaczenia na naszym radiowym YouTubie. Katarzyna Oklińska.
1: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Pożar lasu pod Międzylesiem w powiecie wołomińskim jest opanowany, ale akcja strażaków jeszcze się nie kończy. Ogień nie rozprzestrzenia się już tak szybko, a służby stopniowo ograniczają teren działań. Nadal jednak dogaszane są liczne zarzewia ognia. Policja nadal bada przyczyny pożaru, ale na razie nie podaje oficjalnych ustaleń. Mieszkańcy ewakuowani z zagrożonych terenów wrócili już do swoich domów, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
2: Wszystkie osoby, które były wcześniej ewakuowane, już wróciły do swoich domów. Nie mamy takiego zagrożenia, tak jak pan generał wspominał. Ten teren działań jest zamknięty, ograniczony i zmniejszany. I tak będzie sukcesywnie.
1: Strażacy zapewniają, że ogień nie zagraża już okolicznym zabudowaniom, choć sama akcja dogaszania może potrwać jeszcze kilka dni. Służby biorą też pod uwagę częściowe przywracanie ruchu na drodze krajowej nr 50, przebiegającej w pobliżu pogorzeliska i zamkniętej od czwartku.
3: Droga numer 50. No, zastanawiamy się, żeby nie wprowadzić ruchu wahadłowego. Być może w kolejnym dniu zupełnie ją rozblokować. To wszystko też zależy, jak ta sytuacja będzie nam wyglądała. Ale wydaje się, że jeszcze w dniu dzisiejszym, na koniec dnia dzisiejszego, być może w nocy ten ruch wahadłowy wprowadzimy.
1: Mówił komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Artur Gonera. Sytuacja pożarowa pod Międzylesiem w dużym stopniu zależy teraz od pogody, a ta dziś może utrudniać działania strażaków. Synoptycy prognozują burze w wielu regionach kraju, także na Mazowszu. Z jednej strony deszcz może pomóc w dogaszaniu pogorzeliska, z drugiej zagrożeniem pozostaje silny i porywisty wiatr, który może rozniecać ukryte zarzewia ognia. Strażacy podkreślają, że właśnie dlatego teren pożaru jest stale monitorowany. Front burzowy przechodzi dziś przez Polskę z zachodu na wschód. Burze pojawiają się m.in. w województwach opolskim i łódzkim. Towarzyszą im intensywne opady deszczu i wiatr osiągający miejscami nawet 80 km na godzinę. Lokalnie może pojawić się także grad. Tłumy turystów wróciły nad Morskie Oko. Popularna trasa została ponownie otwarta po remoncie, ale ratownicy TOPR ostrzegają. W wyższych partiach Tatr wciąż panują zimowe warunki. Szlaki są miejscami oblodzone, a widoczność ograniczają niskie chmury. Ratownicy apelują o ostrożność i odpowiednie wyposażenie, m.in. wraki, czekan czy kask. TOPR przypomina, by przed każdym wyjściem w góry sprawdzać komunikaty o warunkach na szlakach. Na koniec kultura. W Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu trwa jubileuszowy sezon premier i spektakli. Już teraz można zobaczyć przedstawienie pod tytułem 45 z choreografią Jacka Przybyłowicza oraz muzyką Andrzeja Koniecznego i Kacpra Krupy. Twórcy zapowiadają widowisko opowiadające o relacjach, emocjach i energii budowanej przez ruch oraz dźwięk.
4: To jest spektakl, który pokazuje tancerzy jako pewną zbiorowość powiązaną różnymi relacjami, która wspólnie tworzy na scenie jakąś nową rzeczywistość. I w tym spektaklu widać właśnie, jak ruch łączy ludzi, widać, jak ruch wzbudza emocje pomiędzy ludźmi, jakie to są emocje. Jest też wspaniała energetyczna muzyka. To jest też spektakl bardzo taki wysmakowany wizualnie. Wszystko buduje taką całość, tak naprawdę ucztę dla zmysłów.
1: Mówiła Anna Koczorowska z Polskiego Teatru Tańca. Na czerwiec teatr przygotowuje z kolei premierę Dziadów 2 w choreografii Moniki Błaszczak. Spektakl będzie można zobaczyć m.in. podczas czerwcowego festiwalu Malta w Poznaniu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Powrócił do mnie ten utwór w tym tygodniu. Przypomina mi trochę energię Elzianę. Obdarowuje jakąś bliżej nieokreśloną, acz intensywną energią. A państwo na Facebooku odnoszą się do pytania, co wybierają, algorytm czy rytm. Pan Mirek napisał, rytm to swoiście pojmowany zegar, którego nie widać, a który nasze ciało wyczuwa instynktownie. Rytm jest jak kroki wędrującego, jest oczekiwaniem, napięciem i spełnieniem. To niewidzialna siła, która rozpoznaje i porządkuje dźwięki. Jest jak miarowe bicie serca. Koniec cytatu. Panie Mirku, to było piękne i poetyckie. Dziękuję, dziękujemy. Przed chwilą usłyszeliśmy utwór This Ain't No Hymn. To teraz jeden z hymnów moich i tym samym tych audycji.

Oj, dawno nie wracałam do tej piosenki. Ta gitara jest sexy. Ciarki jak zwykle. A takich znanych głosów i utworów pojawiło się więcej tydzień temu. Z tego miejsca chciałam jeszcze raz bardzo podziękować za ocean przepięknych słów, które przypłynęły od Państwa w moich mediach społecznościowych po ostatnim okrągłym wydaniu Miło Muzomanii. Nie spodziewałam się, wzruszyłam się. Dziękuję. W sumie to wciąż spływają. Pan Krzysztof napisał dziś w mailu, że wysłuchał nagrań wszystkich audycji dwukrotnie. Nie. Dochodzę do wniosku, że ja dalej nie mam świadomości, jak ważne są te audycje dla Państwa. A byłam przekonana, że mam. Koniec moich wynurzeń, bo znów się wzruszę. Gramy!

I tak oto powróciliśmy na łono nowości. Turning off lights is my destiny. To zupełnie jak ja podczas audycji w studiu. Światła muszą być przygaszone, przyciemnione maksymalnie. Lubię sobie robić taki mikroświat wciąż, żeby ten odsłuch był taki bardziej. Polecam. W Stanach jeszcze pozostajemy.

Czuł mnie bardzo ten utwór. Pan Paweł napisał, że nie ma nic złego we wzruszeniu na antenie, więc pozwoliłam się podzielić tym stwierdzeniem. Gitara wciąż będzie naszym towarzyszem.

Katie Allison początkowo fascynowała się bardzo muzyką celtycką. Lubi być kapryśna w muzyce, jak twierdzi. Ja użyłabym słowa nieprzewidywalna. Bardzo lubię tę odczuwalną obecność wiolonczeli w utworach Katie. Jej najnowszy singiel uważam jest tym najpiękniejszym, a brzmi on tak.

Ta kopenhaska wersja jest wciąż tą ulubioną. No i oczywiście każda, którą słyszy się pod sceną, będąc na koncercie Nika, to zawsze punkt kulminacyjny i przyspieszone tętno. I tak wiem, że się powtarzam. Danii jeszcze nie opuszczamy.

czyste piękno. Początek działalności orkiestry Copenhagen Phil sięga 1843 roku. W swoim dorobku ma oczywiście fenomenalne wykonania utworów klasycznych, natomiast ja najbardziej cenię ją za otwartość na współpracę z artystami wywodzącymi się z różnych muzycznych nurtów. Ich misją jest bycie jak najbliżej odbiorcy, na przykład podczas Open Orchestra Concerts. Publiczność jest zapraszana do spacerowania wokół orkiestry grającej na żywo.

dlaczego te programy mijają tak szybko. Nie wiedzieć kiedy minęły 2 godziny, a nawet 301 audycji. My dalej na przekór będziemy próbować zwalniać odczuwalne tempo życia, czasu. Piękna polska nowość na zakończenie naszego spotkania. Dziękujemy za komentarze na Facebooku, za maile, za bezcenne bycie. Kuba Strączyński, Kinga Krasuska. Do usłyszenia w piątkową noc.

0: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała kolejny kontrakt dla wojska. Zakłady Rosomak w Siemianowicach Śląskich dostarczą armii 48 specjalistycznych pojazdów, 30 wozów ewakuacji medycznej i 18 wozów dowodzenia. Umowa jest finansowana z unijnego programu SAFE. Podczas podpisania kontraktu minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał, że program SAFE wzmacnia bezpieczeństwo Polski i jednocześnie wspiera krajowy przemysł zbrojeniowy. Szef MON krytykował też swoich poprzedników z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Sejf łączy, a nie dzieli. Sejf buduje, a nie burzy. To jest prosty przekaz i nie dajcie się zwieść w te głupoty, brednie, które są opowiadane. To bycie przeciwko sejfowi tak naprawdę miało być przeciwko rządowi. Gdzieś z tyłu zostało uzbrojenie armii, gdzieś zapomniany został interes bezpieczeństwa Polski. Bo najważniejszy stał się interes polityczny, kolejnych wyborów. Bo nie dość, że ten program buduje silną polską armię, no to nie daj Boże. Mógł być jeszcze dobrze postrzegany przez obywateli i dobrze wpłynąć na ocenę rządu.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał również, że program SAFE przede wszystkim ma pomóc Europie szybciej się dozbrajać i zwiększać własne bezpieczeństwo militarne. Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego z rannym pacjentem na pokładzie nie mógł wylądować w Warszawie. Powodem była próba oślepienia pilota laserem podczas podchodzenia do lądowania. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem przy szpitalu na ulicy Szaserów. Pilot, widząc próbę oślepienia załogi, musiał przerwać manewr. Na pokładzie znajdował się motocyklista w ciężkim stanie. Po kilku minutach śmigłowiec ponownie podszedł do lądowania i bezpiecznie dostarczył pacjenta do szpitala. Sprawa została zgłoszona policji. Lotnicze pogotowie ratunkowe przypomina, że celowe oślepianie pilotów laserem stwarza zagrożenie dla życia i jest surowo karane. Szef MSWiA Marcin Kierwiński domaga się przeprosin od Telewizji Republika za, jak napisał, fake newsy i kłamstwa dotyczące działań służb podczas pożaru lasu pod Wołominem. Minister powołał się na najnowszy komunikat Straży Pożarnej i podkreślił, że służby skutecznie walczą z ogniem na Mazowszu. W mediach społecznościowych zapytał, czy stacja przeprosi strażaków i inne służby, również za wcześniejsze komentarze, a to nawiązanie do wypowiedzi prezesa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza, który po serii fałszywych alarmów sugerował m.in., że państwo zostało osłabione, a za całą sprawą mogą stać rosyjskie wpływy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Przedmowa.
3: Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Katarzyna Oklińska i to jest kolejna odsłona cyklu Przedmowa. Witam się z Państwem z koncert holu Radia Nowy Świat, gdzie jesteśmy oczywiście z gościnią, ale również z publicznością. I zanim gościnie przedstawię, chciałabym jeszcze tylko dodać, że można nas oglądać w transmisji na naszym radiowym YouTubie, do czego oczywiście zachęcam. A porozmawiamy sobie dzisiaj o pamiętnikach, a także o kobietach, o których życiu z pamiętników całkiem sporo się dowiadujemy. Chodzi o kobiety urodzone od lat 90. XIX wieku do lat 90., 80. XX wieku. Mowa o książce Przepraszam za brzydkie pismo, pamiętniki wiejskich kobiet, której autorką jest Antonina Tosiek, nasza dzisiejsza gościni. Dzień dobry.
4: Dzień dobry wszystkim, dobry wieczór.
3: Czy pisałaś kiedyś pamiętnik?
4: To jest pytanie, które nurtuje często różnych gości na moich spotkaniach autorskich i nie pisałam. Pisałam prozę, więc niosło mnie bardziej fikcjonalizowanie i radzenie sobie z opowieścią od takiej strony, ale jakoś sama nigdy, może do tego nie dojrzałam, a może wiersze mi robiły właśnie taką ścieżkę opowiadania o swoim życiu, ale pamiętnika nigdy nie pisałam, chociaż nie ukrywam, że bardzo żałuję, że nie pisałam po pracy nad tą książką.
3: No nic dziwnego, to byłoby świadectwo na pewno osobistych doświadczeń i z moich doświadczeń z autopsji wynika, że piszemy głównie dla siebie i dla uregulowania własnych emocji, ale to jest zupełnie inaczej niż bohaterki twojej książki, bo bohaterki twojej książki, jest ich wiele, cały ogrom, postanowiły podzielić się doświadczeniem swojego życia na wezwanie.
4: Nie wszystkie na wezwanie, dlatego że oczywiście pamiętniki, o których ja piszę w swojej książce, to są pamiętniki, które były nadsyłane na konkursy pamiętnikarskie, na 7 konkursów pamiętnikarskich, bo ja sobie akurat te konkretne wybrałam od roku 1933 do roku 95. I faktycznie one odpowiadały na odezwy, czyli na to, że jakaś instytucja, czy jakaś redakcja, czy na przykład stacja radiowa, redakcja radiowa organizowała konkurs i zapraszała, żeby kobiety nadsyłały swoje opowieści, ale wiele z nich wysłało pamiętniki właśnie z szuflad. Właśnie takie pamiętniki, które spisywały latami, same dla siebie i same przed sobą. I to są niesamowite teksty, bo w ogóle sama ta decyzja, żeby się podzielić z kimś tekstem, który był jakąś konfesją dla samej siebie, wydaje mi się piekielnie odważna. A jedna z moich bohaterek, Danka, pisała przez 20 lat na przykład.
3: Piszesz w tej książce we wstępie, jak trafiłaś na pierwszy pamiętnik i jak on cię pochłonął, jak cała twoja praca badawcza, tak należy to nazwać, ogromna, się zaczęła. Miałaś 20 lat, no i znalazłaś się w antykwariacie i wyszło całkiem przypadkiem. Opowiesz nam tę historię?
4: Tak, no wyszło. Czy są przypadki? To jest też taka rzecz, która mnie teraz zastanawia. Ja jako studentka polonistyki, moim największym hobby było chodzenie po antykwariatach i wygmerywanie różnych tytułów. Miałam kilka takich, których szukałam metodycznie, ale było też takie, które mnie po prostu ciekawiły i lubiłam ściągać z półek określone grzbiety i zaglądać. No i właśnie ściągnęłam z półki wybór pamiętników z lat 30., ale wydanych w latach 50. Zdjęłam z półki, otworzyłam, byłam przekonana, że to powieść, albo w ogóle jakaś inna fikcjonalna historia, może opowiadania, jakoś wystylizowane na opowieści mieszkańców wsi, bo tam jest tylko jeden pamiętnik kobiecy w tym wyborze. No i przepadłam. No. Kupiłam ten pamiętnik za jakieś śmieszne pieniądze wtedy. Dzisiaj one są faktycznie dużo więcej warte. Bardzo dobrze, cieszę się.
3: Czyli oprócz tego, że napisałaś cudowną książkę, zrobiłaś też dobry biznes.
4: Myślę, że tak, że w jakiejś sytuacji granicznej posprzedawanie niektórych pamiętników mogłoby być ratownicze.
3: Oby nie.
4: Ale ja usiadłam na krawężniku pod tym antykwariatem i zaczęłam przeglądać tę książkę. I kiedy się zorientowałam, że to jest opowieść zupełnie innego rodzaju, zupełnie innego gatunku też, niż mnie się na początku wydawało, no to przepadłam i zaczęłam na ten temat coraz więcej czytać, szukać informacji w różnych bibliotekach w internecie, a wtedy było bardzo niewiele materiału takiego komentującego całą tę tradycję. Było sporo artykułów faktycznie z XX wieku, takich PRL-owskich, raczej socjologicznych, ale pamiętniki do takiego szerszego dyskursu i takiej szerszej dyskusji humanistycznej weszły w ostatnich latach dopiero. A kiedy już zorientowałam się, że to jest tak wielka tradycja i taki szeroki zbiór i że to jest niesamowite archiwum całego doświadczenia XX wieku.
3: Nieopracowane.
4: Zupełnie nieopracowane. I kiedy jeszcze się okazało, że ja mogę wejść do tego archiwum, no to już przepadłam podwójnie. I też dlatego tak długo ta książka powstawała i dlatego moje badania trwają i jeszcze pewnie trwać będą, bo to jest ogrom, z którym po prostu trudno jest sobie poradzić i trudno jest go trochę objąć.
3: I trudno zamknąć wszystko w jednej książce, która ma zaledwie 300, zaglądam szybko, 40 stron. No właśnie, wydaje mi się, że dużą trudnością w twojej pracy badawczej był wybór, no i niejako ocena tego, z czym się spotkałaś, co czytasz, co przeczytałaś. Pamiętników jest całe mnóstwo nadesłanych prac na konkursy na przestrzeni lat, cały ogrom. Jak udało ci się odpowiedzieć na te pytania właśnie? Jak dokonać odpowiedniego wyboru, jak poradzić sobie z tą odpowiedzialnością? Ja tylko dodam, że według twoich szacunków pamiętników w ogóle jest około 90 tysięcy tych tekstów.
4: Wsi.
3: Tak jest. A pamiętników tekstów, które wzięłaś pod uwagę podczas pisania tej książki, zaglądam w notatki, 812 oryginalnych rękopisów i 14 ukazanych drukiem. Mm-hmm. Dokładnie. No więc wybór musiał paść na konkretne imiona, konkretne nazwiska, konkretne postaci i bohaterki.
4: No musiał. Też nie ukrywam, że ja miałam takie wrażenie, że ta książka się nigdy nie skończy. To znaczy, że to jest niemożliwe, żebym ja ją faktycznie zamknęła i żebym kolejnej autorce powiedziała, wiesz co, twoja historia się tutaj nie zmieści. A dla mnie to był taki wybór bardzo też z porządku etycznego, dlatego że te zapiski spotykały się z tak wielowarstwowym i wielopoziomowym odrzuceniem, protekcjonalizmem, przemocą symboliczną, że ja miałam przez cały czas wrażenie, że mój wybór także jest pewnego rodzaju przemocą, pewnego rodzaju zawłaszczeniem. I dlatego ja zdecydowałam się na 7 konkretnych konkursów, bo konkursów w całym XX wieku zorganizowano według moich szacunków około 1500, bo to była faktycznie wielka tradycja pisania pamiętników i taki ruch piśmienniczy właściwie narodowy. Ja zdecydowałam się tylko na te konkretnych 7, bo one były najpełniejsze, najbogatsze, najwięcej osób się na nie odezwało i się zdecydowało wziąć w nich udział. Też wybrałam takie, które się zachowały, dlatego że powiedziałaś, że jest ich 90 tysięcy, było ich 90 tysięcy.
3: Właśnie, o tych zawilgotniałych komórkach, tak? To chyba tak było, zawilgotniałe komórki, też o nich powiemy. Mam nadzieję, że dojdziemy do tego momentu opowieści.
4: No i więc właśnie, ja też musiałam się kierować materiałem, który przetrwał, z którym ja mogę wejść w jakąś relację, bo szybko się zorientowałam po wejściu do archiwum, że opowieści, które były publikowane w monografiach konkursowych, były redagowane w stopniu naprawdę zaskakującym i to jeszcze redagowane z takich bardzo nieoczywistych pozycji, bo wydawałoby się, że cenzura polityczna lat 60. czy 70. znajdujemy dla niej jakieś uzasadnienie, może nie zrozumienie, ale uzasadnienie, a okazało się, że te pamiętniki autorstwa kobiet były traktowane zupełnie inaczej niż pamiętniki męskie, że redagowano i ingerowano w nie w zupełnie innym stopniu, zmieniając poszczególne słowa, infantylizując te bohaterki, wykreślając znaczną część ich opowieści, cenzurując takie fragmenty, które wydawało się, że nie są reprezentatywne dla młodej dziewczyny ze wsi, dla wyobrażenia o młodej dziewczyny ze wsi,
3: właśnie.
4: Konkretnego redaktora albo konkretnego cenzora. Więc ja wybrałam te 7 konkursów, które się zachowały w największym stopniu. No, na początku się przeprowadziłam do Warszawy i siedziałam parę miesięcy w Warszawie codziennie w archiwum po parę godzin, przeglądając teczki i po prostu robiąc zdjęcia i skany. Dlatego, że są pamiętniki, które mają 7, 8, 10 kartek, ale są też notesy, które na przykład mają 5 części. I kiedy się zagląda do kilkusetstronicowego tekstu, pisanego ręcznie, pisanego przez kobiety z bardzo różnymi doświadczeniami edukacyjnymi, często samouczkami, które nigdy nie operowały takim uzusem klasycznej polszczyzny, które pisać albo właśnie uczyły się samodzielnie, albo na przykład po prostu nigdy nie tworzyły tak obszernego tekstu, więc często piszą fonetycznie na przykład, albo piszą gwarą, albo po prostu same komentują to, że bardzo im trudno tak długo pisać, bo ich ręka jest nienawykła do samego tego gestu. Więc ja najpierw to skanowałam, wszystko, a potem przez rok siedziałam i przeczytałam te pamiętniki na nowo po to, żeby je samodzielnie przepisać, żeby je samodzielnie rozczytać. A dalsze wszystkie te etapy selekcji wiązały się z tym, że to jest bardzo specyficzny wybór. Moja wystawa, ja to tak nazywam, ja jestem kuratorką tej wystawy i trzeba mi zaufać. Trzeba zaufać pamiętnikarkom i trzeba zaufać także
3: warto
4: mnie.
3: Warto zaufać, drodzy Państwo.
4: Dlatego, że ja zdecydowałam się na cytowanie tylko tych pamiętników, które... oczywiście one są poszeregowane, jakoś usystematyzowane tematycznie, bo jednak opowiadam tutaj o bardzo konkretnych doświadczeniach w 5 rozdziałach, ale też dokonywałam czegoś, czego się na początku zupełnie nie spodziewałam, bo ja nie jestem dziennikarką, nie jestem reporterką, jestem literaturoznawczynią.
3: I badaczką.
4: Więc dla mnie fikcja to jest to, co zawsze jest dla mnie najciekawsze. Okazało się, że w przypadku tej książki fikcja nie jest może najlepszym wyborem, dlatego ja też faktograficznie sprawdzałam wszystkie pamiętniki, które w jakiś sposób mogłyby... Ja nigdy nie wątpię w emocje. Afekt jest afektem, doświadczenie jest doświadczeniem, ale jeżeli mnie zależało najbardziej na tym, żeby ta książka była także o tym, w jaki sposób system warunkuje i wymaga, wymusza określone doświadczenia w określony sposób, jak organizuje polityka historyczna nasze opowieści, jak się zawłaszcza opowieść klasy ludowej, to wiedziałam, że nie mogą się tutaj znaleźć teksty, które będzie można przyłapać na ściemie. I z tego powodu też trochę w takim jakimś geście ochrony innych bohaterek musiałam zdecydować się na usunięcie albo przesunięcie do innej książki tych tekstów, które były bardziej literackie, bardziej kreacyjne. Oczywiście pamiętnik to jest gatunek kreacyjny i nie możemy z tym dyskutować, ale jeżeli znajdowałam jakąś konkretną rzecz komentującą system wydarzenia polityczne, czy infrastrukturę edukacyjną, czy nawet transportową, która się ostatecznie wydawała się mnie fałszywa, a potem kiedy to zweryfikowałam, okazała się być fałszywa, to musiałam z tych pamiętników rezygnować. Więc tutaj są takie teksty, które moim zdaniem były najbardziej, no właśnie niereprezentatywne, bo to słowo reprezentacja jest w ogóle jakoś bardzo obciążone i podejrzane dla mnie, ale takie, które będą opowiadały z różnych perspektyw i z różnych stron wspólne przejawy doświadczenia i wspólne elementy tego doświadczenia, bo tak jak powiedziałaś, moja najstarsza bohaterka tej książki urodziła się najprawdopodobniej w 1882 roku, a najmłodsza krótko po wybuchu stanu wojennego, więc to jest 100 lat. To jest 3,5 pokolenia kobiet, pokoleń kobiet, więc mnie też zależało na tym, żeby opowiedzieć je tymi elementami, które pomimo przemian społecznych, politycznych, teoretycznie się zmieniały, ale jakoś nam fałszowały i jakoś zacierały w ogóle obraz tego, czym było doświadczenie kobiecości na wsi i z czego życie kobiet na wsi się składało, bo bardzo często nakładaliśmy sobie na to jakąś taką narrację, która mocno zafałszowała ich życia, a okazało się, że ten XX wiek wygląda zupełnie inaczej z ich perspektywy i zupełnie inaczej one go przeżyły, a my go sobie opowiedzieliśmy jeszcze w inny sposób. Więc to były te pamiętniki i to są te pamiętniki, które moim zdaniem najrzetelniej tę opowieść zmian nie będących do końca zmianami no właśnie opowiadały. To jest chyba to słowo.
3: Czyli jest to wybór, za który bierzesz odpowiedzialność. Powiedziałaś o notatnikach. Nie masz wyjścia tutaj. Prawie rok od wydania książki już nie możesz się wycofać. Rzesze czytelników pragnę dodać. Książka niezwykle popularna. Cieszę się, że zagościła w przedmowie. Powiedziałaś o notatnikach. Tu warto zwrócić na okładkę. Z tej strony będzie ją dobrze widać, która nawiązuje do właśnie notatników. Jest to projekt stworzony przez Agnieszkę Pasierską. Mm-hmm. Zupełnie osobny, ale w cudowny sposób nawiązujący do tego, jak te notatniki właśnie wyglądały. Powiedziałyśmy sobie, zaczęłaś mówić właśnie, padły te słowa literaturoznawstwo i socjologia. Mm-hmm. Wydaje mi się, że mówisz o tym, więc nawet nie wydaje mi się, wiem, że zmierzyłaś się z utknięciem w takim limbo trochę właśnie między socjologią a literaturoznawstwem, no bo gdzie te pamiętniki osadzić i czym one są i jakie miejsce zajmują w naszej przestrzeni naukowej, kulturalnej. Jak ci się udało z tego impasu wyjść i gdzie byś to umiejscowiła właściwie? No bo powiedziałaś, że pamiętnik to jest forma kreacyjna. Dochodzimy do pytania, czym jest obiektywizm i czy ten obiektywizm w ogóle istnieje. Mhm. Więc no właśnie, czy jest? Czy to jest książka reporterska?
4: Ja myślę, że to jest esej historyczny. Że to jest esej historyczny o historii polskiego piśmiennictwa trochę i o tym, co to piśmiennictwo zapisało, opowiedziało i co zatrzymało w swojej materialności. Ja posługuję się tym słowem pamiętnik czasami jakoś mając świadomość tego, że to również jest dosyć niebezpieczne, dlatego że mam wrażenie, że bardzo często sama ta kategoria genealogiczna była używana trochę z braku laku. Dlatego że organizatorzy pierwszych konkursów pamiętnikarskich posługiwali się nim, takie mam wrażenie, dlatego że on był najbardziej jakoś przemawiający do wyobraźni, że jeżeli grupa, część klasy ludowej, to też bardzo trudny termin, ale no, zostańmy przy tych mieszkankach i mieszkańcach wsi, ma napisać jakiś tekst w latach 30., czyli to jest odezwa i jakieś zaproszenie do bardzo specyficznej grupy, bo być kobietą na wsi w latach 30., potrafić pisać, mieć kontakt z prasą, ale też samą taką odwagę w sobie, żeby swoją opowieść wykreować, to jest bardzo specyficzna sytuacja.
3: I sprzeciwić się rodzinie, o czym też piszesz, głównie tak. Mężom.
4: Najczęściej tak,
3: ale nie zabraniają, też, ale szydzą przede wszystkim. Chyba to jest taka bariera, która jest trudna do przełamania.
4: To znaczy mam wrażenie, że dla niektórych moich autorek właśnie to to szydzenie, czy takie zawstydzanie, czy powątpiewanie
3: takie
4: w ich możliwości.
3: Takie upupianie nieustanne. Mhm.
4: Też, ale że czasami dla nich to było jeszcze bardziej motywujące i mobilizujące, takie trochę na przekór zadziorstwa.
3: Bardzo dobrze. Cieszę się, że to słowo padło, zadziorstwo.
4: Ale dla wielu moich bohaterek trudniejszy był po prostu lęk. Lęk przed tym, że może się to dla nich bardzo negatywnie skończyć, bo na przykład im grożono, że jeżeli to zrobią, jeden z moich bohaterek, jej matka groziła, że wyrzuci ją z domu, jeżeli ona ten pamiętnik nadeśle. Tam też są historie tego, co działo się już po nadesłaniu pamiętnika, jeżeli ktoś się o tym dowiedział. Często to niestety były historie przemocy. Jedna z bohaterek, pisząc do Gromady Rolnika Polskiego już po zamknięciu konkursu w latach 50., pisała o tym, że ona pisze po czasie i że domyśla się, że jej pamiętnik już nie będzie wzięty pod uwagę w konkursie, dlatego że jej mąż spalił oryginał, kiedy go znalazł, a ona go pisała przez pół roku i teraz musiała bardzo szybko wygenerować jakąś nową opowieść. Ale pamiętnik, mam wrażenie, że był uruchamiany dlatego, że po prostu stanowił jakąś taką kategorię o literaturze, która była znana, która jakoś funkcjonowała w obiegu. Bo to nie są stricte pamiętniki per se, prawda? To są teksty trochę na granicy świadectwa, trochę na granicy wyznania. Bardzo często teksty niesamowicie konfesyjne, które, i to też dla mnie kluczowe, były nadsyłane z prośbą o wyłączenie ich z konkursu. Dlatego, że większość tekstów, które się w tej książce znalazły, to są pamiętniki oczywiście, które były nadsyłane z prośbą o anonimizację i o to, żeby absolutnie nie podawać danych personalnych autorek. Zresztą ja też się do tego stosuję, bo to jest jakaś taka podstawowe uszanowanie ich pracy i też właśnie ich woli. Więc ja nie podaję konkretnych nazw miejscowości, zawsze staram się to jakoś trochę geograficznie oddalić, żeby one też nie mogły zostać zidentyfikowane, a kilka pamiętnikarek już się odnalazło po tej książce i po różnych spotkaniach z czytelnikami i czytelniczkami. Ale właśnie wiele moich bohaterek pisało o tym, że dla nich stawką nie jest konkurs, nie jest nagroda. One nie piszą dlatego, bo mają taką dużą potrzebę opowiedzenia swojego życia. Nikt nigdy wcześniej nie zadał im pytania. One nigdy nie znalazły miejsca na to, żeby móc się wypowiedzieć, a z jakiegoś powodu
3: się,
4: bardzo chciały.
3: Tak, i okazało się, że ich doświadczenie jest ważne dla kogoś.
4: To okazało się tak, chociaż one czytając odezwę bardzo często i rozpoczynając pisanie mocno powątpiewały w to, czy naprawdę jest ważne.
3: No i ten tytuł, przepraszam za brzydkie pismo, to jest tekst z nadesłanego dziennika.
4: Ale też ten tekst pojawia się w różnych wariacjach myślę, że połowie tych pamiętników spokojnie, bo przepraszają i mężczyźni, i kobiety pochodzące z klasy ludowej, ale kobiety przepraszają na przykład za to, że zajmują komuś czas. Albo że w ogóle odważyły się pisać, że w ogóle postanowiły się podjąć takiej pracy.
3: Że one niewykształcone tu do państwa profesorstwa startują
4: państwa
3: ze swoimi doświadczeniami nieważnymi i takimi błahymi.
4: To też, ale mam wrażenie, że bardziej przejmujące jest to, że one dopisują, no bo co ja mam napisać? Myślę, że bardzo chcę, że mam w sobie potrzebę, ale mierzę się z tym, że moje życie jest nieważne, że ja nigdy nie przeżyłam niczego istotnego. I dlatego takim jednym z moich ulubionych zawsze momentów w czytaniu tych dłuższych pamiętników było

0: powieści od takiego wstępu o dzieciach, o swojej rodzinie, o mieszkańcach i sąsiadach, i sąsiadkach, o historii swojej miejscowości. A dopiero potem zaczynają tam uruchamiać i wplatać w to wszystko siebie, tak jakby one same siebie musiały przekonać, że są warte opowiedzenia. Więc kiedy one przepraszają za to, że brzydko piszą, że robią błędy, że nie znają polszczyzny, że najprawdopodobniej to jest jeden z takich pamiętników, który ja uwielbiam, jest niesamowity absolutnie i nie pada tam ani jedna kropka. Wszystko jest pisane małą literą i wszystko jest w takim monologu wypowiedzianym. To jest po prostu absolutnie jakiś taki zapis automatyczny tej autorki.
1: Zdaje się, że skan jest tutaj w tej książce, fragment takiego dziennika.
0: Ja na pewno cytuję fragment,
1: albo cytujesz,
0: ale nie
1: najmniej.
0: Wiem, czy akurat ten skan tam jest.
1: I tutaj warto dodać, drodzy Państwo, że w tej książce są oryginalne zapisy. Tutaj nic nie zostało zmienione. To jest bardzo ważna informacja, bo daje nam też namiastkę tego, właśnie w jakich realiach jak żyły te kobiety. Sądzę, jestem przekonana, że nie chciałaś razem z redaktorami, z wydawnictwem ośmieszyć tych kobiet, tych autorów w ogóle, tylko pokazać właśnie, w jakich realiach żyły.
0: No, moim zdaniem to, że autorka, która na przykład właśnie nauczyła się pisać i czytać albo samodzielnie, to są moje ukochane przykłady, kiedy te autorki uczyły się porównując zapis w książeczce do nabożeństwa z zapamiętaną melodią pieśni albo modlitwy. I w ten sposób porównywały dźwięki do liter, ucząc się pisać. Albo jeżeli uczyły się na kursach podczas wielkiej akcji walki z analfabetyzmem, często już jako dorosłe kobiety, więc one przepraszając za to, że nie potrafią, że nie wiedzą jak zapisać swoją historię, a mimo to piszą właśnie w ten sposób. Ja nie zmieniając ich tekstów uważam, że w ogóle ingerowanie w tego typu świadectwa, w tego typu zapiski jest metodologicznie nieuzasadnione i nikomu tego nie wybaczę, ale dla mnie pokazanie też takiej materialności tego tekstu to jest bardziej hołd, strasznie duże słowo, ale dla ich wysiłku i dlatego jak wielką pracę, zarówno taką emocjonalną, jak i absolutnie fizyczną, one musiały włożyć w to, żeby pisać. A pisały też właśnie w różnych formach, bo nie wszystkie pisały to, co dzisiaj wyobrażamy sobie jako pamiętnik. Niektóre pisały w dialogu, dlatego że miały wrażenie, że przecież nie da się mówić w próżnię. Nie chcemy opowiadać w próżnię. Więc bardzo przepraszam Państwa profesorstwa, że zabieram Państwu czas, bo na pewno nie mam nic ciekawego do powiedzenia, ale z drugiej strony chcę mówić do kogoś, więc na przykład wysyłam listy, których nigdy bym nie wysłała, ale wyobrażam sobie jakąś swoją rozmówczynię. Albo właśnie ujmuję to w jakąś taką formę powieściową. To też widać, jaka literatura staje się popularna w poszczególnych dekadach, dlatego że są autorki, które po prostu stamtąd czerpią jakiś wzorzec opowieści. Ja zawsze podaję ten przykład, bo go uwielbiam. On się niestety nie mógł znaleźć w książce. Właśnie ze względu na literackość i pewną maleńką konfabulację, ale jest to pamiętnik dziewczyny, która jako bardzo młoda, na początku swoich lat 20. Dziewczyna ze wsi właśnie ucieka z domu i ucieka do PGR-u, żeby mieć coś swojego, żeby mieć pracę, żeby móc sama o sobie decydować i sama o sobie stanowić. I ona pisze harlekin taki PGR-owski. I tam się dzieją niesamowite rzeczy w tym harlekinie. I on jest po prostu gorący, tam paruje wszystko możliwe. Oni tam
1: bardzo
0: się tulają
1: żałuję,
0: w słomie,
1: że go nie zamieściłaś w książce.
0: Ale myślę, że on będzie w wyborze pamiętników, nad którym też będę, już trochę pracuję, ale będę pracowała intensywniej. No i właśnie ona stylizuje swoją historię, która jest prawdziwa, na takie sceny, które są jakoś jej dla niej bardziej intuicyjne, no bo z taką literaturą ma do czynienia, więc w taki sposób pisze. To też jest ciekawe, czym to jest w kontekście takiego ataku na gatunek, nie? Bo gatunek, bo norma literacka jest bardzo patriarchalna, jest bardzo związana z literaturą dominującą, więc w ogóle w historii literaturoznawstwa zapiski kobiet, tak zwane gatunki marginalizowane, wydarzały się właśnie w dziennikach, pamiętnikach, zapiskach, różnych formach życiopisania, bo to jest właśnie trochę wchodzenie w kolizję z tym, czym jest gatunek literacki. Więc moim zdaniem to jest niesamowicie interesujące, jak bardzo wywrotowe, jak bardzo takie politycznie wibrujące jest to, że one wybierają nieoczywiste formy pisania. Bo nie sięgają po to, co jest z tego takiego kanonu męskiej wypowiedzi i obecności w kulturze. Tylko robią to takimi małymi praktykami, trochę niesubordynacji, trochę właśnie, ja je nazywam pyskatymi, z taką nadzieją, że da się pyskowaniu trochę odebrać to, co z niego negatywne, a nadać mu to, co w nim niesamowite, wywrotowe i właśnie bardzo emancypacyjne. One są pyskate, bo piszą.

0: piszą właśnie w takiej konkretnej formie.
1: Od tego momentu, gdy byłaś 20-letnią dziewczyną siedzącą na krawężniku z tym pierwszym dziennikiem czytanym w tym momencie w rękach, trochę tekstów minęło. Nie wypominam absolutnie wieku, raczej podkreślam ogrom twojej pracy włożonej i trud w ogarnięcie tego tematu, w przeczytanie tego wszystkiego i dotarcie do spisanych tekstów. Czy ty czujesz odpowiedzialność za swoją pracę? Czujesz, że dotarłaś do czegoś, co do tej pory nie było przebrane, zbadane i przedstawione czytelnikom w tak przystępnej formie, w jakiej została wydana ta książka, bo czyta się ją doskonale. Powiedziałaś esej historyczny. To może przytłaczać, to może powodować, że położymy na kubkę przy łóżku do przeczytania na później, ale absolutnie nie. Czyta się jak najlepszego rodzaju powieść.
0: Ojejku, dziękuję ci bardzo. To dla mnie bardzo, bardzo ważne. Ja jako, że ja wychodzę z akademii, jestem naukowczynią, wcześniej pisałam dużo naukowych tekstów o tych materiałach, to piekielnie się tego bałam i bardzo się z tym mocowałam, żeby ta książka była do czytania, mimo że jest osadzona w bardzo konkretnych kontekstach i ja tam rzucam wszystkimi możliwymi cyframi, które były dla mnie bardzo ważne. Jak mi próbowali tam je stamtąd wykreślić, to je zostawiałam. Ja czuję gigantyczną odpowiedzialność i czasami spotykałam się z tym, że ktoś tak to traktuje, że ja jestem taka egzaltowana gówniara, więc dobra, tam niech tam sobie tam wzdycha do tych swoich pamiętnikarek. Ale jako, że na samym początku i teraz to już oczywiście jest trochę mniej kontrowersyjne, ale mnie mówiono, że ja się nie mogę tym zajmować, bo jestem literaturoznawczynią, robię doktorat z literaturoznawstwa, a przychodzę z materiałami socjologicznymi.
1: No
0: to
1: właśnie,
0: trochę w kontekście tego twojego poprzedniego pytania. I na początku mi mówiono, że z tego się nie da robić badań literackich, no bo w ogóle odbierano samą taką wagę i samą sankcję właśnie opowiadania swojego doświadczenia jako tego, co nie jest wystarczająco literackie, więc się nie kwalifikuje. A to jest historia, która się pamiętnikarstwu przydarzała i wraca i ona jest po prostu tylko i wyłącznie reprodukowana, bo już przy okazji Nagrody Literackiej z 1937 roku dla pierwszego tomu Pamiętników Chłopów, które Maria Dąbrowska wylobbowała w Wiadomościach Literackich, żeby te pamiętniki otrzymały nagrodę właśnie najlepszej literackiej książki roku. Mówię wylobbowała, dlatego że ona tam miała naprawdę podgórkę i musiała się wykłócać z członkami redakcji, między innymi z Antonim Słonimskim na przykład, który mówił, że to nie jest literatura. Bo co to jest? No to są jakieś opowieści tego chłopstwa, ale chłop to nie jest pisarz, więc on nie może tworzyć literatury. Ja też miałam takie wrażenie, że po prostu, że bardzo to jest kolonialne i bardzo to jest właśnie z takiej kultury dominującej, że hegemon mówi, czym jest literatura, czym jest literackość. I ten próg wejścia do pisma i do bycia na papierze i do bycia osobą, która ma prawo do wypowiedzenia swojej historii, przez to jest piekielnie wysoki. A jako, że ja jestem głęboko o tym przekonana, że my przegapiając tradycję pamiętnikarstwa do pewnego momentu, przegapiliśmy i opowiedzieliśmy sobie w bardzo krzywdzący sposób historię XX wieku, bardzo jej określonych wymiarów, budując sobie narrację z zewnątrz, pomimo że mieliśmy dostęp do opowieści z środka doświadczenia. Ale okazało się, że właśnie przez to, że to sklasyfikowano jako niewarte, nieważne, socjologiczna ciekawostka, ale nic więcej, i też jako w ogóle taki materiał, któremu nie należy ufać, bo to jest taka rzecz, która się pojawiała i która była powtarzana przez bardzo wielu badaczy i badaczki, no że przecież to jest pamiętnik, więc nie można z tego wyciągać faktów. No okazuje się, że można, tylko się trzeba napracować, jak nie wiem. Ja się zawsze śmieję, że dzięki mnie niektóre bardzo niszowe aukcje na OLX-ie funkcjonują. Na przykład dlatego, że są ludzie, którzy na przykład zbierają rozkłady jazdów PKS-u z PRL-u. I jeżeli coś tam im się powtarza, to potem to wystawiają na OLX-ie i któż to kupuje? Ja to kupuję, ja jestem tą osobą. I okazuje się, że jeżeli wystarczająco się zaufa, ale też, że ta nieufność nie może być bezkrytyczna i to musi być czujne zaufanie wobec tekstu,
1: badaczki.
0: No właśnie, to można opowiedzieć niesamowite historie, poprzez opowieści, które już tu są, my ich nie musimy włączać, my nie musimy opowiadać o tym, że o, zobaczcie, jakie one ciekawe historie alternatywne do historii powszechnej wytworzyły. Dla mnie w ogóle taka opowieść o tym, że jest jedna historia, że jest historia uniwersalna, jest jakimś wielkim kłamstwem, które nam zostało wtłoczone w procesie edukacji. Historia jest niejednolita, nielinearna, niejednorodna. Moje bohaterki myślę, że to udowadniają w taki często bardzo przejmujący sposób. Ja się czuję za nie bardzo odpowiedzialna i też wydaje mi się, że dzięki temu, że nie miałam wcześniej takich doświadczeń reporterskich, to też ja byłam w stanie jakoś emocjonalnie trochę inaczej pracować na tych tekstach, co też pokazuje mi, znaczy wiadomo, że to było trudne, to było piekielnie trudne i ja też emocjonalnie momentami miałam, po prostu bardzo się mierzyłam z różnymi rzeczami, które we mnie ta książka wywoływała, ale teraz, kiedy zwracają się do mnie osoby, które mają podejrzenie, że kogoś odszyfrowały, ja nigdy nie podaję nigdy nie odsyłam tych pamiętników, bo nie mam do tego prawa, nie mam prawa nikogo konfrontować z tą opowieścią w taki sposób, też z szacunku do samych autorek, ale odsyłam do archiwum, no bo to są teksty powszechnie dostępne. I kilka osób już do mnie wróciło z informacją, że rozszyfrowało. Jeden syn pamiętnikarki się odnalazł i nawet podarował mi resztę wydanych pamiętników, które już wydano po jej śmierci. I właśnie to, że ja jednak czuję z nimi dużą bliskość i jestem im piekielnie wdzięczna, że one to napisały, i też, że ja mogłam potem tej historię przeczytać, sprawia, że teraz mogę bez lęku i bez takiego poczucia jakiegoś wstydu, co tam zostanie odczytane, spotykać się i rozmawiać z tymi ludźmi, którzy te historie swoich rodzin przeczytali później. No i czują, że to jest jednak jakaś rzetelna, prawdziwa, czymkolwiek miałoby to być, wiarygodna, tego słowa użyłaś, historia.
1: I prawdziwa osoba, za którą
0: konkretna,
1: ta historia
0: żywa
1: idzie.
0: Kiedyś albo nadal.
1: Osobiste doświadczenie.
0: Tak, tak. Osoba, która kochała, którą kochano i o której się teraz może na nowo trochę w inny sposób pamięta. Może się mu jakoś przywraca. Może się o tym, co zrobiła niesamowitego, nie myślało jako o czymś, co było bohaterstwem. A dla mnie bohaterki mojej książki to są właśnie bardzo często herostki, które pisały, mimo że nie powinny, że im zakazywano, że potem je zamknięto w archiwum, że potem im spleśniały te pamiętniki, bo ktoś nie chciał ich przeczytać, a potem ktoś o nich stwierdził dziewczyńskie pleple i wywalił i one zostały w archiwach na kilkadziesiąt lat.
1: Przypomina mi się jedna z bohaterek, o której piszesz, która sprzeciwiła się decyzji ojca, że tylko najstarsza pójdzie do szkoły, a te najmłodsze mają pracować w gospodarstwie. No więc ona postawiła na swoim, sprzedała swoją ziemię szwagrowi, albo chciała to zrobić. Jej losy są smutne, bo nie doprowadziła do swojego wykształcenia. Do końca opiekowała się rodzicami, którzy byli w potrzebie. Ale gdy myślę sobie, gdy powiedziałaś to słowo herostki, to pomyślałam właśnie o tej kobiecie, która dzielnie walczyła o siebie, sprzeciwiając się wszystkiemu, co miała, czyli rodzinie, którą kochała, nie wyrzekała się jej, ale chciała zawalczyć właśnie o siebie.
0: No takich wyborów tam jest bardzo dużo. Takich właśnie związanych z takim gorzkim podjęciem decyzji i zmierzeniem się z poczuciem winy na przykład, ale dla mnie ten heroizm ma też wymiar czysto fizyczny, dlatego że mnie praca nad tą książką i też konfrontowanie różnych tych opowieści z badaniami, z danymi, z raportami uświadomiło, jak bardzo my nadal niewiele wiemy o pracy fizycznej kobiet i o tym, jaki wymiar poświęcenia ciała jest związany i był związany z byciem rolniczką, oczywiście rolnikiem również, ale akurat historia doświadczeń kobiecych jest dużo bardziej pokomplikowana ze względu na pracę opiekuńczą, ze względu na pracę reprodukcyjną, ze względu na dostęp do ochrony zdrowia, ale także wszystkie raporty związane z obciążeniem pracą pokazują, że w latach 70. kobiety pracowały najciężej ze wszystkich grup zawodowych. Pracowały nawet 16-18 godzin w trakcie żniw, a zimą 15-16, mając 5 i troszkę godzin czasu dla siebie czy na sen. I kiedy się pisze, znaczy pracuje się tak piekielnie ciężko i ma się ciało tak wykończone, że pisze się także kosztem właśnie własnego zdrowia i własnego odpoczynku. I to też jest dla mnie niesamowicie przejmujące.
1: Mam fragment o badaniach Stefanii Śliwińskiej. Mhm. Właśnie to jest jedno z moich największych zaskoczeń w tej książce. Pozwól, że przeczytam. Przeciętnej kobiecie wiejskiej wykonanie wszystkich obowiązków domowych i gospodarskich zajmowało dokładnie 93% czasu w ciągu dnia. Śliwińska policzyła też, że średnia długość snu gospodyni w miesiącach letnich nie przekraczała 5 godzin i 25 minut. Zostawało zatem w zaokrągleniu 90 minut na rozrywki i zainteresowania. Dlatego tak istotną zmianą było dla tych kobiet upowszechnienie na wsi radia. Audycji można słuchać bez poczucia winy w trakcie innych obowiązków. To tak trochę w kontekście tego, że właśnie w radiu, oczywiście na YouTubie naszym radiowym i z Państwem w prawdziwym koncert holu Radia Nowy Świat się spotykamy, ale to jest jedno z moich największych zaskoczeń. 5 godzin snu, 90 średnio minut na rozrywkę w czasach, w których dzisiaj wymagamy znacznie więcej, prawda?
0: No właśnie dla mnie też taką... W ogóle Stefania Śliwińska to jest niesamowita badaczka, której bardzo dużo się zawdzięcza, a też nie miała łatwo, robiąc swoje badania i mierząc się z tym, w jaki sposób się traktuje badania nad czasem wolnym kobiet na wsi, albo w ogóle pracą kobiet na wsi. No są, pracują, no i gdzie tam w ogóle jakiś materiał, prawda? A jest grupa historyczek i socjolożek, które robiły te badania, które dokonywały często absolutnie przełomowych, no nie odkryć właśnie, ale takich tekstów, które kiedy ja poznawałam w toku pracy nad książką, byłam im niesamowicie wdzięczna. Też uważam, że to jest piękne, znaczy piękne, trochę przerażające, ale jednak niesamowite, że to są kobiety same. Że same kobiety pisały o kobietach i to właśnie im te najbardziej takie przełomowe badania zawdzięczamy. Ale dla mnie to była niesamowita opowieść o tym, jak bardzo fałszywie mamy pomyślany PRL. Dlatego, że cała ta historia o wielkiej modernizacji rolnictwa, która poprzedzała te badania, nauczyła nas takiego myślenia o tym, że no ale przecież praca się zupełnie zrewolucjonizowała. Dzięki temu, że następuje mechanizacja rolnictwa, dzięki temu, że powstają instytucje, które przejmują na przykład część obowiązków opieki nad dziećmi, że szkoła w końcu staje się taką instytucją, która jakoś organizuje większość dnia dzieci, więc te kobiety powinny pracować lżej, no bo przecież wszystko się zmienia. Mamy zupełnie nowe narzędzia, mamy zupełnie nową technikę. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że w samym środku PRL-u mieszkanki wsi pracowały ciężej niż pokolenie ich matek i babek. I dla mnie ta historia związana z taką gorzką realizacją i tym, jak bardzo często moje bohaterki to nazywają, właśnie takim zderzeniem poczucia obowiązku i konieczności bycia zarówno kobietą ze wsi, taką jaką się było zawsze, czyli piastunką i opiekunką tradycji. Tą, która pracuje, więc opiekuje się zwierzętami, więc nadal pieli, więc nadal gotuje, robi przetwory, opiekuje się wszystkimi wokół w taki sam sposób, w jaki opiekowała się wcześniej, no bo te maszyny to nie dla niej, to dla jej męża albo syna, tak? Bardzo często moje bohaterki na przykład nie mogły wypożyczać maszyn z kółek rolniczych, dlatego
1: kazano
0: że mówiono
1: im przychodzić z mężem albo właśnie z synem.
0: Tak. To nawet to wypożyczenie tych maszyn to jeszcze nie jest takie najgorsze. Dla mnie dużo, dużo bardziej wstrząsające są te historie, kiedy autorki, a właśnie kiedy Śliwińska robiła swoje badania, to równolegle powstawały badania m.in. profesor Barbary Tryfan, która też była redaktorką całego zbioru pamiętników z początku lat 70., która wyliczała, że ponad 1 000 000 gospodarstw na wsi, tych niskoobszarowych, czyli poniżej 7 hektarów, w latach 70. było prowadzone samodzielnie przez kobiety. Gdzie to funkcjonuje w naszym myśleniu o wsi PRL-owskiej?
1: Nigdzie.
0: Tak? Nigdzie, no właśnie. A to były kobiety, które prowadziły te gospodarstwa samodzielnie, między innymi ze względu na rozwój dwuzawodowości i tego, że faktycznie mężczyźni odpływali do innych zawodów, także dlatego, że mogli się kształcić. Więc robili to, bo mieli na to zasób i mieli takie kompetencje, a im ich nadal zabraniano. Więc są to grupy kobiet, które pracowały przy pomocy swoich dzieci albo starszych członków rodziny, i one same wyrabiały cały ten produkt i one same zarabiały na swoje rodziny. Co więcej, wszystkie badania i to od początku XX wieku pokazują, że większe szanse na przetrwanie ma nawet duże gospodarstwo, w którym jest tylko gospodyni, ale nie ma gospodarza, ale nie takie, w którym jest tylko gospodarz i nie ma gospodyni. Okazuje się, że jednak codzienność prowadzenia gospodarstwa, także takiego, które na przykład właśnie funkcjonuje dzięki uprawom albo dzięki produktom jakimś odzwierzęcym, jednak ciąży w większości na kobiecie ta odpowiedzialność. I na przykład moje bohaterki, jadąc do skupu z burakami, otrzymywały taką informację, że ja nie mogę pani podpisać tej dostawy, ja nie mogę pani tych pieniędzy wypłacić, a z mężem może pani przyjechać. I jedna z moich bohaterek pisze, nie, bo mój mąż nie jest rolnikiem, to nie on pozbierał te buraki, on pracuje w hucie szkła, a syna może pani ma. No mam, ale on jest nastolatkiem, no to z synem pani przyjedzie. I to jest opowieść o PRL-u, która zupełnie nie funkcjonuje. I dlatego właśnie dla mnie często właśnie kontrastowanie tej opowieści dotyczącej takiej bardzo materialnej warstwy doświadczenia, także na przykład opowieści o transporcie, czy o jakby wszystkich szansach edukacyjnych, to jest bardzo duży temat, ale też o ciele, o tym, jak ciało jest traktowane, w jakim jest zdrowiu, jak jest zaopiekowane. Mnie bardzo zależało, żeby ta książka dotykała też lat 90., bo to jest wielki, olbrzymi i też w kontekście wiejskim mocno nieopracowany nadal temat, też jakoś tak funkcjonujące w naszym powszechnym wyobrażeniu bardzo dużymi kliszami, dużymi uogólnieniami, które są często bardzo krzywdzące, ale kiedy zobaczyłam i przeczytałam badania z lat 80., z końca lat 80., bo to jest 87 rok, dotyczące tego, w jakim stanie zdrowia były dzieci na wsi. My nie mówimy o wsi z dwudziestolecia międzywojennego, zapadłej wsi wielkiego kryzysu, gdzie się dzieliło zapałkę na cztery części, tylko o dzisiejszych czterdziestolatkach na przykład, którzy wychowując się na wsi, dziewczynki później miesiączkowały, dzieci były niższe, miały szersze stopy i już jako nastolatkowie problemy ze stawami, z krzywicą, problemy z uzębieniem ze względu na to, że dieta nadal była niepełna w różne środki, czy tam minerały i wszystkie te inne rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby młode ciało się budowało, a młode ciało, które jest obciążone pracą, a jest obciążone pracą, bo bycie członkinią, członkiem gospodarstwa jest bycie częścią załogi roboczej, a nie po prostu dzieckiem, babcią, dziadkiem.
1: Sielanki rodzinnej.
0: Wszyscy pracują na to, żeby to gospodarstwo mogło prosperować, żeby ono mogło w ogóle funkcjonować i przynosić zysk, ale utrzymanie całej tej rodzinie. Więc nie ma czegoś takiego, nie było czegoś takiego nawet w tych mniejszych rodzinnych gospodarstwach, jak ktoś, kto nie pracuje. Każdy musi się do czegoś przyczynić i każdy musi mieć jakieś swoje obowiązki. Więc mówimy o ludziach, którzy już wtedy zostali tak potraktowani przez ochronę zdrowia, która się nimi nie zaopiekowała, że do dzisiaj ponosimy tego jakieś takie duże społeczne konsekwencje.
1: Właśnie i twoja książka też pokazuje, w jak nierównomierny sposób ten rozwój następował. To, co mówisz, końcówka lat 80. Wyglądała w różnych miejscach Polski. To zależało też od zaborów, w których zaborach poszczególne regiony i mieszkańcy byli. Jak ich rzeczywistość wyglądała i też temu poświęcasz sporo, może nie miejsca, tylko sporo pracy włożyłaś to, żeby pokazać to, różnorodność, jak poszczególne regiony, jak poszczególne osoby, twoje bohaterki świadczą o tym, w jakim miejscu się znalazły. Ja zaczęłam o zaskoczeniach, przeczytałam fragment, który mnie najbardziej zaskoczył. Zaskoczyło mnie też to, jak to pamiętnikarskie archiwum było przechowywane, chociaż właściwie to jest takie polskie, a może bardziej ludzkie, że nie dbaliśmy o to po prostu jako społeczeństwo. Już powiedziałam o tej zawilgotniałej komórce, nie mogąc przypomnieć sobie właśnie, co to za rodzaj pomieszczenia był. To była komórka. I jak ty dotarłaś do tych wszystkich informacji? No bo to były ogromy dokumentów babskiej pisaniny, że pozwolę sobie tutaj cytatem się posłużyć. Jak ty do tych wszystkich informacji dotarłaś? I do wielu nie dotrzemy nigdy, bo przepadły bezpowrotnie.
0: Bo to chyba nie jest tak, że my jako społeczeństwo nie potrafiliśmy o to zadbać, tylko my przestaliśmy o to dbać w pewnym momencie. Ja zawsze mówię o tym, że ta historia Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa to jest taka soczewka opowieści o transformacji. Dlatego, że Towarzystwo Przyjaciół Pamiętnikarstwa, które już w latach 60. między innymi dzięki profesorowi Józefowi Hałasińskiemu, wielkiemu, bardzo ważnemu polskiemu socjologowi, ale także takiemu patronowi tego ruchu pamiętnikarskiego powojennego, miało swoje organizacje. Miało właśnie Centrum Badań nad Pamiętnikarstwem, mieli swój organ przy Panie, mieli swoje pismo, no i mieli to Towarzystwo Przyjaciół Pamiętnikarstwa, które było taką organizacją parasolem nad przeróżnymi pomniejszymi inicjatywami. Ja też powiedziałam o tym, że tych inicjatyw jest, moim zdaniem, mogło być około 1500, ale my nie jesteśmy w stanie tego do końca oszacować. Dlatego, że jeżeli konkurs organizowała duża instytucja albo duża redakcja, to mam jakiekolwiek ślady to potwierdzające, ale konkursy organizowały także różne pomniejsze związki zawodowe. Lokalne media, często lokalna prasa. Ja starałam się dotrzeć tak dalece, jak się da, przeszukując archiwa, ale bardzo możliwe, że my o dużej grupie tych pamiętników i tych konkursów nadal nie wiemy, a pisali wszyscy.
1: Nigdy się nie dowiemy.
0: No właśnie. A pisali wszyscy. I moim zdaniem to jest niesamowicie ciekawe, jak bardzo bogate i różnorodne było to archiwum, dlatego że mieszkanki i mieszkańcy wsi to faktycznie była największa grupa, która się najczęściej w tych pamiętnikach pokazywała, bo tych konkursów poświęconych wsi było najwięcej i one były, cieszyły się największą popularnością, ale pisali nikotyniści, pisali więźniowie, pisali przesiedleńcy, pisały pielęgniarki, dzieci, prawnicy, mieszkańcy miast w różnych konkursach, które były powtarzane. Mój ukochany konkurs nikotyniści jest mocny, to prawda, ale także opiekunowie kotów. I to nie właściciele kotów, tylko opiekunowie kotów. Jakie w ogóle piękne słowo,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, to prawda.
0: Wędkarze. No po prostu absolutnie niesamowite rzeczy się tam działy. Więc Towarzystwo Przyjaciół Pamiętnikarstwa zbierało to, co te większe instytucje otrzymywały. I w ich archiwum na początku oni mieli taką malutką kliteczkę przy Nowym Świecie, przechowywano te pamiętniki, tylko że no, malutka kliteczka nie jest w stanie pomieścić ogromu materiału. Bo jak sobie wyobrazimy, ile przestrzeni mogły zajmować te pamiętniki, jeżeli jedna osoba może nadesłać 5 notatników, 5 notesów, takie zeszyty, do których nawiązuje okładka, one są jednak cieniutkie, ale czasami to są grube notesy. No to pomnóżmy to sobie razy 900 tysięcy, bo właśnie tyle u progu lat 90. jednostkowych sygnatur archiwalnych było w archiwum Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa, które już wtedy miało swoją siedzibę w Pałacu w Rudnie pod Warszawą. Ale z racji tego, że osoby, które się tym archiwum opiekowały, czyli profesor Dyzma-Gałaj, Bronisław Gołębiowski czy Józef Hałasiński, już byli na emeryturze najczęściej, chociaż Dyzma-Gałaj zorganizował jeszcze też polityk, prawda, związany z takim ruchem nie tylko młodzieży wiejskiej, ale także po prostu ruchem chłopskim i potem takim neochłopskim. Oni już byli najczęściej na emeryturze i trochę nie było komu przejąć tej schedy po nich. No ale lata 90. to są lata 90. To są dzikie lata, których nie za bardzo cokolwiek regulowało czy ograniczało, więc ten pałac na początku stał po prostu taki opuszczony. Później został zakupiony przez prywatnego inwestora, który przeniósł to 900 tysięcy sygnatur, czyli pewnie niektórych po kilka notatników, a kilka innych kartek, do komórki, do piwnicy. Te pamiętniki tam były przez jakiś czas, przez parę lat najprawdopodobniej, a potem je po prostu wyrzucono na zewnątrz. Są niesamowite zdjęcia, które pokazują, jak wyglądała ta hałda papieru pod tym pałacem, bo dzięki Zbigniewowi Gluzie i fenomenalnemu, bardzo ważnemu ośrodkowi Archiwum Społecznego Ośrodka Karta, które trzeba wspierać, dotować i które po prostu robi niewiarygodne rzeczy do dzisiaj, Archiwum Karta. Gdyby nie to, że Gluza zebrał swój zespół i po prostu pojechał ratować te pamiętniki, to my dzisiaj nie mielibyśmy nic, a ocalało 10%. 10% z całego tego ogromu archiwalnego. Reszta podgniła, podarła się, wiatr je gdzieś tam porozrzucał. Niektóre faktycznie przez zawilgocenia, ja pracowałam na niektórych takich pamiętnikach, które skanowałam, albo na przykład robiłam zdjęcie pod światło przy szybie, bo tylko wtedy widziałam ślad, po którym szedł ołówek albo pióro i dopiero potem na skanie, kiedy się podkręca po prostu kontrast, jest się to w stanie odczytać, dlatego że one w większości są w słabym stanie, ale na szczęście Archiwum Aktynowych w Warszawie przejęło to, co zostało I większość tego zasobu archiwalnego jest po prostu w wolnym dostępie w archiwum akt nowych. Ja sobie absolutnie nie zdawałam sprawy z tego, jak to jest gigantyczny materiał i pamiętam, że kiedy przyszłam do archiwum pierwszego dnia, jeszcze robiąc cykl dla Czasu Kultury.pl, czyli w 2021 roku, to chyba było jakoś tak, jak dopiero co otwarto z powrotem archiwum po pandemii, ale to byłam wcześniej z innymi konkursami, ale jak przyszłam na konkurs z lat 60., gdzie nadesłano 5000 pamiętników i otrzymałam teczkę, wcześniej byłam przyzwyczajona do tego, że można zamówić 15 teczek dziennie, otwiera się teczkę i jest tam 1-2 pamiętniki. A potem otrzymałam teczkę i myślałam, że to jest teczka na cały dzień, dlatego że tam był taki plik papierów. I okazuje się, że nie, że to jest tylko ta jedna teczka. Więc tych tekstów jest tam jeszcze 1000 więcej dla tego samego dnia. I to, jak one często już teraz niszczeją, jak ja też sama nie wszystkie zdecydowałam się otwierać czy skanować, bo po prostu bałam się, że na przykład pamiętniki, które były spisywane na przykład na kalkach, albo które są jakoś poklejone czy pozaginane, że ja po prostu połamię ten papier, kiedy tego dotknę. Niestety nadal nikt tego nie zarchiwizował, znaczy zarchiwizował owszem, ale tego nie zdigitalizował. I to jest moja odezwa do wszelkich instytucji archiwalnych. To są ostatnie momenty, kiedy można to zeskanować w takim stanie jeszcze czytalnym. Ja mam swoje własne archiwum do zdigitalizowania, znaczy, które już jest na moim dysku i ja nawet powiedziałam, że ja to sama zrobię, tylko po prostu mnie wpuśćcie i pozwólcie mi wnieść tam skaner. To ja będę siedziała i skanowała. No bo to jest przerażające, że my mamy tak niewiarygodną, nieoczywistą opowieść z środka doświadczenia przeróżnych grup społecznych. Nie mówimy tylko o mieszkańcach wsi.
1: O opiekunach kotów też.
0: O opiekunach kotów również, chociaż akurat niestety tego konkursu nie ma zachowanego, tylko znalazłam o nim informację. A jestem tak piekielnie ciekawa, co. I chociaż ja jestem psiarą i to taką bardzo intensywną psiarą, ale sam ten konkurs wydaje mi się szalenie interesujący. No więc właśnie, uratujmy to, bo zaraz nam już zupełnie zniszczeje, a jest dużo rzeczy do odkłamania może.
1: I do opowiedzenia. I twoja opowieść pokazuje nam, daje namiastkę właściwie tego, z jakim ogromem pracy zmierzyłaś się, przygotowując tę książkę. No ale czas nasz dobiega końca, a jeszcze o wstydzie chciałam powiedzieć. Wstyd. Jeżeli myślę o jakimś jednym słowie, które pojawia się w głowie po przeczytaniu tej książki, to jest to właśnie wstyd. Wstyd za bycie kobietą, wstyd za bycie w ogóle, za bycie gorszą od mężczyzn, za bycie niewystarczającą fizycznie, za pobyt w szpitalu, bo nie jestem tam wystarczająca, nie umiem wysłowić się jak inne kobiety, za nieumiejętność właśnie wysłowienia się tak jak wykształceni, za swoje doświadczenie, za to zajmowanie czasu państwu profesorstwu, wysyłając w ogóle, ośmielając się wysyłać pamiętniki na konkurs. Czy to jest dobre słowo, czy twoim zdaniem ono do tej książki pasuje? Wstyd?
0: Jak najbardziej, ale też taki wstyd często nieoczywisty, bo zinternalizowany i nierozpoznawany do końca jako wstyd, tylko jako norma. My się wstydzimy wtedy, kiedy zderzamy się z kimś innym, kiedy wchodzimy w jakąś interakcję i wtedy rozpoznajemy swoje nieprzystosowanie albo swoją inność. I to jest bardzo przejmujące, że te kobiety nawet pisząc, tworząc opowieść, tak bardzo miały świadomość tego, że kto inny uznaje je za inne. Że kto inny uznaje je za niewystarczające. I to, w jaki sposób też portretowano w ogóle społeczność wiejską przez cały XX wiek, już od cepeli po prostu tańczących, wirujących dziewczyn w spódnicach, po wszystkie takie właśnie bardzo protekcjonalne i przemocowe narracje związane, nie wiem, z patologizacją, czy z brudem, czy z zabobonem. One, mając świadomość tego, że tak są opowiadane, bardzo często tak piekielnie obawiają się tego, że ktoś je rozpozna jako niewystarczające, więc ten wstyd jest jeszcze właśnie sprzężony z lękiem i z poczuciem, że muszę obronić sama siebie przed upokorzeniem. Więc kiedy piszą, to często stosują właśnie takie różne zabiegi, żeby same siebie ochronić. To jest niesamowicie ciekawe, dlatego że jeżeli pisze się tak długi tekst i tak długo się jest nad swoją historią, to w pewnym momencie się to gubi, w pewnym momencie się to łamie. bo nie da się przez cały czas pozować w bardzo określony sposób. I wstyd jest faktycznie taką kategorią, która niezależnie od dekady, i to jest też rzecz, która mnie mocno jakoś zawsze porusza, że niezależnie od dekady poczucie pewnej gorszości, nieprzystawalności i tego, że ja jestem niewystarczająca, bo jestem kobietą, to raz. No i jeszcze jestem kobietą ze wsi. Jest w tych pamiętnikach widoczne. Oczywiście to, co powiedziałaś wcześniej o tym, że to zróżnicowanie regionalne, tak? Dla mnie to jest absolutnie kluczowe, szczególnie jeżeli mówimy na przykład właśnie o dwudziestoleciu międzywojennym i wyobrażamy sobie tę jedną chłopkę. Ja sobie ją nazwałam chłopką totemiczną, która trwa w różnych swoich takich mutacjach przez cały XX wiek, ale opowiedzieliśmy to sobie jedną kobietą, jednym losem, jednym życiorysem. A moje bohaterki pokazują, że często w zależności od tego, w jakich urodziły się rodzinach albo właśnie w jakich częściach Polski, żyły w różnych cywilizacjach. Jak zupełnie. I też pokazanie tego, jak one się między sobą różnią i jak ich historie są różnorodne w kontekście tego, że one i tak wszystkie odczuwają lęk przed upokorzeniem i wstyd, wydaje mi się szalenie bolesne. I czasami ktoś mnie pyta, co bym chciała, żeby zostało po tej książce. To myślę, że tak. Taka ciekawość drugiej osoby, to raz, ale dwa, właśnie świadomość tego, jak my często internalizujemy przeróżne emocje i przeróżne poczucie niewystarczalności, a jakie to ważne, żebyśmy sobie pozwolili tego nie robić.
1: Twoja książka kończy się w 91-95 roku, jeszcze zapiski, ostatnie dzienniki, no i konkursy przestały istnieć, ale już wiem, nie możemy niestety o tym powiedzieć, bo czas nam się kończy, ale już wiem, że pracujesz nad tym, żeby reaktywować te tradycje, więc śledźmy proszę wszyscy działalność Antoniny Tosiek i pozwólmy, aby to nie przepadło i nasze doświadczenie, naszego pokolenia kobiet żyjących na wsi też zostało zapisane w historii i żeby takie osoby jak Antonina Tosiek mogły nam opowiedzieć w tak fantastycznej formie, w jakiej to stało się właśnie w tej książce. Przepraszam za brzydkie pismo, które było dzisiaj tematem naszej rozmowy. Bardzo Państwu dziękuję za obecność przy ulicy Ostrej 14. Bardzo cieszę się, że dołączyli dzisiaj Państwo do nas. Bardzo dziękuję wszystkim realizującym tę audycję, wydawczyni Oldze Szygendzie i Adrianie Calińskiej-Czanieckiej. Realizacja techniczna Jan Sokołowski i Tomasz Paziewski. Światła Kuba Ferlin. Gościni Antonina Tosiek, autorka książki Przepraszam za brzydkie pismo, Pamiętniki wiejskich kobiet i dwóch tomików poezji, o których nie powiedziałyśmy, ale do których też warto sięgnąć. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska i zachęcam do pisania w sprawie książek. Mamy kilka egzemplarzy, chętnie się podzielimy. katarzyna.oklińska@nowyswiat.online.
0: Dziękuję bardzo.
2: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Dziś rekordowy dzień dla polskiej armii. Ministerstwo Obrony Narodowej chce dziś podpisać 29 kontraktów zbrojeniowych o wartości 78 miliardów złotych. Szef MON Władysław Kośniak-Kamysz podkreśla, że to największy taki pakiet umów podpisanych jednego dnia w historii modernizacji Wojska Polskiego. Kontrakty obejmują m.in. amunicję, transportery Rosomak, bojowe wozy piechoty Borsuk i moździerze RAK. Umowy realizowane są w ramach unijnego programu SAFE. W otoczeniu Donalda Trumpa mają pojawiać się pomysły, by były premier Węgier Viktor Orbán objął wysokie stanowisko w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Według medialnych doniesień chodzi przede wszystkim o zapewnienie Orbánowi immunitetu dyplomatycznego, który mógłby ochronić go przed ewentualnymi rozliczeniami na Węgrzech. Sam Orbán odpiera spekulacje o możliwej odpowiedzialności karnej i zapewnia, że nie obawia się działań nowego rządu Petera Madziara. Zmieniamy temat. Studencki Festiwal Filmów Słowiańskich rusza w najbliższy piątek w Warszawie. To będzie 3-dniowe święto filmowe, jakiego jeszcze nie było. Zachwalają organizatorzy. Czego możemy się spodziewać? O tym Tomasz Ławnicki.
3: 16 filmów krótkometrażowych spośród niemal 600 nadesłanych propozycji, wszystkie z zachodnich i południowych krajów słowiańskich. A wśród nich na przykład film z pytaniem Dlaczego Lewandowski, a nie Prawandowski?
4: Lewacy są opomijana męczyna.
3: Czeska komedia Lewarna o trudnym życiu osób leworęcznych w świecie, gdzie wszystko dostosowane jest do praworęcznych.
4: Chcę usporządzić Dzień Lewaków.
3: To jedna z produkcji, ale jeśli chodzi o tematykę filmów, to nie będą tylko komedie, proszę się spodziewać dużej różnorodności.
5: Absolutnie szerokiego przekroju tematycznego, od Człowiek kontra system po romantyczną miłość, przechodząc przez kompletny absurd. Wszystkie filmy dotykają palących tematów młodego pokolenia.
3: Mówił Wojciech Parszewski z Fundacji Horyzont Sztuki, która organizuje Studencki Festiwal Filmów Słowiańskich. To wydarzenie od 5 do 7 czerwca w kinie Wisła w Warszawie. Nasza redakcja jest jego patronem medialnym. Tomasz Ławnicki, Radio Nowy Świat.
2: Bardzo dziękujemy. A na koniec w serwisie jeszcze Kraków. Muzeum Inżynierii i Techniki zostało nominowane do prestiżowej nagrody European Museum of the Year Award 2026. To jedno z najważniejszych europejskich wyróżnień dla muzeów. Krakowska placówka jako jedyna z Polski znalazła się w gronie 35 nominowanych instytucji z całej Europy. O nagrodę rywalizuje m.in. z Centrum Naukowym CERN Science Gateway czy Kunsthaus w Bazylei.
6: Jest to nagroda, która koncentruje się nie tylko na kolekcji. Koncentruje się na dobrych praktykach, na podejściu do publiczności, na gościnności, na zrównoważonym rozwoju, na ciekawych narracjach, na dostępności, na takim bardzo ciepłym i wrażliwym podejściu do odwiedzającego.
2: Mówiła Katarzyna Łaput, zastępczyni dyrektora muzeum, a laureatów konkursu poznamy w czerwcu podczas gali w hiszpańskim Bilbao. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: A na początek dziś Sideways to grupa Bleachers, która w ubiegły piątek powróciła ze swoim piątym już w dorobku albumem Everyone for 10 Minutes i do tej grupy tak bardziej serio jeszcze dzisiaj wrócimy.
1: Muzyka odśrodkowa.
0: Jan Niebudek przy mikrofonie. Rozpoczynamy kolejną godzinę muzyki odśrodkowej. Kolejną po ostatnich godzinach oczywiście spędzonych razem. Dzisiaj jedna godzina, czyli od 19 do 20. Bleachers zaczęli, proszę Państwa. No ale teraz przed nami artysta, który pojawi się solo. Wprawdzie chociaż są utwory z dorobku grupy White Stripes, tego duetu, który tworzył wraz z Meg White, które także on na swoich solowych koncertach wykonuje. To nie będzie teraz akurat jeden z tych utworów zapewne. Seven Nation Army nie usłyszymy, ale usłyszymy dwa moje ulubione z płyty Icky Thump, Conquest i You Don't Know What Love Is.

The White Stripes Conquest i You Don't Know What Love Is. Mamy też nowe utwory Jacka White'a we własnej osobie, więc na pewno te utwory przede wszystkim złożą się na zestaw wykonywany podczas warszawskiego i krakowskiego koncertu. Przypomnijmy, 1 i 2 czerwca te dwa koncerty Jacka White'a, oczywiście od dawna wyprzedane. No i to będą koncerty w formule bez telefonu, to znaczy telefon zapewne ten, który trzymam teraz w dłoni, patrząc na zestaw utworów w dzisiejszej audycji, wyląduje w takiej specjalnej kopercie, którą będzie można trzymać przy sobie, ale nie będzie można jej otworzyć, no bo klucz do jej otwarcia będzie miała ochrona. Takie coś kiedyś, taką przygodę przeżyłem na również kameralnym koncercie Madonny w Londynie. To było tuż przed wybuchem pandemii, proszę Państwa. No ale my idziemy dalej. Jack White zatem już w myślach, już na horyzoncie, tym najbliższym. Przed nim jeszcze festiwal Orange Warsaw, no i za chwilę też już pierwsze takie akcenty orężowe, no bo to dziś wieczorem. Ciekawy jestem, z kim z Państwa się zobaczę na warszawskim Służewcu. Tak czy inaczej, jeszcze może jedno nawiązanie do niedawnej gali Fryderyków. Przyznaję się do winy. To jest oczywiście tytuł utworu Republiki, no ale to także tytuł utworu z płyty Obywatelka KL, Kasi Lins. Kasia okazała się wielką triumfatorką tej gali. Nie dziwi mnie to, nie to najlepsza płyta alternatywna roku, także artystka roku, ten najważniejszy tytuł, no i wideoklip roku za śmierć w bikini. Jeden z dwóch moich ulubionych utworów. Przyznaję się do winy. Nie, ja nie przyznaję się do winy, proszę Państwa, i nie będę przepraszał. Uważam i uważałem zawsze i mówiłem o tym Państwu, że to jest moja ulubiona polska płyta ubiegłego roku, a więc przyznaję się do winy.

Winę i Kasia Lins w audycji Muzyka Odśrodkowa, a później utwór Heart. To oczywiście FKA Twix z jej suplementu do płyty Eusexual Afterglow. To była ta płyta, o której sama mówiła, że pasuje jakby do After Party po płycie Eusexual, która z kolei była eksploracją no, takiej imprezowej sytuacji, pewnej transgresyjnej także sytuacji, w której może mamy szansę dotrzeć do głębi prawdy o sobie, ale tutaj jakiejś pewnie swojej seksualności, być może stworzyć na chwilę z innymi ludźmi wspólnotę. Coś takiego właśnie dzieje się na scenie podczas jej koncertów, więc już dzisiejszego występu nie mogę się doczekać tego, co tam zobaczymy. Wiem, że Damian Żale, wybitny choreograf, tworzył tę trasę z FKA Twix. Wiem też, ile ona sama wkłada w to pracy. To jest taniec, to jest show, to jest prawdziwy, queerowy, czasami nieco mroczny karnawał. Ale teraz wracamy już do płyty Bleachers. Piąta płyta w dorobku tej grupy, która brzmi jakby spotkali się trochę dla zabawy, żeby dla zabawy, dla frajdy, dla miłości muzyki wspólnie pograć, wspólnie się spotkać, cieszyć tym, co robią na pełnym luzie. Zresztą są artystami, którzy na taki luz mogą sobie pozwolić, bo na ich czele stoi Jack Antonoff, kompozytor największych absolutnie przebojów, i Lana Del Rey, i Taylor Swift. Więc teraz Dirty Wedding Dress i Take You Out Tonight.

płyty Everyone for 10 Minutes, grupa Bleachers i Dirty Wedding Dress oraz Take You Out Tonight. No, myślę, że to będzie płyta, której często będę słuchał w te wakacje. Płyta, na której słychać właśnie po pierwsze ten luz, ale słychać też luz blues. Słychać też dużo amerykańskich korzeni muzycznych, a więc blues, a więc stara, dobra muzyka rockowa. Coś podobnego w brzmieniu także do The National, no i tutaj te wszystkie związki jakoś się splatają, dlatego że Aaron Dessner, Bryce Dessner to także często są współpracownicy tych samych artystów, co Jack Antonoff, i oni po prostu razem spotykają się w studiu, dobrze się znają i być może, co tu słychać, chyba podobnie myślą o muzyce. Proszę Państwa, przed nami kolejne polskie premiery. Ten artysta na pewno pojawi się w środku dnia w najbliższym czasie, bo właśnie wydaje nową płytę. Płyta nazywa się Waniliowy, ale na pewno waniliowa ona nie jest. To jest nowe otwarcie w historii muzycznej kariery Wojciecha Baranowskiego.

największy kaskader. Mam półkę pełną trofeów, medal za najlepszy upadek i pewną gablotę w muzeum. Mam obsesję na punkcie zagadek i muszę docierać do celu. Dlatego rozpędzam się, jadę do światła na końcu tunelu.

0: że przecież jesteś wolny.
1: Kaskader i do zobaczenia, do miłego, to Wojciech Baranowski, kiedyś zapisywany Baranowski przez takie V, no a teraz powrót do polskiego zapisu, po prostu Wojciech Baranowski, a więc może mamy tutaj jakąś opowieść o dojrzewaniu, o znalezieniu jakiejś prawdy o sobie po prostu. O tym, że nie trzeba być może tworzyć sobie różnych tożsamości, tylko po prostu stanąć przed nami, przed publicznością w jakiejś prawdzie. I tutaj sporo, powiedziałbym, takich wątków na płycie Waniliowy znajdziemy. No nie wiem, właśnie czy to jest płyta terapeutyczna, to pewnie sobie zostawimy na rozmowę, ale na pewno jakiś proces, jakiejś przemiany, ważnej przemiany w Wojtku się dokonał, a właściwie w Wojciechu. No właśnie, może to jest to, że z Wojtka stał się Wojciechem. Wojciech Baranowski. Kaskader, do zobaczenia, do miłego. Bardzo dziękujemy za te dwa utwory. No i na pewno ta płyta także zagości w najbliższym czasie w audycji w środku dnia, jak i sam artysta. Ale teraz, proszę Państwa, jeszcze jeden artysta bardzo, bardzo istotny, który dzisiaj wieczorem w Warszawie na Orange Warsaw Festival. Nazywa się Devonte Hines, czy Def Hines po prostu, albo jak kto woli, Blood Orange. No i wróćmy na chwilę na jego płytę Freetown Sound, a tam spotkał się m.in. z Nelly Furtado i jak to brzmi.

A więc Hadron Collider, zderzacz hadronów, proszę Państwa, z płyty Freetown Sound, płyty sprzed 10 lat. No i teraz ta najnowsza płyta Essex Honey, a stąd tytułowy utwór, który usłyszeliśmy przed chwilą. Myślę, że co do kierunków tego dzisiejszego koncertu, to pewnie raczej właśnie Essex Honey, płyta ta osobista, ta o powrocie do domu traktująca, ta również pełna gości, chociaż bardzo, bardzo dyskretnie obecnych, bo w tych muzycznych współpracach Devonta Hynesa nigdy nie chodzi o to, mam wrażenie, żeby po prostu przyszpanować muzycznie jakimś bardzo atrakcyjnym gościem, który wystąpi i następnie nabije popularności Hynesowi, tylko naprawdę, naprawdę chodzi o efekt artystyczny. Żegnam się już dzisiaj z Państwem, no bo lecę na koncerty na Służewiec i zwłaszcza na ten jeden, to znaczy oczywiście Blood Orange jak najbardziej, ale najbardziej bez wątpienia czekam dzisiaj na Striptease, to znaczy czekam na koncert FKA Twigs, na którym na pewno utworu Striptease, nie pierwszy raz go gram w muzyce odśrodkowej, nie zabraknie. Do usłyszenia.

0: Przed nami kolejne wrzenie Nowego Świata. Niedzielne przedpołudnie spędzi z nami Kinga Dębska, reżyserka, scenarzystka, autorka książek. Porozmawiamy o filmach na wielkim ekranie i najmniejszych seansach, które ruszają w głowie podczas czytania. Przyjrzymy się dowodzeniu na planie i kamerze, która działa jak rentgen. Istotne będą język emocji i język obrazu. Porozmawiamy też o ludziach, z którymi dobrze się milczy. Spotykamy się już jutro o godzinie 10. Z całego serca zapraszam do wrzenia świata, Weronika Wawrzkowicz.
1: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Zaczynamy od informacji zza naszej wschodniej granicy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiada ważne negocjacje dotyczące wojny i dalszego wsparcia dla Ukrainy. W tej sprawie zwołał specjalną naradę z najważniejszymi przedstawicielami władz i służb. Jak poinformował ukraiński przywódca, rozmowy dotyczyły m.in. dostaw systemu obrony powietrznej, produkcji dronów i współpracy z Unią Europejską oraz Stanami Zjednoczonymi. Zełenski zapowiedział też działania związane z wymianą jeńców wojennych i polecił rozpoczęcie dodatkowych mediacji z partnerami międzynarodowymi. Tymczasem rosyjskie ataki na Ukrainę nie ustają. W ciągu ostatniej doby zginęły co najmniej 2 osoby, a kilkanaście zostało rannych. Wracamy do kraju. Po Krakowie kolejne miasta mogą stanąć przed referendum w sprawie odwołania władz. Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie poparło inicjatywę przeprowadzenia referendum przeciw prezydentowi Radomia, Radosławowi Witkowskiemu i Radzie Miejskiej. Politycy PiS zapowiadają rozpoczęcie zbiórki podpisów już w przyszły weekend. Jako powody krytyki władz Radomia wskazują m.in. kontrowersje wokół obchodów czerwca 76 roku, decyzje inwestycyjne oraz brak wsparcia dla rozwoju lotniska. Inicjatywę referendalną wspierają też lokalne stowarzyszenia, a poparcie zadeklarowała również Polska 2050, choć tu już bez udziału w zbiórce podpisów. Radosław Witkowski rządzi Radomiem od 2014 roku. A to jeszcze nie koniec, bo w politycznych kuluarach pojawiają się też spekulacje o możliwym referendum w Rzeszowie. Tam dwie opozycyjne grupy radnych chcą referendum przeciw prezydentowi Konradowi Fiołkowi. Tak o powodach tej propozycji mówił Radiu Nowy Świat jeden z inicjatorów, radny miejski Jacek Strojny.
2: Jest zamiana działek, która budzi olbrzymie kontrowersje. Naszym zdaniem miasto tutaj nie uwzględnia interesów miasta, za nisko wycenia wartość działek, chce je zamienić z deweloperem, łącznie z takim kultowym miejscem jak Plac Balcerowicza. No i to może budzić emocje, tam jest parę jeszcze innych tematów.
1: Sam włodarz przekonuje jednak, że nie ma ku temu realnych powodów i podkreśla, że miasto dynamicznie się rozwija. Fiołek ocenił, że po sukcesie referendum w Krakowie przeciwnicy polityczni próbują przenieść podobny scenariusz do Rzeszowa. Dodał też, że zamiast politycznej zadymy wolałby skupić się na inwestycjach i rozwoju miasta. Na koniec sport. Emocje w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów w Budapeszcie. W drugiej połowie Paris Saint-Germain zremisował z Arsenalem Londyn 1-1. Prowadzenie Arsenalowi już w 6 minucie dał Kai Havertz. Paryżanie długo nie potrafili odpowiedzieć, ale w 65 minucie do remisu z rzutu karnego doprowadził Osame Dembele. PSG broni trofeum wywalczonego przed rokiem. Arsenal walczy natomiast o pierwsze zwycięstwo w historii Ligi Mistrzów. Mecz właśnie się kończy. Wszystko wskazuje na to, że już za chwilę poznamy ostateczny wynik. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: To może koleżanka zostanie i sprawdzimy ten wynik. Proszę tutaj nie odchodzić za daleko, bo ja
1: dobrze,
3: nie będę wiedział...
1: To powinno być w każdej chwili. Ja tutaj muszę zdradzić, że z telefonem
3: proszę
1: siedzę.
3: Nie zdradzać, proszę nie zdradzać.
1: No nie,
3: trzy minuty po 20 tego nie było. Cofamy taśmę, wycinamy.
4: Top. Lista Radia Nowy Świat.
3: Ja nie wiem, czy jak jest koniec drugiej połowy, jest 1-1, to już jest koniec. Może będzie trzecia połowa.
1: Chętnie bym się uśmiechnęła teraz do Mikołaja, albo do Klaudii, albo do Kuby Jędrasa, bo prawda jest taka, że na mój chłopski rozum chyba powinny być rzuty karne, ale nie jestem pewna.
3: Bo, nie wiem, bo jeśli wcześniej, a może noty za styl. Noty za styl mogą przyznać i wtedy się dowiemy, czy będzie dogrywka.
1: W każdym razie dam znać za godzinę.
3: Tak, Olga Szygenda, bardzo dziękujemy. Teraz będzie się starała, żeby wszystkie te informacje zebrać i za godzinę się nimi z Państwem podzielić. A tymczasem zaczynamy 218 listę, a właściwie pierwszą dwudziestkę. Tip top listy Radia Nowy Świat. Jan Janczy, powrócony, współpracujący z całą ekipą przygotowującą dzisiejszy tip top. Dziś wyjątkowo Grzegorz Muranowicz zasiadł za sterami rozgłośni i będzie nam mówił, który kanał lewy, a który kanał prawy. A Michał Porycki przed mikrofonem. Ja razem z systemem nadzorowanym przez pana Jerzego, Jerzy 2.0 czuwa już nad kolejnym głosowaniem, wiem, że dzisiaj 6 piosenek spadnie, a jedna spadnie najbardziej i wypadnie. 6 utworów pójdzie w górę, 5 w tym samym miejscu i zupełnie nowe 3 piosenki w pierwszej dwudziestce, a 2 z nich pojawiły się jako nowości w ubiegłym tygodniu o tej porze, czyli wybierali państwo jednak głównie z tych nowych utworów. Jedna nowość aż 7 tygodni musiała czekać na tak zwany wskok. No dobrze, zaczynamy zatem od miejsca 20 na 20 dziś pierwsza nowa kompozycja. Nie domyśliłbym się, gdy przed tygodniem uważnie śledziłem, przybliżałem państwu także skład z zestawu nowości w zestawie do głosowania. Nie domyśliłbym się, a jednak tak właśnie będzie. Fly Away, Willie Nelson, dziś po raz pierwszy.

Wiem, wiem, kowbojska podgrupa bardzo się cieszy, gdy takie rytmy docierają do pierwszej dwudziestki i prezentujemy je w soboty po 20. Willie Nelson, nowość w ubiegłym tygodniu po raz pierwszy w zestawie do głosowania, dziś po raz pierwszy w pierwszej dwudziestce. Panie redaktorze, niech się koleżanka z redakcji Wiadomości nie przejmuje. Organizatorzy wszystkich dużych imprez sportowych zawsze mają dodatkowe medale przygotowane. Może być w finale remis. Wszyscy dostaną po takim samym, pójdą do domu i przynajmniej nikt nie będzie się smutny czuł. Lista małpa nowyświat.online, czyli skrzynka na listy do listy. Grupa osób patronujących facebookowa, tam też Państwa zapraszam. Facebook Radia Nowy Świat kipi przemyśleniami, emocjami, także tymi dotyczącymi piosenek. A dodatkowo na X-ie nas Państwo znajdą. Różne treści publikujemy także na YouTubie. Nasza strona Nowy Świat online to przecież także miejsce, gdzie mogą Państwo głosować. I aplikacja, tam także klikanie. Jesteśmy na miejscu 19, a tu po dwóch tygodniach, ubiegłotygodniowa nowość, robi największy spadek w notowaniu 218. Po raz ostatni będziemy słuchać jeszcze jednej, no może nieco mniej, ale też amerykańskiej piosenki. Bo to nasz człowiek w Ameryce. Mietek Szcześniak po raz ostatni z nagraniem Everybody and Soul. Z miejsca 16 na 19, tak, 3 w dół. I to jest najbardziej w dół. Nikt nie zrobił bardziej i nikt nie zrobił tak samo, choć niektórzy za sprawą Państwa głosów, nie głosów, bardzo próbowali.

A tak się cieszyliśmy przed tygodniem, gdy wszedł do pierwszej dwudziestki. Jest teoria, być może spiskowa, że w pierwszej dwudziestce Tip Top Listy nie mogą znajdować się dwie amerykańskie albo amerykańsko brzmiące piosenki, skoro jest Willie Nelson. Mietek Szcześniak musiał listę opuścić, panie redaktorze. No nie da się ukryć, że są utwory, które dostały w tym tygodniu więcej głosów i nieco większe poparcie, a zatem nie było tak jak w tytule, nie Everybody. A już na pewno nie Everybody and Soul. Po raz ostatni Mietek Szcześniak, największy spadek na 19. Na 18 jest druga z trzech. I to właśnie ta, która musiała czekać 7 tygodni, zanim pozwolili jej państwo wskoczyć do pierwszej dwudziestki. Nowość. Of All People, Foo Fighters. Będzie cieplutko.

Mówiłem, że będzie cieplutko. Of all people, Foo Fighters. Tylko proszę nie spłatać figla, żebym za tydzień nie musiał się tłumaczyć, dlaczego jest to jedna z najbardziej spadających piosenek. Mamy ostatnio takie sytuacje coraz częściej. Nowości wpadają do przygródki największy spadek. Nowości z ubiegłego tygodnia, no bo tegotygodniowe nowości nie mogą. Gdyby ktoś się wybierał do Szwecji, cóż, że ze Szwecji, ewentualnie do Norwegii, cóż, że z Oslo, to można 10 albo 12 pojawić się na koncercie, ale jeśli komuś się nie będzie chciało, to 15, mówię już o czerwcu oczywiście, będzie można na Stadionie Narodowym zobaczyć Foo Fighters podczas trasy Take Cover. Robimy krótką przerwę od tych wszystkich emocji. Przesyłam Państwu zachętę poprzez przerwę, oczywiście. Ta przerwa jest zachętą do odwiedzenia zestawu do głosowania na stronie nowyświat.online i w aplikacji i do odnalezienia czegoś, na co jeszcze Państwo nie głosowali. Na przykład na tę piosenkę nie mogli Państwo głosować, bo do tej pory jej nie było. Jungle z nowym singlem The Wave.

Drugi singiel zapowiadający płytę, która w sierpniu, w połowie sierpnia, z tego co pamiętam, miała się ukazać, Sunshine. Mówiliśmy Państwu o tym, prezentując ten utwór na naszej antenie, The Wave. No i czekamy. Czekamy na Państwa głosy. Oczywiście w zestawie do głosowania na stronie, w aplikacji nowości też tam są. Wracając do pierwszej dwudziestki, jesteśmy na miejscu 17. Tu z 17 to nic się nie wydarzyło, no oprócz tego, że dodatkowy tydzień przybył na liczniku. Trzeci tydzień. Barbara Wrońska.

Tylko z tobą, dwie drogi, jedno serce. Barbara Wrońska, trzeci raz z nami. Dziś ani w górę, ani w dół. Piosenki czasem robią właśnie tak. Robią tak, jak im państwo każą robić, choć pewnie państwo czynią to nieświadomie, ale im więcej głosów, tym większa szansa, że zrobią tak, jak jednak państwo chcą. Lista małpa. Miałem nie mówić, że małpa. Lista z małpą i kropką. Lista at Nowy Świat. To też się ładnie rymuje, prawda? Pan Krzysztof mi podpowiedział. Lista at Nowy Świat. Online, ale kropka z onlinem się nie rymuje, panie Krzysztofie. Będziemy nad tym jeszcze pracować. Można komentować w grupie osób patronujących. Wiem, że są państwo zajęci oglądaniem tego meczu, co to jest 1-1, mogłoby się skończyć i wszyscy byliby szczęśliwi, ale przy okazji tu jest lista do 22, 218, proszę o tym pamiętać. Jesteśmy na 16, to będzie Paul McCartney, to będzie duet, bo przecież razem z nim Ringo Starr w nagraniu Home to Us. To też trzeci tydzień na liście z 18 na 16, a przy okazji wśród nowych piosenek w zestawie jest jeszcze jedna z tej płyty zatytułowana Come Inside. Proszę sprawdzić, proszę posłuchać.

Takie duety to my lubimy. Państwo też lubią Home to Us, w górę po 3 tygodniach. Ringo Starr, Paul McCartney. W sumie 13 nowych piosenek w zestawie do głosowania.

tym tygodniu, a zatem Come Inside także, oraz jeszcze jedno nagranie, którym bardzo chciałbym się z Państwem teraz podzielić, bo to z nowej płyty Maja Kleszcz, ale razem z nią pan Cortez. Przerywamy pierwszą 218 notowania Tip Top Listy, żeby zachęcić między innymi do kliknięcia w ten utwór. Mam nadzieję.

0: bić.
1: Mam nadzieję. Drugi singiel z płyty Nieklikalność. Oficjalna premiera wczoraj. Od 5 tygodni w zestawie do głosowania jest Eon. Jeszcze jedna piosenka My Kleszcz. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Ta wskoczyła dopiero dziś, dokładnie 34 minuty temu. Do przyszłego tygodnia jest nowością w zestawie do głosowania. Czy będzie nowością w pierwszej 20. Za tydzień w 219 notowaniu, kto wie, zobaczymy. Proszę odwiedzać zestaw i proszę się dzielić głosami. Jeśli nie wykorzystają Państwo jakiegoś kliknięcia do 19 w piątek, to nie da się go zamienić na nic innego. Na co można byłoby takie kliknięcie zamienić? Na opakowanie z słodkimi żelkami albo na zgrzewkę ulubionego napoju bezalkoholowego. Nic z tych rzeczy. U nas tak to przecież nie działa. Panie redaktorze, z tą małpą w adresie to jest odwieczny problem. Gdybyście zrobili adres małpa@nowyświat.online, to po pierwsze nie wiadomo, kto by go odbierał, a po drugie na pewno nie mówiłby pan małpa. U2 na 15.

In a Life. To z 15 na 15, to 8 tydzień na liście, to U2. Jest jeszcze jedna propozycja słuchacza, który napisał, że gdybyśmy tak nie mówili małpa, to on by się w ogóle nie orientował, o co chodzi w tych wszystkich adresach elektronicznych, adresach typu mail, więc bardzo dobrze, że pan redaktor tak klasycznie, tak po staremu, ale gdyby pan redaktor chciał inaczej, to proszę mnie zawsze instruować, co ja mam robić, żeby kliknąć i dopisać się do tej całej historii. Wystarczy lista małpa, a potem nowyświat.online. Ktoś się ostatnio zastanawiał w redakcji, dlaczego niektóre listy od państwa albo od naszych współpracowników wpadają do przegródki spam. I wpadliśmy na świetny pomysł, że założymy skrzynkę spam@nowyświat.online i tam będą państwo wysyłać wszystkie te listy, których tak naprawdę nie chcemy. Ciekawe, kto wtedy tam coś przyśle. Wracamy do piosenek, bo na 14 jest ta trzecia. I najwyżej notowana. Muszę przyznać, że chyba trochę państwa sprowokowałem, mówiąc, że prezentując ten utwór ostatnio w popołudniowym programie i mówiąc, że jest szansa, że usłyszymy go w pierwszej dwudziestce. Twizzler, Cigarettes After Sex.

jak napisał ktoś z komentujących pod ich wideoklipem na YouTubie, to niesamowite, jak można produkować utwory od tylu lat, utwory, które brzmią tak samo, a jednak są wyjątkowe i tak świeże. Cigarettes, After Sex, Twizzler, ostatnia, czyli najwyżej notowana nowość dziś na liście. 218, pierwsza 20 w Radiu Nowy Świat. A to utwór, który znamy bardzo dobrze. Państwo znają, państwo lubią i głosują. 58 razy z nami, dziś z 13 na 13. I'm the great man's chambermaid. I've seen where his hallowed head is laid. I revere the places he has stained. Clean crumbs from his typewriter.

Susan Vega Chambermaid, oczywiście tu, dzisiaj tu, a za tydzień, kto wie, to miejsce 13, 218 lista, a na 12 z 10. Mówiłem, że nikt nie zrobił większego spadku niż 3 w dół. Mietek Szcześniak, Everybody and Soul, dziś na 19 i po raz ostatni słuchaliśmy tego nagrania, więc wszystko to, co spada o 2 oczka, jest z nami i dziś, i za tydzień. A że to 40 tydzień na liście, to sprawa jest niezwykle istotna, bo wiem, że Państwo lubią Florence and the Machine, Everybody Scream i lista małpanowyświat.online, gdyby ktoś chciał się wypowiedzieć na temat tego, co już wydarzyło się w pierwszej dwudziestce dziś, albo tego, co być może jeszcze się wydarzy do godziny 22. Tylko proszę mnie nie pytać o wynik tego meczu, bo tam chyba nic się nie zmieniło. No ale jeśli to finał, to musi być wyrównany pojedynek. 1-1, rzuty karne, a więcej o tym w serwisie za 13 minut.

Wszyscy czasem muszą sobie pokrzyczeć Everybody Scream i Florence i miejsce 12. I przy okazji jeszcze okazało się, że wszystkie zwierzęta czasem są małpami. Ciekawe, czy małpy bywają innymi zwierzętami. To takie rozważania, które prowadzimy z panią Basią na przykład w grupie osób patronujących facebookowej grupie oczywiście. Można jeszcze pisać. Pani Ula też tam jest. Jest pan Krzysztof. Karne to chyba tylko dla chętnych. Nie, no właśnie wszyscy chyba czekają na te karne. Przynajmniej jeśli są takie ważne spotkania piłkarskie, to się cieszą. Kibice być może. Chociaż to loteria. Ja nie lubię. Panie Krzysztofie, niech pan ogląda, a potem pan opowie Oldze, a Olga w serwisie o 21:00. Nie gadałem za dużo, zatem zmieścimy jeszcze jedną piosenkę z zestawu do głosowania. Taką, która dopiero dziś o 20:00 tam się pojawiła i do piątku, do 19:00 będzie występowała, oznaczona hasłem nowość w zestawie. 13 takich utworów. All Them Witches, Angel on the Wayside.

z płyty House of Mirrors, Angel of the Wayside. All Them Witches po raz pierwszy wydali płytę w dużej wytwórni. Być może warto wsłuchać się w cały krążek. Na razie mają Państwo ten utwór w zestawie do głosowania. Proponuję poszukać. Po raz pierwszy pojawił się niebawem, przed godziną. No to wracamy do pierwszej dwudziestki, bo koncertowa Kasia Linz od wczoraj jest także na naszym YouTubie, bo wczoraj zaprezentowaliśmy Państwu ten niesamowity występ. Tak się składa, że dziś na 11, Moja Krew z 11, to 32 tydzień w zestawie. Za chwilę wrócę do Państwa z pierwszą dziesiątką 218 notowania.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Amerykanie chcą mocniej wejść we współpracę z polskim przemysłem zbrojeniowym. Wszystko w związku z planami dalszej rozbudowy wojsk pancernych i możliwym zakupem nawet 1000 czołgów Abrams dla Polski. W naszym kraju mają powstać kolejne elementy amerykańskich czołgów, a w Dęblinie utworzone zostanie Europejskie Centrum Serwisowe Silników do Abramsów. Polska jest dziś największym użytkownikiem tych czołgów w Europie. Silne burze i wichury przeszły przez Opolszczyznę. W powiecie strzeleckim strażacy interweniowali już około 20 razy, a w miejscowości Balcerzowice zerwanych zostało 5 dachów. Powalone drzewa zablokowały też autostradę A4 w kierunku Wrocławia. Na szczęście nikt nie został ranny. Synoptycy ostrzegają, że gwałtowne zjawiska mogą utrzymywać się do niedzielnego poranka.
1: Cały czas mamy ostrzeżenia, które są do godzin właściwie nocnych i porannych dnia jutrzejszego. Jak najbardziej ostrzeżenia dotyczące burz, gwałtownych zjawisk, intensywnych opadów deszczu, lokalnie gradu i porwistego wiatru. Także ta strefa tych opadów i tych burz teraz aktualnie w centrum kraju. I tak jak mówiłam, te ostrzeżenia nadal będą obowiązywać, one obowiązują do godzin porannych dnia jutrzejszego.
0: Mówiła w rozmowie z TVP Info synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek. Strażacy na Opolszczyźnie cały czas zabezpieczają uszkodzone dachy i usuwają skutki wichur. Alerty pogodowe obowiązują w 6 województwach. 42 tysiące osób zebrało nad rzekami aż 800 ton odpadów. Dobiegła końca tegoroczna operacja Czysta Rzeka. Podsumowanie odbyło się w Nowej Soli w województwie lubuskim, gdzie za worki złapało prawie 200 osób. Dziś, jak podkreśla Daniel Parol, inicjator akcji, różnicę robi system kaucyjny.
2: Na pewno tych opakowań jest zdecydowanie mniej, więc na pewno system zaczął działać, na pewno też nie jest do końca szczelny, ale tych takich świeżych odpadów, ale tych opakowaniowych, czyli tych, które możemy oddać do butelkomatu czy recyklomatu, jest mniej.
0: Podczas akcji podsumowującej operację odnaleziony został m.in. telewizor z zestawem głośników czy cała zastawa stołowa. Więcej o oczyszczaniu ziemi usłyszą Państwo w Nowym Świcie w poniedziałek. A teraz wracamy jeszcze z najnowszymi informacjami odnośnie finału Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain zwyciężyło po emocjonującym meczu. Regularny czas gry 90 minut zakończył się remisem. Dogrywka również. W rzutach karnych Paris Saint-Germain zwyciężyło 4-3 nad Arsenalem. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Nie będzie drugiej dogrywki, mogę Państwu to obiecać. Olga Szygenda wie, co mówi. Bardzo dziękujemy za serwis informacyjny i czekamy na kolejne o 22. A tymczasem pierwsza dziesiątka notowania 218, bo mieli Państwo cały tydzień, żeby klikać, głosować. No i tak jak to wszystko zostało poustawiane, tak zostanie zaprezentowane.
4: Tip Top. Lista Radia Nowy Świat.
3: A jeśli mają Państwo jeszcze jakiekolwiek pytania dotyczące różnych dyscyplin sportowych, to proszę pisać. Lista @nowyswiat.online. Ja będę listy przekazywał koleżance Oldze, to wrócimy do tego po 22 może wtedy. Dzisiaj Jan Janczyk, Grzegorz Muranowicz, Michał Porycki. Głosowanie na kolejną 219 listę trwa w aplikacji, na stronie, w specjalnej zakładce. I gdzie jeszcze? No na razie to jeszcze wszystko się rozgrywa w Państwa głowach, duszach, sercach, potem w palcach, a na końcu w naszym systemie nadzorowanym przez pana Jerzego. A w pierwszej dziesiątce, co się wydarzy, być może chcą Państwo wiedzieć? Otóż 4 utwory spadną, 5 piosenek pójdzie w górę i to będzie pierwsza z nich. I cieszy nas to i pewnie fanów formacji też ucieszy, bo to po 3 tygodniach w pierwszej dziesiątce The Rolling Stones In The Stars. Przypominam, że jesteśmy jeszcze w grupie osób patronujących. Przypominam, że czytam także komentarze, niektóre komentarze pod naszymi filmami na YouTubie. Aha, jeszcze nie powiedziałem, jedna piosenka w pierwszej dziesiątce nigdzie nie poszła.

0: Zastanawiają się Państwo, cóż to za utwór w pierwszej dziesiątce utrzymał swoją pozycję sprzed tygodnia. No, można rozkręcić karuzelę domysłów. Proszę pisać lista@nowyswiat.online. Szybka zabawa, bez szans na jakąkolwiek nagrodę. Można też komentować w grupie osób patronujących, ale zasady są podobne. The Rolling Stones, In the Stars, to na 10. Dostałem przesyłkę, na której ciężka praca, ogrodowa praca w re. Panie Piotrze, bardzo dziękuję. Od razu człowiek czuje się lepiej, że nie tylko on siedzi tu i coś robi pożytecznego. Przynajmniej próbuje się przekonać, że robi coś pożytecznego. No bo taki realizator na przykład, Grzegorz, dzisiaj realizuje to. Gdyby nie on, to nic by Państwo nie usłyszeli. Redaktor Janczy, gdyby on nie ułożył tych utworów zgodnie z tym, co Państwo wygłosowało, no to nic by nie było. No a ja tak siedzę, czasem się zastanawiam, czy robię coś pożytecznego. No a dzięki temu, że inni też robią, to myślę, że wszyscy jakoś damy radę. Na 9. Gruby Mały.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd. Przed kolegami, gdy stałem nagi,

Czy ja już mówiłem, że pan Artur od października w trasie? Najpierw Katowice, potem Poznań, a potem ciąg dalszy i koniec w Warszawie 24 listopada. Jeśli nie mówiłem, to mówię. Gruby mały Artur Rojek na miejscu 9. Słusznie jeszcze przyglądałem się temu zdjęciu od pana Piotra i słusznie chyba dochodzę do wniosku, że pan Piotr też się tylko przygląda temu, jak inni pracują. No to może zrobimy jakąś podgrupę tych, którzy tylko siedzą i się przyglądają i się próbują nie przeszkadzać. A nie, pan Piotr mi napisał, że pożyteczną pracę robią razem. Bardzo dziękuję za pozdrowienia, za zwrotną informację. To dobrze działa na resztę słuchaczy. A, to was tam jest więcej. Dziękuję za list. lista@nowyświat.online albo lista@nowyświat.online. Pierwsza dziesiątka 218 notowania. Dziś trochę w dół z 6 na 8. I właściwie każda piosenka, która robi spadek o dwa oczka, ociera się o największy spadek. Przypominam, 3 w dół dziś. Mietek Szcześniak, największy spadek z 16 na 19, Everybody and Soul. Ale tu nic się nie dzieje. 19 raz na liście, 19 raz w pierwszej dwudziestce. Z 6 na 8 wolny wybieg, Deserter.

Deserter dziś na 8. Jak pan redaktor opowiada o koncertach zespołów, które występują w pierwszej 20, to niech pan wspomni, że Deserter w Szczecinie już za miesiąc. Za niecały miesiąc nawet, 26 czerwca na Hell's Bells Festival. Dzień później w Pruszkowie na Rok Pikniku, potem początek lipca w Radoszycach i się zacznie potem Jarocin, potem nawet w moich ulubionych, bo sąsiadujących z Olsztynem Dywitami. W moich ulubionych sąsiadujących z Olsztynem Dywitach. O, Dywity też ściskam. To na początku sierpnia, dokładnie. To Deserter, no a przed nami miejsce 7, ale zanim do tego miejsca dobrniemy, to z uwagi na to, że dzisiaj nie gadam za dużo, zmieszczę kolejną pieśń, która w zestawie do głosowania, w propozycjach do głosowania właśnie się pojawiła. Labyrinth. Tytuł nagrania The Living. 13 zupełnie nowych piosenek, mniej więcej 90, w sumie 90 utworów czeka na państwa kliknięcie. Do piątku, do 19:00.

Muszę przyznać, że znakomite nagranie na taki duszny, trochę deszczowy dzień, ale nie tylko, nie tylko na lato. The Living Labyrinth. Oni też koncertują, ale w Stanach Zjednoczonych, sprawdziłem z ciekawości, zdaje się pod koniec lipca w Los Angeles, tak, 31. To jest piosenka z zestawu do głosowania. To jest utwór, który jeszcze do pierwszej dwudziestki nie dotarł. Proszę szukać. Pan Sobiesław napisał w komentarzu na Facebooku, że coś czuł, że się dzieją jakieś ważne sportowe rzeczy, bo słucha nas dziś w portugalskim Porto. Myślałem, że musi być jakiś meczyk, bo przed chwilą strasznie się darli na ulicy. A myślę, że na ulicy czasem się drą nie tylko z tego powodu, ale tak, miał pan rację. Czy Paris Saint-Germain ma jakąś sztamę z FC Porto? Bo futbol jest mi organicznie obcy. Ach, to chyba jest nas większa podgrupa. Kolejna podgrupa słuchaczy. Przy okazji informuje nas pan Sobiesław, że dzisiaj byli na plaży i wysłał zdjęcie i napisał tak. Te dwie kropki tam daleko to prawdopodobnie moje córki. Prawdopodobnie. Mam nadzieję. Nie będziemy kontynuować tego wątku. Umówmy się, to są pańskie córki. Rzeczywiście widzę dwie kropki na zdjęciu. Przy okazji informuję, że uroczyście odsłuchał dwukrotnie całej nowej płyty Sir Paula, wzruszająca. Coś mi mówi, że za tydzień będziemy mieli dwa utwory z tego albumu w pierwszej dwudziestce. A za parę dni będą w Lizbonie, to znaczy pan Sobiesław z rodziną. Jakbyśmy znienacka redaktora Kedryńskiego spotkali, pozdrowić czy nie? No co za pytanie. Pozdrowić, wyściskać i powiedzieć, że bardzo się cieszymy, że mamy taki piękny łącznik, nie tylko muzyczny. Pan Sobiesław łączy Ostrą z Lizboną. Lista @nowyświat.online. No i jesteśmy na siódmym. Mówiłem, że będziemy. To Daria, to pan Fish i Len. To ubiegłotygodniowa nowość.

0: Cześć.
1: Dodam jeszcze, że album Halo, co jest grane, Darii ze Śląska, na 7. miejscu wśród najlepiej sprzedających się płyt w Polsce. Ach, jaka to dobra wiadomość. Cieszy nas nie tylko dlatego, że jest w zestawie do głosowania i że dzisiaj w górę z 8 na 7 ubiegłotygodniowa nowość. A to już Archive, City Walls, to z kolei piosenka, która po pierwsze idzie w górę, a po drugie, a to już po trzecie, idzie najbardziej, bo o 3 oczka na 6.

0: bo na liście, tak jak w sporcie, statystyki nie grają, decydują, w tym przypadku akurat decydują słuchaczki, słuchacze, ale tylko ci, którzy głosują. Zatem utwór, który 19 tygodni jest na liście, jest w pierwszej 20, może zrobić najbardziej w górę skaczący skok. Z 9 na 6 dziś City Walls, dziś Archive, ale i inne utwory państwa ulubione czasem robią najbardziej w dół ruch i wtedy koniec, największy spadek to wypadek. Na 5 dziś z 4, czyli nieznacznie, ale jednak w dół, 7 tydzień na liście, Matylda z panem Radkiem.
1: Kochana córeczko,

0: życia słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczyn wstydu.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą, co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.

0: napisali ostatnio w swoich social mediach, że szykują coś nowego. I jeszcze napisali kilka różnych innych takich ciekawych albo dających do myślenia rzeczy. Zatem spodziewamy się, czekamy i liczymy na to, że poradzą sobie jeszcze lepiej u nas na liście słuchaczek, słuchaczy głosujących i czasem niestety zapominających o głosowaniu. Ja wiem, kto zapomniał, ja tu widzę, kto się przyznał. Ja nawet widzę, kto się nie przyznał, a nie zagłosował. Ale za dużo na ten temat nie mogę powiedzieć. 218 lista dzisiaj. Matylda z panem Radkiem. Pani Matylda z panem Radkiem. Kochana córeczko, złącz nogi z 4 na 5. Za chwilę będziemy na miejscu 4. Potem pierwsza trójka. Czy my zmieścimy jeszcze coś z zestawu do głosowania? Zmieścimy. Bo mamy dzisiaj tyle fajnych, ciekawych, zaskakujących i tak różnorodnych dźwięków w charakterze nowości umieszczonych w zestawie, przypominam, na stronie i w aplikacji, że nie zaprezentować jeszcze jednego to aż strach. Wyrobię się, będę gadał jeszcze mniej. Na 4. WW ulatam.
1: Więc leć, mówię ci, leć.

I tak to sobie właśnie plunka. WW na czwartym, 19 tydzień, to z piątego to trochę w górę. A wracając jeszcze do wpisu a propos poprzedniej piosenki pana Radka i pani Matyldy, to tak, napisali jeszcze o nas, że jest na liście u nas i radzi sobie dobrze, oczywiście. Właśnie zaraz trzeba będzie zameldować, że dzisiaj na piątym. To ja się zaraz tym zajmę, a państwu za chwilkę zaprezentuję pierwszą trójkę, ale zgodnie z obietnicą będzie też coś z 13 nowych piosenek w zestawie do głosowania. To Ice Age, Much Head Girl.

Ice Age. Ja nie wiem, czy Jan dzielił się z Państwem tym nagraniem albo nagraniami tej formacji już wcześniej, ale to oczywiście piosenka z Danii, to znaczy z Dunii, no bo oni są duńskim zespołem, no to z Dunii oczywiście. Ice Age, 13 utworów zupełnie nowych, do tego ponad 80, mniej więcej 80. No nie liczyłem dokładnie, ale tak pi razy drzwi 80 tych, które też tam były. No na pewno Mietka Szcześniaka już tam Państwo nie znajdą, bo dzisiaj zrobili Państwo z niego największy spadek, Everybody and Soul. Ale to było na miejscu 19, a teraz zajmujemy się już pierwszą trójką. I nikt nie wskazał piosenki, która od ubiegłego tygodnia, a jest w dziesiątce pierwszej tylko jedna taka, która od ubiegłego tygodnia ani w górę, ani w dół. A to nie na trzecim. Bo na trzecim z drugiego i w ten oto sposób w pierwszej trójce mamy jedną piosenkę spadającą, jedną w górę idącą, a jedną nigdzie nie idącą. Na trzecim z pięty.

dość, że

Najpierw odrobina życia, potem odrobina szczęścia. Niekoniecznie w tej kolejności, ale ważne, żeby proporcje zostały zachowane. I żeby jednego, ani jednego, ani drugiego nie zabrakło. Proszę pamiętać o dbaniu o brak przedrostka. Zapalenie przedrostka, spięty na trzecim, spięty z drugiego, 15 tydzień w zestawie do głosowania. Właśnie się przyjrzałem temu wszystkiemu, co zaprezentuje po godzinie 22 kolega Orlikowski, a on wróci do Państwa z najnowszą płytą Labyrinth. Labirynta w zasadzie. Tak powinienem odmieniać. Ale o tym za chwilę jeszcze Państwu opowiem. A właściwie on już sam będzie mówił. Natomiast my się skupiamy na piosenkach, tak, bo kolega tu już się przygotowuje, rozgrzewa się. Ale na razie skupmy się na tym, co w pierwszej trójce. Mówiłem, że jedna piosenka spada, druga idzie w górę, z trzeciego na drugie. Na moment. WW z Darią ze Śląska. 11 tydzień. Tak się piosenki w pierwszej trójce ze sobą wymieszały, że nic spoza pierwszej trójki poprzedniego notowania nie dotarło tu w tym tygodniu.

0: WW z Darią ze Śląska. Tak tu sobie ostatnio rozmawialiśmy z redaktorem WW, że pani Daria już teraz współtworzy całe to rodzinne muzykowanie Waglewskich. Rzeczywiście, no bo Daria ze Śląska z Fiszem i Len na 7, na moment na 2, 11 tydzień na liście z miejsca 3. I wszystko się zamknęło we własnym sosie, się ukisiło w pierwszej trójce. Jan Janczyk, Grzegorz Muranowicz, Michał Porycki, bardzo dziękujemy. Ja się cały czas zastanawiam, czy rzeczywiście kolarze trochę gorzej grają na gitarze, bo co prawda jedną rękę cały czas trzeba mieć na kierownicy, ale gdyby ktoś wymyślił gitarę jednoręczną, a kolega Bukartyk ma znajomości wśród gitarotwórców, to może odwrócilibyśmy tę modę, albo po prostu odwrócilibyśmy tę sytuację. Nie byłoby tak jak w tekście. Na razie Tour de Slezak, czyli wielka rowerowa wycieczka radiowa, wraca, a właściwie nigdzie nie opuściła miejsca 1.
1: Zakładając, że kolarze słabiej grają na gitarze, bo to trudne, mówiąc szczerze, gdy się jedzie na rowerze, proponuje się ten nowy utwór okolicznościowy, który zasadniczo ma nie za trudne chwyty dwa, E i A. Mówisz, rower to mój koń, myślisz o Tour de Pologne, a koń komend twych nie słucha, pragnie pozbyć się łańcucha. Ty mnie załamuj się, musisz bowiem wiedzieć, że i dla ciebie jest impreza znana jako Tour de Slezak, Tour de Slezak, Tour de Slezak. Znakomita to impreza, Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gnasko pyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza, tu dodano trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt, bo to jest D, A, E. Na siodełku trochę trzęsie, ale za to się oddycha, się wspomina gęsi z bęsi oraz keczup wujka z dzicha. A że nikt go nie próbował, nie wiadomo jak smakuje, jak się chłopie dało słowo, to się słowa dotrzymuje. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gnasko pyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza, i tu ten trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, tylko gdzie ten keczup pytam. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza, wszystkim będzie ciepła ślinka, nim dojadą do Czaplinka. Wszystkim będzie ciepła

0: Przed nami kolejne wrzenie nowego świata. Niedzielne przedpołudnie spędzi z nami Kinga Dębska, reżyserka, scenarzystka, autorka książek. Porozmawiamy o filmach na wielkim ekranie i najmniejszych seansach, które ruszają w głowie podczas czytania. Przyjrzymy się dowodzeniu na planie i kamerze, która działa jak rentgen. Istotne będą język emocji i język obrazu. Porozmawiamy też o ludziach, z którymi dobrze się milczy. Spotykamy się już jutro o godzinie 10. Z całego serca zapraszam do wrzenia świata, Weronika Wawrzkowicz.
1: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny Olga Szygenda. Silne burze i wichury przeszły przez Opolszczyznę. W powiecie strzeleckim zerwanych zostało 5 dachów, a strażacy interweniowali około 20 razy. W części regionu wystąpiły również przerwy w dostawach prądu. Powalone drzewa zablokowały też autostradę A4 w kierunku Wrocławia. Na szczęście nikt nie został ranny. Służby cały czas zabezpieczają uszkodzone budynki i usuwają skutki nawałnic.
2: My do tego typu działań, żeby zminimalizować i tak już powstałe straty w przypadku zerwania dachu, wyjeżdżamy również z plandekami i folią, a także innymi materiałami, które mogą posłużyć w jak najszybszy sposób do zabezpieczenia, oczywiście takiego profilaktycznego zabezpieczenia tego typu sytuacji kryzysowej i uszkodzonych dachów, przede wszystkim na budynkach mieszkalnych.
1: Mówił w rozmowie z TVP Info były rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Alerty pogodowe obowiązują w 6 województwach i mają utrzymać się do jutrzejszego poranka. Synoptycy ostrzegają, że noc miejscami będzie burzowa, a w niedzielę przelotny deszcz i wyładowania mogą pojawić się głównie na północnym wschodzie kraju. Kolejna osoba trafiła do aresztu w związku z serią fałszywych alarmów wysyłanych do służb. Poinformował o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. W całej sprawie zatrzymano już 5 osób, a 4 z nich decyzją sądu zostały tymczasowo aresztowane. Fałszywe zgłoszenia dotyczyły m.in. polityków i środowisk prawicowych. Służby interweniowały m.in. po alarmie bombowym dotyczącym posesji Jarosława Kaczyńskiego oraz po zgłoszeniu pożaru w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Ministerstwo podkreśla, że sprawcy fałszywych alarmów muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Karnymi. Pomnik Jana Karskiego i budynek polskiego konsulatu w Nowym Jorku zostały zniszczone przez wandala. Nieznany sprawca oblał czerwoną farbą ławeczkę Karskiego oraz fragment elewacji i drzwi konsulatu generalnego RP na Manhattanie. Sprawą zajmują się nowojorskie służby we współpracy z polską placówką dyplomatyczną. Konsul generalny Mateusz Sakowicz podkreśla, że na razie nic nie wskazuje na polityczne tło incydentu. Pomnik Jana Karskiego był już wcześniej celem podobnych aktów wandalizmu. Paris Saint-Germain obroniło tytuł piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale w Budapeszcie francuski klub pokonał Arsenal Londyn po rzutach karnych 4-3. Po regulaminowym czasie i dogrywce był remis 1-1. Arsenal prowadził od 6 minuty po golu Kaja Havertza. PSG wyrównało w drugiej połowie po rzucie karnym wykorzystanym przez Osame Dembele. To drugi z rzędu triumf PSG w Champions League. Wcześniej obronić trofeum potrafił jedynie Real Madryt. Na dziś to już wszystko, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu, Paweł Orlikowski z tej strony, to Domówka, 273 jej wydanie. Audycję realizuje Rafał Lewandowski, a był to na początku Labyrinth, Anointed Reprobate, to z najnowszego albumu Cosmic Opera Act 2. No to tyle na początek, no jeszcze rozkręcamy się z tym najnowszym albumem, The Living przed nami.

0: Timothy Lee McKenzie, ale znany pod pseudonimem artystycznym Labyrinth, brytyjski muzyk, piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, producent muzyczny. No, spektakularna kariera, można to chyba powiedzieć z całą stanowczością. Dziesiątki milionów odtworzeń, miliony słuchaczy w każdym miesiącu. Naprawdę jest to postać niezwykle popularna, ale też utalentowana i właściwie przemycająca różne rodzaje, łącząca różne gatunki muzyczne. No a tutaj tak bardzo filmowo, teatralnie, czasami no operowo, jak sama nazwa wskazuje, Cosmic Opera Act 2, czyli drugi akt Cosmic Opera, to jest album, który Labyrinth opublikował dokładnie 29 maja, więc ten album ma jeden dzień. Jest bardzo, bardzo świeżutki. Jeszcze pachnący, można byłoby powiedzieć, choć oczywiście teraz albumy konsumuje się głównie w wydaniu cyfrowym, więc więcej zapachów pewnie na koncertach niż przy otwieraniu płyt, choć to się pewnie wciąż jeszcze zdarza. 12 utworów, nie jest to długi album, bo ma niespełna 36 minut łącznie na wszystkie 12 utworów. To nie są jakieś długaśne utwory, ale na pewno uzbierało się mnóstwo fantastycznych dźwięków, by właśnie taki album móc wydać i do Labyrintha jeszcze pod koniec, a właściwie na sam koniec pierwszej części naszego dzisiejszego 273 wydania i spotkania jeszcze powrócę. A jak już jesteśmy przy w miarę nowościach, wciąż, a na pewno domówkowo to będzie nowość, przed nami Opium i Liquify All Billions.
1: Hey there, chief. Roll down your window. License and registration, please.
2: Sorry, officer. The only Antifa I ever saw in my whole life were working for the U.S. government. Bunch of old guys. I'm pretty sure now that I think of it. Yeah, they were all World War II veterans.

0: draft dodging coward? I don't Saul call him by name. He's the draft dodging coward who, when it was his time to serve his country, he did what all rich white boys did. I wasn't a rich white boy. I grew up in South Minneapolis. Most of me and all my friends are Vietnam veterans. We had to go. But the rich white boys never had to go, did they? And he didn't have to go, did he? And yet he's gonna tell me what courage is?
1: Pliam łączy różne gatunki muzyczne również. Dorastał w Minneapolis, ale w Chicago obecnie żyje i tworzy. To jest taki alternatywny rock w nowoczesnym wydaniu, więc no, słychać, wybrzmiewa to wszystko w tym utworze, który już za nami, Liquefile Billions. 8 maja to jest ten singiel. Tu artysta tworzący od kilku lat, 2021 rok to był pierwszy jego album, jakby sięgać do singli, to 2018, no ale można byłoby powiedzieć, że wciąż się rozwija. To nie jest jakiś projekt szeroko rozpoznawalny, to zupełnie jakby po drugiej stronie barykady, jeśli chodzi o porównywanie na przykład Labyrintha do twórczości Opliamo, projektu, zespołu, ale też człowieka, który za tym stoi, no bo właściwie to jest tak, że za projektem stoi przede wszystkim jeden człowiek, ale też zaprasza w innych twórców i świetnie to prosperuje. No, prosperuje, zobaczymy, szczerze mówiąc, jak to się będzie rozwijało, jeśli chodzi o odsłony. No to wszystko jeszcze przed nimi. No a teraz do 2020 roku sięgam do twórczości The Hems. No to posłuchajmy sobie utworu Prom Night.

Prom Night, to tak w Polsce byłby taki bal maturalny. The Hems, tam ich twórczość na 2022 roku póki co się zamyka, więc teraz to ja odkurzyłem trochę ten projekt. Myślę, że o tej porze, czyli późnej porze w autobusie czy tramwaju można spotkać więcej osób niż słuchaczy na platformach streamingowych akurat tego projektu, ale to nie szkodzi, właśnie od tego jest domówka, by tego rodzaju projekty przypominać lub odtwarzać, lub pokazywać, lub odkrywać. A teraz Belgian 27 maja tego roku wydał swój najnowszy singiel. Posłuchajmy w takim razie utworu White Heat.

teraz przed nami nowość absolutna. 29 maja jeden z takich moich ulubionych duetów, po który prywatnie chętnie lubię sięgać, Brief. No to właśnie oni wydali swój najnowszy singiel. Ten singiel to There's a Way Out of Here.

2024, potem album w 2025, teraz kolejny singiel 2026 rok z wczoraj, więc absolutna świeżynka z 29 maja. Świetnie, że panowie nagrywają. A propos najnowszych projektów, 1 maja, czyli już jakiś czas temu, ale w domówce tego jeszcze nie puszczałem, w ramach projektu Kelly Bush, najnowszy utwór, no to ja już wspominałem kiedyś, że to artystka, producentka muzyczna Kelly Bush za tym stoi. Ona łączy wiele gatunków, no i przede wszystkim też wykorzystuje nowe technologie i elektronikę, ale też i komputeryzację w swojej twórczości, ale nadaje temu jak najbardziej autorski sznyt i ludzki wymiar, więc posłuchajmy sobie singla From My Mouth to Yours.

To najnowszy singiel od Kalibosz za nami, From My Mouth to Yours. A co przed nami? Och, Jan Blomqvist, który nie było go trochę, wydał nawet niedawno, znaczy gościnnie brał udział w singlach. Ja sięgam do twórczości sprzed dekady, z 2016 roku, do albumu Remote Control. Lubię sięgać.

Jan Blomqvist i Her Great Escape za nami z albumu Remote Control. No więc producent muzyczny, DJ przede wszystkim, to Jan Blomqvist, tym się zajmuje. No i dziękujemy fantastycznie, że dzisiaj wybrzmiał. Znaczy, jemu nie bardzo, pewnie nawet nie ma świadomości. No ale dobra, takie domówkowe żarciki. Skoro już sięgamy trochę w lata wstecz, to na przykład taki duet Jadu Heart wydał album Hyper Romance w 2020 roku i stamtąd też, podobnie jak z poprzedniego albumu Diana Blomqvist Remote Control, tutaj też Hyper Romance grałem Państwu wielu utworów. Dziś z tego sprzed 6 lat albumu stawiam na utwór Another Life.

Jadu Hurt, żeńsko-męski duet, stoją za nim Diva Jeffrey oraz Alex Hatford. No, fajnie, fajnie produkują tę muzykę, różnogatunkowe kompozycje, wielogatunkowe kompozycje, no ale ten dream pop, shoegaze, indie rock, tu się też przetacza przede wszystkim oni, poza tym, że głównie jako duet, no to też czasami dopraszają różnych muzyków i tak to się w tym muzycznym, artystycznym świecie pięknie kręci, jeśli chodzi o ich działalność, no bo tam też czasami czworo w takim zestawieniu na scenie też się pojawiają, no ale to przede wszystkim Jadu Hurt jest duet, więc okej, to tyle. Jeśli chodzi o granie takie nieco starsze, to wciąż starsze. No, 5-6 lat to nie jest utwór sprzed 40 czy 60. No ale w takim rozumieniu domówkowym ujęciu, w którym szczególnie też w pierwszej części naszych spotkań często stawiam na takie absolutne nowości, które mają dzień, tydzień, miesiąc, może 3 miesiące, no to jednak rok, 5 lat, 3 lata, czy 10, no to już można powiedzieć, że to trochę starsze granie, no ale bez przesady. W 2021 roku Gone, francuski muzyk elektroniczny, żyjący w Paryżu, właśnie w 2021 wydał epkę, a na niej utwór Saved.

Epka Sources z 2021 roku, 28 maja, czyli niemal dokładnie 5 lat temu Gon wydał ten mini-album. No i Saved już za nami, a teraz bardzo ochoczo do epki Shore od Silas się cofam, Silasa. To jest granie właśnie z 2014 roku i tam, jeśli chodzi o kwestie nagrywania w ramach tego projektu 2015, to się te wydawnictwa kończą, stąd ten taki projekt raczej wymierający. Nawet nie wiem, czy pod jakimś innym pseudonimem coś się pojawia. W każdym razie warto posłuchać Hollow. All these vultures will paint on me. Flesh falls to sleep.

Please wait on me. Please wait on me. Please wait on me.

Silas Hollow już za nami. No to teraz no do nowszego, ale jeszcze do nowości nie wracamy. Do nowszego, bo Son of będzie przed nami zespół taki fajnie, tak harmonijnie, alternatywnie grający. Posłuchajmy sobie w takim razie z 2025 roku z epki The Blinding utworu The Blinding właśnie.

Electro folk, future folk, przede wszystkim Milwaukee, Wisconsin, to Stany Zjednoczone i zespół Sonoff już za nami. A teraz będzie naprawdę świeżynka i nowość. 15 maja tego roku, Mormor. Tak, to jest już postać bardzo szeroko rozpoznawalna w świecie muzyki. Seth Nyquist, no ale znany jako Mormor właśnie, któremu wielką karierę zapewnił single Heaven's Only Wishful. Nawet myślałem, żeby dziś ten utwór przypomnieć, ale nie, zostawiam po prostu z tym najnowszym singlem, w którym to towarzyszy mu Celeste. Ta to już w ogóle jest rozpoznawalna ogromnie i szeroko, więc to fantastyczna artystka jest i na pewno często w różnych audycjach Radia Nowy Świat goszcząca. No to posłuchajmy sobie takiego duetu, takiego zestawienia jak Mormor i Celeste w utworze Like Heaven.

Murmur Celeste, Like Heaven, był to przedostatni utwór pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania, a skoro tak, no to już na samym początku zapowiadałem, że na koniec pierwszej części wrócimy do najnowszego albumu od Labyrintha, czyli do tego albumu Cosmic Opera Act 2, który jest bardzo świeży, bo przypomnijmy, ma dzień. No, z hakiem, bo oczywiście nie wiem, czy tuż po północy, czy z samego rana, ale to powiadomienie, że album jest dostępny 29 maja, gdy tylko otworzyłem oczy, widziałem już, że jest. No więc patrząc na to, która jest godzina obecnie, jeśli słuchają Państwo na żywo, no to jest już ponad doba od opublikowania, zdecydowanie, bliżej dwóch, ale nie ma to żadnego znaczenia. Posłuchajmy, domkniemy sobie pierwszą część naszego spotkania utworem, który zamyka też cały ten album. Jest to Very Good Boy.

No i dobry wieczór raz jeszcze, to jest wciąż 273. domówka, wciąż Paweł Orlikowski przy mikrofonie, wciąż Rafał Lewandowski realizujący tę audycję. No ale Chelu pojawił się tutaj w audycji, a to dlatego, że jest okazja. Ja jakiś czas temu do niego powróciłem, wspominając, że kiedyś to częściej i znacznie grałem go w domówkach, potem na chwilę nie. No oczywiście to też związane było z tym, że przez chwilę nie wydawał, znaczy pojawiały się single na przestrzeni ostatnich lat, no ale tu mamy do czynienia z nowym albumem, album Pulse. No i to ten Pulse, utwór, który wybrzmiał na początku drugiej części, zdecydowanie drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, no to właśnie Pulse już za nami, z najnowszego albumu o tym samym tytule, 20 maja, wtedy pokazał się ten album od Chelu, ale to pozostańmy przy nim jeszcze, w takim razie jeszcze jeden utwór z tego najnowszego albumu, tym razem Monkey See.

0: Monkey See, Chelu, to już za nami dwa utwory z najnowszego albumu. Fajne granie naprawdę i podejrzewam, że będę jeszcze sięgał do tego albumu w kolejnych wydaniach mojej audycji. Tym bardziej, że do nadrobienia trochę mamy, bo jakoś tak zakurzoną półkę odłożyłem twórczość Chelu, a warto jest po niego czasami sięgać. Jak już jesteśmy przy tych naszych domówkowych nowościach, pod koniec kwietnia tego roku, rzecz jasna, niejaki Remori wydał swoją epkę. No, on jest z Kanady, alternatywny hip-hop, ale nie tylko, różne melodie. Tu znowu łączą się różne gatunki muzyczne. No, także to pięknie wszystko brzmi z języka angielskiego. Trudno znaleźć dobre odpowiedniki w języku polskim. Atmospheric production albo jest cinematic melody. No takie cinematic, trudno oddać to w języku polskim, no bo to nie kinowe. To jest inne, ale nastrojowe, melodyczne, atmosferyczne. No można poszukać. Nasz język jest piękny. Ja staram się jak mogę z tej kwiecistości korzystać w trakcie naszych spotkań, ale rzecz jasna, czasami w tych produkcjach takich, szczególnie muzycznych, w określaniu gatunków, być może to, że prostszy jest trochę, ale taki obrazujący, że to słowo jakby od razu z angielskiego nam wyjaśnia dużo więcej. W Polsce musimy się pewnie trochę bardziej wysilać, by to tak samo określać, ale to teraz nie ma najmniejszego znaczenia. Epka Allegorical się pojawiła, a tam I Save Me, ten utwór, posłuchajmy.
1: Here. Remember.

I to był Remory, I Save Me. Jest to już za nami. No to teraz będzie nowość z początku maja, 7 maja. Dokładnie jeśli chodzi o to wydawnictwo. Obli, Chris Null, występujący jako Obli. Występował ze Skrillexem, ale postanowił też pójść własną drogą i mamy tego efekty, między innymi takie jak utwór Sun, Sun, Sun.

Obli, San już za nami, no to teraz będzie utwór z 13 maja tego roku, więc też świeżynka Songs of Siri, taki ciekawy projekt z szwedzkiego Göteborga. No, to alternatywa indie, trip-hop, różne też gatunki muzyczne w tym dość tajemniczym projekcie się łączą. Posłuchajmy sobie w takim razie Sons of Siri, razem z nimi Esther. No i utwór, który przed nami, to Up or Down.

Up or Down z 13 maja od Sons of Siri. No i Esther, to już za nami. Teraz wciąż pozostajemy w domówkowych nowościach. Na koniec marca Run Rhizome wydał swój najnowszy singiel Cloak and Dagger. Posłuchajmy.

Cloak and Dagger, Run, Rhizome, pod koniec marca wydane. Soapbox Archives Tape 2, tam się to znalazło, tu stoi za tym oczywiście pewna kwestia pirackiego radia The Soapbox Archives, ale to jest taka fikcja trochę artystyczna. No, w każdym razie Run, Rhizome już z tym utworem, nie zagłębiając się w szczegóły, bo jeszcze jazz po polsku po mojej audycji, więc będę się już streszczał. Przed nami Clinton Smith, który w październiku, połowie października, ale 2024 roku wydał singiel Years Long.

Clinton Smith, bardzo charyzmatyczny. To być może nadużywam w swoich audycjach, ale ilekroć ktoś taki się pojawia tego zwrotu, ale może w sumie to nie jest też co melodię, tylko co audycję, albo raz na dwie, trzy audycje, gdy ktoś taki faktycznie się pojawia, jak Clinton Smith z Los Angeles. Chociaż tu to jest naprawdę bardzo nisza, jeśli chodzi o to, co teraz, ale to dlatego, że po prostu tu się żadne nowe single póki co nie pojawiają. Ostatni to z lutego 2025 roku, a tych odtworzeń to w sumie jak na lekarstwo, a szkoda, bo projekt wydaje się niezwykle ciekawy. Clinton Smith, Years Long, to już było. No to teraz zrobimy sobie taką kartkę z pamiętnika. 200 domówek temu był Fejka i Pulsing. Posłuchajmy.

Jak już dobrze nam idzie granie wspominkowe, no to po Fejce i Pulsingu, singlu z 2022 roku, stawiam na album Full Circle od Halos. 2016 rok. W marcu minęła dekada, ale akurat Halos tak dobry album zrobili, że wydaje mi się, że za 10, może nawet i za 100 przyjemnie się tego będzie słuchało. Chociaż to ciekawe, takie ćwiczenie intelektualne, jak to będzie z muzyką za 100 lat, gdy nas to już nie będzie. No ale posłuchajmy sobie przypomnieniowo Full Circle z albumu o tej samej nazwie od Halos.

kolei 100 domówek temu, no bo Halo Full Circle już wybrzmiało, no to przypomnienie 100 domówek temu tak się składa, że to było niemal dokładnie 2 lata temu, bo wtedy zaczynała się, znaczy inaczej, to było tuż przed Openerem, bo to był ostatnia sobota czerwca, więc ja wtedy z reguły przygotowuję Państwu taki zestaw utworów, artystów, na których ja na Openerze zamierzam się pojawić i być. No i rzeczywiście 100 domówek temu akurat tak się składa, tak było. Teraz mamy jeszcze miesiąc do, ale wspomnieniowo, no, przyjemnie jest sobie przypomnieć, bo to nie sprzed roku, a sprzed dwóch. Och, Benjamin Clementine. No to z utworem Delighted teraz. Yeah.

Benjamin Clementine, Delighted. Piękne to było granie, fantastyczny koncert. Odtwarzając ten utwór, przypomniałem sobie emocje związane z tym koncertem i w ogóle sam ten koncert. Świetne granie. Był na jednej z tych namiotowych scen i to jeszcze tak przed zachodem słońca takim, ale przyjemnie się bardzo tego słuchało, a w tym samym czasie podczas tej sprzed dwóch lat edycji Openera był też zespół Slowdive. No a oni nagrali między innymi taki utwór jak Sugar for the Pill.

Sugar for the Pill to 2017 rok, właściwie z albumu Slowdive, zatytułowany dokładnie tak, jak i nazwa całego projektu, całego zespołu. No to w takim razie, szanowni państwo, tyle, jeśli chodzi o te wspominki. Teraz, tak, no, czy też już kiedyś państwu grałem ten utwór, ale to już zupełnie bez związku. Puszczę państwu Jonathana Bree z utworem You're So Cool.

Szanowni Państwo, Jonathan Bree, You're So Cool za nami. No to cóż, powoli, powoli zmierzamy do końca dzisiejszej audycji. To warto sięgnąć do Raja Hexa, do albumu Blood Moon. I jak sobie pomyślałem, że na dobry początek dobrego końca tej audycji, Raja Hex i Dark Room Dancing.

Rajek's Dark Room Dancing. Przedostatni był to utwór dzisiejszego spotkania, więc bardzo serdecznie Państwu za nie dziękuję i zapraszam oczywiście za tydzień o stałej porze. Domówka 274 w czerwcówkę się odbędzie. Rafał Lewandowski tę dzisiejszą realizował. Ja nazywam się Paweł Ordikowski. Wszystkiego dobrego, samych wspaniałości, dużo zdrówka, wspaniałej nocy ci, którzy na żywo i serdeczne pozdrowienia dla tych, którzy w ramach podcastów. No to jeszcze raz Rajek's, ale też tu Olafur Arnalds i Color Blind. Dobranoc.